0: Dawid Podsiadło w Radio Opole śpiewa, że już jest za późno na miłość, ale za późno też jest, żeby się zapisać na obóz treningowy Dody. Artystka dołącza oficjalnie do grona gwiazd, które mogą się pochwalić własnymi obozami treningowymi. W lipcu w hotelu w Grudku nad Dunajcem odbędzie się pierwsza edycja Doda Mega Camp, a udział w tym wydarzeniu sprzedał się na pniu. Cena? No kilka dobrych tysięcy. Pewnie dlatego, że jest tam niemal gwarancja schudnięcia. Bo jak się tyle zapłaci, to na jedzenie na pewno nie wystarczy.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukier.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
1: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
15: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
16: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
17: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole.

0: Ale i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
2: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
3: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
4: Po reklamie.

0: tej porze dnia dzieje się na polskich drogach, to też prawdziwy żywioł. Wyjeżdżamy na nie razem z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Służby jeszcze pracują w Kopicach, gdzie autobus potrącił pieszego. W Kędzierzynie Koźlu zaś na Gliwickiej mamy potrącenie rowerzysty. Tam wszędzie są policjanci. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przelesia w kierunku węzła Brzeg. To wojewódzka 401. W Nysie gęsto w centrum, a do tego rozkopana Grodkowska. Remont Prusa także utrudnia nam życie. Korki w mieście. Wystartował szczyt komunikacyjny, a Kędzierzyn Koźle hamuje na rondzie milenijnym. Brzeg na Włościańskiej 3 maja i Armii Krajowej. Namysłów przystaje na rondach w centrum miasta. A po drodze do Opola trzeba zmierzyć się z pracami m.in. w Zieleńcu i Pokoju. W stolicy regionu spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej z Wojska Polskiego i Pruszkowskiej, gęsto na Krapkowickiej, Nysy Łużyckiej, Wrocławskiej i na Węźle Wschodnim. Sznur samochodów także do i na Piastowskiej. Zator formuje się na Częstochowskiej w stronę centrum do skrzyżowania z Witosa i Tysiąclecia. Autostrada A4 mimo sporego ruchu bezproblemowa w naszym regionie. Kłopoty zaczynają się po stronie województwa śląskiego, gdzie sporo wykopów.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od stolicy regionu. Remont mostu katedralnego w Opolu coraz bliżej. Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową. Prace na tym zabytkowym obiekcie będą na każdym etapie konsultowane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wartość zadania według szacunków nie przekroczy 300 tysięcy złotych. W najbliższym tygodniu na polskie konto trafi kolejny przelew z Krajowego Planu Odbudowy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka ustaliła, że wszystkie procedury właśnie sfinalizowano. Chodzi o czwartą transzę w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli około 30 miliardów złotych. Codzienne wybory dla zdrowego serca to tytuł otwartego profilaktycznego spotkania, który o 17 rozpocznie się w sali imienia Króla Musiała w Ratuszu. Będzie można poznać 12 takich prostych kroków, dzięki którym ta kondycja naszego serca będzie znacznie poprawiona. Poza regularną aktywnością fizyczną, mądrze zbilansowaną dietą, to także budowanie odporności na stres, którego w naszej codzienności niestety nie brakuje. W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8 zapraszam. Dziś u nas Michał Wójczyszyn, to dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Będzie o nowych programach wsparcia dla naszego biznesu. No pytanie, czy są na przykład szanse, że także w naszym regionie firmy skorzystają na rozwoju branży zbrojeniowej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Sucho, ciepło i słonecznie. Kiedy będzie padać deszcz, pytają słuchacze Radia Opole. Będzie padać, ale w sobotę dopiero i to będzie raczej taki niespecjalnie mocny deszcz. Trzeba będzie mimo wszystko się przebiec z konewką i popodlewać te pomidorki świeżo zasadzone. Mamy 24 stopnie mieć dzisiaj w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie tej środy. Teraz o poranku termometry w stolicy województwa już pokazują 21 kresek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Lady Gaga u nas, już teraz Shape of a Woman, to jest piosenka z filmu Diabeł ubiera się u Prady. Dwa, Diabeł się ubiera u Prady, a Opolanki ubierają się zazwyczaj w łazience. Za 28 minut będzie godzina 8. Dzień dobry o poranku.

0: 13. Irek Prochera razem ze mną w studiu. Cześć.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Bardzo mi się podoba tytuł tej piosenki, bo można go dołączyć do wielu sytuacji życiowych. Nareszcie męskie granie orkiestra. Tak właśnie dla was gramy z samego rana.
1: Nareszcie męskie i to jest ważne.
0: Nie, nareszcie mogę powiedzieć, jaki prezent dostałam wczoraj.
1: Życzenia dostałam.
0: Świetne dostałam życzenia od syna. Zdrowia, szczęścia, ananasa, niech ci z nieba leci kasa.
1: A pieniądze to nie wszystko tak mówią, ale mówią ci, którzy je mają. Więc dobrze wychowałaś syna.
0: Że pieniądze to nie wszystko, ale zakupy to zupełnie inna para kaloszy.
1: Zakupy?
0: Zakupy.
1: No, to zależy, bo wiesz, generalnie ja jak robię zakupy, to robię je najczęściej w internecie.
0: To dobra, to ja
1: i
0: też...
1: I tym się różnimy chyba.
0: Idąc tym tropem, to powiem tak, faktycznie ostatnio kupiłam 2 kilo ziemniaków i jakoś nie pomogło mi.
1: Przyszły 3 tygodnie po zakupie, tak? A miały być jutro na obiad.
0: Wolałabym, wiesz, kolię z diamentami, ale to zupełnie inna para też kalosza. Ale o zakupach, o pieniądzach to też będzie dzisiaj w porannej rozmowie, prawda?
1: No pewnie się pojawi ten wątek, oczywiście, że tak. Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, będzie gościem porannej rozmowy. Ale zaczniemy zamiast od pieniędzy, od rozmowy o nauce, mózgu i innowacjach. I o tym, że uczymy się przez całe życie. Taka konferencja, bardzo ciekawa, jutro się będzie odbywała w Opolu i na nią będziemy również zapraszali, bo tam sporo takich tematów, które będą krążyły wokół takiego pewnie znanego ci już doskonale trendu lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie. Chodzi o to, że musimy nadążać po prostu.
0: To jest trend zapoczątkowany przez prezydenta Andrzeja Duda.
1: Dlaczego?
0: Który mówił, że on się całe życie uczy, w pociągu się uczy, w samochodzie się uczy.
1: No, ale każdy z nas się uczy czegoś nowego.
0: Się uczy. Całe życie się uczy.
1: Tak, no i bardzo dobrze. Ale... No ale cóż mogę powiedzieć?
0: O czym jeszcze będziecie mówić?
1: No i oprócz tego oczywiście pojawią się tematy związane właśnie z pieniędzmi, z gospodarką, bo będziemy na przykład proponowali polskim przedsiębiorcom, by pojechali do Bawarii. Na targi. Aha. Zaprezentować.
0: To tak sobie pomyślałam, że ten festiwal, taki największy, żółtego napoju z pianką, to dopiero...
1: Ale to w oktober dopiero.
0: No właśnie, jeszcze trochę.
1: Ten fest będzie, a na deser zapytam dyrektora Wojczyszyna, jak idzie nabór opolskich firm do opolskiego klastra obronności. To taki też gorący temat, który się pojawiał w ostatnich tygodniach.
0: Nie będziemy się bronić przed słuchaniem porannej rozmowy. Ona jak zwykle kwadrans po godzinie 8:00. A w studiu obok o tej porze pojawi się Ireneusz Prochera i jego gość.

0: Lepiej odpuścić.
1: Najlepsza recepta. Bo na udry idąc, to do niczego dobrego nie doprowadzi.
2: No niby to wszystko prawda, ale amerykańscy naukowcy przeprowadzili bardzo dogłębne badania i wyszło im jedno. Happy wife.

0: 2,42. Tyle wczoraj kosztował litr benzyny 95. 98 kosztowała 6,96, olej napędowy 6,75 zł. Codziennie te ceny mogą być inne. A czy na stacjach benzynowych ceny ustalone przez ministerstwo są dotrzymywane, są przestrzegane? O tym powiem w wiadomościach punktualnie o 8.
1: Reklama. Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub Perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
11: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
12: Autopilot Radia Opole.
13: Kopice i Kędzierzyn-Koźle, tam pracują policjanci. W pierwszym przypadku mamy potrącenie pieszego przez autobus, w drugim potrącenie rowerzysty na Gliwickiej przy rondzie milenijnym. Są korki naszpikowane remontami krajówki, 45 w stronę Kluczborka, wahadłowy zestaw utrudnień od zawady pojełową, problemy także na obwodnicy miasta, wahadło poprzez remont wiaduktu kolejowego, obwodnica Grabina, także trzeba jechać na przemiennie, to Krajowa 46. Potężny ruch w Opolu, który obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej, ale też na Krapkowickiej, a czwórka przejezdna.
12: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: 27 maja dzisiaj mamy, to jest środa. Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata i Lucjan mają imieniny. Na zegarach już godzina 8. Przenosimy się do redakcji informacji.
4: Jesteśmy na miejscu, zaczynamy w wiadomościach zmiany funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej. Wyniki kontroli, jak stacje benzynowe respektują zarządzenie o maksymalnych cenach paliw, a w Nysie intensywne przygotowania do biegu nyskiego. To w sobotę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 8 przed mikrofonem Radia Opole, Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy od zmian w funkcjonowaniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Będą wynikać z przyjętej właśnie przez rząd nowelizacji ustawy w tej sprawie. Jak ustaliła Sylwia Białek, ma ona uprościć organizację leczenia onkologicznego i także ograniczyć obowiązki administracyjne w poszczególnych szpitalach.
14: Proponowane przez rząd zmiany mają ograniczyć zbędne obciążenia spoczywające na podmiotach, które zostały zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej. Doprecyzowany zostanie status koordynatorów onkologicznych. Uproszczony zostanie także proces zbierania danych w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zmiany mają na celu zweryfikowanie i przesunięcie niektórych terminów, dzięki czemu część szpitali uniknie wykluczenia z sieci.
4: Śledczy zatrzymali pierwszych podejrzanych o zgłaszanie fałszywych alarmów zagrożenia życia w mieszkaniach dziennikarzy i opozycyjnych polityków. W ciągu kilku dni policja i straż pożarna weszły m.in. do mieszkań dziennikarzy Telewizji Republika i matki prezydenta Nawrockiego w Gdańsku na podstawie nieprawdziwych, jak się okazało, alarmów dotyczących pożarów i zagrożenia życia.
2: To są wiadomości Radio Opole.
4: Po południu w Sejmie, a drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej oraz ustawy wprowadzającej umożliwiają one dwóm pełnoletnim osobom, niezależnie od płci, zawarcie umowy o wspólnym pożyciu u notariusza. Ta po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego nadaje im status osoby najbliższej. Właściciele stacji benzynowych dość restrykcyjnie przestrzegają cen paliw ustalonych w ramach rządowego programu CPN, choć zdarzają się naruszenia. Od końca marca do 20 maja Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła ponad 8600 inspekcji w całym kraju, w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości i wyłamanie się z tych narzuconych odgórnie cenowych rygorów. W 530 przypadkach.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8 Michał Wojczyszyn, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Porozmawia z nim Ireneusz Prochera.
15: Zaczniemy zamiast od pieniędzy, od rozmowy o nauce, mózgu i innowacjach. I o tym, że uczymy się przez całe życie. Taka konferencja, bardzo ciekawa, jutro się będzie odbywała w Opolu i na nią będziemy również zapraszali. I oprócz tego oczywiście pojawiają się tematy związane właśnie z pieniędzmi, z gospodarką. Na deser zapytam dyrektora Wojczyszyna, jak idzie nabór opolskich firm do opolskiego klastra obronności.
4: Na poranną rozmowę rozpoczynamy dokładnie kwadrans po 8. Teraz Nysa, tam intensywne przygotowania do 13 biegu nyskiego. To już najbliższą sobotę na dystansie 10 km, ale przygotowano także, popularyzując aktywne formy wypoczynku, biegi na krótszych dystansach dla dzieci. Start i meta będą zlokalizowane obok hali sportowej przy Sudeckiej. Wszystko, co powinni Państwo wiedzieć o tym wydarzeniu. Jeszcze w poranku po 9 zapytamy o to organizatora biegu, Jacka Makowskiego.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: W samo południe na paryski kort centralny tenisowego kompleksu Rolanda Garrosa wyjdzie Iga Świątek, by rozegrać spotkanie drugiej rundy wielkoszlemowego French Open z czeszką Sarą Bejlek. Na polscy kibice będą też mogli emocjonować się pojedynkami Magdalinet z łotyszką Jeleną Ostapenko oraz Magdaleny Frank ze szwajcarką Jill Teichmann. Obydwa spotkania rozpoczną się o godzinie 11.
2: Światowe agencje informują.
4: Stany Zjednoczone mają wycofać myśliwce, niszczyciele i łodzie podwodne z sojuszu NATO w ramach redukcji swoich oddziałów w Europie, twierdzi zwykle dobrze poinformowany portal Politico. Strona amerykańska nie podała na razie terminu, kiedy miałoby to nastąpić. Praga stawia na turystów zainteresowanych kulturą, miast nocnym życiem. Kampanie informacyjne przynoszą efekty, chwalą się władze czeskiej stolicy. Miasto prowadzi działania mające ograniczyć odczuwalne przez mieszkańców skutki masowej turystyki. Czy to faktycznie przynosi lepsze efekty? Na opinię mieszkańców na razie trzeba jeszcze poczekać.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wczoraj Iga Świątek mówiła, że te upały, które mamy we Francji, w ogóle jej nie przeszkadzają w grze. Zresztą na korcie też gorąca atmosfera. 22 stopnie już teraz mamy w stolicy województwa opolskiego. Naprawdę bardzo ciepły i słoneczny ten poranek mamy. I będziemy mieć jeszcze więcej stopni. 24. Przyjemna pogoda, taka umiarkowanie gorąca. 24 w dzień. W nocy temperatura ma spaść do 9 stopni. Jutro delikatnie mniej. 22 i dużo słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Piękna środa na Opolszczyźnie, pogodna i słoneczna. No i jeżeli tak się pomyśli, że środa to taki mały piątek, to powoli można zacząć już powoli szykować się do weekendu. Mamy 5 minut po godzinie 8. Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski. Cały czas w takim składzie jesteśmy. I mówimy wam po raz kolejny. Dzień dobry w Radiu Opole.

0: 006006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie Dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: Po reklamie.

0: Mamy kwadrans po godzinie 8. Słuchacie porannego programu w Radio Opolu, a teraz pora na poranną rozmowę, więc przenosimy się do studia obok, gdzie jest Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Michał Wojczeszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Panie dyrektorze, to ile opolskich firm zapisało się do polskiego klastra obronności?
3: Bardzo dużo firm zapisuje się, bardzo dużo firm zgłasza swój akces, zgłasza swoje portfolio, ponieważ rzeczywiście bardzo dużo się też w tym przedmiocie dzieje. Ten 17 kwietnia był takim dniem, kiedy wspólnie jako samorząd województwa podpisaliśmy porozumienie z Polską Grupą Zbrojeniową, ale to był też efekt przede wszystkim bardzo silnego lobby, bardzo silnego, też jakby takiej silnej odpowiedzi na zapotrzebowanie opolskich przedsiębiorców, ponieważ do tego 17 kwietnia prawie 200 podmiotów było oficjalnie zgłoszonych do bazy, do takiej jakby bazy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli już było dostawcami usług i produktów na potrzeby polskiej zbrojeniówki. My teraz

0: na poziomie samorządu województwa można powiedzieć, że uruchamiamy taki nasz regionalny program SAFE, bo o tym mówił dość szczegółowo wczoraj pan marszałek na sesji sejmiku, że zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zmianę, jeśli chodzi o program regionalny Funduszu Europejskiego dla Opolskiego i będzie ten komponent związany z odpornością, obronnością regionu. I w ramach tych środków my na poziomie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki będziemy również dystrybuować środki finansowe, które będą przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców, i tutaj mówimy również o dużych przedsiębiorcach, na możliwość zakupu linii produkcyjnej, tak zwany dual use, oraz dla pracodawców na szkolenia, dla oświaty, dla nauczycieli, na to, żeby właśnie przystosowywali szkoleniowo swoich pracowników, współpracowników do tematu obronności. Więc prawie 100 milionów złotych na poziomie OCRG, prawie 300 milionów złotych na poziomie samorządu województwa. Firmy się zgłaszają, my dodatkowo również lobbujemy za tym, aby jak najwięcej tych inicjatyw związanych ze zbrojeniówką w naszym regionie się odbywało. Jesteśmy na etapie uzgadniania spotkań właśnie z przedstawicielami przede wszystkim grup zakupowych PGZ-u oraz umawiania spotkań opolskich przedsiębiorców w poszczególnych spółkach grupy PGZ, gdzie te spółki przekazują nam konkretne informacje, jakiego typu sprzętu, usług potrzebują, jeśli chodzi o ich bieżącą działalność, i my na poziomie naszego porozumienia, jeśli chodzi o polski klaster obronności, będziemy właśnie rekrutowali naszych opolskich przedsiębiorców i ułatwiali im przede wszystkim dostęp do tej wiedzy, dostęp do informacji. No i co za tym idzie, właśnie będziemy jakby tutaj wspólnie jako zespół działali i lobbowali za tym, aby jak najwięcej naszych firm działało na rzecz polskiej zbrojeniówki.
1: Panie dyrektorze, ale Opolska Izba Gospodarcza też ogłosiła, że zbiera takie zgłoszenia, że lobbuje, to dobrze czy źle?
0: Tak, tak, bo to jest gra zespołowa, stąd to porozumienie było porozumieniem bardzo szerokim. My, Opolska Izba Gospodarcza, Loża BCC, strefy ekonomiczne, każda z tych instytucji ma swoje możliwości, ma swoje jakby kompetencje do tego, żeby w tym obszarze działać, ale to, co uważam absolutną przewagą naszego województwa i to, co też dość mocno wybrzmiało ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że my tego 17 kwietnia pokazaliśmy, że gramy zespołowo, że w tak ważnych tematach jak bezpieczeństwo regionu, jak odporność regionu, jak rozwój naszych firm, rozwój firm na terenie Opolszczyzny, mówimy jednym głosem, mamy wspólny mianownik, gramy do jednej bramki. Stąd my na poziomie OCRG, przepraszam, środki finansowe właśnie w postaci dotacji na linie produkcyjne, strefy ekonomiczne mają swoje narzędzie wsparcia, takim jest, przepraszam, Polska Strefa Inwestycji i możliwość uzyskania pomocy publicznej, a w naturalny sposób takie samorządy gospodarcze jak Opolska Izba Gospodarcza czy Loża Business Center Club zrzeszają tych przedsiębiorców, którzy mają ten potencjał do tego, aby właśnie na rzecz polskiej zbrojeniówki działać. Ale w pojedynkę niczego nikt sam nie zrobi. To nie jest tak, że jeden samodzielny przedsiębiorca się dostanie do tej grupy PGZ i ktoś mu otworzy drzwi. Musimy działać wspólnie, stąd to porozumienie bardzo szerokie, ale absolutnie tutaj jakby na czele tego stoi samorząd województwa opolskiego i wspólnie działamy na rzecz opolskiej gospodarki.
1: Czyli jak ktoś ma jakąś firmę i pomyślał sobie, że mógłby część produkcji właśnie przeznaczyć na obronność, to do kogo ma pójść? Do państwa w pierwszym rzędzie?
0: Jak najbardziej, może do nas się zgłosi, do naszego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. My zbieramy takie portfolio firm, firmy się same zgłaszają, no ponieważ rzeczywiście ta informacja o powołaniu tego polskiego klastra obronności, o tych działaniach samorządu województwa na rzecz odporności regionu dość szeroko, myślę, odbiła się w mediach, stąd to zainteresowanie jest bardzo duże. Szereg działań jest podejmowanych też w związku z czym, bo tak jak powiedziałem, w kwietniu było to podpisanie. My już dzisiaj negocjujemy i wysłaliśmy do analizy kryteria, jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców, do Ministerstwa Funduszy i w czerwcu planujemy przyjęcie tych kryteriów na komitecie monitorującym po to, aby na jesień uruchomić nabory właśnie dla naszych firm, aby właśnie mogły zakupić linie produkcyjne na tak zwany dual use, czyli linie podwójnego zastosowania. Docelowo chcemy, żeby te firmy, które skorzystają z tej pomocy i otrzymają taką dotację, właśnie miały lepsze możliwości, lepszy start do tego, aby być dostawcą produktów, usług dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W międzyczasie rząd polski podpisał umowę, jeśli chodzi o wdrażanie programu SAFE, co w naturalny sposób też będzie stymulowało te spółki Grupy PGZ, bo one też będą musiały teraz te środki wydać. Zwiększają moce produkcyjne, zwiększają wydajność, będą szukały nowych dostawców, będą szukały nowych półproduktów i wspólnie działamy za tym, aby jak najwięcej tych firm z naszego województwa, z województwa polskiego właśnie do tego łańcucha dostaw PGZ-u się dostało. Ale tak jak powiedziałem, to jest gra zespołowa, to jest gra nas wszystkich i tutaj absolutnie na poziomie naszego porozumienia, jeśli chodzi o polski klaster obronności, gramy do jednej bramki i to jest, uważam, ogromna wartość i bardzo się cieszę z tego porozumienia.
1: Ciężki temat również w kategoriach obronności.
0: Ciężki temat,
1: i dużych
0: ale,
1: pieniędzy.
0: Ciężki temat, ale koniunktura jest absolutnie teraz bardzo nastawiona na te tematy związane z obronnością i uważam, że absolutnie naszym obowiązkiem jako tutaj z samorządu gospodarczego jest to, aby ułatwić naszym firmom rozwój, bo siłą rzeczy lokalizacja, czy lokalizacja spółki Skarbu Państwa z Grupy Zbrojeniowej w naszym województwie, czy dostanie się którejś z naszych firm do tego łańcucha dostaw, będzie pozwalało tym firmom się rozwijać, bo to jest bardzo stabilny łańcuch dostaw. To są stabilne środki państwowe i absolutnie tutaj myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że warto poświęcić temu energię i po prostu się o to postarać.
1: Kto działa w przemyśle zbrojeniowym, to działa w pierwszej lidze. Takie jest przekonanie. I oby jak najwięcej polskich firm. Panie dyrektorze, nauka, mózg, innowacje, uczymy się przez całe życie. To tytuł konferencji, która jutro w Opolu się odbędzie. Po co się organizuje takie konferencje?
0: Ciekawość jako kompetencja przyszłości. Taką stawiamy tezę na początku tej konferencji i będziemy starali się tę tezę obronić. 20 lat funkcjonuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w tym ta nasza instytucja też w naturalny sposób ewoluowała i się zmieniała. I my też bardzo mocno widzimy, jakie potrzeby mają dzisiaj przedsiębiorcy, a jakie mieli te 20 lat temu. Bo 20 lat temu OCRG było głównie kojarzone z prostymi dotacjami, na rozwój firmy, na zakupy, na zakup infrastruktury. Dzisiaj, kiedy firma chce u nas zainwestować, kiedy my spotykamy się z przedsiębiorcami, z inwestorami, którzy są zainteresowani ulokowaniem swojego biznesu w naszym regionie, absolutnie fundamentalną sprawą jest kwestia edukacji, kwestia jakości edukacji, kwestia tego kapitału ludzkiego, który w naszym województwie jest. I dzisiaj my musimy, mając na uwadze to, jak zmienia się technologia, jak wdrażana jest sztuczna inteligencja, jak postępuje automatyzacja procesów, prawda, te wszystkie kwestie związane chociażby z bazami danych, to jest absolutnie element dzisiaj bardzo ważny, żebyśmy mówili o tej nowoczesnej edukacji, o nowoczesnych technologiach jako o fundamencie do rozwoju biznesu w kategorii całego województwa.
1: Tak trochę stymulujecie tych przedsiębiorców, żeby się uczyli, nie spoczywali na laurach, by nadążali za nowymi trendami.
0: Myślę, że każdy przedsiębiorca, który rozpoczynał swoją działalność 20 lat temu, nie jest w stanie robić dokładnie tego samego i w taki sam sposób i funkcjonować i jakby w tym rynku się rozwijać. Cały czas jesteśmy stymulowani nowymi technologiami, nowymi inicjatywami, dlatego to jest absolutnie wyjście naprzeciw oczekiwaniom biznesu, bo wiemy o tym, że nowoczesna gospodarka musi się opierać na nowoczesnej edukacji. I to jest absolutnie fundament, co do tego też jesteśmy zgodni, stąd ta konferencja, która ma być pewnego rodzaju właśnie takim pobudzeniem kreatywności, szeroką dyskusją na temat nowoczesnych technologii, na temat właśnie wdrażania sztucznej inteligencji, na temat trochę fizyki kwantowej, bo będzie również tutaj właśnie profesor Andrzej Dragan, ale też właśnie kwestia tej ciekawości, żeby pobudzać tą ciekawość w rozumieniu takiej przedsiębiorczości, że jestem ciekawy, czyli chcę się rozwijać, chcę się konfrontować z innym sposobem myślenia, chcę szukać alternatywy, chcę szukać rozwiązania, chcę szukać innowacyjności, chcę pobudzać konkurencyjność. Stąd to spotkanie cieszy się on ogromną popularnością i zainteresowaniem, stąd myślę, że również trafiliśmy, jeśli chodzi o tego typu spotkania i jestem tutaj absolutnie też przekonany, że właśnie takie spotkania absolutnie budują też ten ekosystem gospodarczy, bo pozwalają na to, abyśmy wspólnie porozmawiali, doświadczyli innego sposobu myślenia i w ten sposób potem wdrażali to w naszych firmach, w naszych przedsiębiorstwach.
1: Michał Wojczyszyn jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo w internecie, na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Pogodny środowy poranek na Opolszczyźnie. Do weekendu już powoli mamy z górki. Znaczy z górki też jest na opolskich drogach. O tym teraz Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A raczej niestety pod górkę. Co prawda nie ma poważniejszych zdarzeń na naszych drogach, ale są zatokorki. Zaczynamy od Nysy, bowiem tam gęsto naprawdę na Grodkowskiej. Ta ulica jest rozkopana, podobnie zresztą jak mamy tam remont ulicy Prusa. I sporo pojazdów jeszcze na przeprawach przez rzekę na ulicy Bema, a potem w centrum na Kolejowej. Łatwo na pewno nie jest. Obwodnica Opola zapchana na wysokości Sławic. Tam powstają estakady i musicie tam mocno hamować. Podobnie jak na Zaodrzu, a to ze względu na potężny ruch wzdłuż Niemodlińskiej, Spychalskiego, Krapkowickiej, w centrum na Piastowskiej, 1 Maja, Rejmonta, na Ozimskiej w stronę Śródmieścia też sporo samochodów się ustawia. W Kędzierzynie Koźle-Tłok na rondzie milenijnym, tam doszło do potrącenia rowerzysty, ale nie ma już większych utrudnień. Wzdłuż Kozielskiej także spora kolejka w kierunku dworca. Uważajcie na 45, tam zestaw wahadeł i drogowcy. Nie jest łatwo, tracicie minuty.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Dużo firm z naszego regionu zapisało się do polskiego klastra obronności, przyznał w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor OCRG Michał Wojczyszyn. Tak odnosił się do szans skorzystania z kontraktów zawieranych w ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE. Jesteśmy, mówi, na etapie umawiania spotkań z przedstawicielami polskiej zbrojeniówki. Podobne działania zresztą na rzecz maksymalnego wykorzystania opolskiego biznesu prowadzi także Opolska Izba Gospodarcza. Gramy wspólnie do jednej bramki na rzecz opolskich przedsiębiorców, mówi gość Radia Opole. Kilka dni zostało jeszcze rolnikom na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, bez żadnych konsekwencji. Po 1 czerwca przypominamy, za każdy dzień zwłoki, jak co roku, dopłaty będą pomniejszane dokładnie o 1% ich wysokości. Do tej pory w naszym regionie wnioski złożyło niespełna 17 tysięcy rolników. W sporcie o 9:00 środa przyniesie 3 pojedynki polskich tenisistek w wielkoszlemowym French Open. Emocje już od godziny 11:00.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie z samego rana mamy na Opolszczyźnie. No temperatura po prostu jak w tropikach. 24 w najcieplejszym momencie dnia. Można się dzisiaj śmiało opalać. No można też pranie powiesić na balkonie, jak to woli. Jutro nieco tylko chłodniej, do 22 stopni, no ale noce już powinny być zdecydowanie przyjemniejsze do spania, no bo nie będzie tak upalnie w nocy. Będzie około 8-9 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W taką pogodę to nawet można jeździć samochodem bez dachu. To się kabriolet, zdaje, nazywa. A teraz o Cadillacu, Meghan Trainor w Radio Opole, 28 minut do 9:00.

Osborna, Boy w Radio Opole, to nowy hymn FIFA 2026. Daj, daj. Oj, daje nam to słońce. Daje do pieca. Końcówka maja rozpieszcza nas pogodowo. Momentami można się poczuć trochę jak w tropikach. No, brakuje jeszcze tylko tych egzotycznych roślin i zwierząt. No i właśnie o nich historia, która pokazuje, że zakup egzotycznych zwierząt nie zawsze jest jedynie nietypowym hobby. Przekonał się o tym 40-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego, który usłyszał zarzuty za złamanie przepisów dotyczących inwazyjnych gatunków zwierząt. Mężczyzna wystawił na sprzedaż egzotyczne ptaki, gęsiówki egipskie, piękne. Jak tłumaczył, hodował je dla siebie i nie wiedział, że ich sprzedaż jest ograniczona przepisami. No problem w tym, że ten gatunek może szkodzić przyrodzie. Jak na razie gatunek zaszkodził właścicielowi, bo ten może teraz trafić za kratki nawet na 2 lata. No chyba, że znajdzie dobrą papugę.

0: Musicie przyznać, że bardzo przyjemnie dla Was gramy z samego rana w Radio Opole. 13 minut przed godziną 9. Za nami Dzień Matki, przed nami Dzień Dziecka. Najlepszym prezentem z tej okazji będzie, uwaga, kask rowerowy. Od 3 czerwca obowiązkowe kaski na rowerze i na hulajnodze będą dla osób do 16 roku życia. W ubiegłym roku blisko 1100 dzieci i młodzieży po 17 roku życia uczestniczyło w wypadkach drogowych jako kierujący, w tym także rowerem czy hulajnogą elektryczną. To wynika z danych Komendy Głównej Policji. Obecnie wiele dzieci już zakłada kaski dla swojego bezpieczeństwa.
1: Wolę chronić siebie i właśnie moje zdrowie, bo nigdy nie wiadomo, mimo że umiem dobrze jeździć na rowerze, to często może się zdarzyć jakiś wypadek, że ktoś we mnie wjedzie, więc wolę chronić siebie.
2: W sensie zdarza mi się nie nosić, ale to tylko jak idę na jakąś, na przykład na hulajnodze, na jakąś krótką wycieczkę albo coś, gdzie gdzieś się śpieszę, ale ogólnie lepiej mieć kask niż nie mieć.
1: Zawsze staram się tego pilnować, żeby pamiętać i zakładać.
0: No i bardzo dobrze, a rodzice powinni świecić w tym temacie przykładem. Zasady bezpieczeństwa to nie jest kolejna regułka, której dzieci nauczą się na pamięć, ale powinny je rozumieć. Tak mówi nauczycielka Ilona Gregorczyk.
3: Jeżeli komunikujemy tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co musimy zrobić, czyli mamy informacje o zakazach i nakazach, trochę przymuszamy dzieci do tego, żeby były bezpieczne, to wynika bardzo często z dużej troski o nie same. Natomiast nie uczą ich możliwości podejmowania odpowiedzialnej decyzji i kierowania swoimi decyzjami, ponieważ ważne jest tutaj, aby nauczyć i wskazać myślenie przyczynowo-skutkowe, które nie przychodzi automatycznie, ono przyjdzie nam z oświadczeniem, więc wskazujmy im informacje, w jaki sposób mogą reagować, na co zwrócić uwagę.
0: Kask to jest jedna rzecz, ale policja przypomina, że dzieci i młodzież uczestniczące w ruchu drogowym na rowerze lub hulajnodze powinny też posiadać kartę rowerową. To inna sprawa. No to jedziemy do Paryża.

0: studentem byliśmy w Paryżu razem z Dawidem Kwiatkowskim. Natomiast do Paryża jeszcze będziemy się przenosić w wiadomościach sportowych, bo przecież French Open trwa. Iga Świątek też na korcie się pokaże. Za 5 minut 9, punktualnie o 9 wiadomości w Radio Opole.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
4: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
5: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
4: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
6: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
7: Kaplica. Zaufanie na lata.
8: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
9: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Do zabawy! Gotowi! Start!
11: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
12: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
13: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
14: Po reklamie.
15: Autopilot Radia Opole.
16: Jeszcze mamy tłok na drogach stolicy regionu. Widać to przede wszystkim na Ozimskiej, 1 maja plebiscytowej. Sporo samochodów ciągnie w kierunku centrum. Gęsto na Piastowskiej, Spychalskiego i Wrocławskiej. Na wysokości makro na obwodnicy, cały czas to przypominamy, powstają estakady. Nie jeden kierowca się tam zgubił i trudno jest się nie zgubić, jeżeli chce się jechać inaczej niż prosto. W Nysie wolniej jedziemy Grodkowską, dlatego że jest rozkopana Bramy Grodkowskie, czyli ulica następna także zapchana na sygnalizacjach świetlnych. Na Prusa mamy remont. W Namysłowie zapychają się ronda, co praktycznie trwa cały dzień. Trzeba zmierzyć się z wahadłami na DK45 w stronę Kluczborka, na obwodnicy, którego także jedziemy naprzemiennie. Na południu regionu wolni podążamy krajową 40 przez Głuchołazy. 46 na wysokości Grabina mamy remont i wahadło. Remonty w trasie do Namysłowa, wojewódzką 454 wahadła w pokoju Zieleńcu.
17: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Już godzina 9:00, na tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w środę z samego rana.
14: Zdecydowanie tak, zaczynamy. Ogromne zainteresowanie firm wejściem do polskiego klastra obronności. Na stole ogromne transze w ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE. Za godzinę w budynku uniwersyteckim przy Oleskiej giełda pracy z udziałem około 30 wystawców także spoza opolskiego. W sporcie środa przyniesie 3 pojedynki polskich tenisistek w wielkoszlemowym French Open. Emocje od 11.
18: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości w Radio Opole prezentuje Jacek Rudnik.
14: Bardzo dużo firm z naszego regionu zapisało się do polskiego klastra obronności, potwierdził w porannej rozmowie Radio Opole szef Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wojczyszyn. Tak odnosił się do szans skorzystania z kontraktów zawieranych w ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE.
19: My teraz na poziomie samorządu województwa można powiedzieć, że uruchamiamy taki nasz regionalny program SAFE. Zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską zmianę, jeśli chodzi o program regionalny Fundusz Europejski dla Opolskiego i będzie ten komponent związany z odpornością, obronnością regionu.
14: I jest szansa, że jesienią będą pierwsze nabory na zakup linii technologicznych Dual Safe, Dual Use. Jednym z dwóch możliwych ich zastosowań będzie właśnie przygotowanie elementów wykorzystywanych w przemyśle obronnym. Z poziomu samego OCRG do wykorzystania będzie co najmniej 100 milionów złotych, a pula do wykorzystania w całym regionie z poziomu samorządu opolskiego sięga 300 milionów złotych.
18: To są wiadomości Radio Opole.
14: Wydatki na naukę wciąż zbyt niskie, powoli rosną, stwierdził w radiowej jedynce wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki przed planowaną dziś na 13 przed budynkiem Sejmu manifestacją środowiska naukowego, by zwiększać wydatki do poziomu co najmniej 3% PKB.
20: Myśmy tylko w 2024 roku o 30% podnieśli wynagrodzenia. Łącznie w okresie tych, to już jest trzeci rok, to jest wzrost wynagrodzenia 38%. Wydatki na naukę są dalej niższe niż byśmy chcieli, ale rosną.
14: Organizatorzy tej manifestacji, by zwiększać nakłady na naukę, mówią, że trudne warunki do rozwoju w Polsce są przyczyną niestety wyjazdu absolwentów z naszego kraju. Konsekwencja? Poważne osłabienie naszego potencjału naukowego.
18: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
14: 14 giełda pracy w budynku uniwersyteckim przy Oleskiej 48 już od 10 do 14. O ofercie, konsultacjach z doradcami i warsztatach, w jakich będzie można wziąć udział na miejscu, mówili na naszej antenie w Duecie na Fali Adam Kita i Karolina Gęsikowska z Akademickiego Centrum Karier.
21: Mamy takie branże m.in. jak audyt, usługi biznesowe, turystyka i hotelarstwo, farmacja, zdrowie, biotechnologia, sektor publiczny, administracja, bezpieczeństwo, produkcja przemysłowa, IT, technologie, finanse, ubezpieczenia i inwestycje.
22: Ta gama jest szeroka, bo giełda pracy jest ogólnouczelniana, ogólnoakademicka, jest skierowana do wszystkich wydziałów, 12 wydziałów. W uniwersytecie mamy dziesiątki kierunków, więc chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
14: Na miejscu także warsztaty, będzie około 30 wystawców, również spoza opolskiego. Giełda pracy, powtórzę, w budynku przy Uleskiej 48 od 10 do godziny 14. Codzienne wybory dla zdrowego serca. To tytuł z kolei otwartego profilaktycznego spotkania, które o 17 ruszy w sali imienia Karola Musioła w opolskim ratuszu. Będzie można poznać 12 prostych kroków, dzięki którym poprawi się kondycja naszego serca. Poza regularną aktywnością fizyczną, mądrze zbilansowaną dietą, to także budowanie odporności na stres, którego w naszej codzienności niestety nie brakuje.
18: Światowe agencje informują.
14: Prezydent Trump przeszedł rutynowe badania lekarskie w szpitalu wojskowym. Sam ogłosił, że wypadły doskonale, ale Biały Dom jak na razie nie opublikował oficjalnego raportu medycznego w tej sprawie. Sojusz Północnoatlantycki ma wzmocnić wschodnią flankę do obrony przed zagrożeniem ze strony Rosji. Takie informacje przekazuje agencja Reutera. Ma powstać nowa struktura dowodzenia, która ułatwi szybkie przemieszczanie się sił na Łotwie i w Estonii in case of Russian aggression, czyli na wypadek ewentualnej wojny z Rosją.
18: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
14: 4 po 9.
18: Sport w Radiu Opole.
23: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Ponad 1100 kilometrów liczyć będzie 83. kolarski Tour de Pologne. Start 3 sierpnia w Gdyni, meta 9 sierpnia w Wieliczce. Co czeka w tym roku kolarzy i kibiców, mówi Czesław Lang, dyrektor wyścigu.
24: Startujemy z Gdyni właśnie i poprzez województwa takie jak pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, Dolny Śląsk, Śląsk i Małopolskie wylądujemy w Wieliczce. Jadąc przez takie mety będą w takich miejscowościach jak Koszalin, jak Szczecin, jak Zielona Góra, Karpacz, Kociesz, Bukowina, Resort Bukowina, no i Wielice, jazda indywidualna na czas.
23: Etapy od 1 do 3 dedykowane są przede wszystkim sprinterom. Finałowy będzie czasówką. Najciężej powinno być jednak na etapach od 4 do 6, które przeznaczone są dla górali, dodaje Czesław Lang.
24: Karpacz znamy i wiemy, że to też jest taki etap, gdzie ten peleton się rwie i to może pojechać porwany ten peleton. Kociesz jest zaskoczeniem, bo w samej końcówce jest wąska droga, sztywna ścianka, tam kolarze, przecież nawet zawodowcy schodzili z roweru, bo nie dali rady podjechać i gdzieś co byli z tyłu, czyli na pewno będzie to takie też duże zaskoczenie. No i taki królewski etap, myślę, będzie Bukowina, Resort Bukowina.
23: W ubiegłym roku w Tour de Pologne najlepsi byli Włoszka Chiara Consoni i Amerykanin Brandon McNulty. Zmieniamy temat. Iga Świątek zagra dziś w drugiej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Rywalką Polki będzie 35. w światowym rankingu Czeszka Sara Bejlek. Mecz rozpocznie się o 12:00. Pół godziny później Magda Linet rozpocznie rywalizację z byłą triumfatorką tych zawodów Jeleną Ostapieńką. O 16:00 Magdalena Fręch o awans do trzeciej rundy powalczy ze Szwajcarką Jill Teichmann. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata elity w hokeju na lodzie. Jako ostatnie awans uzyskały reprezentacje USA i Szwecji. Najciekawiej zapowiada się mecz Stanów Zjednoczonych z Kanadą. W pozostałych parach zagrają Szwajcaria ze Szwecją, Finlandia z Czechami i Norwegia z Łotwą. Arka Gdynia przegrała z Ostalem Zielona Góra 64-90 w pierwszym spotkaniu półfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Zastalu, 21, zdobył Conley Garrison. W rywalizacji do 3 wygranych zespół z Zielonej Góry prowadzi 1-0. Następny mecz w czwartek również w Gdyni.
1: Pogoda.
0: 23 stopnie teraz, o stopień więcej to jest maksimum, na które dzisiaj możemy liczyć. To i tak piękna pogoda, bardzo słoneczna, nawet można się opalać. Pamiętajmy o tym, kiedy wychodzimy na spacer, żeby mieć coś na głowie, żeby wziąć ze sobą butelkę wody i żeby posmarować się kremem z filtrem. I to jest idealna pogoda do biegania, na przykład wieczornego biegania w Nysie. W sobotę ma być trochę więcej chmur, ale myślę, że biegaczom to nie będzie przeszkadzać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nie o tym biegunyskim, który zbliża się wielkimi krokami. Już za moment będziemy mówić w porannym programie Radio Opole. Mamy prawie 8 minut po godzinie 9. Z wami cały czas Magda Szywińska i Marcin Głowienkowski. Cześć, witajcie ponownie.

0: Piękna środa na Opolszczyźnie z temperaturą około 24-25 stopni. Myślę sobie, że środa to taki mały piątek, więc z górki mamy już do weekendu i oby z górki to mieli wszyscy ci, którzy wystartują w biegu nyskim w sobotę wieczorem. Jacek Makowski, organizator biegu nyskiego w naszym studiu Czesiasku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wszystko już rozumiem jest dopięte na ostatni guzik, bo teraz sprawdzam, ile jeszcze czasu zostało do biegu nyskiego i wiem, że to dokładnie 3 dni, 9 godzin, 46 minut i 41, 40, 39, 38 sekund i tak,
1: to
0: i
1: się
0: tak
1: zgadza.
0: Dalej, i tak dalej.
1: To się zgadza, dokładnie. Tyle czasu pozostało. Czy dopięte wszystko na ostatni guzik? W zasadzie tak. Przychodzą ostatnie paczki i śmieję się, że moim najlepszym przyjacielem w tym tygodniu jest kurier, więc rzeczywiście jest tego trochę. Dużo rzeczy już mamy na hali Nysa. Jutro zaczynamy robić pakiety startowe, bo jest ich do przygotowania około 1400, więc naprawdę jest co robić i do tego będzie potrzebna armia ludzi.
0: A które to jest już bieg? Przypomnij.
1: To jest 13. edycja biegu nyskiego.
0: Jak dużo osób już jest na dzisiaj zapisanych i czy jeszcze są miejsca?
1: Na dziś na liście startowej 1340 osób, natomiast przygotowujemy się na 1400 pakietów, tak jak wspomniałem, więc około 60, a może nawet kilku więcej miejsc będzie dostępnych w biurze zawodów i jeszcze będzie można się zapisać. Oczywiście te zapisy online zostały już wyłączone jakiś czas temu, po to, żebyśmy mogli sobie właśnie dopiąć wszystko na ostatni guzik, więc zapraszamy do biura zawodów chętnych na tą ostatnią chwilę od 16 w piątek do godziny 20 oraz w sobotę od godziny 13 do godziny 18.45.
0: Mówimy, że to jest bieg nocny, to o której on zaczyna się?
1: Jest to bieg wieczorny, tak bym to ujął, jeszcze nie nocny, ale patrząc na to, że cofnęliśmy się właśnie o tydzień, no to ostatni zawodnicy na mecie będą finiszować prawie o zmierzchu, a my startujemy o godzinie 19 z ulicy Sudeckiej, jeśli chodzi o bieg główny. 18 to jest mila rodzinna oraz o 15 na stadionie Polonii biegi dzieci i młodzieży na dystansach od w zasadzie 100 metrów do 1500 metrów.
0: A, no właśnie, te dystanse jeszcze musimy powiedzieć, bo bieg, ten główny bieg to jest na 10 kilometrów, prawda?
1: Tak, jest 10 kilometrów, trasa atestowana, test robiliśmy w tym tygodniu, atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz mila rodzinna, około 1600, mówimy około, umownie nazywa się to milą rodzinną.
0: No bardzo, to wszystko się dobrze zapowiada. A jakich gości się spodziewacie zobaczyć na starcie tegorocznego biegu nyskiego i jaką trasą będą też biegli biegacze, o tym powiemy już za chwilę w Radio Pola. Teraz Teddy Swims dla wszystkich tych, którzy w pracy chcieliby się trochę poczuć jak na urlopie, taka chwila przerwy każdemu się przyda.

0: Wracamy do rozmowy w Radio Pole z Jackiem Makowskim, organizatorem biegu Nyskiego, 13 już biegu Nyskiego, który wystartuje w najbliższą sobotę o godzinie 19, ten główny na 10 km. Wcześniej jeszcze biegi krótsze, rodzinne, takie bardziej rekreacyjne. Tak, można powiedzieć?
1: Rekreacyjne, ale myślę, że dzieciaki też chcą się ścigać.
0: Nie rywalizacja na pewno.
1: Natomiast jeśli chodzi o milę rodzinną, to zawsze to powtarzam. Nie jest to wyścig, bardziej taka impreza po to, żeby zachęcić dzieciaki właśnie do aktywności fizycznej, po to, żeby rodzice też pokazali dzieciom, że można aktywnie spędzić wspólnie czas i przebiec sobie tam te 1500 czy 1600 metrów, więc tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Nyskie Biegi Dzieci i Młodzieży, to tak jak wspomniałem, zaczynamy od dystansu 100 metrów dla 3-latków, czyli tych najmłodszych dzieci. Piękne obrazki, naprawdę, jak chłopcy, dziewczynki dobiegają te 100 metrów, te emocje rodziców, okrzyki, dawaj, dawaj, kibicowanie, do 1500, gdzie, taka ciekawostka, jest już najmniej uczestników i uczestniczek. Niestety ta piramida spada, czym starsze dzieci. 14-latków i 14-latek na 1500 niestety jest najmniej.
0: Ciekawa sprawa. Może one po prostu już czekają na te wyższe kategorie, żeby już
1: biegać. Być może startują w mili rodzinnej, a może
0: na 10 kilometrów. Tak. Ale tak swoją drogą to myślę, że najlepszymi biegaczami, jeżeli chodzi o te młodsze kategorie wiekowe, to są jednak rodzice tych 3-latków, bo oni to się tak nabiegają za dziećmi, że szkoda gadać.
1: I to każdego dnia.
0: Tak. A powiedz, Jacku, kto będzie biegł na tym głównym dystansie na 10 kilometrów? Jakich się spodziewacie zawodników? Macie już taką zapowiedź, że będą ci topowi biegacze?
1: Mamy zapowiedź, tak, rzeczywiście od chyba najlepszego zawodnika w województwie opolskim. Zapisał się do nas Kamil Karbowiak, więc to jest taki jeden z najszybszych biegaczy. Jest kilka osób, które też wskakiwały do kategorii Open, czyli wygrywały biegi już w poprzednich latach. Natomiast ciekawostką, ale nie w biegu głównym, a w mili rodzinnej, gościem specjalnym będzie mistrz olimpijski z Soczi, Zbyszek Brudka, najszybszy strażak świata, panczenista, mistrz olimpijski z Soczi.
0: Ale nie na panczonach,
1: normalnie na nogach.
0: Ciekawa sprawa.
1: Tak, nie tylko na łyżwach, także na nogach.
0: Ale słuchaj, jest taki jeszcze jeden zawodnik, Kacper ma na imię. Gdzieś zaginął ostatnio, nie wiem, czy do Nysy prosto biegnie.
1: Prawdopodobnie jeszcze jest w Wielkiej Brytanii, może gdzieś tam biega. Ale właśnie, to też znana postać, tak, będzie biegał.
0: No to super sprawa, będziemy to śledzić, a za chwilę prześledzimy jeszcze z Jackiem trasę biegu Nyskiego.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
3: Reklama.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
8: Po reklamie.

0: Carpenter w Radio Pole i Espresso, które zawsze się przyda, zwłaszcza o tej porze, 26 minut przed godziną 10. Trzymamy bardzo mocno kciuki za pogodę na sobotę, bo na sobotę Jacek Makowski, organizator bieguneckiego, zamówił pełne słońce. Ale tak trochę chmur też zamówiłeś, prawda? Tak, żeby nie było.
1: Ale z rana
0: ciepło.
1: Po to, żeby właśnie pomóc nam zorganizować wszystko.
0: Ma być nie za gorąco, ma być tak umiarkowanie, jak tak lekko pokropi, to w sam raz, żeby było takie orzeźwienie dla wszystkich tych, którzy się podejmą dystansu 10 km. O godzinie 19 rusza ten bieg. A którędy będziecie biec?
1: Wróciliśmy do trasy sprzed 2024 roku. Zaczynamy i kończymy na Sudeckiej. Biegniemy z ulicy Sudeckiej w ulicę Radziewiczówny, następnie przez ulicę Długosza. Skręcamy w prawo na taką króciutką agrafkę. Następnie prosto na rondo w Białej Nyskiej. Tam skręcamy w prawo, biegniemy w kierunku mostu w Białej Nyskiej i przed wałem Jeziora Nyskiego skręcamy ponownie w prawo i później już tylko długa prosta przez 3 maja, umownie nazywaną Aleją Magnoliową. Właśnie później ta właściwa 3 maja Mickiewicza, z powrotem skręt do Rodziewiczówny i długa prosta, finisz na Sudeckiej, ostatnie 500 metrów. Nawet bym powiedział, że minimalnie z górki.
0: A jakiego czasu się spodziewacie tego rekordowego?
1: Rekord trasy to jest u panów 29 minut 34 sekundy. Nie wiem, czy zostanie pobity, natomiast wydaje mi się, że Kamil Karbowiak, który jest pretendentem do zwycięstwa, może zakręcić się koło 30 minut i paru sekund.
0: Ja ciebie. To są niesamowite rzeczy. Takich rzeczy to nie róbcie sami w domu. Wtedy, kiedy
1: takich
0: trenujecie.
1: Rzeczy nie róbcie w domu, dokładnie.
0: Kiedy trenujecie rzeczywiście ten sport już tak zawodowo. Ale amatorzy też mogą się zmierzyć, prawda? To nie jest tak, że trzeba od razu tam w te pół godziny dyszkę złamać.
1: Nie, oczywiście, że nie. Tak naprawdę są to imprezy głównie dla amatorów, bo proszę zobaczyć, że tak naprawdę zwycięzców jest tylko kilku, w sensie w tej kategorii Open. Śmiem twierdzić, że większość ludzi biegnie dla własnej satysfakcji, dla pokonania własnych słabości i to jest najistotniejsze. Trzeba docenić każdego, niezależnie od tego, jaki wynik osiąga. A chyba liczy się też dobra zabawa i to, żeby w zdrowiu dobiec, a nie urwać kolejną sekundę. No i na tej mecie przywitać się z rodzinką, ze znajomymi i cieszyć się wspólnie z przekroczenia tej mety.
0: Robiłeś już taki przegląd biegaczy i to w jakim wieku są zawodnicy?
1: Najstarsi zawodnicy mają powyżej 70 lat, natomiast najmłodsi, bo tak tutaj dopuszczamy, mają 15 lat, więc przekrój jest naprawdę pełen.
0: Niesamowite jest to, że biegają takie osoby, które nie muszą, a po prostu chcą.
1: Dokładnie
0: mogą,
1: tak.
0: I mogą i sprawia im to frajdę. 1400 uczestników, około 5000 litrów wody. Ile wody wylanej z siebie, ile potu wylanego, to już trudno jest policzyć.
1: Trudno,
0: ale na pewno,
1: to policzyć. Natomiast
0: na pewno
1: tam pokusiłem się kiedyś o jakieś statystyki od wujka Google, no to rzeczywiście to są naprawdę litry, nawet potu. Razy jedna osoba, a tych osób właśnie 1400, więc jest tego sporo.
0: Jesteśmy umówieni na najbliższą sobotę na godzinę 19 w lesie.
1: A ile też mniej zawodnicy ważą po mecie?
0: Kuracja odchudzająca.
1: Tego jeszcze nie liczyliśmy.
0: A potem mogą sobie już pozwolić.
1: Zważymy
0: na jakiś,
1: wszystkich
0: jakiś
1: przed
0: dobry.
1: I po.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radio Pole. Jacek Makowski, organizator 13 już biegunowskiego, który startuje najbliższą sobotę o godzinie 19. Pozdrawiamy wszystkich biegaczy i trzymamy za nich kciuki.
1: Tak jest. Miłego dnia. Dzięki.

piękne, słoneczne i ciepłe przedpołudnie na Opolszczyźnie. Taka pogoda, że Moszna jest czyszczona karcherem. W mediach społecznościowych burmistrz Strzeleczek Marek Pietruszka opublikował krótki film o myciu znaku z napisem Moszna myjką ciśnieniową. No i to zaczęło działać na wyobraźni internautów. Wcale nie trudno sobie wyobrazić, jak bardzo to działa. No i tak się właśnie robi tak zwany content. Moszna?

0: sobie leżeć na Florydzie pod palmą i sobie gwizdać na wszystko. Ale u nas też takie tropiki się powoli robią. Coraz wyższa temperatura. Wczoraj takie 30 stopni. No i Krzysiek się opalił. Krzysztof Rapp, Iwona Tokarska, cześć.
1: Dzień dobry. Taki
2: nie, ja zagotowany od samego rana w ogóle, właściwie można powiedzieć.
0: To się czasami zdarza.
2: Także tak.
0: Ale ty łatwo łapiesz słońce, widzę.
2: Tak, słońce. No, łatwo. W nocy zwłaszcza. Złapię to, nie puszcza.
3: To ja może dodam, że my zapraszamy dzisiaj do Fanzeum, a tam fan to wiadomo, że jest nie tylko zabawą, ale fan to też wentylator, więc dzisiaj będziemy się chłodzić.
0: To taki najlepszy przedmiot na świecie, wentylator biurowy. Można się z nim zaprzyjaźnić. Już,
3: ale może można to przebić.
0: Przebić wentylator? To nie będzie działał. Nieźle się zapowiada ten duet na fali. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Magda Szybińska i Marcin Głowienkowski. Do usłyszenia jutra.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie. Środa, 27 dzień maja w kalendarzu, imieniny Oliwiera i Magdaleny. Wszystkiego najlepszego, a my zbliżamy się do 10:00. To idealna pora na wiadomości w Radio Opole.
6: Zdecydowanie tak, rozpoczynamy. Polska podpisuje traktat o współpracy militarnej z Wielką Brytanią. Gmina Branice buduje wieżę widokową na Baraniej Kopie. W Dziewkowicach długo wyczekiwany remont ulicy Strzeleckiej. A na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Witold Sułek.
7: Wiadomości Radia Opole. A te przedstawi już teraz Jacek Rudnik.
6: Bardzo dużo firm z naszego regionu, od tego rozpoczynamy, zapisało się do polskiego klastra obronności, potwierdził w porannej rozmowie Radia Opole szef OCRG. Michał Wojczyszyn tak odnosił się do szans skorzystania z kontraktów zawieranych w ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE. Z poziomu samego OCRG do wykorzystania będzie 100 milionów złotych, w całym regionie już z poziomu samorządu województwa 300 milionów.
8: W ramach tych środków my na poziomie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki będziemy również dystrybuować środki finansowe, które będą przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców na możliwość zakupu linii produkcyjnej, tak zwany dual use, oraz dla pracodawców na szkolenia, dla oświaty, dla nauczycieli, na to, żeby właśnie przystosowywali szkoleniowo swoich pracowników, współpracowników do tematu obronności.
6: A szansa na pierwsze takie kontrakty z opolskimi firmami jest już jesienią. Polska tymczasem podpisuje dziś w Londynie z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
9: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
6: Wyjaśnia szef rządu premier Donald Tusk. Polska zacieśnia także współpracę militarną z Kanadą. Oba kraje są zainteresowane m.in. wspólnymi programami obronnymi w ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE, na czym ma skorzystać także polska grupa zbrojeniowa, sprzedając pewne elementy uzbrojenia właśnie Kanadzie.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Gmina Branice buduje 25-metrową wieżę widokową na Baraniej Kopie. To najwyższy punkt w okolicy, mierzy 416 metrów nad poziomem morza. Nowa atrakcja turystyczna, czyli druga wieża po Włodzieninie, ma być gotowa do końca roku, zapewnia naszego reportera burmistrz Branic Sebastian Baca.
10: Co prawda obszarowo to jest teren Głupczyc, natomiast po jakichś fajnych rozmowach z nadleśnictwem niezwykle życzliwych dla naszego pomysłu zlokalizowania właśnie tam wieży widokowej, udało się pozyskać teren, na którym ta wieża stanie. Ciekawa konstrukcja wzorowana na wieży w pogrzebieniu, która z daleka będzie się odbijała na taki złoty kolor.
6: Teraz dobre informacje dla mieszkańców Dziewkowic w powiecie strzeleckim. W najbliższym czasie ruszy długo wyczekiwany remont ulicy Strzeleckiej. O zakresie prac, które potrwają do kwietnia przyszłego roku, starosta strzelecki Waldemar Gajda.
11: Poszerzenie drogi do 5,5 metra, pobocze utwardzone na zewnątrz, w środku wsi po obu stronach chodniki, przejścia dla pieszych. W pierwszym etapie inwestycji ta droga będzie zamknięta. Trzeba będzie zastosować się do objazdu. W drugiej już będzie wahadło, więc będzie łatwiej. Dlatego SFIK zabezpieczył mieszkańców do dostępu do wody bieżącej, tak zwanym bypassem wodociągowym, czyli to będzie aktywne. A jeszcze jest przerwa technologiczna. Zima, nie kładziemy asfaltu, to też chodzi o jakość i trwałość tej inwestycji, czyli od listopada do lutego myślę, że będzie pauza.
6: W poniedziałek oficjalne otwarcie nowego przedszkola w Lubrzy, to z kolei powiat prudnicki. Przypomnijmy, ma blisko 900 metrów kwadratowych, będzie zlokalizowany na dwóch kondygnacjach. Może przyjąć do setki dzieci. Trwają ostatnie takie przygotowania, doposażanie placówki.
7: Światowe agencje informują.
6: Węgierski parlament prawdopodobnie już dziś przegłosuje cofnięcie decyzji o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Rząd premiera Petera Modiora złożył projekt uchylający wcześniejszą ustawę przyjętą jeszcze przez większość partii Fidesz Viktora Orbana. NASA zamawia lądowniki, łaziki i drony na potrzeby rozległej bazy księżycowej. Niespełna dwa miesiące po rekordowym przelocie misji Artemis II wokół Srebrnego Globu, amerykańska agencja kosmiczna przedstawiła zarys pierwszej fazy planów budowy bazy, przyznając kontrakty o wartości setek milionów dolarów amerykańskim firmom. 11. Zapraszam Państwa w Nysie, ostatnie przygotowania do 13. już biegunyckiego.
12: Na dziś na liście startowej 1340 osób.
7: Więcej na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 10.
7: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sułek. Już dziś o 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu na ulicy Minoretów 4 odbędzie się wykład otwierający wystawę poświęconą historii chińskiej numizmatyki. Poprowadzi go Bartosz Bondera, pracownik Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Wystawa została zorganizowana wspólnie z Centrum Współpracy Polska-Chiny, a wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. Również dziś w przestrzeni Urban Lab Opole w Centrum Przesiadkowym odbędzie się panel dyskusyjny w ramach festiwalu Wspólne Centrum, organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Poświęcony będzie temu, jak mieszkańcy mogą współtworzyć i współdecydować o przestrzeni miasta, szczególnie w kontekście wspólnych przestrzeni publicznych oraz obszarów społeczno-kulturalnych. Początek spotkania o godzinie 17:30, a wstęp jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Do 15 czerwca przedłużono termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny Opolskie Inspiruje, organizowany przez Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografii w Strzelcach Opolskich. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia zamknięcia naboru prac, a każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace. Jak informują organizatorzy, na konkurs przyjmowane są fotografie oddające ducha opolszczyzny, jej przyrody, krajobrazu, ludzi, codzienności. Kategoria jest jednak otwarta na twórcze interpretacje i cenione będą zdjęcia autentyczne oraz zapadające w pamięć. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, a udział jest darmowy.
7: Pogoda.
0: Pięknie jest do 24 stopni dzisiaj maksymalnie, chociaż wydaje mi się, że ta temperatura zostanie przekroczona, bo już mamy maksymalną temperaturę na termometrach. Po południu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, możliwe są też burze, nocą od 6 do 8 stopni, jutro od 18 do 20.
14: To niebywałe, bo właśnie sprawdzam na różnych urządzeniach pomiarowych i moja optymistyczna mapka jest mniej optymistyczna niż na przykład telefon. 22 pokazuje, ale może być, jeżeli 23 stopnie w tej chwili w Opolu, 23 jeszcze w Kędzierzynie-Koźlu, 22 w Nysie i Brzegu na Słów 21 Kluczbork, najzimniejszy, tam tylko 20 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Iwona Tokarska.
14: Krzysztof Rap, Marcin Głowinkowski. Cześć, witamy Was serdecznie.
0: A witamy się pięknym nowym hymnem męskiego grania orkiestra 2026. Utwór Tańczę, no to tańczmy.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A już prawie 18 minut po godzinie 10, no to pora przywitać się konkursem. Wracamy do Fanzeum. Dokładnie vouchery do tego przybytku kultury i rozrywki przede wszystkim w Gliwicach. Chcemy was wysłać. Mamy takie vouchery dla 4 osób, ale jedna osoba taki pakiet wygra i będzie mogła zabrać tam całą rodzinę, tudzież znajomych, do multisensorycznej wielkiej wystawy światła koloru. Na 4000 metrów kwadratowych się to wszystko mieści. Mamy tam wystawę światła, wystawę koloru, a do tego takie strefy jak Fan Lab, Fan Art, Fan Foto i Fan Kitchen. No dużo fanu generalnie powinno tam być.
2: A ostatnio nie da się ukryć, że gorąco się zrobiło. Dzisiaj spodziewamy się w regionie nawet 26, może 27 stopni, a tymczasem w Paryżu, gdzie dzisiaj będzie grała Iga Świątek, spodziewają się ekstremalnych upałów. A nie wiem, czy wiecie, ale fan to też wentylator po angielsku. Dlatego dzisiaj pytanie jest następujące. Co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator? 774-541-541. Dzwońcie i proponujcie. Im bardziej kreatywna to będzie odpowiedź, tym będzie miała większe szanse na zdobycie tego pakietu rodzinnego do Fanzeum.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: plan mrozu i fawst, zanim spadnie deszcz. Dzisiaj deszczu absolutnie nie będzie, chociaż coś tam w prognozach, jeśli dobrze, ale nie, nie wnikajmy teraz w deszcz. Ważne, że mamy gościa w studiu, nie będzie o deszczu, będzie o ciekawym konkursie historycznym. Doktor Renata Kubilarz-Buła, wicedyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w naszym studiu. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A już za dwa dni rozstrzygniecie 18. edycję konkursu, ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny, póki nie jest za późno. Ja jeszcze tylko szybko dodam, że konkurs adresowany do uczniów szkół i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku. A jeśli chodzi o formę i o to, ile tych prac wpłynęło, to już powie nasz gość. To jak to wygląda w tym roku?
1: W tym roku, co nas bardzo cieszy, konkurs pokazuje to, że właśnie jest nadal popularny, chociaż właśnie 18. edycja. Wpłynęło 60 prac z całego kraju i rzeczywiście jest on, nasz kraj jest dość dobrze reprezentowany w tym konkursie. Właściwie wszystkie chyba województwa są tutaj reprezentowane. No i rzeczywiście tematyka prac jest bardzo różna, chociaż mamy to zawężenie wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku, no i bardzo silny nacisk jest położony także na miejsca pamięci. Przy czym to miejsca pamięci to czasami taki element, który może działać odstraszająco. Kiedy myśleliśmy o tym konkursie właśnie tych 18 lat temu, to towarzyszyła nam taka myśl, że zależy nam bardzo na tym, żeby pobudzić zainteresowanie lokalnych środowisk tym właśnie co najbliżej, czyli małymi miejscami, małymi punktami, które mają jakieś, w których się wydarzyły ważne wydarzenia historyczne, oczywiście związane z wojnami, konfliktami zbrojnymi w XX wieku, ale które czasami są to tematy często zapomniane, do których już mało kto wraca, nie istnieją właściwie na kartach podręczników historii, owszem, może w naukowym obiegu ktoś o nich opowiada, ale nie jest to wiedza powszechna.
2: A ile prac napłynęło do Państwa?
1: Napłynęło 60 prac i tych 60 prac właśnie pokazuje, że te tematy są rzeczywiście bardzo, bardzo różne i wielu z uczniów, ale też nauczycieli, bo oni również się bardzo mocno angażują w projekty, pracuje rzeczywiście z tą historią taką najbliższą, lokalną, sięga po temat, nie wiem, jakiejś małej bitwy, jakiegoś ważnego wydarzenia, losów człowieka, świadka historii.
2: A ile jest prac o Opolszczyźnie?
1: Akurat w tym roku niestety właśnie województwo polskie jest słabo reprezentowane, ponieważ właściwie nie ma pracy takowej. W zeszłym roku było kilka, natomiast w tym roku nie.
2: To może zapytam, ale co panią zaskoczyło? Czy była jakaś informacja o jakiejś bitwie, potyczce, o której pani nie słyszała?
1: Chyba nie, bo powiem i nie chcę, żeby zabrzmiało to jakoś zarozumiale. Raczej są to fakty, które powiedziałabym istnieją w historii, ale bardzo często ograniczane, przedstawiane w takim globalnym ujęciu. Czyli mamy, nie wiem, bitwę pod Bzurą, ale już w ramach tej bitwy czyjeś losy są bardziej eksponowane, to już niekoniecznie, prawda? Czyli właśnie to, co nas mile zaskakuje, to są losy świadków historii. Wszystkich na pewno nie znamy. Są to często osoby, pradziadkowie autorów, czyli uczniów, którzy opowiadają o ich losach przez pryzmat właśnie ważnych wydarzeń.
0: A jak opowiadają, jeszcze chcę dopytać, bo jeśli my mówimy, że wpłynęło 60 prac, ale czy to są, nie wiem, rysunki, czy jakieś animacje, czy jakieś
2: listy, opowieści?
0: I w jakiej formie, tak?
1: Właściwie, tak, dopuszczamy bardzo szerokie spektrum prac. Wykluczamy tylko prace takie typowo, powiedziałabym, plastyczne czy artystyczne. Prace muszą mieć ten komponent historyczny, bo zależy też nam na kształceniu tej takiej umiejętności poznawczych, umiejętności szukania, znajdowania źródeł, krytycznego ich opracowywania. I proszę mi uwierzyć, że jest to niezwykle trudne, dlatego te 60 prac to jest duży sukces, bo konkurs jest trudny. Więc forma jest dowolna. To może być film, to może być portal, to może być strona internetowa.
2: Co dominuje?
1: W tym roku filmy. I no to mogę zdradzić, nie wiem właśnie czy mogę. Powiem, że tak, że w finale rzeczywiście są w finale wśród laureatów są filmy. Tych filmów jest tyle, że mam nadzieję, że ta informacja nie pozwoli zdradzić już nazwisk laureatów.
2: To znaczy, że 29 maja będzie piękny seans.
1: Tak, będzie kilka materiałów filmowych, które pokażemy.
2: Doktor Renata Kubilarz-Buła, wicedyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, jest gościem Radia Opole. Rozmawiamy o ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny, póki nie jest za późno. I'm sorry.

0: już niebawem wielki finał 18. edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno. Właśnie o tym konkursie rozmawiamy z panią dr Renatą Kobylarz-Buło. To wicedyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Pani doktor, czy my wiemy, jakie będą nagrody? Bo domyślamy się, że zacne.
1: Tak, jest to słuszny domysł. Od wielu, wielu lat mamy rzeczywiście, ten konkurs cieszy się też nie tylko zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, ale też sponsorów. Mamy też takich stałych, którzy rzeczywiście go wspierają od, tak jak powiedziałam, od wielu lat. Przyznajemy i nagrody finansowe, i nagrody rzeczowe. Mogę powiedzieć, że ogólna pula taka nagród na trzech pierwszych i wyróżnienia to jest ponad 15 tysięcy złotych, co uważam, że jest niezłym wynikiem. Pierwsza nagroda, to już chyba mogę powiedzieć, to 6 tysięcy złotych. Także
0: jest o co walczyć.
1: Jest o co walczyć i dodam, że to nie jest konkurs łatwy i my to też doceniamy. Nagrody mają to podkreślić.
0: A ja muszę jeszcze zapytać, a czy w tych właśnie projektach, które zostały nadesłane, czuć sztuczną inteligencję?
1: Ach, oczywiście. To jest jeden z wątków, który notabene chciałam poruszyć, dlatego że finał naszego konkursu odbywa się w ramach sesji edukacyjnej, którą co roku organizujemy dla nauczycieli i co roku ma inny temat. A w tym roku ma temat spokojnie, to tylko rewolucja. AI w edukacji. I nam się to trochę sprzęgło, bo sam pomysł na temat sesji pojawił się wcześniej, natomiast w międzyczasie napłynęły prace, w których niestety, widać dużą ingerencję sztucznej inteligencji. Otrzymaliśmy prace, które też musieliśmy odrzucić z tego powodu, między innymi, że właściwie nie spełniają tego warunku oryginalności, samodzielności, tej własnej twórczości, z tego powodu, że autorzy posłużyli się tak dosyć jeden do jednego sztuczną inteligencją.
0: AI zdominował po prostu tę
1: pracę. Po prostu zdominował i zdominował, powodując duże, duże błędy, takie faktograficzne, bo to jest narzędzie jak każde inne, z którego trzeba korzystać w sposób niezwykle rozważny, tym bardziej, że nie znamy do końca jego możliwości i tak naprawdę wszyscy się uczymy. No i tu byśmy chcieli właśnie też podczas tej sesji trochę przestrzec, a trochę porozmawiać ze specjalistami, których zaprosiliśmy do udziału w niej, o tym, jak właśnie nauczyciele sobie z tym radzą, czy jak mogą sobie jeszcze, jakie korzyści wyciągnąć, a no, czego unikać.
0: To ja mam jeszcze tylko jedno sformułowanie, bo właśnie trafiłam dzisiaj na taki artykuł. Ludzie okazali się trwalsi. Twórca czatu GPT odwołuje apokalipsę AI. Także właśnie tutaj bardzo dobrze, że taka selekcja też w tym konkursie była, żeby dać ludziom szansę, tym, którzy są twórczy, kreatywni, żeby jednak przebili tego AI.
2: Ale żeby jednak daty i fakty historyczne podawali prawdziwe, a nie wydumane z czata, który gdzieś tam, prawda...
0: Zaburza,
2: pofilozofował za bardzo, pohalucynował, dokładnie. Dobrze, a jeszcze tak chciałem zapytać przy okazji tego, że może właśnie... Dobrze by było tą wiedzę poznawać na miejscu. Podkreśliliśmy z takim lekkim smutkiem, że nie ma prac z Opolszczyzny dotyczących tutaj naszych miejsc ciekawych historycznie. Muzeum cały czas otwarte. Muzeum zaprasza. Na co muzeum zaprasza na przykład w tej chwili?
1: W tej chwili przede wszystkim kończymy prezentację w Opolu jednej wystawy, ale przed nami otwarcie kolejnej. To wystawa już taka poświęcona sylwetce bardzo ciekawej postaci. Człowieka, którego nazwalibyśmy anonimowym świadkiem historii. Stanisław Andres, proszę nie mylić tego nazwiska, żołnierz II Korpusu Polskiego, generała Władysława Andersa. I to bynajmniej nie rodzina i tylko taki, powiedzielibyśmy, przypadek historyczny.
2: Podobnie brzmiące nazwiska, ale zupełnie dwa inni ludzie.
1: Tak, ale z tytułu tej bliskości nazwiska z generałem Andersem, ów pan Andres miał bardzo ciekawe przygody w czasie wojny i rozmaitego rodzaju historie związane z nim były.
2: Kiedy natomiast ta wystawa ruszy?
1: Tak, wystawa rusza właściwie od 1 czerwca, ale w sposób szczególny chcemy ją prezentować podczas Festiwalu Książki, ponieważ wtedy będzie możliwość spotkania się z autorami. Wielką wartością tej wystawy jest to, że tworzyły osoby najbliżej związane z Stanisławem Andresem, wnukowie. No i tak się składa, że jeden z wnuków, Marcin Wójcik, jest autorem wielu książek historycznych, popularyzatorem historii, przyjedzie również na Festiwal Książki i u nas w Opolu będzie raz prezentował wystawę, którą tworzył o swoim dziadku, a dwa również opowiadał o swoich książkach, także tych najnowszych. Więc włączamy się również w Festiwal Książki Opolskiej i 12, 13, 14 czerwca muzeum będzie otwarte. Odbędą się 3 spotkania autorskie, na które już teraz serdecznie zapraszam, i właśnie otwarcie tej wystawy, o której przed chwilą mówiłam.
2: No to jest bardzo ciekawa propozycja, a zapraszała dr Renata Kobylarz, była to wicedyrektorka Centralnego Muzeum Miejsc Wojennych w Opolu. Dziękujemy za wizytę w studiu. No i oczywiście poczekamy i zobaczymy, kto tam wygra te nagrody w tym waszym konkursie. Mamy patronat nad tym wydarzeniem w Radiu Opole, więc będziemy śledzić dalsze losy. Dzięki piękna za wizytę.
0: Dziękujemy
2: w studiu
0: bardzo.
2: Dziś.
1: Dziękuję.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu. O wow, tak działa Fanzeum. Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, centrum dziecięcej wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy. Po reklamie.
2: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy dziś środę, to 27 dzień maja, Dzień Samorządu Terytorialnego między innymi. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
3: 11 zaczynamy. Konieczny większy poziom finansowania nauki powodem planowanej na 13 manifestacji przed budynkiem Sejmu. W wiadomościach także intensywne przygotowania do biegu niskiego, atrakcje biegowe w sobotę, a na Białej Głuchy Łaskiej bardzo ambitny plan, by odtwarzać tarliska Pstrąga i Lipienia.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A szczegóły zna Jacek Rutnik.
3: Zebrali ponad 23 tysiące podpisów pod petycją zwiększenie finansowania nauki i o 13 przedstawiciele środowiska naukowego właśnie będą manifestować w tej sprawie przed budynkiem Sejmu.
6: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kraj, który chce być silny, bezpieczny, nie inwestował w innowacje, w rozwój, w badania.
3: Tyle jeden z organizatorów tego protestu, doktor habilitowany Łukasz Okruszek. Wykładowcy, doktoranci i także studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do poziomu co najmniej 3% PKB.
7: Po prostu grozi nam luka pokoleniowa. Po prostu nie będziemy mieć młodego pokolenia nowych naukowców, jeżeli nie zwiększymy finansowania.
3: Jak uzupełnia doktor habilitowana Agata Starosta, ta dzisiejsza manifestacja w Warszawie będzie mieć charakter obywatelski i zdecydowanie apolityczny.
4: Wiadomości ważne dla Ciebie.
3: Kwestia systemowej asystencji osobistej trafi w czwartek do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak mówiła w Polskim Radiu wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Maja Nowak, regulujące ją przepisy są praktycznie na ukończeniu.
8: W minionym tygodniu skończyliśmy procedowanie jej w specjalnej podkomisji. Teraz w czwartek startujemy z pracami w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Mam nadzieję, że do końca sierpnia prezydent podpisze tę ustawę.
3: W wiadomościach teraz obronność. Podpisywany dzisiaj w Londynie traktat między Polską a Wielką Brytanią wyznaczy ramy współpracy w zakresie wojskowości i cyberbezpieczeństwa.
9: Bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
3: Tak premier Tusk mówi o dokumencie, który za kilka godzin podpisze w Londynie. Wspólne zobowiązania mają, jak twierdzi, wynieść relacje polsko-brytyjskie na zupełnie nowy poziom.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Teraz Nysa, tam intensywne przygotowania do 13 biegu niskiego, który odbędzie się w sobotę na dystansie 10 km, ale przygotowano także biegi na krótszych dystansach dla dzieci i młodzieży. Potwierdził nam w poranku organizator wydarzenia Jacek Makowski. Start i meta obok hali sportowej przy Sureckiej.
10: Na dziś na liście startowej 1340 osób, natomiast przygotowujemy się na 1400 pakietów, więc około 60 10, a może nawet kilku więcej miejsc będzie dostępnych w Biurze Zawodów i jeszcze będzie można się zapisać, a my startujemy o godzinie 19 z ulicy Sudeckiej, jeśli chodzi o bieg główny. 18 to jest mila rodzinna oraz o 15 na Stadionie Polonii biegi dzieci i młodzieży.
3: Polski Związek Wędkarski w Opolu chce odbudować tarliska ryb na mocno zmienionej powodzi Białej Głuchołaskiej. Nie bez znaczenia była także późniejsza regulacja koryta przez Wody Polskie w celu ograniczenia ryzyka kolejnych powodzi.
5: Te działania nie do końca nas zadowalają, w jakim kształcie jest teraz ta rzeka i jesteśmy już po rozmowach, dobre rozmowy, nie powiem, jest przychylność woli współpracy z Wodami Polskimi. Chcemy tą Białkę odbudować, jeżeli chodzi o stworzenie tam siedlisk dla pstrąga potokowego lipienia, bo po tych działaniach rzeka została trochę wyprostowana aż nadto. No i te miejsca do siedlisk, tarliska zostały zlikwidowane i to chcemy podjąć.
3: Wyjaśnił nam Jakub Roszuk, to dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.
4: Światowe agencje informują.
3: Polskie restauracje nie muszą podawać darmowej kranówki turystom. Orzekł właśnie tamtejszy Sąd Najwyższy. To ważna informacja także dla Polaków, którzy coraz chętniej wybierają Włochy właśnie na krótkie weekendowe i także dłuższe wakacyjne wyprawy. Z dostępnych danych wynika, że liczba podróżujących lecących właśnie do Włoch wzrosła w tym roku o 72%. A we Francji fala upałów przybiera na sile. Wczoraj odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów. Dziś ma być jeszcze cieplej. Mogą to odczuć także polskie tenisistki walczące na kortach Rolanda Garrosa. Oczekiwane z największym zainteresowaniem spotkanie Igi Świątek z czeszką Sarą Bejlek w drugiej rundzie French Open rozpocznie się w południe. Wiadomości od południa będzie Państwu przekazywać Joanna Matlak. Dziękuję, spokojnego dnia.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Ładny dzień, słoneczny, błękitne niebo. Trochę chmur na niebie jest, ale no, pytanie teraz, czy z nich ten deszcz spadnie. W prognozie mam, że w pierwszej połowie dnia po południu regionu, na południu, przepraszam, regionu możliwe opady deszczu. No jeśli już tam są, to dajcie znać. Możliwe też tu i ówdzie burze. Do 23 stopni dziś maksymalnie. Wiatr, no umiarkowany, północno-zachodni, może być porywisty. Jeśli będą te burze, to tak do 60 km na godzinę powieje. W nocy zachmurzenie małe, już nie powinno ani padać, ani mocno wiać. Od 6 do 8 stopni, czyli dużo chłodniej niż ostatnio.
11: A najcieplej teraz w Głuchołazach. Tam mamy 24 stopnie, po 22 w Brzegu, w Głubczycach, w Grodkowie, w Kędzierzynie, Koźlu, w Krapkowicach, w Nysie, w Opolu i w Ozimku. Po 23 stopnie mamy na przykład w Paczkowie i w gminie Zawadzkie. No i myślę, że to będzie bardzo przyjemne popołudnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Kluczbork przytulamy, bo tam tylko 20 stopni. Jak żyć, panie?
2: Przytulamy. A kto przytula?
11: Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, Maciej Głowinkowski także jest z nami. Program.
11: Marcin.
2: Marcin. A powiedziałem Maciej. Macieju, Marcinie. A jak masz na drugie?

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
0: Uwaga!

0: Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
2: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Moi drodzy, piękną mamy środę, a ta środa może być jeszcze piękniejsza, jeśli weźmiecie udział w naszej zabawie. 1 czerwca wypada już w przyszły poniedziałek, to wiadomo, Dzień Dziecka i najlepiej zabrać jest swoich milusińskich właśnie do Fanzeum, to bliziutko w Gliwicach, a tam, słuchajcie, piękna przestrzeń do artystycznej ekspresji, albo do eksperymentów i nauki, albo też kolorowy labirynt przestrzenny, albo też specjalnie zaaranżowane punkty ułatwiające zrobienie ciekawych, gotowych do publikacji kadrów, zdjęć. Mamy dla Was pakiet rodzinny, aż 4 voucherów do właśnie Fanzeum w Gliwicach.
2: Tak, tak. Trudna ta nazwa, rzeczywiście połączyli te tutaj dwa wyrazy, żeby było tak zabawnie i po nowoczesnemu. Natomiast będzie krótka lekcja angielskiego, zanim wdrożę Was w pytanie, ponieważ ja się dzisiaj też faktycznie dowiedziałem, że jak czasami kogoś zapytasz, do you have fun, to niekoniecznie czy masz ubaw, ale czy na przykład masz wentylator. Bo kwestia pisowni ma znaczenie i fan pisane nie przez U, tylko przez A po angielsku, faktycznie to wentylator. No i tą drogą dedukcji teraz mogę śmiało Wam zaprezentować dzisiejsze pytanie, bo już wiecie, o co chodzi. Co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator w takie upalne dni, jak na przykład dzisiejszy dzień? 774 541 541. No to są jakieś pomysły?

0: zimny prysznic z ogrodowego węża, super zabawa z dziećmi, gorąca herbata po turecku, na przykład sultan, ogórek kiszony i kefirek, zimny okład na kark lub na łydki.
1: Ale świetna propozycja, ale bym się teraz przydał taki okład na łydki. No ale dobrze. Bym siedziała tutaj schłodzona i wyluzowana.
2: No bo stopy by zmarzły, ale łydki to może by nie zmarzły, tak?
1: 774-5-41-541. Właśnie na takie zaskakujące pomysły czekamy. Dajcie znać, co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator. Pakiet rodzinny 4 voucherów do Fanzeum czeka.
3: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: No to dajcie głośniej, bo właśnie Olive Hatake wjeżdża na pełnej. I don't care. Taki utwór teraz dla was.

0: Oops, I did it again. Britney Spears w Radio Palma. Mamy 27 minut po godzinie 11. Ups, co to się wydarzyło na świecie? O, czasami praca wymaga poświęceń, zwłaszcza praca policjanta, ale tego to już dawno nie grali. Tajscy policjanci założyli, słuchajcie, kobiece stroje i udawali grupę taneczną na ulicznej imprezie. A po co? Albo mieli ująć poszukiwanego dealera narkotyków.
1: No, ciekawa historia. Operacja została, słuchajcie, wymyślona w prowincji Lopburi. Zespół składający się dokładnie z 5 policjantów i jednej policjantki postanowił właśnie udawać tancerki, aby skutecznie zbliżyć się do owego handlarza. Mundurowi uznali, że tradycyjne odgrywanie ról kupujących nie przejdzie. Dlatego postawili na pełną charakteryzację i z makijażem, i kreacjami. Pozwoliło to rzeczywiście śledczym spokojnie obserwować bawiących się na festiwalu ludzi, no a tym głównym celem funkcjonariuszy był niejaki Mekha Wafafap.
0: Oczywiście udało się ująć tego mężczyznę. Ten miał przy sobie ponad 50 tabletek metamfetaminy oraz 200 pustych woreczków foliowych przeznaczonych do porcjowania nielegalnych substancji. Akcja się udała, a po niej mundurowi zapozowali do pamiątkowego zdjęcia na posterunku. Fotografia została opatrzona tekstem: nie chcieliśmy zmarnować pieniędzy wydanych na wypożyczenie kostiumów.
1: Piękne, piękne. No i nie zmarnowali, rzeczywiście zasłużyli nawet na premię za to poświęcenie. No ja tak patrząc na to zdjęcie jeszcze sobie myślę, że gdzie, ale właśnie w Tajlandii to musiało się po prostu skończyć sukcesem. Wszak tam niewykluczone, że chłopak w sukience to po prostu ladyboy. Radio Opole.

0: Jedni mają krasnale, inni słowiki, jeszcze inni buciki, a świnie i świniopas mają być symbolem Gorzowa Śląskiego. Tak, tak, to brzmi niewiarygodnie i kontrowersyjnie, ale jest to nawiązanie do miejscowej tradycji. Mimo faktu, że Gorzów Śląski jest miastem, to w rzeczywistości wielu jego mieszkańców było kiedyś rolnikami, normalnie uprawiali ziemię, hodowali bydło i świnie.
1: Normalnie, no. No i teraz, żeby właśnie oddać pokłon tejże historii, na gorzowskim rynku mają stanąć rzeźby knurów i prosiaków. Władze miasteczka ogłosiły właśnie plan rewitalizacji, pokazały też od razu te wizualizacje. Cała inwestycja ma kosztować prawie 5 milionów złotych. Centralnym punktem rynku będzie nowoczesny deptak z fontannami posadzkowymi, miejsce odpoczynku, spotkań, no i takiej letniej ochłody.
0: Będzie też mini amfiteatr, miejsce na wydarzenie, występy i lekcje w plenerze. Dodatkowo na centralnym placu w mieście będzie też nowoczesne oświetlenie LED oraz monitoring, no ale największe wrażenie i poruszenie robią oczywiście świnie.
1: No tak, no tak. Wszystko niby ładnie, pięknie, jak to na wizualizacji, ale nutka kontrowersji też się tu jednak wkrada. No, ja na wszelki wypadek sprawdziłbym, czy ktoś tu mieszkańcom Gorzowa Śląskiego zwyczajnie nie podkłada świni. Radio Opole.

0: 11 minut wybije 12, a teraz historia niewiarygodna. Sprzedawali elektrowni kranówkę zamiast innowacyjnego preparatu. W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył właśnie proces oskarżonych o wielomilionowe oszustwo elektrowni Bełchatów należącej do grupy PGE GiK S.A.
1: Elektryzująca wiadomość? Nie, bardziej brzmi to jednak kuriozalnie, choć to właśnie, to nie jest jakiś tam pryma aprilisowy żart. Elektrowni faktycznie, słuchajcie, sprzedano ponad 1 000 000 litrów wody kranowej z dodatkiem niewielkiej tam ilości chloru i kwasu fosforowego. 46-letniej pani prezes jednej ze spółek oraz jej 56-letniemu mężowi zarzuca się teraz m.in. kierowanie grupą przestępczą oraz oszustwa na szkodę elektrowni na łączną kwotę, uwaga, 21 milionów złotych. Aha, i pranie brudnych pieniędzy też.
2: Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorberów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem, a elektrownia zapłaciła za tą wodę prawie 15 milionów złotych. Łącznie w procesie zostało oskarżonych 12 osób, z czego 8 osób dobrowolnie poddało się karze.
0: Sprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. Jak tłumaczył sędzia Rafał Nalepa, decyzja wynika z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Woda za 15 milionów złotych. Nie, żeby coś, ale ten sprzedawca musiał naprawdę świetnie lać wodę.

0: reklama.
1: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Po reklamie.
6: Zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
7: Kolejne drogi w Praszce doczekały się remontu.
8: No, nawierzchnia jest zrobiona z kostki, to nie jest nawierzchnia asfaltowa.
7: Marszałek Sejmu nie wydał opinii o aneksie WSI. Upały we Francji, na termometrach nawet 37 stopni.
9: Wiadomości Radia Opole.
10: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Tuż przed 11 w Opolu doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklistą. Ta sytuacja miała miejsce na ulicy Kępskiej. Jak informują policjanci, nie ma tam utrudnień w ruchu, a samo zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. To tak na początek.
9: To dzieje się teraz w regionie.
7: Magistrat w Praszce zakończył przebudowę trzech dróg w mieście. Chodzi o ulicę Dąbrowskiej, Naukowskiej i Kolorową. Do tej pory miały one nawierzchnię szutrową, więc diametralnie zmienił się standard życia dla mieszkańców. Modernizacja ulicy Dąbrowskiej i Naukowskiej kosztowała prawie 800 tysięcy złotych, ale gmina miała na ten cel 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O zakresie robót mówi Włodzimierz Stochniałek, burmistrz Praszki.
8: To była gruntowna przebudowa, bo tam powstały, można powiedzieć, te drogi. No, nawierzchnia jest zrobiona z kostki, to nie jest nawierzchnia asfaltowa. Także tamte drogi w tej chwili to były drogi szutrowe, a w tej chwili mamy już położoną nawierzchnię z kostki brukowej. Mieszkańcy mają chodnik też do tego zrobiony, także no, bardzo fajne odcinki drogowe. Te drogi poprawią naprawdę jakość życia mieszkańców Praszki.
7: Dodajmy, że przy ulicy Kolorowej jest park, bardzo popularny wśród mieszkańców, a ulica Dąbrowskiej i Naukowskiej prowadzą właśnie do tego miejsca rekreacji i wypoczynku.
9: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Marszałek Sejmu nie wydał opinii na temat przesłanego przez prezydenta aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dokumenty zostały odesłane Karolowi Nawrockiemu. Włodzimierz Czarzasty powiedział przed rozpoczęciem trzydniowego posiedzenia Sejmu, że wydanie opinii w tej sprawie oznaczałoby naruszenie konstytucji. Jak ocenił, samo ujawnienie dokumentu mogłoby zaszkodzić relacjom sojuszniczym Polski.
11: Brakiem odpowiedzialności jest to, żeby w czasie, kiedy jest wojna w Ukrainie, kiedy jest niestabilny świat, ujawniać nazwiska, co prawda w formie zanonimizowanej, ale w określonym kontekście, polskich agentów. To jest po prostu niepoważne w stosunku do naszych sojuszników.
7: Marszałek Sejmu poinformował, że polecił zwrócić prezydentowi dokumenty i zaznaczył, że sprawę odtajnienia aneksu do raportu WSI uznaje za zamkniętą.
11: To jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu. Moim zdaniem prezydent w tej sprawie robi olbrzymi błąd.
7: I zmieniamy temat. Małżeństwo policjantów z Brzegu upomniało kierowcę motocykla, gdy ten nie ustąpił dziewczynce pierwszeństwa na pasach. Kiedy zwrócili mu uwagę, ten szybko odjechał. Chwilę później, jako pierwsi na miejscu zdarzenia, pomogli temu samemu kierowcy, gdy ten stracił panowanie nad motocyklem i wypadł z drogi. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gminie Grodków w powiecie brzeskim. Jak się później okazało, motocykl nie miał ważnego przeglądu ani ubezpieczenia, natomiast tablice rejestracyjne pochodziły z innego pojazdu, a dodatkowo kierujący nie posiadał prawa jazdy. Mężczyzna odpowie teraz za liczne wykroczenia drogowe.
9: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Kolejny dzień Francja zmaga się z falą rekordowych upałów. Wczoraj odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów, a dziś temperatury mają być jeszcze wyższe. W największych miastach termometry pokażą nawet 37 stopni Celsjusza. Francuzi szukają różnych sposobów, aby uciec przed skwarem.
0: Wychodzimy tylko rano, kiedy jest chłodniej, a później zamykamy się w domu. Coraz więcej Francuzów organizuje sobie dzień właśnie w ten sposób. W branży budowlanej praca zaczyna się już o świcie. Pracujemy teraz od 6 do 15. Mamy trochę cienia, zimną wodę, wszystko czego potrzeba. A fale upałów wracają co roku. Zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Mówi mi Paul, robotnik z Lyonu, gdzie temperatura w ostatnich dniach sięga 35 stopni Celsjusza. Upały dają się też we znaki mieszkańcom Paryża, którzy szukają ochłody w otwartych nocą parkach. Niektórzy decydują się nawet na kąpiel w przepływającym przez centrum stolicy kanale Saint-Martin, mimo obowiązującego zakazu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
9: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Trochę oddechu od tych prażących promieni słońca mamy aktualnie w stolicy regionu, od 21 do 23 stopni, ale jakoś tak pochmurno się zrobiło. Być może faktycznie wystąpią niebawem przelotne opady deszczu, jakie mamy w prognozach. Synoptycy przewidują też na dziś burzę. No i w trakcie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. Noc całkiem przyjemna, chociaż nie tak ciepła jak ostatnie, od 6 do 8 stopni. Jutro zaś od 18 do 20, czyli będzie tak przyjemnie w sam raz.
10: No i dzięki temu, że trochę mocniej powiało, to w Opolu mamy 22 stopnie w tej chwili, 22 jeszcze także w Kędzierzynie Koźlonej się i Brzegu, a w Namysłowie 21. Kluczbork najchłodniejszy, bo tam tylko 20 stopni.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Dzień dobry, witajcie w środowe popołudnia. Witają się Iwona Tokarska,
10: Krzysztof Rapi, dołączył do nas Paweł Oliwa, który ten program realizuje.
6: Słyszałeś tą chrypkę?
10: Słyszałem, trochę przerażenie widziałaś w moim oczach.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
15: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanego.

0: 32-13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A przed chwileczką w Radio Opole zagrała Zalia w utworze Diament i tak sobie pomyślałem, że ten utwór to chyba o niej samej, bo to taki nasz muzyczny diament jest. I do Opola na festiwal przyjedzie, będziemy łowić. A jeśli chodzi o konkurs, to oczywiście, że wysyłamy Was dziś.

0: znów do Fanzeum w Gliwicach. Mamy taki voucher poczwórny, można by powiedzieć, czyli 4 vouchery, jedna osoba wygrywa, zgarnia i może zabrać znajomych, rodzinę, kogo sobie tylko zechce. Każdy voucher wart, uwaga, 70 zł. No a w tym Fanzeum co? Strefy Fan Lab, Fan Art, Fan Photo, Fan Kitchen, wystawa świetlna, wystawa kolorów. Jest takie muzeum, które dostarcza wiele radości, no i właściwie wszystkie eksponaty można, a nawet trzeba dotykać.
1: Ja tylko przypomnę, że 1 czerwca tuż.
2: Dlatego dzwońcie pod 774-541-541 i opowiadajcie, co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator.
3: Jak jesteście w pracy i chcecie się schłodzić dobrze, to na przeglądarce w laptopie otwórzcie kilka okien naraz. Pomaga.
0: Ciekawe, nie? Też się zastanawiam, co poeta miał na myśli, ale jak kilka okien naraz otworzysz, to się robi przewiew, tak? Ja nie wiem, czy w laptopie, chyba że wentylator się odpali.
2: Raczej to myślę, że odpali się wentylator w komputerze.
0: Też takie strony, które mogą rozgrzać, ale nie o to chodzi w tym konkursie.
2: Ja tego nie powiedziałam. 774-541-541, co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator?
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Ja bym się schłodziła, te upały, wzięłabym hołma pod parasolem, siedziałabym w nadmuchanym takim pontonie albo basenie, wzięła sobie lapka i bym pracowała. Ale ci, co są w domu, to też mogą się schłodzić. Wziąć kostki lodu, wsadzić nogi do też do takiego basenu, włączyć sobie film o zimie, albo włączyć sobie piosenkę It's Rain Again, albo jakąś deszczową piosenkę. Zaraz się zrobi chłodniej.
0: Ale to fenomenalne, to jest w ogóle, tutaj był spokój, dopóki nie usłyszałem, żeby się schłodzić, film o zimie sobie puścić, a jak sobie puścisz deszczową piosenkę, to zmokniesz. To w ogóle lepiej uważajcie, co tam sobie będziecie puszczać.
2: Brawo,
0: świetne pomysły.
2: Świetne to było.
0: Pani tutaj rozbija bank zdecydowanie filmem o zimie w lecie.
2: 774-541-541. Właśnie na takie propozycje, na takie telefony czekamy. Co schłodzi nas lepiej?
0: Titanika nie puszczajcie.
2: Co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator?
5: Lepiej od klimatyzacji i wentylatora zmrozi nas spojrzenie szefa, gdy poprosimy o podwyżkę.
0: O, proszę. I tu nas pani na ziemię sprowadziła. Raz, dwa. Tak, z tych bajań.
2: Czy to było prawdziwe?
0: Ciekawe, czy z autopsji? No dobrze, nieważne. Wasze motywy nas nie interesują. Dzwońcie, właśnie ma być tak zabawnie jak do tej pory, rzeczywiście. A słoneczny patrol można by sobie odpalić, czy to nie? Bo
2: to się rozgrzeje, Krzysiu.
0: Ale tam dużo wody też było, pamiętam.
2: Nie szkodzi, też inne rzeczy
0: nie?
2: tam były, które
0: znasz.
2: Zdecydowanie podkręcają.
0: Okay, dobra.
2: 774-541-541.
6: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Duet na fali.
1: Jak dobrze, że jesteś w budżecie obywatelskim, tak mogą powiedzieć mieszkańcy Opola, no bo faktycznie wystartowała 13. edycja tego niezwykłego budżetu, z którego czerpać mogą wszyscy mieszkańcy, tylko potrzeba coś wymyślić, coś, żeby później coś zrealizować w tym naszym pięknym mieście. A w naszym studiu już Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to jest z tymi pomysłami? Czy one już napływają, bo do jutra deadline?
3: Zdecydowanie napływają i dobrze, że są. Tak samo dobrze, że jest budżet obywatelski już od 13 lat w Opolu. Powoli kończy się czas, ale my wiemy, że tak naprawdę zaczyna się dopiero ten czas, kiedy tych projektów napływa zdecydowanie najwięcej i ta kumulacja pomysłów i efektywności mieszkańców jest bardzo duża. Do północy, do 28 maja, czyli do czwartku, wszyscy mieszkańcy Opola, niezależnie od wieku, mogą składać swoje pomysły. Bardzo mocno to podkreślamy, niezależnie od wieku, tutaj jak najbardziej osoby niepełnoletnie mogą składać projekty, mogą zgłaszać te projekty i co ważne, bo też mimo tych wielu lat często zdarzają się jeszcze pytania, czy muszę być w Opolu zameldowany, zameldowana. Nie, nie musi być to osoba zameldowana w Opolu, meldunek nie ma tutaj żadnego znaczenia, ważny jest fakt mieszkania w Opolu, życia w tym mieście, funkcjonowania, uczenia się, pracowania, no i przede wszystkim fakt takiej wrażliwości i uważności na miasto, na potrzeby mieszkańców.
2: A kwota do wydania niebagatelna, bo to jest 8 milionów 600 tysięcy złotych. O, dokładnie tyle to będzie i to będzie do wydania w przyszłym roku. Teraz zbieramy te pomysły.
1: Tak jest.
2: Później będziemy je przecedzać, a
3: dokładnie
2: później będziemy
3: tak
2: te pieniądze wydawać. No dobrze, a propos tego, że młodzi mogą, wiadomo, ale jeszcze tym, którzy może teraz słyszą i chcieliby coś napisać, to formalnie muszą zebrać jeszcze podpisy. Jak to się formalnie jeszcze powinno zrobić, żeby zdążyć?
3: Zdążycie Państwo na pewno, zaraz wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, jest bardzo prosty, intuicyjny system do składania projektów, czyli trzeba wejść na stronę bo.opole.pl.
2: BO jak budżet obywatelski.
3: Dokładnie,
2: żeby tak.
3: BO, budżet obywatelski, BO, bo Opole jest tego warte. Możemy tutaj mnożyć hasła, bo mogę na przykład, też możemy w ten sposób. Czyli wchodzimy na stronę bo.opole.pl. Tam jest specjalny system internetowy, który pozwala złożyć projekt i ten projekt, żeby mógł być oceniany, przejść do kolejnego etapu, musi zdobyć 20 głosów poparcia. Też te głosy poparcia zbieramy przez system. Nie biegamy nigdzie z kartką papierową, nie zaczepiamy przechodniów, nie pukamy do sąsiada, chyba żeby pożyczyć cukier, no to oczywiście, to wtedy pukamy, ale poparcia w budżecie obywatelskim już od wielu lat zbieramy tylko i wyłącznie elektronicznie.
2: No łatwiej.
3: Łatwiej. I co ważne, też takie pytania nam się zdarzają, czy jako mieszkanka, mieszkaniec Opola, mogę poprzeć więcej niż jeden projekt? Jak najbardziej. Jak Państwo macie ochotę poprzeć 50 projektów, bo akurat przy tych mocniej zabiło serce, na liście tych zgłoszonych, jak najbardziej można poprzeć 50 projektów. Trochę bardziej rygorystyczne zasady pojawią się jesienią, kiedy będziemy głosować, ale o tym jeszcze pewnie będziemy mówić, też w Radiu Opole. Więc teraz skupiamy się na tym, żeby te projekty złożyć. I co istotne, jeśli się tak u Państwa zdarzy, naszych słuchaczy, że projekt będziecie Państwo składać na 15 minut przed końcem, przed zamknięciem linii, przed północą 28 maja, to wszystko jest dalej w porządku, ponieważ jeszcze na zbieranie tych 20 głosów poparcia mamy pełny tydzień, 7 dni. Mówię o tym dlatego, że czasem nam się zdarzają takie telefony od mieszkańców czy maile po zamknięciu naboru, że właściwie to miałem 3 pomysły, miałam 4 projekty do zgłoszenia, ale było już tak późno i bałam się, że nie zbiorę tych głosów.
2: No to
3: więc nie martwcie się Państwo tym. Składamy, nawet jak będzie za minutę północ, bo czas na 20 głosów poparcia jeszcze będzie przez kolejny tydzień.
2: Już bardziej się tego chyba nie dało ułatwić, moim zdaniem. Dobrze, za chwilę wrócimy do tego tematu. Zostańcie koniecznie z nami. Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, gości w Radiu Opole, no i rozmawiamy o budżecie obywatelskim.
1: A na naszej antenie Pink i Fun House.

0: Za 17 minut będzie godzina 13. Przypominam, że w naszym studiu gość Dorota Piechowicz, Witoń, to naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, a my dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców Opola, żeby wzięli udział w budżecie obywatelskim, zgłaszali pomysły, mają czas jeszcze do jutra, do północy. Tylko właśnie, zagłębiliśmy się teraz w szczegóły dotyczące pieniędzy i tego, jaki ten konkretny projekt, czy on jest dzielnicowy, czy miękki, czy ogólnomiejski. I tu są konkretne limity kwot. To może jeszcze powiedzmy o tym, żeby kogoś nie poniosło, bo na przykład, nie wiem, chciałby ścieżkę rowerową albo kawałek nowego chodnika.
1: Albo parking pod blokiem.
0: Ile dzisiaj kosztuje metr chodnika na przykład? Skąd ja mam to wiedzieć? Czy przekroczę 50 tysięcy, czy się zmieszczę w limicie? Pani naczelnik, jak to wygląda?
2: Przede wszystkim ja mam nadzieję, że będzie ponosić mieszkańców i mieszkanki Opola, ale ich wyobraźnia i ich potrzeby, i ich takie myślenie
0: proszę
2: o mieście.
0: Bardzo.
2: Ale rzeczywiście tutaj pieniądze i te szufladki, te portfele są ważne. W puli 8 600 000, to już powiedzieliśmy, ale powtarzamy. I te pieniądze są podzielone na dwa główne portfele. Projekty ogólnomiejskie i tutaj mamy 2 miliony złotych i projekt może być powyżej 10 tysięcy złotych. To jest limit jakby ten niski do maksymalnej kwoty. Czyli możemy złożyć projekt na kwotę 2 milionów złotych, jeżeli rzeczywiście tak to oszacujemy. Kto może w tym pomóc? Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu z urzędem. Albo z Centrum Dialogu Obywatelskiego bezpośrednio, albo z Wydziałem Danym Merytorycznym Inwestycyjnym, który będzie za ten projekt odpowiadał, który podpowie na pewno bardziej profesjonalnie i bardziej szczegółowo, bo trochę inaczej jest, jak ten metr kostki liczy sobie mieszkaniec, a jednak trochę inaczej, jeżeli to jest duża inwestycja, często wymagająca na przykład jakichś dodatkowych projektów, obliczeń, zgód, dokumentacji też takiej okołoprojektowej, która również jest wliczana w projekt. Czyli 2 miliony złotych maksymalnie mamy w projektach ogólnomiejskich. Druga pula, 6 600 000, to są projekty dzielnicowe. Ten portfel jest podzielony na 13 rejonów, czyli dokładnie tyle, ile dzielnic, jednostek pomocniczych jest w Opolu. I jak spojrzycie Państwo na ten wykaz, to każda dzielnica, każdy rejon ma nieco inną kwotę. Od czego to zależy? No, zależy to od powierzchni danej dzielnicy, ale i od liczby mieszkańców. Więc mamy takie dzielnice, które mają na przykład 160 tysięcy w puli i tutaj maksymalna kwota jednego projektu, najwyższa, to jest te 160 tysięcy, ale mamy takie dzielnice, która maksymalną kwotę projektu ma na poziomie 900 tysięcy złotych. I to już jest rzeczywiście bardzo dużo. Ważna też informacja, bo oczywiście mówimy o projektach, mówimy o dużych przedsięwzięciach, ale pamiętajmy, że często mieszkańcy potrzebują drobnych działań, inicjatyw, nawet nie inwestycji, bo właśnie chcę powiedzieć o projektach miękkich. I tutaj jak najbardziej takie projekty można składać.
1: Na przykład kurs pierwszej pomocy albo festyn rodzinny.
2: Zdecydowanie tak, na jakiejś konkretnej, w jakiejś konkretnej lokalizacji czy czasie. I tutaj mamy kwotę 50 tysięcy złotych. Czyli projekty miękkie, nieinwestycyjne, maksymalnie do 50 tysięcy złotych mogą, na taką kwotę mogą opiewać.
1: A jeśli ktoś ma jakiś pomysł, ale czuje się wykluczony cyfrowo, to znaczy nie potrafi obsługiwać komputera, to czy takie osoby zgłaszają się do Centrum Dialogu Obywatelskiego?
2: Tak, na szczęście tak i przede wszystkim my za każdym razem powtarzamy, że to, że jest ten system elektroniczny od kilku lat i głosujemy też elektronicznie, absolutnie nie wyklucza osób, które właśnie technicznie radzą sobie gorzej albo radzą sobie bardzo dobrze, ale na przykład w domu nie mają sprzętu, nie mają podłączenia do internetu. To naprawdę się zdarza i dlatego zapraszamy do Centrum Dialogu Obywatelskiego. Myślę, że w imieniu sąsiadów naszych na Krakowskiej również mogę to powiedzieć. Taką pomoc też świadczy w Centrum Aktywizacji Społecznej, Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior. Staramy się tutaj wspierać, pomagać i jak tylko mamy osobę, która takiej pomocy potrzebuje, może ją uzyskać. Nawet jeżeli nie zadzwoni wcześniej, naprawdę. Mhm. Urząd jest otwarty, wydział jest otwarty. Przyjdźcie Państwo i na pewno takiej pomocy udzielimy, wytłumaczymy. No, ale już sam pomysł należy całkowicie do mieszkańca.
0: Dokładnie tak. Króciuteńko, takie kilka pozytywnych przykładów, gdyby pani mogła przytoczyć jeszcze tu z miasta, co powstało, żeby nie było, że w pamięci mamy, prawda, wielką plażę nad Odrą, zwaną brzydko kocią kuwetą. To było bardzo dawno temu, już rozumiem, że żeśmy zmądrzeli i są same lepsze pomysły.
2: Ale pamiętamy też o tym projekcie, bo to pokazuje, jaką drogę przeszedł budżet obywatelski w Opolu, ale jeżeli mielibyśmy jakoś podsumować te minione 12 lat, to przede wszystkim, jak rozejrzycie się Państwo wokół i bardzo często jak spojrzycie na nowe oświetlenie, nasadzenia, chodniki, ale też place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, ścieżki rowerowe, budki dla ptaków, różne projekty w różnych częściach miasta i w różnych dzielnicach, to w dużej mierze jest budżet obywatelski i pomysły mieszkańców, które po pierwsze były złożone, czyli to jest teraz ten moment, a po drugie pomysły, na które ogromna część mieszkańców i mieszkanek miasta zagłosowało.
1: I chociaż trzynastka brzmi pechowo, to ja sądzę, że dzięki tym pomysłom mieszkańców jednak będzie taka szczęśliwa i udana dla wszystkich. Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego, była naszym gościem i zachęcała do tego, żeby wziąć udział w budżecie obywatelskim Opola. Zachęcamy gorąco.
0: Dziękujemy za wizytę.
2: Dziękujemy pięknie.

0: Autopromocja.
1: Z Twoim Radiem Opole powrót z pracy mija dużo szybciej. Przy świetnej muzyce i sprawdzonych informacjach. Również z dróg naszego regionu. Twoje Radio Opole. Od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Zaprasza Dawid Rajwa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O, wow! Tak działa Fanzeum. Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety, sklep fanzeum.pl.
10: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego Szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1-1-1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
0: Po reklamie.
11: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy środę, 27 dzień maja, m.in. dzień diagnosty laboratoryjnego. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie?
12: Zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, wśród nich lider grupy. Dziś o 17.30 w Opolu dyskusja o miejskiej przestrzeni. W serwisie będzie też o relacjach na linii Ukraina-Białoruś.
1: Wiadomości Radia Opole.
13: A o szczegółach Joanna Matlak.
12: 3 zatrzymani w sprawie zgłaszania rzekomych zagrożeń to członkowie internetowej społeczności, której celem było wywoływanie fałszywych alarmów. Grupa korzystała z komunikatorów i platform internetowych, by określać cele swoich działań. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Starus mówi, że wśród zatrzymanych mężczyzn jest kierujący grupą.
14: W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach, wywołaniu poszczególnych sytuacji zagrożenia. Częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd dzisiaj zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
12: Wśród czynów, o które podejrzani są zatrzymani mężczyźni, jest informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie TV Republika oraz w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta.
1: Radio. Radio Opole. Twoje źródło informacji.
12: Dwóch mężczyzn złapanych na gorącym uczynku. Opolska Policja i Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciły ponad 640 tysięcy nielegalnych sztuk papierosów. Nie miały one polskich znaków akcyzy. W tej sprawie zatrzymano 43-latka i 44-latka. Służby ustaliły, że do nielegalnego procederu dochodzi na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
6: Mężczyźni... Funkcjonariusze przeszukali busa, którym transportowane były nielegalne papierosy. W toku podjętych czynności ustalili, że nie był to jedyny pojazd, z którym odbywał się transport nielegalnych wyrobów tytoniowych. Podczas przeszukań samochodów, jak i posesji, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 641 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Były to podrabiane wyroby popularnych marek. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 44-latka policjanci znaleźli amfetaminę.
12: Mężczyźni nie spodziewali się wizyty służb. Właściciel posesji, na której przechowywano nielegalne papierosy, usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Odpowie też za posiadanie środków odurzających. Sprawa ma charakter rozwojowy, zastrzegają służby. Dodajmy, że gdyby towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 1 110 000 zł.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
12: Dziś o godzinie 17:30 w Urban Lab Opole odbędzie się panel dyskusyjny zatytułowany Do kogo należy centrum? Chodzi o zachęcenie obywateli do współtworzenia i współodpowiedzialności za przestrzeń miasta. Wydarzenie zostało przygotowane przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu i Fundację GECO imienia Moniki Mnich w ramach festiwalu Wspólne Centrum. O szczegółach opowiada Piotr Mnich z fundacji.
7: Opowiemy o partycypacji, bo my od kilku lat promujemy ten temat tego współdecydowania. Ściągamy do Opola też innowacyjne metody partycypacyjne w postaci gier planszowych, takich warsztatów symulacyjnych właśnie z elementami gier. Czyli coś takiego, co by mogło skłonić potencjalnych odbiorców do tego, żeby to było dla nich czymś ciekawszym niż tylko spotkaniem na przykład w urzędzie na konsultacjach.
12: Urban Lab Opole mieści się na ulicy 1 Maja 4 w centrum przesiadkowym Opole Główne na trzecim piętrze. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. To zwrot w polityce władz w Kijowie wobec Białorusi. Tak oficjalna wizyta na Ukrainie Swiatłany Cichanouskiej komentowana jest w tamtejszej prasie. Wczoraj liderka białoruskiej opozycji spotkała się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według wielu komentatorów Ukraina tym samym zaostrzyła kurs wobec reżimu w Mińsku.
15: Dla Cichanouskiej jest to niewątpliwie wzmocnienie jej pozycji, a dla Wołodymyra Zełenskiego element szerszej polityki. Jak czytamy w swojej białoruskiej strategii, Kijów próbuje grać samodzielnie i to grać wbrew USA. Waszyngton bowiem od kilku miesięcy obłaskawia Łukaszenkę i zdejmuje sankcje w nadziei m.in. na potrzebne Stanom Zjednoczonym białoruskie nawozy. Tymczasem Ukraińcy przestali wierzyć w możliwość dogadania się z białoruskim reżimem i chcą wspierać białoruską antyłukaszenkowską i antykremlowską opozycję. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
11: No, widzę po drzewie za oknem, że wieje i to naprawdę nieźle. Nie wiem, czy to przywieje ten deszcz, tudzież te burze, czy może jakoś to wszystko wytrzyma i nie będzie żadnych niepokojących zjawisk
13: deszczyk
11: atmosferycznych.
13: Deszczyk by się przydał.
11: Deszczyk może tak, ale te burze to już może niekoniecznie. No cóż, zobaczymy, co przyniesie dzień. Do 23 stopni na pewno nie więcej dziś w regionie. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. No jeśli zagrzmi, to i mocniej powieje, tak do 60 km na godzinę. W nocy niebo raczej takie bezchmurne, od 6 do 8 stopni, w nocy padać nie powinno.
13: A jeśli chodzi o to, co na termometrach, to niewiele się zmieniło. Najchłodniej w Kluczborku, tam 20 stopni, w pozostałych miastach naszego regionu po 21.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Dzień dobry w czwartkowe, środowe jeszcze. O, czwartek mi szumie w głowie. Środowe popołudnie, mówią Iwona Tokarska.
11: Krzysztof Rap, no i niezmiennie Paweł Oliwa także z nami jest.

0: ma.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
3: Do zabawy! Gotowi! Start!
4: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
5: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
8: Po reklamie.

0: była Jennifer Lopez i Pitbull. Śpiewali o tym, co na parkiecie, a co na korcie się dzieje. Doskonałe informacje z Paryża do nas spływają. Iga Świątek gra spotkanie z panią Bejlek i prowadzi w pierwszym secie 1-0. W drugim już 2-0 też prowadzi. Czekamy na to, żeby wygrała elegancko nam 2-0.
1: Voilà, chciałbym
2: rzec. Sponsorem konkursu jest Fanzeum. Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: No to teraz już przechodzimy do konkursu, bo przypominam, coraz mniej czasu macie, żeby wygrać dzisiaj takie 4 vouchery do Fanzeum w Gliwicach. Muzeum Fanu, tak najkrócej mógłbym to określić, ale generalnie jest to taka multisensoryczna wystawa światła i koloru. Na 4000 metrów kwadratowych się tam wszystkie te atrakcje znajdują. Strefy, Fan Lab, Fan Art, Fan Photo i Fan Kitchen. I dużo, dużo więcej. I dzisiaj też troszeczkę nawiązujemy do słowa fan w pytaniu, prawda?
0: Tak jest, bo fan to po angielsku wentylator, ale przez A pisane, a nie przez U. A pytanie do Was jest następujące. Co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator? 774-541-541. Co Wy na to?
3: Żadne klimatyzatory, żadne wentylatory. Sprawdzony sposób na upały to mentalna Arktyka. Załóż grubą czapkę, zimową pochówkę, czapkę, szalik, rękawiczki. Usiądź w pełnym słońcu i wmów sobie, że jesteś na biegunie. Uważaj na odmrożenia. Pozdrawiam.
1: Chyba na udar prędzej jakiś cieplny, ale ciekawe, ciekawe.
0: Ja uważam, że to jest doskonały pomysł na domową saunę.
1: No dobrze,
0: prosty,
1: ale
0: i tani.
1: Jest jeszcze jeden troszeczkę kontrowersyjny pomysł, posłuchajcie.
4: Ja proponuję taki sposób. Koniecznie lody na patyku. I te lody liżemy i tak powoli, aż się schłodzimy.
1: No tak, Wręcz przeciwnie bym powiedział. Ja to się nawet rozgrzałem trochę, słuchając tego telefonu.
0: No, w końcu środa, dzień wiadomo jaki.

0: Już prawie mamy 13:30, słuchacie Radio Opole. To jest idealna pora, żeby przejść do nagłówków, które wzbudzają nasze zdziwienie w internecie. Proszę bardzo, startujemy.
1: Proszę bardzo.
0: Wczoraj wiadomo, co było. No i był taki pewien koncert, w trakcie którego pewien pan z czerwonymi włosami na głowie powiedział tak. A w zasadzie to mama Wiśniewskiego zalała się łzami na scenie, a Michał sobie śmieszkuje. Pozdrawiam mamy wszystkich moich dzieci, a to trochę poszła.
1: No tak. To
0: ale miło, Michała, ma standard. Dystans. Ma
1: no
0: dystans.
1: Dobrze. Też mam o pewnym wokaliście tytuł i leci to tak. Śpiewał, wywijał na scenie, aż tu nagle stracił ząb. Oskar Cymbs przegrał starcie z mikrofonem.
0: Ojej.
1: Nie mogłem w to uwierzyć. Kliknąłem, przeczytałem. Rzeczywiście, no po prostu puknął się mikrofonem w dziąsło do tego stopnia, że ząb mu został w ręce.
0: Ale jedynkę? Stracił?
1: Gdzieś z przodu, no wiesz, jak śpiewa. Trudno się walnąć mikrofonem w szóstkę albo w siódemkę.
0: No,
1: trochę mógł stracić chwilowo na urodzie.
0: Miał pecha chłopak. Tymczasem 61-letni Ibisz, u którego całe uzębienie gra, bawi brzdące na plaży, a żona ma wypoczynek.
1: Ale to niesamowite, bo ja też mam o Krzysiu tytuł, słuchaj. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Krzysztof Ibisz wraz z młodszą o 27 lat żoną i dziećmi korzysta z uroków Sopotu. Ale ja ci od razu powiem, to są właśnie te słynne fake newsy. Nikt nie jest przecież młodszy od Krzyśka. Co oni tu piszą w ogóle? No, z młodszą, 27 lat żoną.
0: I też to tak wyliczyli mu, te 27 lat.
1: No to ile bym musiała mieć, nie wiem, z 5 lat,
0: no
1: nie?
0: No właśnie,
1: Gdzie to nie?
0: Niedopuszczalne. To ode mnie już ostatni teraz. Tytuł poradniczy.
1: Dawaj.
0: Włóż do mleka i podlej krzaczki pomidorów. Łodygi staną się grube, a owoce mięsiste jak ciało kulturysty. Nawóz do pomidorów.
1: Bałem się, czym to spuentujesz. Okej. No to ja mam dział beauty, tam ciągle kuźnia pomysłów wszelakich. Uwaga, tytuł leci tak. Odmładza spojrzenie jak filtr. Ten boski krem pod oczy ma pigmenty odbijające światło. Już były plamki starcze, już odmładziliśmy każdą część ciała, jeszcze nie odmładzaliśmy spojrzenia,
0: ale
1: to teraz odmładzamy spojrzenie.
0: Ja myślałam, że to będą krople do oczu jednak, a nie krem, ale widzę, że tutaj jednak krem przelał czary
1: goryczy. A ja patrzę i nie wierzę.

0: Two Colors, Mad World. Na antenie Radio Pole za 21 minut będzie godzina 14. Koniecznie musimy to zrobić. Musimy zajrzeć do gniazda naszych zaprzyjaźnionych bocianów w żywocicach, bo trochę żeśmy się tutaj zapomnieli i boję się, że następnym razem jak zajrzymy, to już będą w ogóle na odlocie. A tymczasem nie. Są całkiem spore, duże pisklaki. O, teraz tam mocno wieje gniazdem, w ogóle buje na każdą stronę. Tylko jest jeden szkopuł w tym wszystkim, bo to jest zasadniczo wesołe wejścia są o tych bocianach, prawda? Tam dopingujemy fajnie od jaja, od wyklucia, kibicujemy, no tylko właśnie trochę mamy ubytki w liczbie niestety małych pisklaków.
1: No cóż, takie są prawa przyroda natury, że czasami ci najsłabsi po prostu nie dadzą rady. No i tak było też tym razem. Ten chyba najmłodszy, najmniejszy bocianek.
0: Z piątki rodzeństwa, tak.
1: No, on już zniknął z tego gniazda, tak możemy dyplomatycznie powiedzieć. Mm-hmm. Natomiast cztery...
0: Nie wiemy, czy smakował bratom i siostrom, ale zniknął.
1: Krzychu!
0: Dobra, miałem nie mówić.
1: No miałeś nie mówić.
0: Przyroda, panie.
1: Oczywiście, natura jest brutalna czasami, ale za to też jest piękna, bo mamy cztery pisklaki, które są z dnia na dzień coraz większe. One mają jeszcze takie szare, takie ciemne dzióbki, tam absolutnie żadnej czerwieni nie ma jeszcze w umaszczeniu, ubarwieniu. Mm-hmm. Za to podoba mi się, bo tak zyskują takie fajne, takie piórka, że na razie wyglądają trochę tak bardziej, jakby miały sierść, a nie pióra.
0: Tak, to prawda. No i też pozytywne jest tym wszystkim to, że w miarę tak są równego, mi się wydaje, chyba tego wzrostu wielkości, więc jakoś tak no jedzą równo, a to daje możliwość, że może jakoś tak w zdrowiu dożyją opierzenia w czwórkę razem wszyscy.
1: No i pięknie, trzymamy bardzo mocno kciuki za te cztery pisklaki, cztery bocianiątka, które pojawiły się w gnieździe w żywocicach, a jeśli też macie ochotę tak sobie popodglądać, co tam się dzieje w tym gnieździe, no to strona jest bardzo łatwa, bociany.żywocice.pl. To w ogóle inicjatywa lokalna, społecznicy obserwują i potem nam donoszą, a my o tym wszystkim mówimy na antenie Radia Opole.

0: a moje usta rozszerzyły się w uśmiechu, dlatego że Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju French Open Rolanda Garrosa. Pokonała przed chwilą Sarę Bejlek, to Czeszka. Mecz zakończył się rezultatem 6-2, 6-3 dla naszej Iguni. Brawo!
1: Na pierwsze te słowa me usta też się rozszerzyły ze zdziwienia. Co też ty chcesz powiedzieć, ale już teraz rozumiem.
0: No
1: dobrze, to myślę, że z czystym sumieniem możemy rozwiązywać dzisiejszy konkurs.
2: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A tak, oczywiście, że tak.
0: Nie przerywaj, Basi.
1: Przepraszam, to teraz już wreszcie mogę. Chciałbym kogoś wysłać do Fanzeum w Gliwicach, a konkretnie to nawet 4 osoby. Jedna osoba te 4 osoby będzie mogła zabrać. A właściwie to, no dobrze mówię, bo zaraz się z tego zrobi
0: jakaś ciężka
1: matematyka.
0: Jedna osoba może zabrać 3.
1: Tak, a to może ja przypomnę pytanie, to będzie prostsze i powiemy, kto wygrał. Co schłodzi nas lepiej niż klima i wentylator? Takie dziś było pytanie, no i ten telefon nas rozbawił, że aż teraz się śmiejemy.
3: Dzień dobry, ja jakbym się schłodziła, te upały, wzięłabym hołma pod parasolem, siedziałabym w naddmuchanym takim pontonie albo basenie, wzięła sobie lapka i bym pracowała. Ale ci, co są w domu, to też mogą się schłodzić. Wziąć kostki lodu, wsadzić nogi do takiego basenu, włączyć sobie film o zimie, albo włączyć sobie piosenkę. It's Rain Again, albo jakąś deszczową piosenkę. Zaraz się zrobi chłodniej.
1: No i znowu, żeśmy się tu popłakali ze śmiechu. Ja tylko jedno, ja nie mam basenu w mieszkaniu. Nie, ale może jakieś chociaż kostki lodu wygrzebię z lodówki. Film o zimie zawsze mogę sobie puścić. Jedno jest pewne. Gratulujemy. Nie no, istny Monty
0: Python. I piosenkę It's Rain Again też.
1: To wszystko pasowało. Wszystko pasowało, dlatego gratulujemy. I
0: brawo,
1: tak. Fan muzeum to jest właśnie dla kogoś, kto ma takie poczucie humoru jak pani. Miłego zwiedzania życzymy.
2: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
0: A my już wam pięknie dziękujemy za ostatnie 4 godziny cudownego towarzystwa. Zresztą jak zawsze ze słuchaczami Radio Opole bawiliśmy się w doskonale. A Iwona Tokarska, już dziękuję bardzo.
1: A to co, ja też, tak? Mm-hmm. Dobrze, pośmialiśmy się, pożartowali. No to Krzysztof Rap też mówi dzięki za dziś, było uroczo. Paweł Oliwa, nasz realizator, jeszcze trochę popracuje. Za chwilę w tym studiu pojawi się Marzena Śmierciak i jej reporterski obraz dnia. No to cóż, to w tych miłych nastrojach się rozstajemy i do usłyszenia.
0: Przyjemnego
1: do jutra.
0: Popołudnia. Pa, pa.

0: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
5: Po reklamie.
6: Słuchają Państwo Radio Opole. W środę to 27 dzień maja. Na zegarze już prawie godzina 14. To oznacza, że czas najwyższy na wiadomości. Chciał sprzedać gęsiówki egipskie i usłyszał zarzuty. Co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej? Dziś drugie czytanie w Sejmie. Uwaga, w Tatrach rozpoczął się sezon burzowy.
7: Wiadomości Radia Opole.
6: A przygotowała jej przedstawi Joanna Matlak. Wystawił na sprzedaż w internecie egzotyczne ptaki i usłyszał za to prokuratorskie zarzuty. Kluczborscy policjanci prowadzili czynności związane z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących inwazyjnych gatunków obcych przez 40-letniego mieszkańca tego powiatu. Mężczyzna wystawił na sprzedaż gęsiówki egipskie, mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowa kluczborskiej policji.
8: Policjanci ustalili, że mężczyzna hodował zwierzęta na własny użytek. Jak wyjaśnił, nie miał świadomości obowiązujących ograniczeń dotyczących posiadania i sprzedaży tego gatunku. Przepisy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej określają jednak szczegółowe zasady dotyczące hodowli, rozmnażania oraz obrotu wybranymi gatunkami uznawanymi za inwazyjne.
6: Policjanci zabezpieczyli egzotyczne ptaki do czasu zakończenia prowadzonego postępowania. Za posiadanie oraz usiłowanie sprzedaży gęsiówek mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: I jeszcze w tym tygodniu Sejm ma uchwalić ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent uważa, że proponowane przepisy oznaczają wprowadzenie związków partnerskich, dlatego nie podpisze projektu w obecnym kształcie.
9: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi, że ten projekt de facto zrównuje instytucję związku partnerskiego z małżeństwem.
10: Wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame, choćby możliwość wspólnego rozliczania się.
9: Postrzega ten projekt jako krok w kierunku adopcji dzieci przez pary homoseksualne, dlatego nie zgodzi się na jego podpisanie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula odpowiada, że prezydent sięga po argumenty polityczne, a nie merytoryczne.
11: W konstytucji nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw.
9: Projekt umożliwi dwóm osobom dorosłym zawarcie umowy przed notariuszem, dzięki której będą mogły chociażby wspólnie rozliczać podatki. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: A drugie czytanie projektu rozpocznie się w Sejmie o 15:30. W Tatrach rozpoczął się sezon burzowy. Zjawiska mogą pojawiać się częściej niż w ostatnich tygodniach. To alert dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie, także na długi weekend w przyszłym tygodniu, wybierają się w góry. Każde ostrzeżenie o burzach należy traktować bardzo poważnie. Od uderzeń pioruna w górach zginęło już wiele osób, przypomina kierownik stacji meteorologicznej IMGW w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
5: Jakby tak patrzeć w księgi historyczne, no to od początku istnienia Topru w Tatrach od uderzeń piorunów zginęło ponad 70 osób. Miejmy to w pamięci, uważajmy na wszelkie ostrzeżenia i możliwość pojawiania się burz w modelach, traktujmy to poważnie. No dzisiaj po południu jest taka możliwość, powietrze jest dosyć suche, więc połowa modeli mówi, że taka burza pojawi się, połowa nie, więc tutaj to ryzyko jest, ale nie jest takie stuprocentowe.
7: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Wracamy do naszego regionu. Wybrano i nagrodzono najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce śląskiej. W Opolu rozstrzygnięto 35. edycję konkursu o nagrodę imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków. Tegorocznym laureatem został Maciej Zawistowski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pod tytułem Zmiany kultury kulinarnej na Dolnym Śląsku w latach 1945-56.
12: Dla mnie to jest bardzo duża radość, nie tylko poprzez samą nagrodę, ale też to, że jest to nagroda przyznawana przez osoby zasłużone dla badań tutaj, właśnie regionu, z którego pochodzę, gdzie się wychowałem, z którym się czuję bardzo mocno związany i gdzie co prawda obecnie już nie mieszkam, ale dalej czuję tę więź z tym miejscem.
6: Z okazji tegorocznej edycji powstała również jubileuszowa wystawa zatytułowana Strażnicy Dziedzictwa, ci, którzy tworzą historię Śląska, wyjaśnia sekretarz kapituły nagrody Leokadia Druszcz.
13: Chcieliśmy pokazać w tej edycji rodzinę Wawrzynków, która co roku przychodzi na wręczenie. Tutaj na tej wystawie chcieliśmy pokazać również osoby, które ten konkurs, tą nagrodę tworzą.
6: Jubileuszową wystawę można oglądać w Instytucie Śląskim w Opolu, a patronem honorowym wydarzenia był marszałek województwa opolskiego.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Ale nie tylko w Tatrach możliwe są burze, także na Opolszczyźnie, zwłaszcza na krańcach południowych naszego regionu. Ciepło 22 do 25 stopni jest dziś na Opolszczyźnie. Po południu i wieczorem spodziewajmy się zachmurzenia, miejscami umiarkowanego. Pod koniec dnia niebo już będzie czyste i tylko miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i wspomniane także burze. W nocy na Opolszczyźnie bezchmurnie lub zachmurzenie niewielkie od 7 do 9 stopni. A jutro na termometrach zobaczymy do 21 stopni, całkiem sporo słońca, bo zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Rano i pod koniec dnia zachmurzenie będzie właśnie niewielkie lub niebo będzie bezchmurne, tak informują dokładnie, precyzyjnie synoptycy IMGW.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
1: Reklama.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
6: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl.

0: www.helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
2: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Po reklamie.

0: Dzień dobry, kłaniamy się nisko w magazynie reporterów Radio Opole. Paweł Oliwa program realizuje, przy mikrofonie Marzena Śmierciak. Zapraszamy jak zwykle od poniedziałku do piątku do godziny 15. O czym dzisiaj? Ponad 85 milionów złotych unijnego dofinansowania ma trafić na projekty społeczne. Dzisiaj w Namysłowie debatowano o kierunkach rozwoju usług społecznych w naszym regionie. Jakie są potrzeby w tej materii? O tym m.in. w programie.
1: Tak jak sama nazwa wskazuje, nie sami dzielni, ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia w różny sposób. To są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które wymagają właśnie takiego traktowania zupełnie nadzwyczajnego, przede wszystkim wysokiej jakości usług społecznych. Była

0: pracy szukają młodzi ludzie?
1: Przede wszystkim mamy na celu połączenie naszych studentów i przyszłych absolwentów z pracodawcami naszego regionu.
2: Na pewno taka giełda pracy jest bardzo istotnym narzędziem do tego, żeby akurat młodzi studenci mogli znaleźć przyszłą pracę.
0: Odwiedzimy też Nowe Gołuszowice. Tam środowiskowy dom samopomocy świętował dziś jubileusz 30-lecia działalności. Placówka od początku istnienia prowadzi terapię osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
3: To, co robi środowiskowy dom, to jest naprawdę wielka sprawa. Bez ich zaangażowania, bez ich pomysłu. I mówię tutaj nie tylko o pracownikach, ale też i o pensjonariuszach. To by nie było tego, co tu jest.
4: Każdego dnia muszę tu być, bo tu jest superańsko. Tu się czuję jak w domu.
0: Zajrzymy też do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Po rozbudowie placówki powstaną tam nowe oddziały. Jakie to, wyjaśnimy przed godziną 15. To wszystko dla Państwa. Dużo tematów, dużo pracy. Zaczynamy, zapraszam.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ponad 40 podmiotów, w tym gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, podpisało dziś umowę na dofinansowanie unijne na rozwój usług społecznych. Trafi na ten cel ponad 85 milionów złotych. Inwestycje będą dotyczyć budowy m.in. centrów usług, domów dziennego pobytu, odpowiedzi.

0: odpowiedniej infrastruktury, by przeprowadzić na przykład warsztaty terapii zajęciowej, a na miejscu w Namysłowie był nasz reporter Adam Wołek.
1: Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego, ważne przedsięwzięcie tutaj w Namysłowie.
2: Ponad 85 milionów dofinansowania dzisiaj przekazujemy w umowach. W sumie 15. Jeden potężny projekt niesamodzielny, czwarta już edycja, realizowany pod kuratelą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ale z 40 chyba ponad partnerami w postaci gmin i powiatów. Tak jak sama nazwa wskazuje, niesamodzielni, ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia w różny sposób. To są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które wymagają właśnie takiego traktowania zupełnie nadzwyczajnego.
1: Troskliwości.
2: Troskliwości też, oczywiście, ale przede wszystkim wysokiej jakości usług społecznych, bo to chyba wokół tego się wszystko sprowadza, że to będą zarówno takie banalne, ale niezbędne dla tych osób usługi, jak na przykład marszałkowscy kurierzy społeczni, którzy dostarczają pewne rzeczy do mieszkań, których takie osoby niesamodzielne zamieszkują. Będą to również usługi transportowe dla tych osób, które wymagają tego typu wsparcia.
1: Agnieszka Gabruk.
3: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Tak, te umowy to jest nic innego jak infrastruktura usług społecznych. I na co te środki pójdą? Przede wszystkim na utworzenie centrów usług społecznych, czyli tych jednostek, w wyniku których ośrodki pomocy społecznej mają się przekształcać w nowe jednostki, właśnie w ten centra usług społecznych, czy chociażby mieszkalnictwo wspomagane. Cała ta infrastruktura dotyczy usług środowiskowych, czyli usług w środowisku lokalnym.
1: Będzie też pomoc wytchnieniowa dla rodzin, które opiekują się osobami obłożnie chorymi?
3: Tak, trzeba oddzielić właśnie projekty infrastruktura usług społecznych od tego, co my robimy jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. My wchodzimy w czwartą edycję projektu Niesamodzielny. Ja dla przypomnienia powiem, że to jest projekt, który pierwszy powstał w 2015 roku i te działania kontynuujemy i rozwijamy, podążając również za polityką społeczną, tak, za wyzwaniami w polityce społecznej. Tym jest 26 gmin i miasto Opole, są powiaty, są także organizacje pozarządowe, blisko 70 różnego rodzaju zadań.
1: Jacek Fior, burmistrz Namysłowa. Dzisiaj święto samorządu. Wy także świętujecie w swoisty sposób. Budujecie Centrum Usług Społecznych od podstaw.
4: Nasz dzisiejszy OPS już w nowej formule przeniesie się do nowej lokalizacji. Ona jest dalej w centrum miasta. Będzie spełniała te wszystkie warunki dostępności, której dzisiaj tak naprawdę nie możemy zaoferować. To mnie bardzo cieszy.
1: Dofinansowanie będzie z Unii Europejskiej, a czy wy musieliście ponieść wkład własny? Jaki będzie ogólny koszt budowy tego centrum?
4: Oczywiście, że jest wkład własny, ale on jest na takim rozsądnym poziomie. My szacujemy około 7 milionów cała inwestycja, ponad 5 milionów dofinansowania.
1: Rudolf Urban, wójt gminy Tarnów Opolski. Dom dziennego pobytu, budowany od podstaw?
5: Nie, przebudowujemy budynek, który w tym roku kupiliśmy w Tarnowie Opolskim.
1: Koszt oszacowany?
5: Tak, około 2,5 miliona to koszt przebudowy całego budynku wraz z całym wnętrzem.
1: A dofinansowanie w kwocie?
5: Około 2 milionów złotych.
6: I Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
1: Panie burmistrzu, czego dotyczy wasza inwestycja?
6: Można powiedzieć, że to jest drugi etap inwestycji, którą już zrealizowaliśmy wcześniej, też z pieniędzy unijnych, bo stworzyliśmy dom dziennego pobytu dla osób starszych, a teraz tworzymy miejsce dla środowiskowego domu samopomocy w tym samym budynku, w perspektywie również kuchnia społeczna, czyli wszystko to, co człowiekowi jest potrzebne.
1: Jakie koszty, jakie dofinansowanie?
6: Koszt jest prawie 6 milionów złotych, 5 milionów 900, dofinansowanie prawie 5 milionów, ponad 80% to dofinansowanie unijne i z tego się bardzo cieszę.
0: To jeszcze dodam, że umowy podpisano w Namysłowskim Ośrodku Kultury dzisiaj rano. Uroczystość, tak jak słyszeliśmy w materiale Adama, zbiegła się ze świętem samorządowca. Ważne projekty, bo żyjemy coraz dłużej, a to oznacza, że będziemy potrzebowali coraz więcej tego rodzaju usług, tym bardziej, że w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia i do nadrobienia.

0: Poza granicami państwa. To święto państwowe, które przypada 29 maja, dziś w Opolu było obchodzone, a zostało ustanowione w 2011 roku. To wyraz szacunku dla żołnierzy, policjantów i strażaków. Opolscy weterani traktują to też jako okazję do spotkania, żeby powspominać te dawne czasy, zwłaszcza, że z roku na rok kolejne osoby odchodzą na wieczną wartę. Na miejscu uroczystości w centrum Opola był dziś z mikrofonem Radia Opole Witold Woźtak.
1: Kiedyś o weteranach głównie mówiło się w kontekście II wojny światowej. Dzisiaj czasy się zmieniły, czas leci, ale jak widać po wielu konfliktach nadal nie jest spokojnie i nadal jest wiele tych misji.
2: Ja osobiście uważam za błąd pułkownik Edwarda Komy, prezes Stowarzyszenia Kombatantów i Misji Pokoju w Opolu, koło numer 25. Bo w sumie została nam jedna w tej chwili misja ONZ-owska w Libanie. Tam jeszcze było głośno, jak Izrael zaczął bombardować rejony, ci koledzy stacjonują. To zupełnie jest nie do pomyślenia, żeby tak można było robić. Wojska, czy żołnierze z niebieskim beretem ONZ-owskie powinny być pod specjalną ochroną, bo przecież oni tam pojechali rozdzielać te strony walczące, pomagać tej ludności, udzielać pomocy humanitarnej, a nie być atakowani. Także no są te misje, w tej chwili to są natowskie głównie. To są bardziej misje szkoleniowe. Misje natowskie, szkoleniowe, misji typowo takiej ONZ-owskiej praktycznie nie ma, no poza Libanem.
1: 75-76, bardzo dawno temu można by powiedzieć. Czy do dzisiaj panowie wspominają tę misję?
3: Medwecki Witold, weteran Suezu, 75 rok. Dobrze, nauczyło nas dużo wszystkiego, pokory. Także wspominamy mile to wszystko i leci, 50 już minęła.
4: Weteran z Górz Golan, 76, nauczyło żyć, życia. Nauczyło pokory, nauczyło popatrzeć na innych ludzi, jak żyją. Dużo wrażeń, dużo nadziei. Takie życie było.
1: Na pewno zostały panom w pamięci szczególnie konkretne momenty.
3: Nie, to nie będziemy tego wspominać. Dawno było i...
4: No są miłe wspomnienia i są takie trochę negatywne, a z miłych, no to jest to, bo ja woziłem wodę po linii frontu i współpracowałem z Irańczykami w tym czasie, bo miałem 4 posterunki irańskie, 2 kanadyjskie i 2 austriackie, ale najlepiej mi się współpracowało z Irańczykami i dzisiaj oni przeżywają wojnę swoją.
1: Czy 50 lat temu panowie spodziewali się, że w dzisiejszych czasach będzie również niespokojnie?
3: No raczej nie, bo na Bliski Wschód był to, że żeśmy ten pokój niby opanowali, bo Egipt był 5 lat i po 5 latach wojska ONZ-owskie z Egiptu wyjechały, także to powinien być spokój.
4: No pokój powinien być wszędzie, ale świat jest tak okrutny, że no, do tego pokoju nie ma, nigdzie nie ma. Nikt nie dąży, to znaczy liczy się pieniądz. Dzisiaj pieniądz opanował świat. Duże firmy, które produkują broń, chcą się pozbyć tego, ale ludzie niewinni giną.
1: Czy główną motywacją panów zdaniem są właśnie pieniądze, chęć władzy przejmowania kolejnych terenów?
3: Raczej tak, bo w naszych czasach to myśmy nie byli za pieniądze, bo nasz żołd to wychodził $1.30 dziennie. No to można sobie powiedzieć.
4: W naszych czasach to był jednak ojczyzna, honor, inaczej my się patrzyli na świat. A dzisiaj jest tylko rządca pieniądza. Każdy chce rządzić, ale mieć dużo pieniędzy przy sobie.
0: No właśnie, pieniądze i władza. Chyba nigdy na świecie nie było takiego nieprzerwanego pokoju. Zawsze gdzieś toczy się jakiś konflikt, o czym doskonale współcześnie wiemy. Przedstawiciele ONZ-u jednak od kilku lat zwracają też uwagę na jeszcze jedno wyzwanie, które tak jak konflikty zbrojne stanowi zagrożenie dla pokoju, to kryzys klimatyczny. Ale tutaj w tle też są pieniądze i grupy interesów, to jednak zupełnie inny temat.

0: Teraz będzie o edukacji w magazynie Reporterskie Obraz Dnia, dokładnie o studiach, o szkolnictwie wyższym. To czas, kiedy nie tylko zdobywamy tę specjalistyczną wiedzę, ale też to często początek de facto drogi zawodowej. Coraz więcej młodych ludzi właśnie w tym czasie zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe. Coraz więcej młodych ludzi w tym czasie szuka praktyk, staży, kontaktów, które mogą zaprocentować po odebraniu dyplomu. Jak uczelnie próbują odpowiadać na potrzeby rynku pracy i czego od przyszłych pracowników oczekują dziś firmy? Między innymi o tym rozmawiano dziś podczas 14. Giełdy Pracy na Uniwersytecie Opolskim, a z uczestnikami tego wydarzenia rozmawiał nasz reporter Jakub Biel.
1: To już jest 14. Giełda Pracy. My za każdym razem staramy się ją urozmaicać i doskonalić, ale przede wszystkim mamy na celu połączenie naszych studentów i przyszłych absolwentów z pracodawcami naszego regionu. Profesor Uniwersytetu Opolskiego Anna Weiss-Bedkoziarska, prorektor do spraw kształcenia. Jest to spotkanie, w którym dowiadujemy się od pracodawców, czego oczekują od nas jako uczelni kształcącej, czyli jakiego absolwenta mamy wypuszczać na rynek pracy, jakie ma mieć kompetencje, umiejętności, czyli zależy nam na tym, aby zarówno student, który kończy Uniwersytet Opolski, znalazł wymarzone miejsce pracy, jak również aby pracodawca wiedział, że zatrudniając absolwenta Uniwersytetu Opolskiego, to jest strzał w dziesiątkę.
2: Karolina Gęsikowska, Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj studenci mogą skorzystać z wielu opcji tematycznych dotyczących rynku pracy. Przygotowaliśmy dla nich mini warsztaty dotyczące mediów społecznościowych i obecności studentów w sieci. Warsztat dla farmaceutów pod tytułem Farmaceuta Przyszłości. Jest też opcja zdjęcia do CV. Tutaj mamy fotobudkę dla studentów.
3: Nazywam się Paulina Dąbrowska, jestem na kierunku stosunki międzynarodowe na roku czwartym. Ja myślę, że najbardziej interesujące w giełdzie jest to, że to jest naprawdę masa fajnych stoisk i masa fajnych możliwości dowiedzenia się coś więcej na temat swojego przyszłego zawodu. Mamy tutaj na przykład takie stoiska typowo farmaceutyczne. No to kierunki farmaceutyczne mogą podejść też i zapytać, jak będzie to wyglądać w zawodzie. Jest to super. Też tutaj widzę, że jest staż magisterski, także świetnie. Jeżeli chodzi o inne miejsca, czy też na przykład Itaka, czy też inni partnerzy, no to naprawdę jest tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o wybór, podejść, zapytać się, zobaczyć, jak będzie to wyglądać. Można też doświadczyć fajnej perspektywy, ponieważ tutaj też są doświadczone osoby, odpowiadają na pewno o swoim zawodzie, jak będzie to przebiegać, wyglądać. Tacy studenci na pewno będą musieli się dowiedzieć, jak będzie wyglądać ich perspektywa pracy w przyszłości. No i myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie, no i jak najwięcej organizowania takich giełd pracy, ponieważ to się przydaje.
4: Aleksander Pastuszyn się nazywam, jestem na trzecim roku stosunków międzynarodowych, studiuję akurat na Wydziale Nauki Polityki i Komunikacji Społecznej. Na pewno taka giełda pracy jest bardzo istotnym narzędziem do tego, żeby akurat młodzi studenci, po licencjacie czy po magisterce mogli znaleźć na przykład przyszłe stanowisko pracy, przyszłą pracę. Jak widzimy, tutaj jest bardzo dużo stanowisk z różnymi firmami, od policji ABW do firm, powiedzmy, bardziej sprzedażowych, więc myślę, że na pewno dla każdego coś się znajdzie. No i myślę, że na pewno po tej giełdzie paręnaście osób na pewno albo pójdzie na staż, albo na pewno zacznie pracować na przykład w tych firmach. Myślę, że to jest akurat bardzo dobre wydarzenie.
5: Okej, czy jest jakieś przedsiębiorstwo, firma, która zwróciła twoją uwagę, że pomyśleć sobie, kurczę, sam pójdę i może dowiem się czegoś więcej, bo to jest kierunek, w którym chciałbym iść.
4: Tak, jest. No, tak jak powiedziałem na początku, jest to, akurat mamy tu stanowisko ABW i policji. Gdzieś tam po studiach chcę akurat się rozwijać w służbach, więc na pewno zajrzę jeszcze raz na ich stanowisko. Więc to myślę, że akurat ABW, policja, tak.
5: Okej, to ja muszę utrzymywać z tobą dobre kontakty, bo jak za parę lat będziesz wręczał mandaty, to może akurat mi się upiecze.
4: No, na pewno, być może.

0: Państwa na niezłą imprezę. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach świętuje bowiem jubileusz 30-lecia działalności. Placówka od początku istnienia prowadzi terapię zajęciową i specjalistyczną rehabilitację dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Każdego dnia z tej możliwości korzysta ponad 70 mieszkańców powiatu głubczyckiego i na tym dzisiejszym wydarzeniu, super wydarzenie, jak Państwo się za chwileczkę przekonają, które jeszcze trwa, z mikrofonem Radia Opole był nasz reporter Grzegorz Frankowski.
1: Staraliśmy się dobrze do tego jubileuszu przygotować. Mieliśmy na to 30 lat, więc dosyć sporo czasu. Bartusik Ewa, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach. Zrobiliśmy wszystko, żeby nasi goście dzisiejsi czuli się tu dobrze i mam nadzieję, że tak będzie. Zgodnie z tradycją, bo co roku organizujemy turniej sportowy Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Opolskiego i w tym roku, mimo tego 30-lecia, nie zaprzestaliśmy. Też chcemy zrobić może w nieco zmniejszonym takim składzie konkurencyjnym, ale chcemy, żeby konkurencje też się odbyły. No a potem będą niespodzianki urodzinowe, czyli tort i różne inne.
2: Burmistrz Głubczyc, pan Adam Krupa. Panie burmistrzu, można powiedzieć, jeżeli ktoś w gminie Głubczyce potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, to może ją otrzymać, może czuć się zaopiekowany. Ta uroczystość też chyba dziś o tym świadczy.
3: Tak, oczywiście, bo to, co robi Środowiskowy Dom, to jest naprawdę wielka sprawa. Ja ich obserwuję od wielu lat. Nie tylko obserwuję, ale na tyle, ile mogę, staramy się pomóc jako samorząd, ale bez ich zaangażowania, bez ich pomysłu. I mówię tutaj nie tylko o pracownikach, ale też i o pensjonariuszach. To by nie było tego, co tu jest. Możemy się spokojnie, bez żadnego zadęcia chwalić się tym, co ten Środowiskowy Dom robi dla naszego społeczeństwa.
4: Robert Rwalec, pedagog Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach.
2: Kapitalne wydarzenie. Co cieszy najbardziej? Te uśmiechnięte twarze wszystkich osób, które z tego ośrodka na co dzień korzystają, korzystały i będą korzystać. Można powiedzieć, jesteście taką jedną wielką rodziną.
4: To jest coś niesamowitego, że oni się pojawili. Nasi przyjaciele naszego ośrodka, oczywiście wszyscy goście z tego też się jak najbardziej cieszymy. Ale dla mnie fajnie, że te rodziny przyjechały. Jak wspomniała dzisiaj pani dyrektor Ewa Bartusik, rodziny wraz z uczestnikami ufundowały z tej okazji kapliczkę. To jest najlepsze, co mogło nas spotkać, co mnie osobiście mogło spotkać, bo pracuję również tu prawie 30 lat.
2: Cały ten ośrodek to jest, bez przesady, takie pani zawodowe dziecko.
5: Byłam przy otwieraniu, przez 2 lata pracowałam, potem miałam dłuższą przerwę, a potem przez ostatnie 16 lat miałam zaszczyt być tutaj szefem. Bożenna Zimna, dyrektor w stanie spoczynku. Mówię zaszczyt, bo praca z tymi ludźmi, bardzo budujące dla każdego człowieka. To są wyjątkowi ludzie, którzy dają tyle energii i tyle mocy, żeby chciało się przyjść do pracy i żeby coś tworzyć nowego, ciągle nowe wyzwania. Do końca życia zostanie ze mną to miejsce, ci ludzie. Akumulatory ładowane są w jedną i drugą stronę i powstaje z tego samo dobro.
6: Każdego dnia muszę tu być, bo tu jest superańsko. Nazywam się Kasia Wołowiec, mieszkam w Zupowej. Tu się czuję jak w domu.
2: A co tutaj jest takiego superańskiego, że chce pani tutaj przebywać?
6: Terapeuci są fajni. Pani dyrektor jest fajna, fajne zajęcia są. Bardzo miło mi się czas tutaj, jak w rodzinie.
2: A zajęcia to na przykład jakiego typu?
6: Stolarskie z panem Robertem, na dworze robimy, w kuchni mamy treningi, pomagamy, naczynia myć, dworze robimy. Jest superańsko, nie ma co powiedzieć.
2: Czyli z ręką na sercu polecamy Gołuszowice.
6: Polecamy Gołuszowice. Jest superańsko, oby tak dalej, jest!
0: Dodajmy, że to wydarzenie, te uroczystości Radio Opole objęło patronatem medialnym.

0: na koniec Kędzierzyn-Koźle w ramach rozbudowy samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu powstaną pododdziały onkologiczne na oddziałach urologii i ginekologii oraz oddział chemioterapii dziennej. Inwestycja jest realizowana z funduszy unijnych, a dokładniej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a ma na celu poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej poprzez rozwój i modernizację infrastruktury szpitali należących do Krajowej Sieci Onkologicznej. Projekt zakłada rozbudowę budynków, zakupu sprzętu i aparatury medycznej. Szczegóły w materiale Katarzyny Doros-Stachoń.
1: Audycja sponsorowana.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
3: Lekarz Artur Pietrusa, prowadzący oddział onkologii, urologii onkologicznej szpitala SPZO z Kędzierzyn-Koźle. Przenosimy się w nowe miejsce. Mamy oddział chemioterapii dodatkowy, co w ramach naszej specyfikacji, a więc chirurgii czy urologii onkologicznej i Krajowej Sieci Onkologicznej, no niejako zwiększa nasze możliwości lecznicze w zakresie diagnostyki, leczenia i potem leczenia uzupełniającego pacjentów onkologicznych z regionu, powiatu czy województwa. Dzisiaj to jest 70% choroby onkologiczne. Rak nerki, pęcherze, gruczołu krokowego. Tak bym to nazwał. No i to się raczej nie zmieni już. Ilość pacjentów onkologicznych przybywa. Z moich obserwacji wiem, że to na pewno poprawi los pacjenta onkologicznego, zmniejszy ilość migracji do ośrodków większych albo poza województwem opolskim. Także na to liczymy. Poza tym, no cóż, nasz pacjent, no więc którego znamy, nie oddajemy w obce ręce. On wraca, jest zaopiekowany, a my wyczuleni na to, żeby to leczenie prowadzić na wysokim poziomie, jeszcze wyższym. W tym znaczeniu, że do zespołu dołączają onkolodzy, w tym znaczeniu, że chirurgia i ginekologia również profiluje się onkologicznie, więc nie jesteśmy onkologią, tak jak ośrodki nadrzędne nad nami, ale jesteśmy oddziałem urologii z pododdziałem.
4: Nazywam się Robert Żurawel, jestem kierownikiem oddziału chirurgii ogólnej szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jako oddział chirurgii zawsze leczyliśmy pacjentów onkologicznych. Teraz dzięki pieniądzom pozyskanym z KPO możliwe były inwestycje poczynione zarówno jeżeli chodzi o sprzęt na blok operacyjny, jak również w rozbudowę szpitala i w związku z tym otwarcie nowego oddziału chemioterapii dziennej. Dalej będziemy świadczyć te usługi, które do tej pory świadczyliśmy, ale teraz dzięki temu nowemu sprzętowi będą te zabiegi mogły być bardziej bezpieczne, kompleksowe, mniej inwazyjne, a jak również jeżeli chodzi o opiekę poszpitalną dla tego pacjenta, będzie ona bardziej kompleksowa w związku z tym, że będzie on mógł utrzymać u nas to leczenie uzupełniające po zabiegach onkologicznych.
5: Skoro mówimy o sprzęcie, to jaki sprzęt ma się pojawić?
4: Jest to sprzęt na blok operacyjny pod postacią nowoczesnej elektrokoagulacji, noża harmonicznego, sprzęt służący do zabiegów otwartych, jak i laparoskopowych.
3: Byliśmy na etapie projektowania i realizacji, my jako kadra medyczna, dzięki dyrekcji i inżynierom, którzy projektowali, byliśmy ciągle pytani i proszeni o wprowadzenie czegoś swojego i to się udało. I ten oddział nowy, który jest teraz, jest tak właśnie dla naszej kilkudziesięcioosobowej grupy pracowników, takim miejscem bardziej przyjaznym niż poprzedni oddział.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
1: Audycja sponsorowana.
0: Dodajmy jeszcze, inwestycja będzie kosztować 53 miliony złotych, 259 tysięcy 543 zł dokładnie, z czego 45 milionów 266 tysięcy 471 zł to unijne dofinansowanie z KPO. I to wszystko dziś w reporterskim obrazie dnia. Polecamy się jutro po godzinie 14. Przed nami kolejne ważne tematy. Paweł Oliwa program zrealizował. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do jutra, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Spoglądamy na to, co się dzieje na drogach i zaczynamy oczywiście od wypadku, a mamy taki na ulicy Saperskiej w Brzegu. Tutaj doszło do kolizji, wypadku dwóch samochodów osobowych, z czego jedno wylądowało w rowie, więc uważajcie, będąc na ulicy Saperskiej. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Opolu, to mapa satelitarna podpowiada mi, że do jakiegoś zdarzenia doszło na ulicy Wrocławskiej. Prawdopodobnie jest to kolizja w kierunku Galerii Handlowej, więc uważajcie w tym miejscu, postaram się doprecyzować, cóż tam się stało. Jeżeli chodzi o spowolnienia wynikające z korków, no to tradycyjnie Piastowska w kierunku Zaodrza, Wrocławska w kierunku miasta, Budowlanka w Budowlany w kierunku centrum, ścisłe centrum, Żeromskiego, Rejmonta, no i Ozimska. Jeżeli chodzi o wylotówki, to jeszcze jest okej.
5: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
7: Sekundy, tylko sekundy dzielą nas od godziny 15. Oczywiście to czas, kiedy w Radio Opole kolejne dziś wiadomości.
8: Bogdan Wyczałkowski z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o niegospodarność. W Byczynie powstanie nowy posterunek policji, choć na razie nie wiadomo kiedy. W Opolu odbył się memoriał Jerzego Klempela.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: A przygotowała i przedstawi je Joanna Matlak.
8: Cztery zarzuty dotyczące niegospodarności usłyszał Bogdan Wyczałkowski, były prezes spółki SIM Opolskie. Podejrzany wyraził zgodę na publikację danych personalnych oraz wizerunku. Prokuratura rejonowa w Nysie oskarża go o podejmowanie wielu decyzji pociągających za sobą nieuzasadnione wydatki liczone w setkach tysięcy złotych. Postępowanie przygotowawcze to efekt zawiadomienia złożonego najpierw przez Krajowy Zasób Nieruchomości, a później przez Najwyższą Izbę Kontroli. Pierwszy zarzut dotyczy powielania umów o wykonanie tożsamych usług promocji i reklamy oraz wydatkowania na tej podstawie ze szkodą dla spółki niemal 300 tysięcy złotych, mówi prokurator Stanisław Bar.
9: Kolejny zarzut również związany jest ze zlecaniem usług promujących SIM Opolski, które miały polegać na publikacji materiałów zawierających informacje o realizowanych przez tę spółkę inwestycjach. Zawarta przez podejrzanego umowa obligowała SIM Opolski do wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia. W dwuletnim okresie obowiązywania umowy spółka wypłaciła na tej podstawie wynagrodzenie w łącznej wysokości ponad 220 tysięcy złotych.
8: Trzeci zarzut dotyczy decyzji byłego prezesa w związku z pozyskiwaniem dla spółki samochodów.
9: W ocenie organów śledztwa zawarcie w okresie 2 lat 6 umów kupna-sprzedaży i leasingu, w części których na poczet ceny zaliczano zaniżoną wartość oddawanego w rozliczeniu samochodu, była nieuzasadniona i pociągała za sobą nieuzasadnione wydatki w wysokości ponad 1 miliona złotych. Czwarty zarzut dotyczy zaangażowania spółki Simopolskie w działalność sponsorską, która wiązała się z wydaniem 600 tysięcy złotych.
8: W ocenie prokuratora promocja spółki była nieadekwatna do charakteru i rozmiarów działalności Simopolskie. Bogdan Wyczałkowski nie przyznał się do zarzucanych czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 70 tysięcy złotych, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Nowy posterunek policji powstanie w Byczynie. List intencyjny w tej sprawie podpisała nadinspektor Magdalena Nguyen-Fudala, komendant wojewódzki policji w Opolu, i Rafał Pydych, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Porozumienie podpisali też lokalni samorządowcy. Obecnie siedziba byczyńskiej policji znajduje się przy ulicy Moniuszki.
0: Nowa lokalizacja posterunku policji w Byczynie znajdowałaby się przy ulicy Poznańskiej. Dogodne położenie obiektu sprawiłyby, że mieszkańcy regionu mieliby prosty i wygodny dostęp do funkcjonariuszy pełniących służbę w Byczynie, tym samym prowadząc do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Z kolei dla miejscowych mundurowych oznaczałoby to znaczną poprawę dotychczasowych warunków pracy.
8: Mówiła starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa posterunku. Sportowa rywalizacja, wspomnienie legendy polskiej piłki ręcznej i promocja aktywności wśród najmłodszych. W Opolu odbył się kolejny memoriał Jerzego Klempela. Z tego arenie dzieci ze szkół podstawowych zagrały w piłkę ręczną, a organizatorzy podkreślali, że wydarzenie ma nie tylko wymiar sportowy, ale także edukacyjny i wychowawczy. Mówi prezes Korotop Gwardii Opole Paweł Dołhańczuk.
10: Tradycyjny memoriał Jerzego Klempela i tradycyjnie złożenie kwiatów i zniczy pod jego tablicą, która znajduje się pod halą na ulicy Kowalskiej, z którą Jerzy Klempel był związany, bo na tej hali miał okazję grać, dorastać i kształtować się jako piłkarz ręczny. Tutaj w Stegu Arenie mecze drużyn z naszych szkół podstawowych, ponieważ jest to też dla nas bardzo ważne, żeby tutaj tą piłkę ręczną dalej promować wśród tego najmłodszego pokolenia.
8: Organizatorzy zapowiadają, że memoriał pozostanie stałym punktem sportowego kalendarza Opola i będzie łączył pamięć o legendzie polskiego szczypiorniaka z promocją sportu wśród dzieci i młodzieży.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
8: Wojskowy Antonow z pierwszymi 100 tonami polskiej pomocy dla Libanu wylądował dziś na lotnisku w Bejrucie. Dwa kolejne wylecą z Polski w następnych dniach. 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną Libanu pochodzi od instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 15.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Właściciele stacji benzynowych przestrzegają cen paliw ustalonych w ramach rządowego programu CPN, choć zdarzają się naruszenia. Od końca marca do 20 maja Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła prawie 9 tysięcy kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości na prawie 530 stacjach. Tymczasem za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą od jutra maksymalnie 6 zł 31 groszy, natomiast za litr oleju napędowego maksymalnie 6 zł 57 groszy. Prawie 1,5 biliona złotych zdeponowali Polacy w bankach, podaje Narodowy Bank Polski. To wzrost w stosunku do marca o kilkanaście miliardów złotych. Wpływ na to mają rosnące w ostatnich latach płace i stosunkowo niska stopa bezrobocia. Centrum Handlowe Karolinka w Opolu do rozbudowy. Właściciel obiektu informuje, że uzyskał już pozwolenie na budowę. Dzięki rozbudowie galeria uzyska prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni, oferując mieszkańcom około 30 nowych lokali. Pod nową częścią obiektu powstanie również podziemny parking. Włoskie restauracje nie muszą podawać darmowej kranówki turystom, orzekł tamtejszy Sąd Najwyższy. To ważna informacja także dla Polaków, którzy coraz chętniej wybierają Włochy na krótkie weekendowe i dłuższe wakacyjne wyjazdy. Z dostępnych danych wynika, że liczba podróżnych lecących do Włoch wzrosła w tym roku o 72%. Jutro rozpoczynają się w Unii tzw. konfesjonały w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Komisja Europejska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli unijnych krajów. W najnowszym pakiecie powinny znaleźć się sankcje na statki z floty cieni, rosyjskie banki czy firmy handlujące zbożem zrabowanym na terenach okupowanej Ukrainy.
4: Pogoda.
7: Sporo słońca w naszym regionie, choć trochę chmur też się pojawia, ale raczej bez opadów. Tak to zaznaczam, bo meteorolodzy prognozowali, że dzisiaj przelotne opady deszczu, a może nawet burze. Jak patrzyłem na to, co działo się na radarach, to burze owszem, ale one tak szły w Czechach za naszą, tuż właściwie za naszą granicą. Tak więc jeśli coś tam się gdzieś pojawiło, to ewentualnie na południu naszego regionu. Temperatury. Ile teraz notujemy? 24, nie więcej niż 24. Tyle w Strzelcach Opolskich, w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, w Opolu i w Nysie, a 23 na termometrach w Kluczborku i w Namysłowie.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: No i gdyby komuś wysokie temperatury doskwierały, no to jest na szczęście ten wiatr, który trochę ochłody w nasze życie wnosi. 7 minut po godzinie 15. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do grupy.

0: Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Po reklamie.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Twoje Radio Opole.
2: Przed chwilą męskie granie orkiestra i przebój zatytułowany Tańczę. Jak się do niego tańczy? No, przypuszczam, że wiele osób wie, jak się do niego po prostu dobrze bawić. Co w naszym programie? W naszym programie jest sporo informacji dla kierowców, a teraz coś, co i kierowców może zainteresować, a nawet szerzej powiedziałbym podatników. No bo w sumie to chyba każdy kierowca podatki płaci, ale nie każdy, kto płaci podatki, jest kierowcą. Ale budżetem państwa powinien być zainteresowany. Kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców już 10 miliardów złotych. Tak wynika z najnowszej analizy Fundacji Instrat. No właśnie, kierowców czy no, generalnie podatników, jak na to spojrzeć. W każdym razie autor badania Michał Grabka mówi, że rządowy pakiet ceny paliw niżej pomógł kierowcom, ale nie zniwelował całkowicie podwyżek na stacjach.
3: CPN mocno obniżył ceny dla konsumentów. Dla nich, jeśli mają samochód benzynowy, ceny wzrosły średnio około 40 groszy w porównaniu z czasami przedwojennymi. Mniej pomógł firmom, bo jeśli one korzystają z silników diesla, to ten wzrost efektywnej ceny to około 1,80 zł na litrze. To dlatego, że firmom nie pomaga obniżenie VAT, ponieważ one i tak go obliczają.
2: Ekspert dodał, że wpływy z zapowiadanego przez rząd podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych powinny zostać przeznaczone na upowszechnienie transportu opartego na prądzie. Mogłoby się to odbyć poprzez wprowadzenie biletu na komunikację zbiorową w całym kraju.
3: Sieciowy bilet Polska na wzór tych obecnych w Niemczech czy Austrii, umożliwiający podróże wszystkimi rodzajami transportu regionalnego. To jedno z rozwiązań. Drugie, bo nie wszędzie w Polsce da się dojechać transportem publicznym, proponujemy społeczny leasing aut elektrycznych, tak by mniej zamożni mieli dostęp do niezawodnego i taniego sposobu przemieszczania się. A po trzecie, ECPN, czyli obniżkę VAT-u na ładowanie aut elektrycznych do 8%.
2: Zdaniem autora badania, zyski z podatku od nadmiarowych zysków mogłyby wynieść 6 miliardów złotych rocznie. Już 23 minuty po 15 czekamy na kolejne informacje dla kierowców.

0: Środowe popołudnie, zbliża się 15:30, do weekendu już bliżej niż dalej, no to chyba dobra informacja. A jakie informacje, dobre czy niekoniecznie, ma dla kierowców Kuba Biel? O tym już teraz.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No niekoniecznie. Spore problemy notują kierowcy poruszający się po Opolu. Do Radia Opole trafił sygnał, że jeden z kierujących dobre 20 minut próbuje przebić się ulicą Budowlanych. Spoglądam tam, no i faktycznie bardzo długi sznur samochodów próbuje dostać się w kierunku centrum. Jeżeli macie możliwość, próbujcie omijać. A jak nie macie, no to podkręćcie głośniej Radio Opole. Inne punkty, gdzie występują problemy, Luboszycka w kierunku Nysy Łużyckiej, Wrocławska w kierunku centrum, Nysy Łużyckiej zarówno na Zaodrze, jak i w kierunku Opola Wschodniego, no i Piastowska na Zaodrze. Wylotówki wciąż okej, ale obwodnica północna, tutaj jest problem. A Żwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Żołnierz uniewinniony za użycie broni przy granicy z Białorusią. Karol S. był oskarżany o przekroczenie uprawnień i zagrożenie życia oraz zdrowia innych osób, gdy oddał kilkanaście strzałów w kierunku nielegalnych migrantów. Wyrok uniewinniający wydał Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie. W ocenie sądu szeregowy zrobił dokładnie to, co powinien był zrobić żołnierz, argumentował przewodniczący rozprawy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Sejm znów nie powoła dziś prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Stało się tak po raz drugi. Kolegium IPN rekomendowało na stanowisko prezesa dotychczasowego wiceszefa Instytutu doktora Mateusza Szpytmę. W Sejmie popiera go klub PSL, niektórzy posłowie Polski 2050, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Lewica i Koalicja Obywatelska są przeciwne.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Na 13 lat więzienia skazał sąd w niemieckim Werden lewicową terrorystkę z ekstremistycznej frakcji Czerwonej Armii. Daniela Klette przed wymiarem sprawiedliwości ukrywała się prawie 3 dekady. 2 lata temu została zatrzymana i oskarżona o udział w rozbojach. Dwaj wspólnicy terrorystki nadal skutecznie się ukrywają.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Burzowo obecnie na południu województwa małopolskiego. W naszym regionie, mimo tego, że meteorolodzy tak na wszelki wypadek ostrzegali, no to chyba raczej spokojnie i tak powinno być do końca dnia. Słońce, no właśnie, słońca więcej niż chmur, a na termometrach 24 stopnie teraz mamy w Brzegu, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. 23 notujemy w Kluczborku, w Nysie i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No a propos tej muzyki, no powoli szykujemy się do festiwalu piosenki polskiej w Opolu. O tym też będzie sporo na naszej antenie. A teraz jeden z polskich przebojów, Wilki i Urkę.

0: Na zegarze 15.40 w naszym programie teraz o technologiach podwójnego zastosowania. O tym Joanna Matlak i jej goście.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Dzień dobry, w podcaście Radio Opole kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj z moimi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, jakie szanse nasz region ma na to, aby stać się ważnym ogniwem w przemyśle zbrojeniowym. W studiu ze mną Michał Wojczyszyn, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I Bartosz Ryszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej.
4: Dzień dobry, witam.
2: Odnotujmy ważną datę na początek. 17 kwietnia w naszym regionie miało miejsce właśnie ważne wydarzenie. Powstał opolski klaster obronności. To porozumienie podpisano między samorządem województwa a Polską Grupą Zbrojeniową i te działania klastra wspierają instytucje otoczenia biznesu, Opolska Izba Gospodarcza i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. W naszym regionie nie ma zakładu takiego stricte zajmującego się zbrojeniówką. Dlaczego mówi się, że Opolskie ma potencjał w tym zakresie, panie dyrektorze?
3: Pani redaktor, kwestia szeroko pojętej odporności, obronności jest teraz wymieniana absolutnie przez wszystkie przypadki i my jako samorząd województwa opolskiego też absolutnie traktujemy bardzo poważnie te kwestie związane właśnie z odpornością regionu, ale traktujemy je bardzo szeroko. Stąd to porozumienie, bo wiemy o tym, że tak jak pani redaktor wspomniała, nie ma jeszcze u nas zakładu produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale to przede wszystkim nie oznacza, że on może u nas nie powstać, ale z drugiej strony mamy ogromne walory inwestycyjne i nasi przedsiębiorcy są gotowi do tego, aby współtworzyć szeroko pojętą odporność regionu. I mamy przede wszystkim firmy w naszym regionie, które mają potencjał, które mają ambicje, które mają możliwości. I naszym zobowiązaniem w stosunku do opolskiego regionu czy opolskich przedsiębiorców jest umożliwić i dać realne narzędzia do tego, aby mogli w tym wyścigu również brać udział. Wiemy doskonale, że ta koniunktura gospodarcza w najbliższych czasach będzie uwarunkowana właśnie ogromnymi środkami finansowymi, które będą inwestowane w szeroko pojęty sektor obronności i chcemy po prostu jako Opolszczyzna też tutaj jakby swoją część udziału mieć. A ten sektor obronności jest sektorem bardzo, bardzo szerokim, bo to jest oczywiście te kwestie związane z branżą motoryzacyjną, z branżą metalową, ale również to są kwestie odzieży, kwestie związane chociażby z żywieniem, z cyberbezpieczeństwem. Stąd to spotkanie, stąd ta analiza firmy doradczej właśnie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która miała pokazać walory inwestycyjne, pokazać nasze atuty, pokazać nasze możliwości i pokazać właśnie ten potencjał polskiego biznesu po to, aby właśnie dać wyraźny sygnał, że już jesteśmy gotowi i czekamy na więcej.
2: Jak to jest z tym potencjałem, panie prezesie? Bo blisko 200 podmiotów też brało udział w trakcie podpisywania tego porozumienia. To dużo, te 200 podmiotów?
5: Ja myślę, że to jest nawet tylko część firm, które chciały wziąć udział w tym spotkaniu, a potencjał uważam, że on jest przeogromny, ponieważ wiele firm prowadzi własne badania, ale także jest przygotowane na to, żeby takie badania podjąć i się rozwijać właśnie pod kątem współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, bo trzeba pamiętać o jednym, że Polska Grupa Zbrojeniowa będzie realizowała program SAFE, ale sama go nie zrealizuje. Jeżeli nie zejdzie tak, jak to w tej chwili miało miejsce na dół, czyli właśnie nie będzie rozmawiała z szeroko pojętym polskim biznesem i nie będzie poznawała ich możliwości, no to będzie trudno zrealizować te wszystkie zadania, które wynikają właśnie z tego programu SAFE. I opolscy przedsiębiorcy bardzo liczą na to, między innymi dlatego tak czynnie biorą udział w tych spotkaniach związanych z opolskim klastrem obronności, że będą wzięte pod uwagę pod kątem właśnie współpracy z całą grupą, która, tak jak pan dyrektor już wspomniał, to nie jest tak, że opolska firma musi wybudować czołg. Nie jest tak, że opolska firma musi przygotować jakiś pakiet żywnościowy dla wojska, czy wyprodukować mundur. To wygląda kompletnie inaczej.
2: Właśnie mi się wydaje, że musimy się uporać z pewnym stereotypem, prawda? Że kiedy myślimy zamówienie dla wojska, no to zaraz się ten czołg pojawia trochę, prawda?
5: A czołg jest zbudowany z wielu komponentów. Od bardzo niewielkich adapterów, kabli światłowodowych, różnego rodzaju rozwiązań elektrycznych i elektrotechnicznych, po rzeczywiście rozwiązania już takie, które my widzimy, tak? Czyli, czyli masa stali, którą widzimy na zewnątrz, a w środku jest wiele komponentów, gdzie opolskie firmy mogą brać udział w dostarczaniu tych komponentów. I o to to tak naprawdę chodzi. My chcemy jako opolszczyzna i opolskie firmy brać w tym udział, chcemy się przedstawić Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jakie są nasze możliwości związane ze współpracą z nimi.
2: No to jeżeli byśmy mieli się przedstawić, to co mamy do zaoferowania?
5: Tak naprawdę oprócz tego, że są firmy, które dystrybuują różnego rodzaju rozwiązania, to także są firmy, które produkują rozwiązania niekoniecznie związane z branżą zbrojeniową, ale mogą doprowadzić do tego, że mogą poprzez badania i poprzez swoje możliwości, poprzez tak naprawdę użycie, powiem po angielsku, dual use, czyli będą mogli te swoje wyroby potraktować na dwa sposoby. Jeden cywilny, drugi właśnie pod kątem zbrojeniówki. Do tego na pewno będzie potrzebne wsparcie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, ponieważ środki na badania i rozwój Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ma właśnie pod kątem współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.
2: Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z Opolskiego, jeżeli chciałyby rozwijać te technologie dual use właśnie?
3: Właśnie my, tak jeszcze kontynuując troszkę ten wątek, ale tak też w naturalny sposób przechodząc do pani pytania, my zapraszając Polską Grupę Zbrojeniową do nas, i to też myślę, że warto podkreślić, że to była inauguracja ogólnopolskiego cyklu spotkań właśnie u nas w Opolu i to jest absolutnie wielka duma, ale to jest też uważam ogromne uznanie właśnie dla opolskiego potencjału i jestem przekonany o tym, że właśnie wybór Opola i naszego regionu nie był przypadkowy w tym konkretnym kontekście. I my, chcąc pokazać Polskiej Grupie Zbrojeniowej ten potencjał, zrobiliśmy jakby taki audyt zewnętrzny, który wykonała firma doradcza i tutaj było kilka absolutnie dużych argumentów. Między innymi to, o czym właśnie tutaj pan prezes wspomniał, kwestie lokalizacji firm i tego, że ten potencjalny łańcuch dostaw, jeśli chodzi o branżę metalową, jest u nas bardzo szybki, a to w kontekście właśnie takich wojskowych czy wysokiego ryzyka zobowiązań jest też dość istotne, ale druga sprawa to jest właśnie ten komponent finansowy. I teraz my, dysponując środkami europejskimi, też na przestrzeni tych ostatnich lat nauczyliśmy się tego, żeby na bieżąco reagować na to, co się dzieje i żeby ta umowa między samorządem województwa a komisją na ten program, który będziemy wdrażali, żeby to nie był sztywny program na 7 lat, ale żeby na bieżąco reagować na to, co się dzieje. I mieliśmy takie sytuacje skrajnie, których nie chcielibyśmy, ale do których byliśmy zmuszeni, czyli na przykład kwestie odbudowy po powodzi, ale właśnie też ten sektor obronności i budowania odporności całej Europy, w tym naszego regionu, również był bardzo istotny.
2: W ogóle wydaje się, że pieniądz powinien być elastyczny w dzisiejszych czasach, tak, jakkolwiek to zabrzmi.
3: I to jest tego typu sytuacja, że my już teraz na jesień uruchamiamy pierwsze nabory. Do dyspozycji naszych przedsiębiorców będzie kwota w okolicach 50 milionów złotych, no to aby właśnie wdrożyli w swoich technologiach te elementy związane z dual use, czyli z tym podwójnym zastosowaniem. W telegraficznym skrócie będzie możliwość zakupienia po prostu linii montażowej, nawet przez duże podmioty, a tego już dawno u nas nie było, bo wspieraliśmy głównie mikro, małe, średnie firmy na takie obszary bardziej związane z konkurencyjnością, z innowacyjnością, a tutaj widzimy, że ta potrzeba rynku, potrzeba bieżącego czasu spowodowała, że właśnie musimy się w takim obszarze poruszać.
2: Linia montażowa, a nie gotowy produkt.
3: No, linia montażowa, ponieważ tutaj mamy świadomość tego, że firmy produkują na co dzień różne rzeczy. Natomiast ta kwestia właśnie obwarowania też pewnymi certyfikatami współpracy, czy to właśnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z NATO, z wojskiem, będzie powodowała też to, że te firmy, które już na co dzień współpracują i produkują swoje rzeczy, na przykład na potrzeby branży metalowej, motoryzacyjnej, automatyki, robotyki, będą mogły zakupić linię montażową, która będzie mogła w bardzo szybki sposób zostać właśnie przekierowana na potencjalną współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową.
2: A polskie firmy są przygotowane na to, że kiedy będą produkowały, wdrażały te technologie dual use, no, że to nie jest taki zwykły produkt, tylko też będzie kontrolowany tak naprawdę.
5: Jestem pewien tego, że każdy, kto wchodzi do tej wody pod nazwą Program SAFE i współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i z obronnością, wszystko co jest związane, jest bezwzględnie, do tego są potrzebne pewne poświadczenia, które pozwalają na to, aby być dostawcą nawet do firm, które są w tej grupie. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Każda firma, która była na tym spotkaniu, gdzie zostało podpisane to porozumienie, zdecydowanie o tym wiedzą. To spotkanie miało również taki komponent właśnie informacyjny i o tych możliwościach rozmawialiśmy, jakie są warunki do tego, aby właśnie zacząć tą współpracę. Oczywiście w niektórych miejscach takich poświadczeń nie trzeba, tak? Bo to jest dostawa jakichś bardzo małych komponentów, ale w wielu, wielu miejscach zdecydowanie tak, bo należy pamiętać również o tym, że Polska Grupa Zbrojeniowa to nie tylko dostawa produktów, ale także i usług. A wiemy doskonale, że duże środki są także przeznaczone właśnie na budowanie infrastruktury właśnie w tych fabrykach i w tych firmach, które są w grupie PGZ. Tu też jest miejsce właśnie dla takich firm, które świadczą takie usługi.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: I jeszcze ważna informacja dla zainteresowanych tym tematem. To był tylko fragment rozmowy, a zapis całości, cały podcast znajdziecie na naszej stronie www.radioopole.pl.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
5: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
6: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
7: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
9: Zaczynamy od utrudnień związanych z kolizją, z wypadkiem właściwie, tak powinienem powiedzieć. Spotkały się za blisko bus z motocyklistą na ulicy Oświęcimskiej. Motocyklista, jak się domyślacie, ucierpiał najbardziej. Jest pod opieką ZRM-u, czyli Zespołu Ratownictwa Medycznego. Uważajcie na Oświęcimskiej, to dzielnica Groszowice. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia związane z korkami, no tu jest naprawdę bardzo ciężko, bo cały czas Wrocławska, cały czas Budowlanych, Nysy Łużyckiej w obie strony, czyli na Zaodrze i do Opola Wschodniego. Oczywiście stoicie na ulicy Piastowskiej. Jeżeli chodzi o inne punkty, no to obwodnica północna, a czwórka autostrada na szczęście w porządku, więc do Wrocławia czy Katowic bez najmniejszych problemów.
0: Radio Opole. Jedź dalej.
10: Na ulicach regionu miejscami tłok, a jeśli chodzi o natłok informacji, z tego wybieramy te najważniejsze. Czas na kolejną ich porcję, 16 na zegarach.
11: Istnieją już 30 lat. Dom samopomocy w Nowych Gołuszowicach świętuje. Naukowcy protestowali przed Sejmem.
12: Poziom determinacji i zniecierpliwienia jest bardzo, bardzo duży.
11: Aż 18 drużyn wzięło udział w czwartym piastowskim turnieju terenowym.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: A na wiadomości o 16 zaprasza Joanna Matla.
11: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach świętuje jubileusz 30-lecia działalności. Placówka od początku istnienia prowadzi terapię zajęciową i specjalistyczną rehabilitację dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Każdego dnia z tej możliwości korzysta ponad 70 mieszkańców powiatu głubczyckiego. Staraliśmy się do tego jubileuszu dobrze przygotować. Mieliśmy na to 30 lat, więc było trochę czasu, mówi Ewa Bartusik, dyrektor placówki. Kamiński.
1: Zrobiliśmy wszystko, żeby nasi goście dzisiejsi czuli się tu dobrze i mam nadzieję, że tak będzie. Zgodnie z tradycją, bo co roku organizujemy turniej sportowy środowiskowych domów samopomocy województwa opolskiego i w tym roku, mimo tego 30-lecia, nie zaprzestaliśmy. Też chcemy zrobić może w nieco zmniejszonym takim składzie konkurencyjnym, ale chcemy, żeby konkurencje też się odbyły. No a potem będą niespodzianki urodzinowe, czyli tort i różne inne.
13: Tu się czuję jak w domu. Terapeuci są fajni, pani dyrektor jest fajna, fajne zajęcia są. Bardzo miło mi się czas tutaj, jak w rodzinie. Polecamy Głuszowice. Jest superańsko, oby tak dalej. Jest!
11: Mówi Katarzyna Wołowiec, jedna z pensjonariuszek. Jubileuszowi towarzyszył organizowany już po raz 27 turniej sportowy, środowiskowych domów samopomocy województwa opolskiego. Radio Opole było patronem medialnym tego wydarzenia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Rekordowa liczba, bo 18 drużyn wzięła udział w czwartym piastowskim turnieju terenowym. Trzyosobowe zespoły, piąto i szóstoklasistów, miały do pokonania trasę długości około 5 km, głównie przez Stare Miasto w Opolu. Celem inicjatywy Muzeum Śląska Opolskiego było zachęcenie uczniów do poznania historii miasta. Zadania skonstruowano tak, aby uczestnicy zdobyli wiedzę w trakcie turnieju bez wcześniejszych przygotowań, mówi Katarzyna Szawan, zastępca kierownika Muzeum Czynu Powstańczego.
14: Mamy dokładnie 12 zadań. Karty z tymi zadaniami są rozmieszczone w różnych punktach miasta, gdzie znajduje się krótki opis związany z danym miejscem i jest jakieś pytanie dotyczące tego zabytku czy jakiejś konkretnej osoby.
15: Ja po prostu lubię historię, więc tak no siłą rzeczy po prostu poszłam na ten konkurs. Nam pani z historii zaproponowała, no to wolałem wyjść na miasto niż siedzieć w szkole. Ja się nie przygotowywałam. Ja tylko wodę wziąłem, nie przygotowywałem się.
11: Mówili Lena i Mikołaj z PSP numer 20, a na trzy drużyny z największą liczbą punktów czekały nagrody rzeczowe. Infrastruktura po punktach poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4 ma zniknąć. Do przetargu ogłoszonego przez GDDKiA wpłynęły dwie oferty, obie mieszczące się w budżecie przeznaczonym na ten cel. Jedna z ofert opiewa na około 5 milionów złotych, druga na 4,5 miliona. Wyłoniony wykonawca będzie miał rok na usunięcie bramek, informuje Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA.
16: Tym wiatr, wysp, a także kiosków wraz z dostosowaniem poszczególnych odcinków autostrady A4 do odpowiednich parametrów. Stacje poboru opłat zlokalizowane są na poszczególnych węzłach opolskiego odcinka autostrady A4, w tym na węźle Brzeg, węźle Opole Zachód, węźle Opole Południe, węźle Krapkowice, węźle Kędzierzyn-Koźle oraz węźle Strzelce Opolskie. Zadanie jest finansowane przez Ministerstwo Finansów.
0: To są wiadomości Radio Opole.
11: Zwiększenia środków na sektor nauki domagali się protestujący przed Sejmem badacze, nauczyciele akademiccy i studenci. Do Warszawy przyjechali z całego kraju, by głośno i wyraźnie zwrócić uwagę na potrzeby polskiej nauki. Jeden z organizatorów akcji, profesor Michał Komza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mówi, że środowisko jest zdeterminowane.
17: Bardzo byśmy chcieli, żeby politycy nie testowali, jak bardzo zdeterminowani są naukowcy, ale tak naprawdę my kochamy naszą pracę i to, co robimy, więc poziom determinacji i zniecierpienia jest bardzo, bardzo duży. Wszystkim naukowcom zależy i udało nam się zmotywować całe środowisko ludzi mających bardzo różne poglądy.
11: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada, że ma plan, jak w ciągu 5 lat zwiększyć wydatki na naukę do poziomu 2% PKB. Ja za dziś dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi dla Państwa Justyna Maćkowiak.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: W pogodzie bez istotnych zmian, ciągle sporo słońca w naszym regionie. Czy w kolejnych dniach też tak będzie? No, jeśli chodzi o te najbliższe, to wiele na to wskazuje. A jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj mamy 24 stopnie. Jeszcze gdziekolwiek? No nie, temperatury zaczynają nam spadać. Właściwie wszędzie teraz 23 stopnie. Ile będzie w nocy, ile będzie jutro? O tym mówić będziemy w kolejnych prognozach pogody.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Duet mieszany, Tilaf i Kasia Sienkiewicz. Pochodnia na dobry muzyczny początek tej godziny. Twoje Radio Opole, u nas duet męsko-męski. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
8: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
9: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
11: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1-1-1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i teraz o pracy tych, do których dzwonimy po pomoc. Presja czasu i stres to nieodłączne elementy pracy operatorów centrów powiadomienia ratunkowego. W największym w Polsce i jedynym w strukturach Państwowej Straży Pożarnej pracuje około 140 osób.
2: Operator 53, każdy operator ma jakieś takie zgłoszenie z dzieckiem, które gdzieś tam prześladuje go w cudzysłowie. Pamiętam takiego chłopca, który zadzwonił i prosił o policję, bo powiedział, że bije go mama.
3: Operator 7, czym mogę pomóc?
4: Janusz Jarosław, kierownik Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Radomiu. Za ubiegły rok odnotowaliśmy bez mała 1 600 000 zgłoszeń, co daje na dobę około 4 000 zgłoszeń.
5: Operator 111, w czym mogę pomóc? Jaka to gmina?
6: Operator 164. My jesteśmy tak naprawdę na pierwszej linii frontu i wszystkie emocje, które przenosi zgłaszający na nas, my przyjmujemy na pierwszej linii frontu.
1: No i teraz uwaga, trochę danych statystycznych. Około 60% ubiegłorocznych zgłoszeń alarmowych było niezasadnych i do tego za chwilę też jeszcze powrócimy.

0: Sporo ostatnio szumu wokół fałszywych zgłoszeń. Przed chwilą było pracy w Centrum Powiadomienia Ratunkowego, gdzie, przypomnę, 60% ubiegłorocznych zgłoszeń było niezasadnych, a czasem są też zgłoszenia dotyczące zagrożeń, których nie ma. Wywoływanie fałszywych alarmów to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo nas wszystkich, tak mówią funkcjonariusze. Po zatrzymaniu liderów internetowej grupy, która paraliżowała instytucje w całym kraju, policja odsłania kulisy swojej codziennej pracy. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji mówi, że każda złośliwa prowokacja odciąga mundurowych od realnych zagrożeń.
1: Codziennie dostajemy ponad 1600 zgłoszeń, jeżeli chodzi o same centra powiadomień ratunkowych. Prawie 2000 interwencji własnych, które są interwencjami pilnymi. Tylko wtedy, kiedy policjanci będą mogli na to reagować w dotychczasowym trybie, kiedy będziemy poddawani tej opinii publicznej w sposób obiektywny, będziemy skutecznie działać i będziemy cały czas to robić.
0: Od połowy maja funkcjonariusze analizowali cyfrowe ślady oszustów, dzięki czemu namierzyli i zatrzymali podejrzanych. Policja i prokuratura zapowiadają, że to dopiero początek rozliczania tej grupy. A co my namierzamy? A na przykład takie miejsca na drogowej mapie regionu, gdzie obecnie ruch jest spowolniony, ruch jest utrudniony. O tych miejscach powiemy w autopilocie Radia Opole. To już za 4 minuty.

0: Zbliża się 16.30, to czas, kiedy w studiu Radio Opole znów Kuba Biel, wraz z nim kolejna porcja informacji o aktualnej sytuacji na drogach naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Po pierwsze, wracamy do zdarzenia na ulicy Oświęcimskiej w Opolu, to dzielnica Groszowice. Przypomnę, tam spotkały się za blisko bus i motocykl. Motocyklista jest już pod opieką ZRM-u. Jak tak spoglądam na mapę satelitarną, to w tym miejscu już jest zdecydowanie lepiej, ale mimo wszystko uważajcie. Dotarły do nas informacje, że w Brzegu na ulicy Jagiełły doszło do potrącenia mężczyzny. On oskarża się na uraz głowy, więc tam też na Jagiełły trzeba nogę z gazu i wcisnąć hamulec, bardzo uważać. Natomiast w kontekście korków, cały czas bardzo gęsto na ulicy Budowlanych, tutaj no ten sznur jest bardzo długi, więc poszukajcie alternatywy objazdu, bo jeżeli staniecie na Budowlanych, to trochę poczekacie. Na Nysłużyckiej zarówno w kierunku Zaodrza, jak i w kierunku Opola Wschodniego również korki. Spoglądam na Piastowską, no tutaj też musimy jeszcze trochę chwilę poczekać. Obwodnica Północna również gęsto, na szczęście czwórka w porządku, więc do Wrocławia czy Katowic bez najmniejszych problemów.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Justyna Maćkowiak. Rosyjski samolot naruszył fińską przestrzeń powietrzną. Maszyna oficjalnie miała krążyć z powodu burzy. Rosyjski samolot leciał nad Zatoką Fińską, około 30 km od stolicy kraju Helsinek. Na miejsce wysłano fińskie lotnictwo. Minister obrony Finlandii Antti Häkkänen poinformował, że zostało wszczęte śledztwo po incydencie przez Straż Graniczną.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Nowy posterunek policji powstanie w Byczynie. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Obecnie siedziba byczyńskiej policji znajduje się przy ulicy Moniuszki. Nowa lokalizacja to ulica Poznańska. Jednak w tej chwili nie jest jeszcze znany moment rozpoczęcia budowy nowego posterunku. Już po raz 21 Ujazd zamieni się w swoiste biuro matrymonialne, organizując w najbliższą sobotę targi panieńskie. Impreza rozpocznie się o godzinie 15.30 przejazdem pary młodej bryczką przez Ujazd i okolice z zaproszeniem na weselną biesiadę w rynku. Gwiazdą wieczoru będzie mezo, a wszystko zakończy dyskoteka. W wiadomościach o 17.90 milionów złotych dofinansowania dla 40 podmiotów z Opolszczyzny.
4: Jeden potężny projekt niesamodzielny, czwarta już edycja, ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura na takim dość dobrym, wydaje mi się, poziomie. 23 stopnie teraz, tyle w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. 22 na termometrach w Kluczborku i pięknie, pogodnie, słonecznie. Tak jest właściwie w całym regionie. Wiatry też troszeczkę takiego odczucia chłodu nam tutaj wprowadza. Wiatr słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Rano meteorolodzy wspominali coś o przelotnych opadach deszczu, o burzach, ale tego to już obawiać się nie musimy. Na zegarach już 16.32.

0: twoje Radio Opole.
1: Męskie granie, orkiestra i przebój zatytułowany Nareszcie. I może nareszcie też niektórzy by powiedzieli, zrobiło się cieplej, jest więcej słońca. No właśnie tego słońca ostatnio zdecydowanie więcej, ale warto chronić się przed jego promieniami, chronić się przed słońcem, które oprócz pięknej opalnizny może przynieść też naszej skórze szkodę w postaci choćby niepożądanych zmian skórnych. A są w Europie takie miejsca, gdzie bardziej niż o opalaniu myślą o tym, jak się przed słońcem schować i jak się schłodzić. Na przykład we Francji tak jest. Wczoraj odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów, ale dzisiaj, no właśnie, rekord chyba pobijamy. Francuskie służby meteorologiczne mówią o bezprecedensowym zjawisku, o czym Stefan Folzer.
2: Nigdy wcześniej we Francji nie odnotowano tak wysokich temperatur jeszcze przed początkiem lata. Dziś w wielu miejscach termometry pokażą 35 stopni Celsjusza, a miejscami nawet więcej. Pomarańczowy alert przed upałami obowiązuje w 13 departamentach na zachodzie kraju. Jednak wysokie temperatury odczuwalne są praktycznie w całej Francji. Wyjeżdżamy z miasta, aby szukać ochłody, ponieważ tam nie da się już oddychać. Zrobiło się za gorąco zbyt nagle. Nie da się wytrzymać. Mówią zmęczeni upałami Francuzi. W niektórych miastach, m.in. w Paryżu, Tours i Angers, podjęto decyzję o otwarciu parków do późnych godzin nocnych. Uruchomiono także specjalne systemy alarmowe dla osób szczególnie narażonych. Media informują, że w kilku regionach liczba zgłoszeń do pogotowia wzrosła ostatnio nawet o 30%. Jak dotąd francuskie władze oficjalnie potwierdziły już 7 zgonów związanych z wysokimi temperaturami.
1: U nas tak wysokich wskazań na termometrach na szczęście nie mamy, ale więcej o pogodzie. Również o tym, co czeka nas w nocy, o tym powiemy po wiadomościach po 17:00.

Ania Karwan, wiem, co było warto. Piękne słowa, które mogą być takim podsumowaniem albo pewnego etapu życia, albo może życia. Wiem, co było warto. Warto zapamiętać. A teraz warto podpowiedzieć, co będzie przed nami. Czekamy na kolejne wiadomości, w których istotne informacje dla tych, którym zdarza się pojechać do Centrum Handlowego Karolinka w Opolu. Zmiany, o których też wspomnimy w wiadomościach Radia Opole. Przed nimi informacje o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu, a co po godzinie 17:00. Po 17:00 w naszym programie będzie truskawkowo.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
6: Kapica. Zaufanie na lata.
7: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
8: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
9: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
10: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
11: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.
12: Autopilot Radia Opole.
13: Wracamy do zdarzenia. Droga krajowa nr 39 w brzegu ulicy Jagieły w kierunku Namysłowa doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i pieszego. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Korek się w tym miejscu strasznie wydłuża i sięga właściwie wjazdu do brzegu. Wciąż możecie się spodziewać natomiast małych problemów w Gorszowicach na Oświęcimskiej, gdzie mieliśmy po godzinie 15 zderzenie busa z motocyklistą. Pewnie służby na miejscu jeszcze czyszczą teren zdarzenia, więc proszę wolniej. Największe problemy w kontekście korków w Opolu, wciąż ulica Budowlanych, gdzie czekamy na dostanie się do centrum, Piastowska i wylotówka na Kluczbork. Autostrada w porządku.
12: Radio Opole. Jedź dalej.
14: Kierowcom niezmiennie szerokiej drogi życzymy i bezpiecznego dotarcia do celu podróży. Na zegarach już 17 i czas na kolejne wiadomości.
15: 90 milionów złotych dofinansowania dla 40 podmiotów z Opolszczyzny.
16: Jeden potężny projekt, niesamodzielny, czwarta już edycja, ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia.
15: W wiadomościach także jubileusz 60-lecia Politechniki Opolskiej oraz pożar budynku ocynkowni w Obornikach. Z ogniem walczy 100 strażaków.
12: Wiadomości Radia Opole.
14: Wiadomości tę przygotowała i przedstawi Justyna Maćkowiak.
15: Ponad 40 podmiotów, w tym gminy, powiaty i organizacje pozarządowe, podpisały dziś umowy na dofinansowanie unijne rozwoju usług społecznych. Inwestycje dotyczą powstania m.in. centrów usług, domów dziennego pobytu i odpowiedniej infrastruktury, by przeprowadzać m.in. warsztaty terapii zajęciowej. Chodzi łącznie o ponad 90 milionów złotych dofinansowania, informuje marszałek regionu Szymon Ogłaza.
16: Jeden potężny projekt Niesamodzielni, czwarta już edycja, ogniskuje się na tych, którzy wymagają wsparcia w różny sposób. To są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które wymagają właśnie takiego traktowania zupełnie nadzwyczajnego, wysokiej jakości usług społecznych.
0: Agnieszka Gabruk,
1: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Przede wszystkim na utworzenie centrów usług społecznych, czy chociażby mieszkalnictwo wspomagane.
17: Jacek Fior, burmistrz Namysłowa. Budujecie centrum usług społecznych od podstaw.
18: Nasz dzisiejszy OPS już w nowej formule przeniesie się do nowej lokalizacji. Ona jest dalej w centrum miasta.
19: Rudolf Urban, wójt gminy Tarnów Opolskie.
20: Przebudowujemy budynek, który w tym roku kupiliśmy w Tarnowie Opolskim.
15: Umowy podpisano w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Uroczystość zbiegła się z Dniem Samorządu Terytorialnego.
21: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
15: Jubileusz 60-lecia, awanse naukowe i wyróżnienia dla studentów. Podczas święta Politechniki Opolskiej uczelnia podsumowała osiągnięcia ostatniego roku i doceniła osoby, które łączą naukę z działalnością społeczną, sportową i zawodową. Rektor Marcin Lorenc podkreśla, że siłą Politechniki Opolskiej są przede wszystkim ludzie, zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci.
22: Tej uczelni by nie było w tym wymiarze, gdyby nie praca poszczególnych pokoleń, bo dzisiaj będziemy świętowali przede wszystkim dyplomy doktorów habilitowanych, dwa doktorów, który uzyskało 8 osób, ale też przede wszystkim wyróżnienia dla studentek i studentów, którzy nie tylko w obszarze naukowym zasłużyli sobie swoją pracą i zaangażowaniem nieprzeciętnym, ale również w innych obszarach, charytatywnym, sportowym, i tutaj będziemy dzisiaj świętowali.
15: Podczas uroczystości wyróżniono m.in. Martynę Sochor, studentkę 5 roku fizjoterapii. To laureatka stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego i zdobywczyni Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za działalność naukową i społeczną.
23: Jeśli chodzi o stypendium ministra, no to musiałam się wykazać taką dodatkową aktywnością naukową, niezwiązaną z tokiem studiów. W moim przypadku to było wielorazowe wyjazdy na konferencje naukowe, przedstawienie kilku prelekcji, można tak to nazwać, i do tego uczestniczyłam w bardzo dużym grancie naukowym, takim projekcie, który obejmował profilaktykę niestabilności stału skokowego.
21: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
15: Płonie budynek ocynkowni w Obornikach. Są apele służb o zamykanie okien, niewychodzenie z domów i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Z ogniem walczy 30 zastępów straży pożarnej. Na miejscu był Julian Kozanecki z Radia Poznań.
24: Dym widoczny był już z kilkunastu kilometrów. Sprawdziłem to na mapie i kłęby było widać co najmniej 10 kilometrów od źródła ognia. Im bliżej, tym jest gorzej. Przez niską widoczność nie widzę jeszcze strażaków, których na miejscu pracuje ponad 100. Jedynie ogromne opary czarnego dymu unoszą się nad moją głową. Okolica praktycznie się wyludniła. W związku z rozprzestrzeniającym się ogniem do osób przebywających na terenie powiatu obornickiego i powiatu poznańskiego został wysłany alert RCB przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z Obornik, Julian Kozanecki.
21: Wiadomości Radia Opole.
15: Rozbudowa centrum handlowego Karolinka wchodzi w kolejny etap. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę i przygotowuje się do rozpoczęcia prac, które przyniosą blisko 11 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni handlowej, około 30 nowych lokali oraz parking podziemny. W związku z trwaniem przebudowy opłaty za parkowanie w pobliżu centrum handlowego Karolinka mają zostać zawieszone.
21: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
14: Po południu i wieczorem w naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie nawet. Tak jak rzuci się okiem na to, co dzieje się na niebie, no to ani jednej chmury niektórzy nie odnajdą. Temperatury, co tutaj odnajdujemy, 23 stopnie Celsjusza w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu i w Nysie, a 22 mamy w Namysłowie, w Kluczborku i Strzelcach Opolskich. W nocy ma być bez zachmurzeń. Ewentualnie zachmurzenie małe, a temperatura w nocy no trochę mniej niż mieliśmy minionej nocy. Od 7 do 9 stopni.
21: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: Paweł Oliwa. Za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie Twoje Radio Opole. I za chwilę mówić będziemy o tym, co niedługo będzie działo się w Lędzinach. Sporo atrakcji. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
14: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
15: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
13: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72, Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
16: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Razem ze mną w studiu teraz pani Wioletta Lubiewska z Koła Gospodyń i Gospodarzy. Zawsze zaznacza gospodarzy wiejskich Lęda w Lędzinach. Witam serdecznie.
2: Ja również serdecznie pana witam i bardzo się cieszę, że pan pamięta, że my jesteśmy otwarci dla wszystkich, także takie same prawa w naszym kole mają mężczyźni, jak i kobiety i bardzo się cieszę, że mogłam znowu skorzystać z tego, że państwo nas tutaj gościcie.
1: Gościmy oczywiście, bo jest okazja, żeby powiedzieć o czymś, co w najbliższym czasie jest planowane, choć to wydarzenie, które dopiero w czerwcu.
2: Właśnie, rośnie napięcie.
1: To wcześniej trzeba się do niego zgłosić, ale to za chwilę o tym, bo właśnie chciałbym zapytać o tych gospodarzy. No to co, są czy nie ma w ramach waszego koła?
2: Bardzo dużo, bardzo dużo. Mężczyźni mają nawet swój cały jeden dzień w naszym kole, czyli sportowe środy. I tam panowie się integrują, integruje się młodzież od godziny 18, co środę, już prawie cały rok mamy grę w ping-ponga, w piłkarzyki, w szachy, w rzutki. Także proszę bardzo, dla każdego koło jest otwarte.
1: Czyli mogą się spotkać, a co panie w tym czasie robią?
2: Najczęściej naradzają się.
1: Naradzają się, co zrobić, jak mężowie wrócą do domu, panowie wrócą do domu. Dobrze, to tak na marginesie, tak. Bo teraz przejdźmy do tego najważniejszego punktu, dlaczego się dzisiaj spotykamy. No będziecie znowu organizować konkurs, bo różne konkursy są organizowane, ale ten jest no niejako tak trochę, powiedziałbym chyba, związany z Lędzinami, bo tam tych truskawek jest całkiem sporo.
2: Po pierwsze, truskawki są znakiem rozpoznawalnym, taką symboliką, marką naszej wsi i nie chcieliśmy tego zaprzepaścić, wręcz przeciwnie, uważamy, że to jest wspaniały pomysł, żeby się tym chwalić, więc przygotowujemy 20 czerwca pierwszy festiwal truskawki i już dzisiaj zapraszam wszystkich państwa, całe województwo opolskie, ale nawet ościenne, jeżeli tylko mają ochotę zjeść dobrą truskawkę i spędzić miło czas, to do nas. Ale też korzystam z tego, że dzisiaj u pana jestem, dlatego że żeby dobrze się bawić na naszym festiwalu truskawki, zaprosiliśmy koła gospodyń wiejskich i ja tu głośno to podkreślam, do wszystkich kół gospodyń wiejskich, obojętnie z jakiego jesteście powiatu, ale jesteście mieszkańcami województwa opolskiego, ja was serdecznie zapraszam, byście razem z nami bawili się, bo jak to się mówi o polskiej gościnności, my też jesteśmy bardzo gościnni, szczególnie w Lędzinach i zapraszamy wszystkich do naszego stołu i żeby przy tym stole było miło i przyjemnie, to musi być coś na stole. A na stole chcemy, żeby było ciacho roku. Ogłaszamy i zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym konkursie na ciacho, truskawkowe ciacho roku. Przygotowaliśmy niesamowite nagrody w tym konkursie. Ja tylko chcę podkreślić, do końca tego tygodnia na naszej stronie, czy facebookowej, czy na naszych social mediach możecie państwo przeczytać, zgłosić się, napisać do nas. Ciasto musi po pierwsze być z truskawką.
1: A propos tych wymagań dotyczących ciasta, to o tym powiemy może trochę więcej za chwilę. Proszę pozostać z nami z Radiem Opolami.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do rozmowy. Pani Wioletta Lubiewska, koło gospodyni i gospodarzy wiejskich Lęda w Lędzinach. Mówiliśmy o tym konkursie na ciacho roku. No, podstawowe wymogi dotyczące tego ciasta, no to to musi być tam truskawka, tak?
2: Koniecznie. Jak się nazywa truskawkowe ciacho roku, to trudno, żeby tej truskawki tam nie było, a im więcej jej będzie, tym będzie dla niej lepiej. Musi mieć przynajmniej 24 kawałki po to, żebyśmy mieli czym poczęstować jury i po to, żebyśmy mogli też poczęstować publiczność. Dlatego to nie może być ciastko, które się mieści w jednej filiżance na przykład, tak? Tylko musi mieć po prostu więcej kawałków. No i każde koło gospodyń wiejskich musi nam napisać, jak nazywa swoje ciasto, no i kto jest jej autorem.
1: Ale czy musi podać też recepturę, w jaki sposób przyrządza się takie ciasto, czy to może pozostać tajemnicą tego
2: koła gospodyń? Oczywiście, to zawsze jest tajemnicą kucharza, no chyba, że sami będą chcieli podać już przepisy tym oblizującym się, próbującym ciasto na festynie. Ale to już należy do decyzji każdego kucharza. Jeszcze chciałabym Państwa zainteresować, zachęcić i wręcz nakręcić, żebyście wzięli udział w tym konkursie. Chcę powiedzieć, że tutaj nagrodą główną będzie wyjazd ufundowany przez posła Tomasza Kostusia do Sejmu. Będzie to wycieczka po Sejmie. Nasz starosta opolski ufundował przepięknej urody puchar. Wielka czerwona truskawka z pracowni artystycznej szkła z Krosna i naprawdę będzie to dzieło sztuki. No i oczywiście wspiera nas również samorząd województwa opolskiego, bo nie bylibyśmy zdolni ugościć i przygotować tak dużo atrakcji bez takiego wsparcia.
1: Tylko ciacho, czy na przykład można się pokusić też o zrobienie jakichś, nie wiem, deserów z truskawkami? Czy to jest już poza konkurencją w tym momencie?
2: To już raczej jest poza konkurencją, bo jak sama nazwa wskazuje, ma być ciacho, to ma być ciacho. Nie szukajmy na razie jakichś innych dróg. Ja powiem panu, że już mam dylemat, bo zgłosił się do mnie mój sąsiad, ma 8 lat, Jędrek, i przynosi mi już przynajmniej z 2 razy różne ciastka z truskawką i się pyta, pani Wiolu, czy takie może być? No, myślę, że musimy go albo zrobić nową kategorię wiekową, albo zarejestrować jako ciastko naszego koła, dlatego, że ja nie chcę tracić energii i pomysłowości, i tej chęci wśród tych młodych ludzi, bo ja to bardzo doceniam i uważam, że dla nich też musi być jakaś specjalna nagroda i już o tym myślimy, żeby po prostu wszyscy, którzy chcą wziąć udział, i już widzimy, że jest też dużo osób, które chce się indywidualnie do nas zgłosić, ale w tym roku sobie powiedzieliśmy niestety w regulaminie, że tylko koła gospodyń wiejskich. No więc musimy się trzymać regulaminu.
1: No to Jędrek będzie poza konkurencją w tym roku, w przyszłym roku zobaczymy, może coś się pozmienia. Pani Wioletto, przypomnijmy na koniec, do kiedy zgłoszenia, no i kiedy główne wydarzenie.
2: Zgłaszamy się do konkursu do końca tego tygodnia, do końca maja. Na naszej stronie Opolskie Lędziny są wszystkie szczegóły podane. Tam również jest adres nasz mailowy, na którym można wysyłać te informacje. Można wysyłać właśnie przez Facebooka do nas zgłoszenia, także będzie dużo łatwiej Państwu nas znaleźć. Impreza, na którą zapraszamy, to jest 20 czerwca pierwszy festiwal truskawki w Lędzinach i mam nadzieję, że tutaj chętnych do wzięcia udziału, bo stref i aktywności dla małych, dużych jest bardzo dużo. Będą warsztaty ogrodnicze, będą warsztaty curvingowe, będą warsztaty plastyczne. Naprawdę będzie co robić. No a na koniec super impreza, bus party, cały czas zresztą gra muzyka, jest catering. No, jest bardzo, bardzo duża atrakcja.
1: Czyli nie tylko dla kół gospodyń wiejskich, ale dla każdego, kto tylko chciałby przyjechać do Lędzin. Sporo atrakcji 20 czerwca i o nich dzisiaj mówiła nam pani Wioletta Lubiewska z koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Lęda w Lędzinach. Dziękuję bardzo.
2: I do zobaczenia. Dziękuję.

0: Język polski pełen jest różnych pułapek, do łatwych nie należy, ale... No właśnie, ale od czego jest Radio Opole i codzienne spotkania z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą? Czas na kolejne.
1: Na końcu języka.
2: Jednym z mistrzów neologizmów w poezji był Bolesław Leśmian, ale inni też mają zasługi nie tylko w tej dziedzinie. Wspominałam ostatnio o bankowej reklamie, gdzie użyto wykreowanego czasownika jutrzeć, nie jutruj. Dziś omówię neologizm, którego autorem jest satyryk Andrzej Poniedzielski. Otóż na pytanie swojej przyszłej żony, Elżbiety Adamiak, czy lubi tańczyć, odparł z charakterystycznym dla siebie niezmąconym spokojem: lubię wam.
3: Co sugeruje, że nie jest to coś wykonywanego notorycznie i z dużym entuzjazmem.
2: Potem się wyjaśniło, że za tańcem właśnie nie przepadał, a braki w rytmiczności maskował nadruchliwością. Określenie lubię wam niosło więc następującą treść. Tak w ogóle to nie lubię tańczyć, ale są sytuacje, kiedy może mi się to podobać z innych względów. A dodajmy, że spodobała mu się Elżbieta Adamiak.
3: No więc to wyjaśnia. To lubiewanie.
2: Konstrukcja lubię wam przypomina polskie czasowniki w czasie teraźniejszym w pierwszej osobie typu śpiewam, ziewam, zmywam. Ale nawiązuje do grupy czasowników podkreślających okresowość jakiejś czynności, zachowania czy uczucia. To tak zwane czasowniki wielokrotne lub częstotliwe, do których należą m.in. chadzam, pisuję czy mawiam, oznaczające czynności, które regularnie się powtarzają w czasie. Omawiany neologizm Poniedzielskiego niesie nieco inną treść, bo sugeruje nie tyle powtarzalność, co incydentalność uwarunkowaną okolicznościami. Podobnie jak inne słowo lubiane przez poetów, bywam. Sam Poniedzielski wspomina: od Jonasza Kofty usłyszałem, że poetą nie jestem, a bywam. Wydał taką opinię po tym, jak przeczytał moje młodzieńcze wierszyki i to mi wystarczy. Nie muszę być poetą, mogę nim bywać. Warto zaznaczyć, że kariera estradowa Andrzeja Poniedzielskiego rozpoczęła się od neologizmu, przynajmniej częściowego, pod koniec lat 70., gdy wykonał piosenkę do własnego tekstu pod tytułem Bawitko.
3: Nie kojarzę.
2: No to odległe czasy, zresztą Bawitko. Ona pojawiała się głównie na festiwalach studenckich i kabaretowych. Co ciekawe, choć Poniedzielski pochodzi z Kielecczyzny, wykorzystał gwarę śląską, w której bawitko oznacza dziecięcą zabawkę. Natomiast u niego to, co bawi dorosłych, a jest ucieczką od rzeczywistości i odpowiedzialności. Może to być płytka rozrywka, ale także powierzchowne relacje międzyludzkie i błaznowanie, co poeta kwituje refrenem.
4: Oj, nieładny człowieku, nieładny, oj, nieładny człowieku, brzydko. Ty się całe życie tylko bawisz, czasem sobie zmieniasz bawisz.
2: Wysoko cenił twórczość Poniedzielskiego inny mistrz słowa, Wojciech Młynarski. Jeżeli chodzi o rozrywkę, poziom jest obliczony na gust średni albo niski. Nie ma programów ambitnych autorskich, jest za to nurt kabaretu opartego o zespoły, które jeszcze do niedawno uważano za amatorskie, a teraz w sztuczny sposób się uzadowiły. Nie ma ich nawet jak porównać z moją szkołą kabaretu, Dudkiem, Egidą, Owcą. Najważniejsza w kulturze jest ciągłość, niestety została zerwana. Poza Andrzejem Poniedzielskim nie widzę w kabarecie nikogo ciekawego. Dlatego no, polecam. Polecam, póki jeszcze żyje.
3: Wypowiedź?
2: Przed śmiercią Wojciecha Młynarskiego, no, czyli powiedzmy to jest pierwsza dekada. Też mi się tak wydaje, chociaż oczywiście młodsi powiedzą, że my stare z gredy będziemy zawsze się odwoływać do
3: dawnych
2: czasów.
3: Ale nawet będąc starymi, miewamy też i rację.
1: Na końcu języka.

0: 10 minut dzieli nas od godziny 18 w kalendarzu 27 dzień maja. I teraz o tym, że muzułmanie świętują, choć no nie wszędzie takie świętowanie jest możliwe. Dziś Eid al-Adha, czyli święto ofiarowania, jedno z najważniejszych w kalendarzu muzułmańskim. Obchodzą go 2 miliardy ludzi na całym świecie.
1: Święto upamiętniające ofiarę złożoną przez Abrahama wypada w trzeci lub czwarty dzień pielgrzymki do Mekki. Obchodzone jest przez cały muzułmański świat, nie tylko przez pielgrzymów. Jego kulminacyjnym punktem są poranne modlitwy oraz rytualne zabicie zwierzęcia, którego mięso rozdaje się potem rodzinie i ubogim. Ale można też po prostu wesprzeć potrzebujących, na przykład finansowo. Ważną częścią Eid al-Adha jest też rodzinne biesiadowanie, choć w wielu miejscach Bliskiego Wschodu świętowanie odbywa się dziś w cieniu wojny. W Strefie Gazy mięso jest praktycznie niedostępnym luksusem, bo ludzi nie stać nawet na warzywa. Owca, która przed wojną kosztowała równowartość około 2000 zł, dziś kosztuje około 17 tysięcy zł. Palestyńczycy z Gazy skarżą się również, że przez blokadę przejść granicznych od 3 lat nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce do Mekki, co jest jednym z 5 filarów islamu. Dzisiejsze modlitwy z okazji święta odbywały się w Gazie głównie na ruinach meczetów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
7: Środa w kalendarzu to już 27 dzień maja. Dziś się świętują Oliwier, Magdalena, Jan i Małgorzata. Wszystkiego dobrego od nas, od całej załogi Radia Opola. 18 na zegarach.
8: Setki studentów, dziesiątki pracodawców na Uniwersytecie Opolskim. Odbyła się 14. Giełda pracy. Sześciolatek sprawcą fałszywego alarmu w przedszkolu w powiecie tarnogórskim. W wiadomościach także serwis kulturalny i targi książki nad Odrą.
9: Wiadomości Radia Opole.
7: Wiadomości przygotowała i przedstawi Justyna Maćkowiak.
8: A rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Mamy ruch wahadłowy na drodze krajowej numer 39 w Brzegu na ulicy Jagiełły w kierunku Namysłowa. Doszło tam do wypadku z udziałem samochodu osobowego i pieszego. Jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja. Do kierowców apelujemy o ostrożność, bo w miejscu wypadku utworzył się spory zator.
9: Wiadomości Radia Opole.
8: Setki studentów, dziesiątki pracodawców i konkretne oferty praktyk, staży oraz pracy. Na Uniwersytecie Opolskim odbyła się 14. Giełda Pracy. Uczelnia coraz mocniej stawia na praktyczne przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, a żacy podkreślają, że już podczas studiów chcą zdobywać doświadczenie i budować kontakty zawodowe. Mówi Karolina Gęsikowska z Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.
10: Dzisiaj studenci mogą skorzystać z wielu opcji tematycznych dotyczących rynku pracy. Przygotowaliśmy dla nich mini warsztaty dotyczące mediów społecznościowych i obecności studentów w sieci. Warsztat dla farmaceutów pod tytułem Farmaceuta przyszłości.
11: Ja myślę, że najbardziej interesujące w giełdzie jest to, że to jest naprawdę masa fajnych stoisk i masa fajnych możliwości dowiedzenia się coś więcej na temat swojego przyszłego zawodu. Tutaj też są doświadczone osoby, opowiadają na pewno o swoim zawodzie i jak będzie to przebiegać, wyglądać.
8: Dodała studentka stosunków międzynarodowych Paulina Dąbrowska. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie wydarzeniem z roku na rok rośnie, a coraz więcej studentów jeszcze w trakcie studiów zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe.
9: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: Sześciolatek postawił na nogi służby w powiecie tarnogórskim w województwie śląskim. Dziecko zadzwoniło na numer alarmowy 112, używając nowoczesnego zegarka i poinformowało, że w jednym z przedszkoli w Świerklańcu doszło do pożaru. Służby skontaktowały się z dyrekcją placówki i potwierdziły, że nie ma żadnego zagrożenia, jednak na miejsce zdążyło już dojechać 5 jednostek Straży Pożarnej, policja, a nawet wójt. Podkomisarz Kamil Kubica zaapelował do rodziców.
12: Szczególne zwrócenie uwagi na sposób, w jaki korzystają ich dzieci z nowinek technologicznych.
0: Każde zgłoszenie traktowane jest poważnie i angażuje służby do działania. Dlatego tak ważne jest, aby uczulić swoje pociechy, że wybieranie numeru alarmowego bez przyczyny nie jest dobrą zabawą, tylko koniecznością w przypadku realnego zagrożenia.
8: Dodajmy, że na miejsce w celu wyjaśnienia sytuacji wezwano rodziców sześciolatka. Polsko-kanadyjska współpraca militarna wchodzi w nową fazę. Oba kraje będą współpracować w przyszłych projektach obronnych realizowanych z mechanizmu SAFE. Kanadyjski rząd jako jedyny spoza Unii Europejskiej zgłosił się do tego programu. Współpraca będzie możliwa dzięki inwestycjom w polską zbrojeniówkę, mówił w Ottawie szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
8: Bank Mleka Kobiecego w Opolu świętuje dziesięciolecie. Przez dekadę placówka wsparła blisko 800 nowonarodzonych dzieci w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Mleko od dawczyń trafia do wcześniaków i najciężej chorych noworodków. Jedną z pierwszych dawczyń dla Opolskiego Banku była Anna Bieniekowska.
12: Mieliśmy bardzo dużo nadwyżki, ale po rozmowie z położną, która uświadomiła nam, że to nie jest tylko mleko mamy, a lek dla wcześniaków była taką kartą przetargową tego, że chcieliśmy po prostu dać możliwość życia innym dzieciom. Jak usłyszeliśmy po oddawaniu 2 lata, pani powiedziała, że około 100 wcześniaków zostało uratowanych dzięki temu mleku. To jest niesamowite, że jedna mama może drugiej po prostu pomóc w taki sposób.
8: Przez 10 lat funkcjonowania Banku Mleka Kobiecego w Opolu udało się zgromadzić blisko 2000 litrów mleka. A przypomnijmy, że jest to jedyna taka placówka w regionie.
9: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 18.
9: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sułek. Co oznacza uobecnianie przeszłości w historiografii, pamięci zbiorowej, doświadczeniu traumatycznym i refleksji nad kulturą? To pytanie, z jakim zmierzą się uczestnicy kolejnego spotkania filozoficznego, które odbędzie się w Muzeum Śląska Opolskiego w czwartek o godzinie 18 w budynku głównym. Prowadzącym spotkanie będzie dr Marcin Pietrzak, który swój wykład oparł na koncepcji El Coruni, holenderskiego filozofa, który przeciwstawia się prostemu rozumieniu historii jako reprezentacji minionych wydarzeń. Interesuje go raczej to, w jaki sposób przeszłość niekiedy nie daje się zamknąć w opowieści. Zmieniamy temat. 2 czerwca na Kozielskim Rynku odbędą się targi książki nad Odrą. W programie m.in. spotkanie z Magikiem Błażejem, warsztaty czytania i interpretacji wierszy z Arturem Pątkiem oraz spotkania autorskie z Markiem Gaworskim, Sabiną Waszut, Jackiem Cyganem i Krzysztofem Zanussim. Dodatkowo o godzinie 11 ruszy kolejna odsłona akcji Płynne Czytanie, czyli rejs statkiem po Odrze z zaproszonym gościem, a w tym roku będzie to wybitna aktorka Anna Seniuk. Dodatkowo oprawę muzyczną rejsów zapewni kwintet Blaszany Gryfnioki. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. Ponownie zmieniamy temat. Do 15 czerwca przedłużono termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny Opolskie Inspiruje, organizowany przez Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografii. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia zamknięcia naboru prac, a każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace. Jak informują organizatorzy, na konkurs przyjmowane są fotografie oddające ducha Opolszczyzny, jej przyrody, kultury i ludzi. Kategoria jest jednak otwarta na twórcze interpretacje i cenione będą zdjęcia autentyczne, nieoczywiste i zapadające w pamięć. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, a udział jest darmowy.
7: Pogoda. Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane i temperatury teraz powoli będą spadać, bowiem co najwyżej 22 stopnie teraz w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Brzegu, 21 w Namysłowie, w Nysie, w Kluczborku i Strzelcach Opolskich. W nocy ma być od 7 do 9 stopni. Noc bezchmurna, ewentualnie z zachmurzeniem małym, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano i pod koniec dnia może być bezchmurnie, a temperatura od 19 do 21 stopni, no czyli trochę mniej w porównaniu z tym, co było dziś.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Twoje Radio Opole, Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, a na antenie już teraz Cleo.

0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.

0: Kenny Loggins i Danger Zone to ścieżka dźwiękowa, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun. Ten Top Gun to ostatnio coś dość popularny jest. A teraz w Twoim radiopole o tym, co w stolicy naszych południowych sąsiadów, a tam kampanie informacyjne przynoszą efekty, tak przynajmniej przekonują władze czeskiej Pragi, które od kilku lat starają się przyciągać zamożniejszych i spokojniejszych turystów. Także w tym roku miasto prowadzi działania mające ograniczyć odczuwalne przez mieszkańców skutki masowej turystyki.
1: Plakaty i internetowe spoty przypominają odwiedzającym o konieczności poszanowania miasta i jego mieszkańców, mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism.
2: Jak na lecieście.
1: Na lotnisku i w samym centrum umieściliśmy plakaty apelujące do turystów, by nie pili alkoholu w miejscach publicznych i przestrzegali ciszy nocnej. Hasła wykorzystywane w kampanii zawierają także praktyczne wskazówki. Korzystaj z usług licencjonowanych przewodników, poruszaj się komunikacją miejską, wspieraj lokalny biznes i uważaj na oszustów. Zdaniem Jany Adamcowej działania marketingowe stopniowo zmieniają profil turystów odwiedzających czeską stolicę. Maleje liczba osób nastawionych na rozrywkę i nocne życie, rośnie natomiast odsetek tych, którzy chcą poznawać kulturę i historię miasta. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Joanna Matlak razem ze mną teraz w studiu. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
1: O, matko. To o, matko. Audycja, która
2: i
1: po godzinie 22.
2: O
1: córkach, o synach, o ojcach i dla ojców też informacje w audycji też zawsze się znajdą. Za nami Dzień Matki. A co leży na sercu mamusi każdego dziecka? No, żeby ono się dobrze, zdrowo odżywiało. Jedz, dziecko, jedz.
2: Tak, no,
1: czasem
2: tak,
1: różnych
2: tak
1: sposobów trzeba użyć, żeby dzieciątko zjadło w końcu ten szpinak na obiad. Ale no, o żywieniu dzisiaj będzie, tak?
2: Tak, tak. Dzisiaj o żywieniu. Na początku o takim żywieniu tych maluczkich, tych najmniejszych, czyli o karmieniu
1: piersią. Jeszcze nie szpinak.
2: Piersią. Nie, nie, szpinak jeszcze nie. Do tego myślę dojdziemy. To tak w pierwszej części o tym mleku mamy, o tym cudzie natury porozmawiamy. A w drugiej części o tych troszkę starszych dzieciach i takich aktywnych, właśnie małych sportowców. Będzie o tym, czym je żywić, czym też poić, bo przecież mamy lato. Także to takie dwa zagadnienia na początku. Ale później już troszkę inne zagadnienie, bo będę rozmawiać z panią Ewą Janiuk, opolską położną, też myślę bardzo tutaj znaną w naszym regionie, w Opolu, o ważnej kwestii, bo pojawił się projekt ustawy, który zmienia, i to dość dużo, kwestie regulujące właśnie zawód pielęgniarki i położnej. No i położne bardzo się zmobilizowały i walczą o swoje. Zmienia się na przykład kształcenie położnych i ja to tak interpretuję, że teraz ta położna to właściwie będzie taką półpielęgniarką, półpołożną. A to są dwa oddzielne zawody. Pani Ewa Janiuk bardzo często to powtarza i to dzisiaj też w rozmowie wybrzmi. I położne mówią, że tak jak zawsze oferowały wsparcie kobietom, tak teraz trochę o to wsparcie wołają. No i postanowiłam, że panią Ewę Janiuk zaproszę i troszkę o tym problemie opowiem.
1: No i o tym będzie mowa dzisiaj po godzinie 22. Natomiast istotna informacja dla tych, którzy chcieliby posłuchać, a dziś nie mogą, no to będzie szansa, żeby do tego wrócić.
2: Tak, tak, tak. Tak jak zawsze mamy swoją zakładkę na stronie Radia Opole. Łatwo wyszukać, łatwo znaleźć. O, matko, wystarczy wpisać w naszą wyszukiwarkę. No i tam wszystkie nasze audycje, te, które były i te, które też dzisiaj się pojawią. Także serdecznie zachęcam. I
1: też na platformach streamingowych, na przykład na Spotify'u też.
2: Tak, prawda? Tak, tak. Jeśli ktoś jest właśnie fanem takich aplikacji, takich streamingów, to jak najbardziej można sobie odsłuchać.
1: Do czego zachęcała Joanna Matlak.
2: Tak, po 22 się słyszymy. Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu ze mną Bolesław Drohomirecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Opowiada nam o dobrych filmach, filmach, które no trochę od odbiorców wymagają, no ale właśnie to jest coś, to jest takie kino, nie takie łatwe, lekkie, przyjemne dla każdego odbiorcy. Filmy gdzieś tam z trochę wyższej półki. Jaki tytuł tym razem?
2: Tak, i ten film będzie troszeczkę z wyższej półki, jeśli chodzi o zrozumienie go, przetrawienie. Tytuł tego filmu Miłość w czasach apokalipsy. Nie mylić z filmem Miłość w czasach zarazy. To jest film świeżutki, kanadyjski. To jest komediodramat i to jest film o Adamie, który ma 45 lat, jest samotnym mężczyzną, prowadzi schronisko dla zwierząt, właściwie dla psów. No i jest w tych psach zakochany, potrafi się nimi opiekować, pomaga mu młoda, powiedzmy 20-kilkuletnia dziewczyna. Jest tam taki mały epizod między nimi, ale Adam jest osobą samotną, mimo tego, że otaczają go przyjaciele, jest blisko niego jego ojciec, mocno stojący na nogach, natomiast Adam ma problemy i powiedzmy tak zwanego kryzysu wieku średniego i właśnie tej samotności, ale także ciągle, zresztą to na filmie będziemy widzieć, wiemy, że trapi go apokalipsa, która czeka, tak jak jest w tej chwili. To, że Ziemia się ociepla, to, że klimat się zmienia, będziemy widzieć pożary, będziemy świadkami trzęsienia Ziemi, zaćmienia Księżyca, taką łuną, którą tworzą pożary. I on jest jedną z tych osób, bo jest to problem na świecie, przerażonym tym, że może za chwilę dojść do takiego momentu, kiedy już nie będzie odwrotu, kiedy tylko po prostu to się będzie pogarszać. Pomaga sobie jak może. Zamówił taką specjalną lampę, na którą patrzy i ta lampa ma, to światło tej lampy ma mu pomóc. Czasami, co w tym filmie jest przepiękne, czasami w czasie, kiedy może zasnąć, bo oczywiście cierpi na bezsenność, przenosi się w świat polarny, gdzie widzimy przepiękne zdjęcia jego samotnego na bezkresnej, śnieżnej krainie. Ten film, tak jak powiedzieliśmy na początku, wymaga trochę skupienia i tak jak też reasumując, o kryzysie wieku średniego. Ogląda się go fajnie, jest fajna muzyczka. Arcydzieło to nie jest, ale przenosimy się właśnie do Kanady. Tam ta dwujęzyczność jest w tym filmie od razu widoczna, bo się posługujemy on językiem francuskim, więc jest gdzieś w okolicach Quebec, a z jego wreszcie oczekiwana i nadchodząca miłość mówi po angielsku. Wszystko się kończy jak w raju.
1: Kryzys wieku średniego, jak widać, różne oblicza może przybierać. Tutaj jedno z nich będzie pokazane, tak?
2: Bardzo ciekawe i niespotykane.
1: Przypomnijmy tytuł filmu.
2: Tytuł filmu Miłość w czasach apokalipsy, kanadyjska produkcja, komediodramat, bo będziemy trochę zmartwieni, trochę obśmiani.
1: O filmie opowiadał Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

Godzina 19 nam się zbliża. Oczywiście czekamy na kolejne dziś wiadomości Radia Opole, najświeższe informacje o tym, co dzieje się w regionie, ale nie tylko. To Justyna Maćkowiak nam przedstawia po 19. Oczywiście audiokracja. Tutaj bez zaskoczeń Tomek Wojtyłko i oczywiście sporo muzyki po godzinie 20. Jeszcze więcej kultury. Tak brzmi tytuł też tej audycji. Więcej kultury i Witek Sułek. Natomiast po 21. tutaj może być dla niektórych zaskoczenie, ale tym razem Magda Szybińska zaprosi i powie wam dobry wieczór tu Opole. A ja mówię, no nie dobry wieczór, ale właściwie już do usłyszenia należy powiedzieć, bowiem nasze spotkanie powoli dobiega końca. Marcin Kowza jeszcze pozostaje za konsoletą realizatora, a ja dziękujące zapraszam oczywiście na nasze kolejne spotkanie jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
3: Weterani misji pokojowych mają dzisiaj swoje święto.
4: Pamiętajmy o weteranach, którzy uczestniczą w misjach stabilizacyjnych, pokojowych, ryzykując tak naprawdę własne życie.
3: Polska oraz Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W wiadomościach także o polscy policjanci, którzy pomogli zabłąkanej seniorce.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Justyna Maćkowiak.
3: Odznaczenia, listy gratulacyjne, podziękowania i wojskowy ceremoniał. Weterani misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkali się w Opolu z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Była okazja do rozmów i wspominania dawnych czasów, zwłaszcza, że z roku na rok kolejne osoby odchodzą na tak zwaną wieczną wartę. Pułkownik w stanie spoczynku Edward Łakomy podkreśla, że obecnie została jedna misja ONZ w Libanie.
6: Tam myślę, było głośno, jak Izrael zaczął bombardować rejony, ci koledzy stacjonują, to zupełnie jest nie do pomyślenia, żeby tak można było robić. Wojska, czy żołnierze z niebieskim beretem ONZ-owskie powinny być pod specjalną ochroną, bo przecież oni tam pojechali rozdzielać te strony walczące, pomagać tej ludności, udzielać pomocy humanitarnej, a nie być atakowani.
3: Wicewojewoda Piotr Pośpiech podkreśla znaczenie przekazywania tych wartości młodemu pokoleniu.
4: Bo to one są organizowane, a powinnością nas wszystkich jest uświadamianie młodym pokoleniom, co tak naprawdę robimy. Pamiętajmy o weteranach, którzy w warunkach pokoju brali udział w różnych zakątkach świata, uczestniczą w misjach stabilizacyjnych, pokojowych, ryzykując tak naprawdę własne życie. O tym jest dzisiejsze święto.
3: Dzień Weterana to święto państwowe, które przypada 29 maja, a zostało ustanowione w 2011 roku.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: W cieniu historii i w obliczu nowych zagrożeń Polska oraz Wielka Brytania otwierają nowy rozdział współpracy obronnej. W Londynie premierzy obu krajów podpisali dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ma wzmocnić współpracę militarną obu państw, rozwój nowych technologii wojskowych oraz wspólne działania przeciw cyberatakom i dezinformacji.
7: Podczas uroczystości Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że nowe porozumienie z Wielką Brytanią wykracza daleko poza tradycyjne ramy sojuszu obronnego. Premier wskazał na szeroki zakres ustaleń.
8: Nasza współpraca militarna, technologiczna, w cyberprzestrzeni dotycząca bezpieczeństwa w szerokim wymiarze, także zdrowotnego, informacyjnego. To wszystko daje nadzieję na to, że ten wyjątkowy historyczny dokument w tym wyjątkowym historycznym miejscu naprawdę uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą.
7: Nowy traktat przewiduje między innymi częstsze wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój projektów zbrojeniowych oraz bliższą współpracę służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Płonie budynek cynkowni w Obornikach. Na miejscu działa ponad 60 jednostek straży pożarnej. To oznacza, że do walki z ogniem zaangażowano 250 strażaków z Wielkopolski. Pożar jest pod kontrolą, ale nie jest jeszcze opanowany. Do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego wysłano alert z apelem o zamykanie okien, niewychodzenie z domów i niezbliżanie się do miejsca pożaru.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Seniorka wyszła nocą z domu pomocy społecznej, wsiadła do autobusu i straciła orientację. Policjanci z Opola ustalili, że ostatni raz była widziana w rejonie dworca autobusowego i prawdopodobnie pojechała w kierunku Kluczborka. Od razu w poszukiwania zaangażowano tamtejszych funkcjonariuszy, którzy skontaktowali się z pracownikami ochrony monitorującymi miasto. To był strzał w dziesiątkę, bo jeden z nich zauważył samotnie spacerującą kobietę na ulicach miasta. Mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
9: Zwróciła jego uwagę, bo była trzecia w nocy. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i pojechali w miejsce, gdzie była widziana seniorka. Już po chwili kluczborscy policjanci znaleźli 70-latkę. Kobieta była wyraźnie zagubiona i zdezorientowana. Nie potrafiła mogła określić, skąd idzie, ani gdzie się znajduje. Policjanci zaopiekowali się 70-latką, która była spragniona i bez sił.
3: Dodajmy, że policjanci przekazali seniorkę opiekunom z Opola. Wyjątkowe warsztaty wspólnego tworzenia żonkili odbędą się w najbliższą niedzielę na rynku w Nysie. To inicjatywa funkcjonariuszy tamtejszego zakładu karnego. Wykonane podczas warsztatów dzieła zostaną przekazane Stowarzyszeniu Auxilium prowadzącemu hospicjum świętego Arnolda Jansena w Nysie. Wydarzenie potrwa od godziny 13 do 18. Na warsztaty nie trzeba niczego przynosić. Materiały zapewniają organizatorzy.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 22 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 9 stopni. No i taka upalna aura będzie nam towarzyszyć do końca tygodnia, z tym, że w sobotę może trochę popadać. Lekko ochłodzi się dopiero w poniedziałek. Wtedy temperatura nie przekroczy 18 stopni, natomiast od wtorku znowu słonecznie i gorąco.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Zaczynamy z Flea i jego solową płytą dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj spotkanie z kolei z basistą z Polski. Także gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Kobza.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: To był utwór Between the Dreams z nowej płyty, wciąż nowej, Szymona Justyńskiego. Ten album już pojawiał się w Audiokracji, nazywa się Last Romantic Warrior. Na dzisiaj między innymi o tym wydawnictwie porozmawiamy z Szymonem. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć Tomku, witam serdecznie wszystkich.
0: Wydaje mi się, że a propos Last Romantic Warrior, że warto wspomnieć o tym, że z jednej strony to jest twój nowy album, ale tak naprawdę to jest również zespół, który powołałeś do życia, żeby to wydawnictwo promował i co ciekawe,

0: a z drugiej strony otworzenie zupełnie nowego.
1: Tak, dokładnie tak pięknie to ująłeś i totalnie się podpisuję pod tym, bo to tak jak mówisz, 2 lata to jest bardzo długi czas i to są takie te momenty już, wiesz, tam jak się już nagrywa i się miksuje już pod koniec nagrywania albumu, że już masz tak trochę dosyć, trochę ci się już niektóre numery nie podobają, coś byś zmienił, wyrzucił i potem wychodzi płyta, jest ten moment taki, wiesz, oczekiwania na nagranie live, powołany zespół jest i jakby to nas dostaje w ogóle nowego, wiesz, wymiaru na żywo i to jest to ponowne jakieś takie odrodzenie też tego uczucia i ponowna taka ekscytacja do całego materiału z płyty, także jestem ogromnie szczęśliwy, że to wszystko wyszło.
0: Podkreślałeś, że z jednej strony chcesz, żeby to był pełnokrwisty zespół, no ale z drugiej strony też pełnisz rolę tego kierownika artystycznego, muzycznego i też masz pewne oczekiwania i starasz się to po koncertach weryfikować i jestem ciekaw, czy grając ten repertuar są jakieś momenty, na które zwracasz uwagę, że tam jeszcze trzeba podszlifować, że czujesz, że coś można przearanżować, czy te pierwsze koncerty zmieniły twoją optykę?
1: Wiesz co, powiem ci tak, że na pewno wyciągamy wnioski teraz. Mam nagrania ze wszystkich pierwszych naszych 3 koncertów i na pewno to analizuję jak taki, wiesz, prawdziwy lider, menadżer, powiedzmy. I na pewno wyciągniemy wnioski, żeby to było jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej na przyszłe grania, które już się szykują na listopad i na przyszły rok na trasę po Europie. Także no, wyciągam wnioski, doprecyzowuję wszystko, żebyśmy po prostu weszli i nie brali jeńców już bez żadnych jakby zawahań i żadnych jakby już takich pomyłek, które jakby są naturalne przy pierwszych koncertach i przy premierze albumu, przy zespole, który powstał tak naprawdę 3 dni wcześniej, przed pierwszym koncertem. Także to jest naturalne, ale teraz wyciągamy wnioski i robimy wszystko, żeby było jeszcze lepiej.
0: Ja o to pytam też dlatego, że wydaje mi się, a propos tego, co się zmieniło od twojej debiutanckiej płyty, to że jednak jeszcze mocniej zanurzyłeś się w świecie piosenek, w świecie też tych trochę 80-sowych nawiązań, odwołań, gdzie dało się tworzyć popowe piosenki jednak z bardzo szlachetnymi melodiami, harmoniami i na twojej debiutanckiej płycie wydaje mi się, że były takie utwory jak Sweet Baby czy Falling, które to zwiastowały, ale jednak to był bardziej album taki właśnie, powiedziałbym, solowy basisty. I czy ty czujesz, że na tyle się w tej formule grania kciukiem, grania takich bardzo wymagających flażoletów, na tyle się w tym spełniłeś, że jednak teraz przede wszystkim myślisz o sobie jako o songwriterze?
1: Tu się zgodzę. Chciałem gdzieś tam poszerzyć właśnie ten swój taki, wiesz, kompozytorski jakby tutaj talent i to wszystko gdzieś tam dać na pierwszy plan na tym albumie. I tak jak mówisz, dobrze to ująłeś. Pierwszy album to było takie przedstawienie mnie jako basisty. Gdzieś tam zaznaczenie, wiesz, tych wszystkich takich smaczków i tych wszystkich takich sztuczek, które potrafię, jakby danie to na pierwszy plan. A druga płyta już jest bardzo takim, wiesz, popisem, powiedzmy, kompozytorskim, piosenkowym, że pokazanie też tego, że no gdzieś tam te takie soulowe czy popowo-soulowe utwory potrafię też skomponować i takie pokazanie trochę szerszej perspektywy tego mojego muzycznego ja, prawda? Także dokładnie.
0: Wydaje mi się, że też ciekawe jest takie erudycyjne podejście, łączenie światów, łączenie różnych dekad i też nie chcę na siłę gdzieś tam porównywać do Thundercata, który w świecie tym, powiedzmy, basowym mocno namieszał, natomiast wydaje mi się, że podobnie jak on, jesteś na przykład w stanie nawiązać do takiej czasami softrockowej, jachtowej estetyki, zresztą w utworze Why przyznawałeś się też do inspiracji choćby Fleetwood Mac, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że też nie chcesz, żeby to był skansen i też w kontekście tego utworu powoływałeś się między innymi na Night Tapes czy Wild Nothing i czy u ciebie jest takie myślenie, żeby kiedy coś za bardzo już jest osadzone w określonej konwencji, za bardzo ją przypomina, troszeczkę zgubić trop, troszeczkę od tego uciec?
1: Dokładnie, dlatego tak jak mówisz, są inspiracje, ale ja gdzieś tam cały czas przemycam te swoje, wiesz, smaczki, typu, wiesz, jak numer Y jest może w konwencji, powiedzmy, takich 80-sowych, czy przełomu lat 70-tych, 80-tych, powiedzmy, grania w stylu Fleetwood Mac, ale mimo wszystko groove i tam pod spodem, który się dzieje, beat jest tak naprawdę funkowy i w takim jakby wydaniu indie popowym, wiesz co, i to połączenie światów zawsze mnie fascynowało, połączenie różnych gatunków, różnych styli muzycznych, bo ja nie lubię granic, wiesz, ja jestem człowiekiem trochę obywatelem świata, nie lubię tych granic, pianisty, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, tak samo jest z muzyką.

0: Muzyka też nie zna granic i to jest przepiękne w niej, dlatego ja też kocham włączyć takie, wiesz, style i to jest takie połączenie, ten fusion, który ja uwielbiam.
1: Zresztą przyznawałaś a propos tych 80-sowych inspiracji, że to była ciekawa dekada, czy przełom lat 70. i 80., dlatego że no wtedy mistrzowie poszczególnych gatunków tworzyli takie ponadczasowe dzieła i gdzieś tam przyznajesz się do inspiracji Peterem Gabrielem, Philem Collinsem, z drugiej strony oczywiście To The Fusion, jak Miles Davis, Herbie Hancock czy George Duke, i wydaje mi się, że udaje ci się te wszystkie tropy przemycić, ale z tego, co sugerujesz, to nie jest żadna kalkulacja, tylko coś, co wynika z twojego DNA, z inspiracji, które gdzieś tam ci towarzyszyły przez całe życie.
0: Dokładnie, dokładnie tak jest, bo ja zostałem na tej muzyce gdzieś tam wychowany i to ta muzyka płynie u mnie we krwi. Cała ta mieszanka, wszyscy ci artyści, których wymieniłeś, i jeszcze, wiesz, 100 pozostałych, których można wymieniać, wiesz, godzinami, ale gdzieś to naturalnie we mnie wypływa i ja też taką konwencję wyznaję, wiesz, takiego oldschoolowego podejścia do tych rzeczy, jak granie i jakby też odróżnienie tego, że album to jest album, a granie live to jest granie live. Także ja lubię odłączyć te dwa różne światy, żeby to jakby zrobić, wiesz, album jest jakby albumem, a granie live jest innym tworem, gdzie możemy troszeczkę odpłynąć, odlecieć, tak jak te właśnie najwięksi artyści, największe zespoły robiły, że tworzyły albumy, ale potem te wersje live były jeszcze bardziej dopieszczone, jeszcze bardziej odlotowe. Ja też taką szkołę wyznaję i z tym hasłem idę przez świat i przez życie.
1: Posłuchamy jednego z utworów, który promował twoją płytę, czyli No Ordinary Moment, i tutaj nie kryjesz, że a propos tych przeszłych dekad, lata 80. były ci bliskie. Wydaje mi się, że nawet sam tytuł jest nawiązaniem do pewnego przeboju. Natomiast czymś, co właśnie może troszeczkę odwoływać się do tych bohaterów Quiet Storm, do choćby Shade, Gladys Knight, jest to, że te linie wokalne są takie duże, wymagające, trzeba umieć to zaśpiewać, nawet jeżeli ten śpiew jest dość w teorii subtelny. I czy a propos tego, że twoja siostra, która dominuje na tej płycie wokalnie, jest taką osobą, która lubi pracować w studiu, cyzelować te partie, długo nad nimi siedzieć, to rzeczywiście czułeś, że to był taki harmonijny proces, że mogliście dopracowywać to, co ostatecznie słyszymy, to, jakie są melodie, jakie są wokale długo, że była w tym jakaś niespieszność?
0: Dokładnie, bo z siostrą miałem taki, wiesz, jakby taką kolaborację, że nie śpieszyliśmy się nigdzie, dlatego też ten album powstał 2 lata, bo ona też była w rozjazdach troszkę i jakby ona jest na większej części utworów, tych takich właśnie bardzo, wiesz, gruwiących, tych takich bardziej, powiedzmy, śniących utworów, tych takich dreamy soulowych, powiedzmy, w tych klimatach takich, wiesz, spokojnych, chillowych, bym powiedział. A jakby też ja zaprosiłem też dużo gości z Ameryki. Przede wszystkim, wiesz, tu utwór, o którym mówiłeś, No Ordinary Moment,
1: Ray
0: to
1: Green.
0: Jest utwór dokładnie z Rayem Greenem, który jest, wiesz, potęgą wokalną tak naprawdę, obecnym wokalistą Carlosa Santany. Także no tu jakby, wiesz, no to jest potężny wokal i jakby ja, nagrywając demówkę, dałem Rayowi swobodną przestrzeń, on tę samą partię sam wymyślił, sam napisał tekst, także my razem stworzyliśmy ten utwór, to on jest napisał ze mną tą kompozycję i zaprosiliśmy do współpracy legendarnego Marka Russo, znanego m.in. z Yellow Jackets, i po prostu powstał taki oto, wiesz, powiedzmy, hymn soulowy do lat 80., powiedzmy, z takim nowoczesnym troszkę podejściem producenckim. Ale tak jak mówisz, tutaj powstawało to zdalnie, a z Igą daliśmy sobie czasu i te utwory z nią powstawały na spokojnie, w takim, wiesz, bardzo chillowej, spokojnej atmosferze.
1: Słuchamy w takim razie przywołanego utworu No Ordinary Moment. Przypominamy Szymonowi Justyńskiemu, w tym utworze towarzyszą Ray Green i Mark Russo. Do rozmowy z Szymonem wracamy za chwilę.

0: To był utwór Mr. Samba z płyty Last Romantic Warrior Szymona Justyńskiego, z którym dzisiaj rozmawiamy w Audiokracji i sporo rozmawialiśmy o kompozycjach, które przygotowałeś na płytę, o twoim podejściu do współpracy z wokalistkami, z wokalistami. Natomiast wydaje mi się też ciekawe, że kiedy tłumaczyłeś tytuł Last Romantic Warrior, mówiłeś o takim szeroko pojętym romantyzmie, między innymi o takim idealistycznym podejściu do muzyki, o tym, że ona nie musi się gdzieś tam sączyć w tle, tylko jednak może powodować uwagę słuchacza, może powodować, że on się koncentruje i wydaje mi się to ciekawe, że z jednej strony ten album jest taki, powiedziałbym, troszeczkę ostinatowy, zanurzony właśnie w neosoulowych inspiracjach, w muzyce, w średnim tempie i ma jakiś taki trochę medytacyjno-kojący charakter, no ale z drugiej strony są te wszystkie smaczki, o których mówiliśmy wcześniej. I czy to dla ciebie było jakieś wyzwanie, żeby nagrać płytę, która z jednej strony jest narracyjna, którą warto posłuchać, na której warto się skoncentrować, ale która też po prostu relaksuje?
1: Dokładnie, wiesz co, chciałem właśnie przywołać coś takiego u słuchaczy, czy w ogóle tak jakby wymusić trochę i na ludziach, którzy będą słuchali, takie coś, żeby puścili płytę od początku do końca, od początku do końca, od deski do deski i przesłuchali ją kilka razy, bo ta płyta i cały ten album ma taki zamysł, że odkrywasz z coraz to nowszym słuchaniem coraz to nowsze rzeczy i smaczki i szczególiki. Dlatego, wiesz, to był taki mój zamysł z premedytacją zrobiony, dlatego też jest też jakby ta płyta jest bardzo długa na dzisiejsze jakby standardy, bo trwa ponad 70 minut, jest podwójny winyl, wydawnictwo, także na dzisiejsze standardy to jest w ogóle, wiesz, czerwona kartka. Ja zrobiłem właśnie na przekór wszystkiemu, żeby powrócić trochę do tego takiego oldschoolowego myślenia, że muzyka musi być też, wiesz, dobry album jest jak dobry film, że oglądasz go od początku do końca i kilka razy, żeby przeanalizować. Tak samo jest z płytą. Wrzucasz ją do auta, wrzucasz ją w domu, wrzucasz ją rano, wieczorem i każdy utwór wchodzi inaczej z daną porą dnia, od danej emocji, wiesz. Ja taką szkołę wyznaję, dlatego też tak stworzyłem ten album, żeby on był trochę kojący, ale też jak jednak się wsłuchasz, to słychać, że o kurczę, ten koleś naprawdę gdzieś tam to zrobił specjalnie. Także no to jest coś w tym stylu.
0: Wydaje mi się, że też starasz się, żeby w każdym utworze no, pojawiło się coś takiego ciekawego, coś, co powoduje, że można zastrzyc uszami i choćby utwór Mellow z jednej strony ma taki lo-fi, troszeczkę dream popowy beat, pojawiają się takie szerokie gdzieś pejzaże dźwiękowe, ale z drugiej strony też w tych melodiach są jakieś przewrotki, modulacje. I czy dla ciebie szukanie tych rozwiązań jest czymś ciekawym? Czy to jest taka metoda prób i błędów? Czy jednak masz jakieś takie swoje knify, patenty, jakieś takie bardziej metodyczne podejście?
1: Wiesz co, zawsze wychodzę od tego, że na początku musi być groove, prawda? Pierwszego dnia powstał groove i od tego wychodzę, jakby od linii basu gdzieś tam od groove'u albo od jakiegoś bitu, który mam gdzieś w głowie, wiesz. Na tym jakby opieram wszystko, czy na jakiejś prostej, wiesz, dwóch, trzech akordach, o których wychodzę na przykład, ale potem już to się dzieje tak, że jakby ja daję sobie jakby wolność i nie panuję nad tym. Są jakieś, wiadomo, smaczki, które zawsze wykorzystuję, bo to każdy ma z nas jakiś smaczek, który lubi wykorzystać. Jakby muzyk ma swoje gdzieś tam patenty, które zawsze gdzieś próbuje przemycić, ale jakby opieram się na tym, że tak jak mógł powiedzieć w Mellow, tam jest taka sekcja bridge'owa, gdzie jest solo na pianie i tam jakby ja stworzyłem ją w ogóle pod wpływem tego, co słyszałem i nie na kanwie żadnej jakby progresji, bo ona jest tak nieoczywista, że wiesz, to jest, powstało po prostu i ja tak poczułem i to się wydarzyło, także czasami to jest po prostu taki impuls twórczy, powiedziałbym.
0: Wydaje mi się też ciekawe, że jest jakieś takie brzmienie, które zdominowało płytę, no ale z drugiej strony a propos też tego, że chciałeś, żeby to było dzieło, którego się słucha w całości, no też jest taka narracyjność i pojawiają się właśnie jakieś zwroty akcji, powiedzmy utwór Mr. Samba ma bardzo sugestywny tytuł, on zdradza, jakie były inspiracje. Z drugiej strony pojawia się utwór, od którego dzisiaj zaczęliśmy, czyli Between the Dreams, gdzie są jakieś takie już taneczne nawiązania, może trochę do New Disco. I czy dla ciebie to też było ważne, jak te utwory zostaną ze sobą skonfrontowane, czy stworzenie samej tracklisty, to było coś, nad czym długo główkowałeś, czy jednak właśnie intuicja cię poniosła?
1: Wiesz co, tutaj tak, główkowałem, bo to jakby są tak odróżne, tak różne i odległe światy, tak jak powiedziałeś na tym przykładzie Samba, czy utwór Between the Dreams, który jest w takim, wiesz, vibe z mocnym, osadzonym groove'em, wręcz dyskotekowym. I tutaj główkowałem bardzo, jak to połączyć, żeby to miało sens, wiesz, w wypadku tracklisty, żeby te numery po kolei szły, żeby się kleiły. Na tym muszę się przyznać, że główkowałem troszeczkę. Kilka dobrych, wiesz, dni nad całą tracklistą, ale myślę, że udało się to uzyskać bardzo dobry efekt i tu jakby też jeszcze nawiązę do tego, że tu też jakby tworzenie albumu, wiesz, i ta wolność niezależnego artysty, którym jeszcze jestem, pozwala na to, że ja mogę za swoim albumie umieścić dosłownie wszystko, co mi się podoba i co chciałbym, żeby było. Dlatego też jest takie utwory jak Mr. Samba czy Between the Dreams. Wiesz, to jest pokazanie tego, co ja kocham moja opinia na tym, jakby to, co wyszło na kanwie, na przykład tutaj Mr. Samba, że wiesz, ja kocham utwory jazz funkowe czy jazz sambowe z takich artystów, wiesz, jak George Duke na przykład i jego płyta Brazilian Love Affair. I stąd też jest taka inspiracja Mr. Samba, że to powstało na kanwie tego, co ja kocham i to jest jakby, co wypłynęło ze mnie. I musiało to być na albumie, dlatego to jest ta wolność niezależnego artysty, który może wsadzić na album wszystko, co mu się żywnie podoba.
0: Wracamy w takim razie do twojej płyty, konkretnie do utworu Why.

0: To był utwór Two Worlds Szymona Justyńskiego, z którym cały czas o jego nowej płycie rozmawiamy w Audiokracji. I wydaje mi się ciekawa kwestia gdzieś odwołań do lat 80., do tego, co działo się wtedy w muzyce, zarówno we fusion, jak i brzmieniach soulowych, R&B, w tym szlachetnym popie, dlatego że udało ci się moim zdaniem na tej płycie przemycić taką tożsamość brzmieniową tamtej dekady, gdzieś tam oczywiście aluzyjnie, dyskretnie, to nie jest jakieś naśladownictwo i przyznaję, że są momenty, gdzie się zastanawiam, czy to jest na przykład bass MIDI, czy to jest syntezator bardziej analogowy, czy to są wtyczki i czy rzeczywiście a propos inspiracji tamtą dekadą lubisz to, że wtedy gdzieś była mocna ekscytacja światem MIDI, światem cyfrowym i gdzieś te granice między tymi światami się zacierają?
1: Bardzo, bardzo. Ja w ogóle jestem, wiesz, pochłonięty byłem, jak wiesz, nagrywałem ten album, to totalnie pochłonięty opcjami takimi, że można zrobić właśnie przez MIDI czy przez, wiesz, a la symulacje, wtyczki, rzeczy, nie wydając, wiesz, milionów, bo dzisiaj te sprzęty z lat 80. kosztują, wiesz, miliony na aukcjach. Jeżeli mieć taki sprzęt typu, wiesz, syntezator Oberheima czy drum maszynę Lindrum, no to trzeba wydać, wiesz, parę dziesiąt dobrych tysięcy, wręcz dolarów. A nie mając takiej możliwości, wiesz, mamy tą opcję wtyczek dzisiaj, w dzisiejszych czasach to jest dobra rzecz. I na bazie wtyczek możemy, wiesz, odwzorować stare brzmienia. Ja też tą jakby szkołę robiłem, w sensie taką obrałem taktykę, żeby nie wydawać, nie musieć, wiesz, wycinać sobie nerki, żeby kupić, wiesz, stary sprzęt. Używałem wtyczek, co było tańszą opcją i dostępną dla mnie. Także, no, byłem totalnie pochłonięty w te wszystkie brzmienia i też, wiesz, to, że nagrywałem wszystko sam, całe instrumentarium, oprócz gościnnego występu, wiesz, Marka Russo na saksofonie, to i oprócz wokalnych występów gościnnych, to całe instrumentarium, wszystko, wszystkie instrumenty, wszystkie, wiesz, klawisze, czy bębny, czy wklepywałem ręcznie, czy wszystkie basy, gitary, mandoliny wręcz i przeszkadzajki. Ja to wszystko nagrywałem sam. Dlatego też, no tutaj jakby, wiesz, one man band tutaj się pojawiła, ta kwestia też.
0: Wydaje mi się, a propos na przykład tego, że przyznajesz się do miłości do Pata Metheny i przyznajesz się, że to był jeden z takich najbardziej kształtujących twoją wrażliwość artystów, że w utworze I Can't Find Myself jest taka partia, która może przypominać jego fascynację MIDI, więc pewnie to też był fajny pretekst, żeby nawiązać do artystów, którzy cię inspirowali.
1: Bardzo, bardzo. Ja zawsze się przyznaję i mówię o wszystkich moich inspiracjach, bo to jest też pewnie słyszalne w muzyce, ale ja próbuję stworzyć swój świat na kanwie tych wszystkich połączeń i tego miksu tych wszystkich inspiracji. Ale wiesz, Pat Metheny to towarzyszył mi od dziecka przez przede wszystkim moich rodziców. Przede wszystkim mojego tatę, który puszczał mi tę muzykę, jak ja byłem małym dzieciaczkiem i to gdzieś we mnie chłonęło zawsze, mi się te jego, wiesz, krajobrazy muzyczne, ja kochałem po prostu, dawały mi zawsze odlot, Pat Metheny Group, tak samo Pat Metheny Secret Story, to jest album, który polecam każdemu, każdy powinien posłuchać tego albumu przed śmiercią, chociaż raz w życiu. Secret Story to jest po prostu szczyt, to jest Mount Everest muzyczny, jak dla mnie, także polecam wszystkim płytę Pata Metheny'ego Secret Story. I po prostu ja na tej płycie też się wychowałem i dla mnie to jest obłęd i ja też właśnie wyznaję, wiesz, jego brzmienie gitarowe, ja próbuję przenieść na bas, wiesz, inspirować się, robić teraz basowy nowy, wiesz, jakby styl i brzmionko, które nie było nigdy na basie i na kanwie, wiesz, jakichś inspiracji moich gitarowych Metheny'em tak naprawdę.
0: A propos twojego taty, to on też miał bardzo duży wpływ na tę płytę, bo odpowiadał za sfinalizowanie, powiedzmy, tego brzmienia, za mix, za master i przyznawałeś, że z jednej strony chciałeś właśnie tej gładkości kojarzonej z czarną muzyką, no ale z drugiej strony jako fan Led Zeppelin i klasyki brzmień takich zadziornych, gdzieś nie chciałeś też jej stracić i połączyłeś właśnie perspektywę tego home recordingu jednak z czymś, co dobrze brzmi, jest precyzyjne. Jestem ciekaw, czy z perspektywy grania już tej płyty na żywo, słuchania jej ileś razy, uważasz, że to jest ten balans, którego szukałeś, czy sprawia ci satysfakcję, jak ten album brzmi?
1: Bardzo, bardzo jestem dumny po prostu, bo słyszę też takie, wiesz, recenzje od ludzi, którzy słuchają tego i mówią, słuchaj, ten album w ogóle nie brzmi jak z Polski, brzmi jak, jakbyś mi nie powiedział, że nie widział nazwiska twojego, czy wiesz, nazwisko by nie było widoczne na okładce, to by powiedział, że to jest z zagranicy album, z Anglii, z USA, także to jest dla mnie największa i najsłodsza recenzja, że ja uzyskałem to robiąc miksy z tatą i robiąc master z naszym przyjacielem Mariuszem Dziurawcem, którego serdecznie też pozdrawiam, bo on jest odpowiedzialny za master, jakby za całokształt, a my z tatą robiliśmy miksy przez pół roku, także też żeśmy nad tym spędzili kupę czasu, ale to też dlatego, że mamy fioła na tym punkcie.
0: Słuchamy na koniec spotkania z płytą Last Romantic Warrior utworu Too Late. Przypominam, za wspomniany album jest odpowiedzialny Szymon Justyński, z którym dzisiaj rozmawialiśmy w Audiokracji. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, Tomku. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pole. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy też za Audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, jest środa, 27 dzień maja. Na zegarach zbliża się godzina 20, a to oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Jest kompromis w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizacja to połączenie projektów poselskiego i prezydenckiego. Trasa tegorocznego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne ponownie prowadzi przez Opolszczyznę. W wiadomościach także prezydent Karol Nawrocki o polsko-brytyjskim traktacie w sprawie bezpieczeństwa.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Justyna Maćkowiak. Jest kompromis wokół ustawy łańcuchowej, mówią posłowie większości rządowej i opozycji. W Sejmie debatowano nad nowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Sprawozdawca komisji Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że nowelizacja jest wynikiem połączenia projektów poselskiego i prezydenckiego. Zaznaczyła, że sprowadza się do zakazu trzymania psów na łańcuchach.
4: Pies utrzymywany poza lokalem mieszkalnym musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się na ogrodzonym terenie. Wolność jako standard, ogrodzenie jako minimum. Jeśli ogrodzenie terenu nie jest możliwe albo pies stwarza niebezpieczeństwo, projekt dopuszcza kojec, ale kojec musi spełniać warunki. Musi mieć powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i realizację naturalnych potrzeb.
2: Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że projekt uwzględnia zastrzeżenia prezydenta do poprzedniej ustawy łańcuchowej. Nie ma w nim wymogów dotyczących wielkości kojców.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Dwóch mężczyzn złapanych na gorącym uczynku. Opolska Policja i Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciły ponad 640 tysięcy nielegalnych sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. W tej sprawie na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zatrzymano 43 i 44-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad 142 tysiące złotych w gotówce oraz pojazdy o wartości blisko 500 000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dodajmy, że gdyby towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 1 110 000 złotych. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że rząd nie informował go o planach podpisania polsko-brytyjskiego traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Stosowne informacje trafiły do kancelarii prezydenta wczoraj. Prezydent Nawrocki nie odpowiedział na pytanie, czy zamierza ratyfikować polsko-brytyjski traktat.
5: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane. Ja oczywiście się zagłębię, zrobię wszystko, co będzie dobre dla bezpieczeństwa Polski i dla współpracy z naszymi sojusznikami.
2: Traktat polsko-brytyjski zakłada m.in. wzajemną obronę na wypadek zagrożenia zbrojnego, wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Trasa 83. Tour de Pologne ponownie prowadzi przez nasz region. Z Opola wystartuje piąty etap kolarskich zmagań, liczący 218 kilometrów i prowadzący do miejscowości Beskidach. Zawodnicy wystartują z opolskiego rynku. To będzie wielkie sportowe wydarzenie, zapowiada Adam Leszczyński, rzecznik prezydenta miasta.
6: Już warto zapisać sobie w kalendarzu datę 7 sierpnia, godzina 11, rynek w Opolu. Do tej pory 3 razy w XXI wieku gościliśmy tour, w 2012, 20 oraz 23 roku.
2: Zapraszamy do kibicowania zawodnikom na trasie, mówił w mediach społecznościowych gminy Ujazd Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne.
7: Najlepsi kolarze z całego świata, UCI World Tour, czyli nie ma wyżej, już jesteśmy na najwyższym poziomie, przyjeżdżają przedstawiciele prawie 50 państw, transmisja, która stąd pójdzie, to pójdzie prawie do 70 państw.
2: Wyścig kolarski Tour de Pologne spowoduje liczne zmiany w organizacji ruchu w województwie opolskim. Będziemy o tym oczywiście informować w wiadomościach Radia Opole. Już w najbliższy piątek poznamy laureatów 18. ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno. W tym roku wpłynęło 60 prac z całej Polski. Tematyka pracy dotyczy wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku. Uczestnicy dokumentowali historię świadków, odnajdywali zapomniane miejsca i przywracali zapomniane nazwiska. Finał konkursu rozpocznie się o 13 w Łambinowickiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: W Opolu wciąż ciepło, 21 stopni. W nocy pogodnie, temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, wiatr słaby. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 19 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7: Po reklamie.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury. Ze mną w studiu od razu jest moja pierwsza gościni, Karina Ćwirzeń. Cześć Karina.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Karina Ćwirzeń prowadzi, o czym słuchacze audycji Literaturze mogli już usłyszeć, dlatego że kiedy była u mnie Agnieszka Kania, rozmawialiśmy o książkach, które są w klubie, czytują się świetnie w Domu Sztuki Żar, to wspomniała mi: słuchaj, Witek, jest dziewczyna, robi bardzo oryginalną rzecz w obrębie warsztatów, zajęć plastycznych, artystycznych, ale to wszystko w gruncie rzeczy wyłamuje się tej konwencji, bo nie jest to klasyczna szkoła rysowania. Najczęściej, gdybyście zobaczyli nazwę Malort, bo tak się nazywa, no to myślicie, że jakieś kursy plastyczne, zajęcia plastyczne, malowanie, no to większość osób, i myślę, że bardzo słusznie, skojarzyłaby, że może tam się zapisać albo siebie, bo jest i dla dorosłych, i dla dzieci, o tym wszystkim wam po kolei będziemy opowiadali, żeby nauczyć się po prostu poprawnie rysować. Poprawnie w sensie perspektywa, prawda, proporcje, kolory i tak dalej, mieszanie farb na palecie, bo na tym mniej więcej polegają takie klasyczne szkoły rysunku. Natomiast Malort, od razu powiem, nie na tym polega, chociaż to nie oznacza, że nie nauczycie się rysować, nie nauczycie się malować i tych podstaw nie poznacie, ale nie one są tutaj kluczowe, prawda?
1: Tak, Malort nie jest pracownią artystyczną ani kursem plastyki, nie uczymy tutaj technik malowania. Jest to przestrzeń umożliwiająca zaistnienie zabawy malarskiej, stworzona, bo powiedziałaś o tym, że jest oryginalna, jest, potwierdzam, ale nie jest stworzona przeze mnie, tylko według koncepcji Arno Sterna. Arno Stern, badacz, pedagog, odkrywca, bo tak trzeba o nim powiedzieć, obserwował malujące dzieci na przestrzeni dziesięcioleci i odkrył, że kiedy dorosły nie narzuca tematu i nie ocenia malowania, malowanie staje się głęboko angażującą zabawą, taką organiczną potrzebą, przebiegającą według pewnego wzorca. I z czasem opisał ten przebieg, nazwał to formulacją, takim uniwersalnym kodem, no ale na razie to zostawmy na boku.
0: Nie musimy zostawiać na boku, bo to jest właśnie intrygujące. Ja myślę, że nie bójmy się nawet fachowych określeń i takiej fachowej wiedzy, dlatego że im więcej powiemy, myślę, słuchaczom, tym będzie to dla nich ciekawsze. Ja już się zacząłem wkręcać, bo zacząłem sobie wyobrażać na przykład takie dzieci, które same rysują, prawda? Najczęściej te maluchy, które jeszcze, jak mówimy, nie potrafią, to odczarujemy, myślę, dzisiaj wszystkie te słowa, że nie potrafią, garną się do rysowania, biorą kredki, marzą nimi, bazdrzą na lewo
1: i
0: prawo.
1: Tak, jak się bawią klockami.
0: Albo po ścianach, niektórzy ku utrapieniu rodziców.
1: Tak, odczuwają po prostu przyjemność skreślenia, zostawiania śladu na kartce. I to jest właśnie ta organiczna potrzeba, a my ją wpisujemy już tam w różne konteksty i oceniamy te rysunki dzieci.
0: I od razu jak wyjedzie gdzieś za krawędź, to prawda, o nie tak, staraj się
1: właśnie
0: utrzymać w liniach, prawda?
1: Już instruktaż dajemy tutaj i uczymy tej techniki.
0: Aha, która, jak rozumiem, w myśl tej metody jest krępująca i blokująca, bo tak nawet na rozum taki pierwszy mój odruch, to przede wszystkim już dziecko dostaje informację, że coś jest nie tak, prawda? Ono cieszy się rysowaniem.
1: Tak, a już podlega ocenie. I ono z czasem zacznie rysować i tworzyć wedle tej oceny. Właśnie tutaj jest taki problem i to, od czego się w Malorcie odchodzi, od oceniania i instruowania, ponieważ to zaczyna blokować dzieci. I później mamy dorosłych, którzy mówią: lubię malować, ale nie potrafię, nie mam talentu. W Malorcie

0: sensie przedstawienia, ale w malunkach dzieci istnieją takie same elementy. No zaczyna się od pierwotnego kółeczka, jest kropeczka, która ewoluuje, jest łezka, która ewoluuje w kwadrat na przykład i tak dalej. I on to opisał, że jest to coś uniwersalnego, więc on bardzo później dbał o to, żeby odróżnić takie malowanie od malowania, które służy sztuce.
1: No tak, bo jeżeli chcemy namalować pejzaż, no to malujemy to, co widzimy. Nie zdziwi mnie to, że różne rzeczy w różnych krańcach świata ludzie malują, bo dziecko, które wychowuje się na pustyni albo na sawannie, trudno, żeby malowało góry, a dzieci w Andach, które mieszkają w górach, trudno, żeby nagle malowały pustynię, której na oczy nigdy w życiu nie widziały. Więc nam z perspektywy europejskiej dzisiaj wydaje się, że to wszystko jest znane, mamy to wszystko też w książkach, na zdjęciach, w telewizji, na filmach, więc właściwie możemy malować cały świat. Nikogo nie dziwi to, że ktoś sobie maluje miejsce, w którym nie mieszka. Natomiast pierwotnie dla dziecka będzie malował to i mało tego, że tylko konkretne przedmioty, prawda, jak góry, drzewo i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że tutaj bardzo kluczowe też i bardzo mnie intryguje kolorystyka, bo z tymi wszystkimi miejscami kolory też odgrywają ważną pewnie rolę. Ale o tym, czy tak jest, dowiecie się za chwilę. Wrócimy do Was i będziemy dalej o malorcie rozmawiali.

Państwa, wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Karina Ćwirzeń. Rozmawiamy o Malorcie. Ja tutaj, kiedy Państwo słuchaliście muzyki, to dowiedziałem się od Kariny,

0: że pomyślałem, że być może to był jakiś taki badacz, który napisał książkę, Karina przeczytała książkę i tyle. Okazuje się, że znali się osobiście, wprawdzie przez internet, przez sieć, ale jeszcze udało ci się jakby uczestniczyć w jego zajęciach, bo drodzy Państwo, żył 100 lat.
1: Tak, zmarł pan Ster tydzień po swoich setnych urodzinach. I to było niesamowite, że jeszcze załapałam się na ten ostatni prowadzony przez niego kurs. Pan Ster był czynny do końca życia, można powiedzieć. I to było wspaniałe doświadczyć, jak starszy pan w słuchawkach nam tam udziela całego instruktażu i
0: człowiek z misją, się wiedzą. Prawdziwy, z pasją, tak. Który kochał to, co robi.
1: Tak, przez 70 lat prowadził w Paryżu ten swój malort i gdzieś od 20 lat szkolił innych do prowadzenia malortów. W tej chwili na świecie jest około 2,5 tysiąca pracowni, w Polsce jest kilka.
0: No proszę, ja się po raz pierwszy dowiedziałem. Myślę, że nie będę chyba jedynym. No w Opolu na pewno o czymś takim jeszcze nie słyszałem i myślę, że jesteś pierwsza, która...
1: W Opolu nie mieliśmy malortu, stąd też ten pomysł. Poza tym, że zachwyciła mnie sama idea, no to pomyślałam, że dobrze będzie mieć.
0: Czy mi się idea, przyznaję, też podoba, bo ja lubię sobie na przykład do dzisiaj po bas grać. Niektórzy mówią, tak nawet tu możemy, myślę, wejść w taką sferę nie tylko artystyczną, bo to malowanie i aktywność od razu nam się kojarzy tego typu, no właśnie, że to musi być działalność sztuką. Artystyczna i ze sztuką.
1: Właśnie nie. Właśnie
0: nie musi.
1: Tak, to
0: jest też terapeutyczne. Ja na przykład lubię pobas grać, to mnie uspokaja. Ludzie mówią, wypisz się, napisz coś sobie, prawda? To też cię wyciszy i uspokoi. Myślę, że to jest drugi ważny aspekt.
1: Tak, ja obserwowałam u osoby niepełnosprawnej intelektualnie, z jaką lubością kreśli kółka na papierze i sobie to później przypomniałam na kursie, jak pan Ster nam pokazywał, jak ewoluują te kształty, które dzieci kreślą na papierze, na kartkach papieru. Więc oddzielenie tego od sztuki, od talentu, to jest jedna rzecz. Druga to oddzielenie od takiego przekonania, że dziecko poprzez rysowanie czy malowanie chce nam coś przekazać. Bo to jest tak, że pochwały i motywowanie mogą sprawić, że dziecko zacznie malować po to, żeby zadowolić dorosłych. No, takie podejście sprawia, że rysuje ono to, czego oczekuje dorosły, zaczyna przez rysunek, pracę plastyczną szukać uwagi i akceptacji dorosłego. To jest to, co się dzieje w szkołach. Czy w domu, jako rodzice, prawda? No chcemy pochwalić, czasami patrzymy na rysunek i nie wiemy, co powiedzieć, bo od razu odnosimy to albo do tej sfery sztuki, albo myślimy, że musimy wydać ten komunikat taki, który gdzieś utwierdzi dziecko. No a właśnie Arno Ster mówi, nie, dzieci mają, jeżeli dać im wolność malowania bez tej oceny instruktażu, to one oddają się tej potrzebie malowania i zachodzą cudowne rzeczy. Były osoby, które chodziły do tej oryginalnej paryskiej pracowni przez 40 lat i tam tworzyły obrazy na kartkach doczepianych jedne do drugich, które w końcu miały kilkadziesiąt metrów. Mhm. I uczestnik, autor tych obrazów nie był w stanie ich nawet w całości zobaczyć i to nie było potrzebne nawet mu. Bo po prostu ważny w malorcie jest sam proces, właśnie takie wyciszenie, uspokojenie i oddanie się tej organicznej potrzebie, jak to nazwał Ster.
0: Aha, i tutaj przychodzi mi aż kilka punktów znowu nowych, takich refleksji mnie dopadły. Pierwsza to taka, że to, że to nie jest ukierunkowane na to, że koniecznie musimy stworzyć dzieło sztuki, nie oznacza, że to dzieło sztuki nie powstanie, bo powstać może, bo już wiele razy tak było, że ktoś nagle przejawi, będzie malował, rysował coś takiego, co będą ludzie chcieli oglądać, będą chcieli mieć nawet u siebie, bo będzie to oryginalne, niezwykłe, bo samo, mamy zresztą w sztuce nowoczesnej wiele takich obrazów, niektórzy się dziwią, jak można się zachwycać i miliony może kosztować jakiś czarny kwadrat, prawda, albo kilka jakichś trójkącików i kreseczek, więc oczywiście tam jest pewna koncepcja i idea, zatem tutaj jakby tej idei się nie doszukujemy, ale wiemy, jak jest też z odbiorcami, prawda, jeżeli będę zobaczę obraz, który będzie miał kilka plam, to i tak on może na mnie zadziałać, bo to działa na tego, który tworzy, on coś jednak wewnętrznego przelewa i odbiorca może zrobić to samo.
1: Ale powiem ci teraz ciekawą rzecz, bo te obrazy z malortu nie wychodzą. One są bezterminowo przechowywane w pracowni i właśnie to powoduje, że uczestnik nie boi się oceny gdzieś tam z zewnątrz, że będzie musiał się tłumaczyć z tego, co namalował. I ten ślad jego jest chroniony właśnie po to, żeby on poczuł tą wolność i dlatego tam powstają tak wspaniałe rzeczy. Nawet jak fotografuję gdzieś tam, chcąc umieścić na Facebooku jakieś zdjęcie, to robię to tak, żeby prace nie były w całości, tylko fragment. Mhm. Bo to ma być właśnie niewidoczne i elementem jakby umowy tej zajęciowej jest to, że prace zostają w pracowni i podlegają ochronie tak bezterminowo. Pan Stern zliczył tak mniej więcej, że on przez te 70 lat prowadzenia pracowni nazbierał 500 tysięcy prac. I one tam w archiwum Instytutu Arno Sterna sobie spoczywają już na zawsze w teczkach opisane. Każda praca jest też datowana, żeby widzieć przebieg całego procesu też.
0: No ja przyznaję, że dla mnie jest to wspaniała idea, chociaż nawet w tej chwili przypuszczam, ktoś, kto chciałby tam wejść i to wszystko skatalogować, sfotografować i opisać jako dokumentację, bo nie mówię tutaj tylko już o rynku tym sztuki, bo zakładam, że w myśl tej idei, jeżeli chciałbym zostać artystą, który tworzy dzieła sztuki, to mogę sobie przecież, wychodzę stamtąd, z tej pracowni, mogę sobie w prywatnym swoim życiu malować i tworzyć, co chcę, prawda?
1: Ja myślę, że po prostu malort może wspierać też twórczość. Mhm. Czy gdzieś tam jest jakaś blokada twórcza, czy gdzieś brak odwagi. Malort może to wspierać. No nie, tylko musimy zaakceptować, że prace tam zostają, a też może nas to uwolnić, tak jak powiedziałam. Więc tu się jedno z drugim nie kłóci. Można być artystą i przychodzić do malortu.
0: Aha. No i to jest, myślę, bardzo dobry pomysł, bo bardzo często słyszymy albo u pisarzy, u innych artystów, twórców, że miałem blokadę. Fani czekają na kolejny tom albo na kolejne dzieło, a ja siedzę w jakiejś depresji pogrążony, bo wszystko, co robię, wydaje mi się miałkie, nijakie, ląduje do kosza i mam taki zastój i może wtedy warto skorzystać z malortu.
1: Tak, tam uczymy się zaufania do siebie też. Wyzbywamy się tych wszystkich ocen i krzywdzących dla nas przekonań i tam mamy odwagę. Mamy te 18 kolorów, które możemy też oczywiście dowolnie mieszać i mamy dobrej jakości materiały, bo to jest też kolejna kluczowa rzecz, że często dajemy dzieciom czy dorosłym no nie do końca materiały pierwszej jakości.
0: Teraz mnie zaintrygowałeś, słuchaj, to jest tak ciekawy wątek i łączy się z pytaniem, które jeszcze mam w tyle głowy, że damy teraz słuchaczom chwilę na własne refleksje. Wrócimy też do kolorów i do tego, co jeszcze chodzi mi po głowie, a naprawdę tu otwiera się coraz bardziej przestrzeń do kolejnych pytań i kolejnych wątków, a więc drodzy Państwo, zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: I już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Karina Ćwiżeń, która prowadzi pracownię. O tym też będziemy mówili, bo może ta metoda w Opolu się pojawiła. Ale co znaczy pojawiła się metoda? Pojawiła się Karina Ćwiżeń, która przeszła też kursy i poznała osobiście twórcę Malortu. No i też działa w związku z tym pracownia w Opolu. Ale wrócimy, bo później mi ucieknie się boję. Powiedziałaś o tym, jak ważne są materiały, ich jakość i te 18 kolorów. To mnie bardzo, bardzo zaintrygowało. Oczywiście ponownie, jakby tak próbuję się odnieść, to wiemy, że jak ktoś poważnie myśli o sztuce, no to jednak no, stara się kupić dobrej jakości pędzle, dobrej jakości kredki, ołówki i tak dalej. Im lepsze, tym lepiej. Wydawałoby się, że jak ktoś ma talent, jak to mówią, to byle czym stworzy arcydzieło. No nie do końca tak jest. W przypadku kolorów myślę, że to jest też tak, tu wrócimy też do tego wątku dzieci, że jednak dobrej jakości konkretne kolory, które są numerowane, one w psychice naszej też są zakodowane. To nie jest tak, że one powstały przez przypadek. My jesteśmy przywiązani do pewnych barw, kolorów. Dla nas to jest prawdziwy czerwony i koniec, prawdziwy żółty, prawda, jak żartobliwie mówimy, ale chyba w związku z tym to jest to przywiązanie do jakości.
1: Tak, tak. Myślę, że przez lata prowadzenia i doskonalenia tej pracowni Arno Stern zauważył, jakie kolory dzieci najchętniej tworzą, mieszają i jakich najchętniej używają i stąd ten tak zwany instrument Malortu, na środku ława paletowa z 18 pojemniczkami z farbą i to są farby gęste, świetnie napigmentowane, są wspaniałe, profesjonalne. No i pracownie Malort nie mają obowiązku stosowania farb stworzonych przez Instytut Arno Sterna specjalnie dla niego, no ale ja nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej.
0: Czyli u ciebie w pracowni takie farby są?
1: Oczywiście. Są takie farby i są też dobrej jakości pędzle. Ja akurat używam pędzli wegańskich, ale one po prostu starczą chyba na 10-20 lat, mimo jakiejś tam zwiększonej eksploatacji przy większej liczbie uczestników, no ale to jest tak stworzone z takim celem, żeby to było najlepsze, co można dać, bo to służy dobremu celowi i no, dzieci nie powinny wychodzić z takim przekonaniem, że coś im tam nie wyszło, tylko dlatego, że im nie pozwoliły materiały.
0: Mhm. Czyli tak sobie to wyobrażam, bo rzeczywiście co do wyboru kolorów tak jest. Jak myślę, że każdy, kto miał w dzieciństwie kredki czy farbki, wie, że niektóre kredki potrafią być w ogóle nie, nawet nie natemperowane, prawda, bo dzieci ich nie używają. Jakiś szary na przykład, nie? A to żółty, czerwony na przykład, czy zielony, bardzo, bardzo chętnie i jest, najczęściej się kończy i musimy kupić nowe pudełko, bo a połowa kredek jest zużyta, a połowa w ogóle nieruszona. Mhm. Taki jest dziecięcy umysł, no ale rozumiem, że to nie ma przymusu i co do tego właśnie oceniania, bo to myślę nawet nie jest tylko ocenianie, ale taka moja kolejna refleksja, jeżeli dziecko coś narysuje, to my od razu koniecznie zadajemy mu pytanie i chcemy wiedzieć, a co to jest, prawda? Czyli jakby nawet jeżeli ona sobie rysowała ekspresyjnie, coś po prostu sobie bazgrało i robiło i to dziecko teraz zapytane już czuje się, no jak, narysowałem, a teraz oni mnie pytają,
1: tak,
0: że to, coś to musi być.
1: Coś no to, musi znaczyć, no coś muszę odpowiedzieć.
0: A najlepiej jak te kilka kresek i bazgrołów to będzie mama albo babcia, prawda? Koniecznie. I jak już
1: to
0: raz
1: łatwe do rozpoznania dla
0: i mało tego, ja myślę, że my to w ogóle sugerujemy. Tak. A co narysować? A narysuj babcię. I potem dalsze kroki, prawda? I ona już nie może sobie pójść rzeczywiście radośnie pobazgrać, bo lubi, bo ma z tego radochę.
1: Właśnie.
0: Tylko musi narysować kwiatek,
1: tak.
0: Drzewko, babcię.
1: Czuje się w
0: babcię.
1: Obowiązku i zobowiązane, żeby przedstawić babcię, rodzinę i tak dalej.
0: Mhm. Ale z drugiej strony teraz tak sobie pomyślę o tych ludziach, którzy przychodzą do twojej pracowni i teraz mają to wszystko w głowach, wiesz, bo oni nasiąkli. Oni nie wszyscy, tak jak ktoś to posłucha audycji, to już mniej więcej będzie wiedział, o co chodzi, dlatego ja się bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do studia, żeby o tym troszeczkę opowiedzieć. Nawet jak się mniej więcej zna te założenia, to teraz myślę, że nie jest łatwo, a za tobą już pierwsze zajęcia, więc jestem ciekaw na tyle, na ile będziesz mogła opowiedzieć. Wiadomo, że skoro to wszystko jest w sekrecie i się nie ocenia, to też nie można mówić o uczestnikach, uczestniczkach, bo oni nie chcą, żebyśmy o nich mówili konkretnie, prawda? Ale takie ogólne, myślę, spostrzeżenia, jak właśnie to wygląda, kiedy przychodzę z taką bazą, bo ja na przykład nie wiem, czy potrafiłbym już wyzwolić z siebie to takie myślenie właśnie, że to musi być kształt, to musi być coś, to musi być o czymś, to musi mieć jakiś tytuł, prawda? Tylko żeby po prostu sobie odpomalować.
1: To jest bardzo trudne i niektóre dzieci przychodzą i są bardzo zagubione, bo zazwyczaj są poinstruowane na zajęciach rysunku czy gdzieś w domu, co mają zrobić, a tutaj przychodzą, krótki instruktaż, jak korzystamy z zestołu paletowego, czyli odkładamy, bo są trzy pędzle do każdego koloru, odkładamy i dzieci bardzo szybko tego pilnują, tej struktury, żeby odkładać na nie czarny przy białym, tylko żeby odpowiednio przy każdym kolorze, ale nie wiedzą. Nie wiedzą co i czasami się gubią i w ogóle te pierwsze zajęcia dla każdego uczestnika są takie niecharakterystyczne, bo próbują, nie do końca wychodzi, czas im się dłuży, bo to półtorej godziny i nie potrafią tak dać się pochłonąć, ponieważ mają w głowie to, co ty mówisz. Z dorosłymi jest jeszcze gorzej.
0: No, tak się...
1: Mają te wszystkie założenia i sobie odtwarzają też różne rzeczy, a to z historii sztuki, a to gdzieś się uczyłem, nawet jeżeli nie malowali nigdy. To jest im trudno też, aż mijają któreś zajęcia i poczują się tak naprawdę bezpiecznie, że nie są oceniane, że ja patrzę, ale nie oceniam tego zupełnie, co robią, otwierają się troszeczkę. Ale nie jest to proste, bo dzieci też, no mówię, są już tak wyszkolone przez nas, że zawsze zadajemy im temat, czy nakierunkowujemy i tutaj jest problem. I moją rolą jest też, żeby, no, bo dzieci też mnie regularnie testują, zwłaszcza te, które mnie znają, to potrafią, a czy ładnie namalowałem, potrafią zapytać, a ja muszę jakoś z tego wybrnąć, nie? To jest bardzo trudne też.
0: No i co odpowiadasz? Przyszedł do ciebie taki Wituś jak ja i pyta, czy ładnie namalował i co mi wtedy powiesz?
1: No, najprościej powiedzieć, że przypomnieć tą zasadę, że o tym tutaj nie rozmawiamy i... Po prostu jesteśmy tu, żeby malować, a nie rozmawiać o tych, że możemy rozmawiać o czymkolwiek, a nie o tych powstających pracach. I faktycznie jakoś dzieci to, no mówię, w ramach tylko testowania pytają mnie, bo tak naturalnie raczej nie zdarzyło się, żeby dziecko mnie zapytało.
0: Aha. No ja jestem taki dosyć dociekliwy, więc pewnie gdyby mnie takie dziecko zapytało, czy jest ładnie, to powiedziałbym mu, wiesz, to nie jest ważne, czy jest ładnie, bo nie po to się tutaj spotykamy, ale jest bardziej ważne, co przy tym czujesz.
1: No, czy cię to bardzo cieszy, pięknie odpowiedział, prawda? Bo właśnie o to chodzi, żebyśmy się dobrze czuli w tym swoim towarzystwie, bo grupa liczy od 5 osób, no na razie my tak w porywach mamy 7 uczestników.
0: Ale jeszcze się zmieszczą kolejni, rozumiem.
1: Tak, teraz... pracownia pomieści 13 osób, więc mamy jeszcze miejsca na naszą piątkową grupę, bo spotykamy się na razie w piątki. No i tak, próbuję jakoś wybrnąć z tego, a jak dziecko pytało, o to, co ma namalować, że nie wie co. Pan Arno odpowiadał, tak zwykł odpowiadać, że twój pędzel wie i tak próbował rozładować to troszeczkę.
0: No tak, tak poetycko, daj się prowadzić swojemu pędzlowi. Jak oglądamy jakieś takie rzeczy, bo to mi się też kojarzy z jakimś takim dalekim wschodem, kimś, kto medytuje, prawda, ta sztuka kaligrafii, że oni mówią to farba mi podpowiada, to kolor mnie prowadzi, prawda? Bo, i myślimy, że to jest takie mistyczne, magiczne, jakieś takie czary mary.
1: Bo jest to troszeczkę nieuchwytne i właśnie sama metoda pana Sterna też nie jest taka łatwa, bo tu nie wszystko jest tak mierzalne, jak w tradycyjnej nauce, chociaż on był badaczem, poważnym badaczem, doceniony przez Sorbonę, przez UNESCO i tak dalej, ale no to jest, ma takie znamiona takiej nieuchwytności trochę, nie? Ale co do tej rzeczy, tego skupienia i pytań dzieci, to Arno zauważył, że inaczej dzieci reagowały w latach 70., 80. jeszcze, a już współcześnie, w latach 2000 później, już dzieci mają większy problem ze skupieniem. Dlatego on podkreślał, jak Malort, jaką ważną rolę ma nawet wspieranie gdzieś tam tradycyjnej edukacji, gdzieś tam wnoszenia czegoś do edukacji, bo nie oszukujmy się, to się nie zmieni, że będziemy tak wszyscy teraz patrzeć na rysunki dzieci tak bez obciążenia, czy nie dając im tego obciążenia oceny. No ale mówił, że to jest ważne, bo dzieci dzisiaj naprawdę są zagubione. Nie wiedzą co, jak nie są poinstruowane, nie wiedzą co robić ze sobą. No i to skupienie uwagi. Problem naszych czasów.
0: Wcale mnie to szczególnie nie dziwi, a poza tym ja myślę, że to też nie chodzi o to, żebyście państwo teraz absolutnie już w ogóle porzucili tradycyjną szkołę rysunku, czy tradycyjnie rozumiane malarstwo. Natomiast chodzi o to, żeby dać i pozwolić wyzwolić swoją ekspresję, swoje emocje.
1: Przed siebie.
0: Mhm. Tak,
1: pojęć talentu, czy no, tego, co powoduje, że nie wierzymy w siebie, bo to jest nasza potrzeba i tak jak nie oceniamy zabawy dziecka klockami, cieszymy się też razem z dzieckiem, tak, jak się bawi, jest takie pochłonięte, no to tak powinniśmy chyba oceniać taką właśnie naturalną potrzebę malowania. po prostu jako zabawę, w sensie, niepodlegającą
0: fajnie,
1: ocenie.
0: Tak, że fajnie, tak, że coś
1: cieszyć
0: robi,
1: się po prostu,
0: przejawia aktywność, tak. No ale niestety ta skłonność do oceny jest we wszystkim. Ładny zamek z klocków, ładne ceny, no wszystko właściwie musi być od razu, tak. A najlepiej jeszcze jakąś nagrodę za to. To już jest w ogóle wtedy koszmar, bo jak kojarzymy jakąś czynność z czymś, że dostajemy potem czekoladkę albo idziemy na lody, tak. No to dla mnie największa zbrodnia.
1: Tak. Dobrze o tym powiedziałeś.
0: Tak, bo to jest zbrodnia. To jest największa krzywda, jaką można chyba wyrządzić po prostu młodemu człowiekowi. To jest straszne, bo robię coś już potem, bo wiem, tak. Mam w głowie nagrodę już.
1: Tak,
0: wtedy
1: to jest
0: rzeczywiście.
1: Akcja, reakcja później, ale to też jest, bywa na początku trudne dla rodziców to, że prace zostają w pracowni, bo rodzice mają wrażenie, że nie mają tego mierzalnego rezultatu. Bo jak dziecko przynosi pracę i możemy to zobaczyć, właśnie ocenić po swojemu, mamy przekonanie, że wszystko jest dobrze. A tutaj prace zostają, no to co właściwie to dziecko tam robi? No dobrze spędza czas. I dla niektórych rodziców jest to niewystarczające.
0: Nie można się pochwalić, wiesz, bo tak, no to właśnie. Zrobisz zdjęcie, powiesisz obrazek, tak, przyjdzie tak. Ciocia, wujek, dziadek, babcia, można pokazać, zobacz jak Joasia ładnie namalowała. Tutaj się nie da pokazać.
1: Tu właśnie to jest uwalniające, że obraz nie musi być prezentem, pamiątką, ani dowodem postępu. Po prostu zostaje w pracowni, a dziecko zostaje z tym doświadczeniem malowania.
0: Ja myślę, że to co, bo wiesz, skoro trwa to tyle lat i trwają też badania edukatorów, psychologów i tak dalej nad tą właśnie metodą, to myślę, że tak jak widać, że jest różnica między dziećmi z lat 70., 80., a obecnie, to myślę, że z drugiej strony widać też, i myślę, że są pewnie takie badania, różnice wśród tych, którzy w ten sposób pracowali, brali udział. Chodzi o ich nie talent znowu do rysowania, ale o ich zdolności skupienia, zdolności do uczenia się tak. Tego, jakimi są ludźmi.
1: Tak, dokładnie. O tych dzieciach mówi się dzieci malortu. Pan Arno, jak spotykał kogoś na ulicy w Paryżu po wielu latach niewidzenia osobę, która była kiedyś uczestnikiem malortu, to zawsze miał taki no, pozytywny respons i zawsze ta osoba mówiła, że to najlepsze, co ją spotkało w życiu, że była w tej pracowni. Z takim odbiorem się spotykał po iluś tam latach. No ale tak jak mówię, byli uczestnicy, którzy brali udział w zabawie malarskiej, przychodzili do tego paryskiego malortu przez 40 lat na przykład.
0: Aha, to znaczy, że jednak to dobrze robi po prostu na duszę.
1: Wpływ na całe życie, myślę.
0: Mnie to przekonało, krótko mówiąc. Teraz jak będę sobie bazgał, też w ogóle nie będę się zastanawiał, co ja robię. Tak naprawdę, dopóki będzie mnie to cieszyło, to będę sobie to właśnie. Po prostu robił. Państwu życzę dokładnie tego samego. Jeżeli będziecie ciekawi, jak to takich szczegółowych danych, to jest strona internetowa i tam możecie znaleźć adres, mail, telefon. Gdybyście chcieli wziąć udział w zajęciach, to możecie wtedy przez te media tak zwane społecznościowe i przez stronę to najzwyczajniej w świecie zrobić. Wystarczy wpisać Karina Ćwiżeń Malort.
1: Malort Opole, Malort w Opolu. Wyskoczy.
0: I wyskoczy.
1: Jesteśmy na razie jedyną pracownią.
0: No tak, no tutaj akurat pod tym względem nie będzie problemu, czy to jest ta, czy to nie jest ta. Karina, słuchaj, ja trzymam kciuki, żeby to się rozkręcało. Nie tylko dlatego, że dobrze tobie życzę, ale życzę wszystkim tym, którzy dzięki temu poukładają sobie troszeczkę życie emocjonalne, znajdą jakąś nareszcie formę taką, która pozwoli im się wyciszyć, spędzać miło i radośnie czas. Mam nadzieję, że to tak właśnie będzie. Bo wiesz, dla mnie skoro jednak ta piątka, siódemka nie wykruszyła się, przyszła kolejny raz, to ja uważam, że, bo tutaj oczywiście w przypadku dzieci to duże znaczenie ma to, co zobaczyli rodzice, że oni jednak musieli stwierdzić, bo ja wiem, że teraz padnie to straszne określenie, bo nawet jeżeli ty tych prac nie oceniasz, to wiesz, te dzieci przyszły do domu, no i jak, podobało
1: właśnie,
0: ci się zajęcie?
1: Ja w regulaminie określam, tak, że prosimy rodziców, aby
0: nie
1: zadawali,
0: pytali.
1: Tak, żeby nie pytali. Dzieci, żeby unikali w ogóle...
0: Można zapytać po prostu, chcesz pójść na kolejne?
1: Tak.
0: Jak powiesz, że tak, chcę bardzo, jest okej. Okay. W takim razie on jest tam szczęśliwy, coś mu to daje.
1: Tak.
0: Spełnia się. Skoro chce... Czasami warto posłuchać po prostu i nie pytać właśnie czy ci się podoba, nie oceniać.
1: Tak,
0: tylko
1: właśnie.
0: Czy chcesz, czy masz ochotę.
1: Czy chcesz,
0: to jest normalny
1: czy idziemy znowu do malortu.
0: Tak.
1: Tak. Bo tu jest ważne to, że to robimy przez dłuższy czas. Tak jak uczymy się pływać przez dłuższy czas i wszystko, co robimy na poważnie, robimy w czasie, jest to rozwinięte. To tak samo jest z malortem. Jeżeli dziecko przyjdzie raz, drugi, może, no mówię, to nie być charakterystyczne, ale jeżeli ma tylko taką chęć, wolę, to za tym rodzice powinni pójść.
0: To ja teraz nie mam chęci, ale niestety muszę postawić kropkę w naszej rozmowie, bo czas wspomniany przez ciebie nam się skończył. Tak jak ty masz czas zajęć, my mamy czas na audycję i on niestety dobiega końca, ale ja myślę, że za jakiś czas chętnie znowu się z tobą spotkam, zobaczymy jak ta Grupa Opolska, jakie są te kolejne wnioski. Przypomnę państwu, że Karina Ćwiżeń była moją i waszą gościnią. Dziękuję ci ślicznie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia w kolejnej.

0: Radio Opole. Jest środa, 27 dzień maja. Na zegarach zbliża się godzina 21. To oznacza, że czas na wiadomości. Serdecznie zapraszam. Codzienne wybory dla zdrowego serca to tytuł konferencji, która odbyła się dziś w Opolu. Nowy posterunek policji powstanie w Byczynie. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie. W wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Choroby serca wciąż pozostają najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, mimo rosnącej świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia. O profilaktyce, diecie, aktywności fizycznej i regularnych badaniach rozmawiali uczestnicy konferencji Codzienne wybory dla zdrowego serca, która odbyła się w Opolskim Urzędzie Miasta. Wśród prelegentów znalazł się m.in. dietetyk kliniczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Szymon Warzecha. Podczas konferencji mówił o 12 krokach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.
2: Bardzo kluczowym elementem jest aspekt żywieniowy, czyli dbanie o zdrową dietę, najprościej mówiąc model śródziemnomorski i oczywiście aktywność fizyczna. Absolutne minimum 150-300 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności lub połowa z tego intensywnej i absolutne minimum uzupełnianie to o 2 treningi oporowe.
0: Organizatorzy zapowiadają kolejne działania edukacyjne związane z profilaktyką zdrowotną i podkreślają, że zainteresowanie mieszkańców podobnymi spotkaniami stale rośnie.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Burzliwa debata wokół projektów dotyczących projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. W Sejmie odbyło się drugie czytanie propozycji, która umożliwi dwóm dorosłym zawarcie przed notariuszem umowy, dzięki której będą mogły m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskiwać dostęp do informacji medycznej partnera.
3: Argumenty podczas debaty rozkładały się według znanych podziałów. Prawica mówiła nie dla projektu. To jeden z najgroźniejszych projektów, atak na rodzinę, na społeczeństwo i tradycję, mówił poseł PiS Michał Wójcik.
4: W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, bo tak jest w konstytucji napisane, wprowadzacie w istocie związek partnerski.
3: Posłanka KO Dorota Łoboda odpowiadała, że projekt wychodzi w kierunku potrzeb ludzi, a nie jest atakiem na rodzinę.
5: To, że dwie osoby żyją ze sobą i chcą ten związek sformalizować, to jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa.
3: Wiemy, że projekt znajdzie większość w parlamencie, ale już teraz otoczenie prezydenta zapowiada weto wobec takiej ustawy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Nowy posterunek policji powstanie w Byczynie. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Obecnie siedziba byczyńskiej policji znajduje się przy ulicy Moniuszki. Nową lokalizację zdradza starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
6: Nowa lokalizacja posterunku policji w Byczynie znajdowałaby się przy ulicy Poznańskiej. Dogodne położenie obiektu sprawiłyby, że mieszkańcy regionu mieliby prosty i wygodny dostęp do funkcjonariuszy pełniących służbę w Byczynie, tym samym prowadząc do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Z kolei dla miejscowych mundurowych oznaczałoby to znaczną poprawę dotychczasowych warunków pracy.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa nowego posterunku w Byczynie. We Wrocławiu powstaje pancerz dla psich komandosów. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej projektują specjalne kamizelki balistyczne i hełmy dla psów służbowych, które pracują m.in. w wojsku, policji i ratownictwie. Sprzęt ma chronić czworonogi przed ostrymi przedmiotami, atakami nożem, a nawet bronią palną i jednocześnie nie ograniczać ich ruchów podczas akcji. Stworzenie strefy relaksu na basenie miejskim, budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej czy klubu darta na stadionie sportowym Polonii oraz zakup apteczek i urządzeń do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To propozycje mieszkańców Głubczyc w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Samorząd przeznaczył na ten cel 150 tysięcy złotych. Głosowanie odbędzie się między 8 a 12 czerwca, a wyniki poznamy 3 lipca.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Sportowa rywalizacja, wspomnienie legendy polskiej piłki ręcznej i promocja aktywności wśród najmłodszych. W Opolu odbył się kolejny memoriał Jerzego Klempela. W Stegu Arenie dzieci ze szkół podstawowych zagrały w piłkę ręczną, a organizatorzy podkreślali, że wydarzenie ma nie tylko wymiar sportowy, ale także edukacyjny i wychowawczy. Mówi prezes Korotop Gwardii Opole Paweł Dołhańczuk.
8: tradycyjny memoriał Jerzego Klempela i tradycyjnie złożenie kwiatów i zniczy pod jego tablicą, która znajduje się pod halą na ulicy Kowalskiej, z którą Jerzy Klempel był związany, bo na tej hali miał okazję grać, dorastać i kształtować się jako piłkarz ręczny. Tutaj w Stegu Arenie mecze drużyn z naszych szkół podstawowych, ponieważ jest to też dla nas bardzo ważne, żeby tutaj tą piłkę ręczną dalej promować wśród tego najmłodszego pokolenia.
7: Organizatorzy zapowiadają, że memoriał pozostanie stałym punktem sportowego kalendarza Opola i będzie łączył pamięć o legendzie polskiego szczypiorniaka z promocją sportu wśród dzieci i młodzieży. Po 94 minutach gry Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie tenisowego French Open w Paryżu. Polka pokonała 35. zawodniczkę rankingu światowego, Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Magda Linet również awansowała do trzeciej rundy. W meczu drugiej Linet wygrała z Jeleną Ostapienko 6-2, 2-6, 6-2. W trzeciej jej rywalką będzie rozstawiona z trójką Iga Świątek. Wspólny projekt Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Superligi ma przynieść długofalowy przełom w krajowym szczypiorniaku. Jak podkreśla prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal, fundamentem pod budowę potęgi drużyny narodowej ma być bezkompromisowe postawienie na rozwój oraz regularne występy młodych polskich graczy.
9: Od początku powtórzę dzieci, młodzież. To jest dla mnie ta najważniejsza rzecz, bo to tworzy cały system, gdzie to napędza kibiców na hale, bo dzieci zabierają rodziców i przychodzą oglądać tych najlepszych zawodników, zawodniczki w klubach. To przyciąga rodziców na hale, organizując teraz turnieje piłki ręcznej. Dla tych najmłodszych widzimy, że rodzic podąża za swoimi pociechami i chętnie ich dopingują, więc to jest, uważam, clue mojej pracy i temu się poświęcam.
7: Od sezonu 2027-28 kluby zaczną ponosić koszty za zgłoszenie do rozgrywek ósmego i każdego następnego szczypiornisty z zagranicy. Pieniądze z tych opłat trafią bezpośrednio na szkolenie młodego pokolenia. Po raz trzeci w historii hokeiści Vegas Golden Knights zagrają w finale Ligi NHL. Awans wywalczyli w imponującym stylu, wygrywając finałową serię konferencji zachodniej z Colorado Avalanche 4-0. W czwartym spotkaniu tej rywalizacji ekipa z Las Vegas pokonała u siebie najlepszą drużynę rundy zasadniczej 2-1. W finale NHL Golden Knights zmierzą się z Carolina Hurricanes albo z Montreal Canadiens. W tej serii jest 2-1 dla drużyny z Kanady.
1: Pogoda.
0: Na naszym radiowym termometrze 18 stopni, w nocy pogodnie, na termometrach od 7 do 9 stopni, wiatr słaby. Jutro zachmurzenie mało i umiarkowane, temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, ale miejscami porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
11: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
12: Ja lubię cukierki.
13: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
14: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
15: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
16: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
17: Kiedy przyjedzie tata?
18: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
17: Tata?
19: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
20: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
18: O nie, proszę, nie.
19: Co się stało? Gdzie jest tata?
15: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, tu Opole, Radio Opole. W tym wieczornym programie kłania się Magda Szybińska. Jak zawsze w Radio Opole można liczyć na interesujące rozmowy z ciekawymi gośćmi. Dzisiaj wyjątkowa rozmowa z Pauliną Miś, znaną w sieci jako Paulina od matematyki. Porozmawiamy o tym, dlaczego dzieci boją się matematyki, co dzisiaj najbardziej nie działa w edukacji i jak uczyć się tak, żeby zamiast stresu pojawiło się zrozumienie. Jeżeli chodzi o królową nauk, czyli matematykę, to jest szczególnie ważne. Będzie też o tegorocznych maturach i o egzaminach ósmoklasistów, o sztucznej inteligencji w nauczaniu i o tym, jak nauczycielka matematyki stała się internetowym fenomenem, który zdobywa coraz większe zasięgi, zdobywa też nagrody. To już za moment, a teraz krótka wyprawa do Estonii, która przebudowuje swój system edukacji. Chodzi o to, żeby sztuczna inteligencja pomagała uczniom myśleć, a nie tylko podsuwała gotowe odpowiedzi. Celem jest przekształcenie asystenta AI w inteligentnego trenera. Więcej na temat tej inicjatywy korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich Kamil Zalewski.
1: W zeszłym roku Estonia została pierwszym krajem, który wprowadził edukację związaną ze sztuczną inteligencją do krajowego programu nauczania. Inicjatywa została nazwana AI Leap, czyli skok AI. Jeszcze przed jej uruchomieniem nawet 90% estońskich uczniów korzystało z ogólnodostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. Badania pokazują jednak, że tak powszechne używanie technologii, która nie została zaprojektowana z myślą o edukacji, może utrudniać rozwój krytycznego myślenia, koncentracji, kreatywności i samodzielności. A to może dodatkowo pogłębiać nierówności edukacyjne. Inicjatywa bardzo szybko przekształciła się z ambitnej wizji w konkretny projekt. Tylko do stycznia bieżącego roku AI Leap wyposażył już większość estońskich szkół średnich w specjalną aplikację edukacyjną, która działa zupełnie inaczej niż ChatGPT czy Gemini. Ta aplikacja nastawiona jest na rozwój i umiejętności planowania. Jeżeli uczeń poprosi ją o napisanie wypracowania o greckich bogach, zamiast od razu wygenerować gotowy tekst, system zacznie zadawać pytania. Czy masz mało czasu? Po co piszesz te wypracowania? A uczeń musi zacząć zastanawiać się nad tym, co robi i dlaczego. Potwierdzają to sami uczniowie. Myśleliśmy, że aplikacja wykona za nas pracę, ale okazuje się, że to ona zadaje pytania, a my musimy znaleźć odpowiedzi. To ułatwia zadanie, ale nie wykonuje go za nas. Mówi nieco zaskoczony 16-letni Ricard ze szkoły średniej w Mustame. Muszę stworzyć mapę myśli przy pomocy ChatGPT, ale nie dostaję łatwej odpowiedzi. Naprawdę muszę się postarać. Zwraca uwagę Greta, a Emma Sinitam, ekspertka technologiczna z tej samej placówki edukacyjnej, dodaje. Łatwiej jest po prostu zaakceptować w naszym życiu obecność takich narzędzi, ale trzeba pokazać uczniom, jak używać ich we właściwy sposób. Na przykład część klasy tak naprawdę nie wiedziała, jak napisać dobry prompt. Dajemy im narzędzia i pokazujemy, jak robić pewne rzeczy. To rzeczywiście ułatwi im życie. Estonia od lat uchodzi za pioniera w kwestii cyfryzacji czy edukacji. Już w 1996 roku program o nazwie Tiger Leap doprowadził do skomputeryzowania szkół. Od tego czasu estońscy uczniowie osiągają jedne z najlepszych wyników w Europie.
0: Wracamy do kraju. Jednym z tematów dnia był dziś protest środowiska naukowego. Zebrano ponad 23 tysiące podpisów pod petycją o zwiększeniu finansowania nauki.
2: Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Jak mówi jeden z organizatorów protestu, doktor habilitowany Łukasz Okruszek, polscy naukowcy wyjeżdżają za granicę, bo w kraju mają bardzo trudne warunki do rozwoju.
3: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kraj, który chce być silny, bezpieczny, nie inwestował w innowacje, w rozwój, w badania.
2: Doktor habilitowana Agata Starosta dodaje, że to najprostsza droga do zapaści polskiej nauki.
4: Po prostu grozi nam luka pokoleniowa, bo po prostu nie będziemy mieć młodego pokolenia nowych naukowców, jeżeli nie zwiększymy finansowanie.
2: Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A już za chwilę w naszym studiu rozmowa, która dzisiaj poprowadzi nas przez świat matematyki, edukacji i nowych technologii. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: W programie Dobry Wieczór to Opole. Witam Magda Szybińska, razem ze mną gość Paulina Miś, Paulina od matematyki. Cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, witaj.
0: A kim jest Paulina od matematyki?
1: Oj, mogę sobie powiedzieć, że jestem twórczynią internetową, edukatorką, specjalistką od matematyki i osobą, która kocha uczyć innych.
0: Kocha matmę przede wszystkim. A powiedz mi, ty byłaś dobra z matmy, jak byłaś dzieckiem?
1: Tak, zawsze byłam dobra, zawsze wygrywałam konkursy, które były w szkole podstawowej. Zawsze lubiłam matematykę, bo nie musiałam się jej w ogóle uczyć.
0: Ach, to jest najlepsza sytuacja, kiedy coś po prostu samo przychodzi z siebie, tak?
1: Tak, no, ale na przykład nie lubiłam nigdy historii, bo historię trzeba było wkuwać daty. A jeżeli chodziło o matematykę, to wszystko pamiętałam z lekcji i dla mnie to był najlepszy przedmiot, bo no, jak rozumiesz, jak coś się dzieje, to nie musisz się tego uczyć. Po prostu zrozumiesz jakiś schemat, system i to później działa, więc matematyka zawsze była moim ulubionym przedmiotem.
0: A robiłaś też korepetycje dla swoich kolegów? Przychodzili do ciebie się uczyć matematyki?
1: No niestety nie przychodzili się uczyć, gorzej, przychodzili ściągać, a ja im pomagałam, więc tak pamiętam te ściągi, które rzucałam im zawsze na kartkówkach, na sprawdzianach, bo no, często było tak, że kończyłam sprawdzian wcześniej, no a później pomagałam po prostu tym pozostałym.
0: Czyli rozumiem, że maturę z matematyki to ty masz napisaną na szóstkę.
1: Pisałam rozszerzoną maturę z matematyki i wcześniej jeszcze nie wiedziałam, że będę jej uczyć, więc nie jest ona napisana na 100%, natomiast napisana jest bardzo dobrze. Po prostu zawsze podchodziłam tak luźno do matematyki, nie sądziłam, że to będzie moja kariera zawodowa. Kiedyś chciałam być księgową na początku, ale potoczyło się tak, że jak zobaczyłam, na czym polega księgowanie i że to jest takie nudne wpisywanie faktur, to stwierdziłam, nie, to nie będzie moja droga życiowa.
0: A matematyka nie jest nudna?
1: Matematyka jest fantastyczna, ponieważ wszystko się pięknie ze sobą łączy, wszystko się tak logicznie spaja. No i piękno w matematyce tkwi w tym, że jedno zadanie może zrobić na kilka różnych sposobów i też to piękno staram się pokazywać uczniom. I jak uczymy się razem matematyki, to jedna osoba robi w ten sposób, ktoś pokazuje, że zrobił całkiem inaczej, ale wyszedł mu taki sam wynik. I to jest piękne, że każdy z nas myśli innymi sposobami, ale te wszystkie sposoby dochodzą do prawidłowego wyniku.
0: No właśnie, gorzej, kiedy wychodzą zupełnie inne wyniki.
1: Oczywiście, tak, tak.
0: No a pamiętasz te swoje lekcje matematyki? Czy one wyglądały inaczej niż teraz ta matematyka jest uczona?
1: Moje lekcje matematyki, jak ja się uczyłam w szkole, wyglądały no w sumie tak samo. Nauczyciel na początku mówił trochę o teorii zadań lekcji, później robiliśmy zadania z podręcznika, no i dzisiejsza matematyka no wygląda w szkole tak samo, jak ja się jej uczyłam.
0: Niewiele się zmieniło przez te kilka lat, odkąd ty skończyłaś szkołę.
1: Tak, tak, no myślę, że niewiele się zmieniło.
0: To dobrze czy nie?
1: Myślę, że można by nad tym trochę popracować, tym bardziej teraz w dobie narzędzi, które mamy. Świetnie by było, żeby jakoś to zmienić. Natomiast też wiem, że nauczyciele nie mają lekko, ponieważ dalej warunki w szkole są takie same, nic się nie zmieniło, czyli dalej przeważnie klasy są liczne, no i wszystko spoczywa na nauczycielu, cała odpowiedzialność za naukę, więc też dla nauczycieli nie jest to najłatwiejsza opcja.
0: Zaraz wrócimy do tego wątku, ale jeszcze wróćmy do samej postaci Pauliny od matematyki. Postaci internetowej, twórczyni internetowej. Kiedy ta matematyka stała się właśnie dla ciebie zawodem, ale właśnie w sieci, nie tylko w szkole, ale w sieci? Kiedy stwierdziłaś, że w sumie to jest coś, co mogę w życiu robić, zajmować się matematyką?
1: Były to okolice pandemii, kiedy zauważyłam, że uczniowie, którzy mają pisać maturę, a nadeszła pandemia i nie mają lekcji w szkole, no są w takiej niełatwej sytuacji. Wiadomo, jak te lekcje na początku w szkole wyglądały. Nauczyciele nie byli przeważnie przygotowani do nauki zdalnej. Nie mieli pojęcia w większości przypadków, jak działa Zoom, jak działają platformy, gdzie można uczyć uczniów. I prawdę mówiąc, maturzyści tych lekcji po prostu nie mieli, a czekały ich matury. I tak stwierdziłam, wow, ja mam teraz trochę czasu, bo podczas pandemii też pracowałam trochę mniej.
0: To a ty może byłaś nauczycielką?
1: Nie w szkole, ale udzielałam korepetycji, miałam swoją firmę z nauczaniem matematyki, ale też troszkę mi się luźniej zrobiło podczas pandemii, więc stwierdziłam, muszę im jakoś pomóc, chcę im jakoś pomóc i założyłam kanał na YouTube i tak stwierdziłam, okej, spróbuję robić live'y, spróbuję pomagać im na tyle,

0: na ile potrafię. Dam sobie 2 lata, jeżeli w ciągu 2 lat nie będzie chociaż 1000 subskrypcji, no to po prostu przestanę to robić, czyli to nie jest moja droga. No i tak się to rozrosło, że te 1000 subskrypcji to było w ciągu kilku miesięcy pierwszych.
1: Ale jest bardzo dużo, 1000
0: bardzo
1: subskrypcji.
0: Dużo. Tak, tak. Po prostu strzeliłam się w dobry moment, kiedy było bardzo mało takich kanałów, które robiły takie rzeczy. Teraz już jest tego mnóstwo na YouTubie, ale wtedy jeszcze tego nie było. I robiłam dużo live'ów dla tych maturzystów, bo naprawdę chciałam im pomóc. I to się jakoś chyba rozeszło pocztą pantoflową, że naprawdę ten kanał mój wystrzelił i te pierwsze kilkanaście tysięcy subskrypcji zdobyłam w bardzo szybkim czasie.
1: A teraz ile osób Cię obserwuje?
0: 95 tysięcy subskrybentów.
1: Masz ogromną odpowiedzialność w swoich barkach.
0: Tak, czuję tą odpowiedzialność, zgadza się.
1: Za chwilę powiemy też o sukcesach maturzystów i ósmoklasistów, którzy uczą się razem z Tobą do tych egzaminów, ale wróćmy jeszcze do tych początków, bo tak, zdałaś maturę z matematyki na wysokim poziomie i potem na jakie studia poszłaś? Na matematyczne?
0: Nie, na rachunkowość i finanse. To był mój pierwszy wybór, ponieważ tak jak powiedziałam, marzyło mi się, żeby być księgową. Zawsze te podatki też mnie fascynowały i system podatkowy i dalej to lubię. Dalej lubię działać w podatkach, natomiast totalnie nie chciałabym być księgową, ponieważ no, jest to dla mnie nudne. Mhm. Pewnie też jest w tym coś fantastycznego, natomiast no, jednak wolę pracę z ludźmi. Natomiast zawsze jak studiowałam, to udzielam też korepetycji. Studiowałam w NYS-ie i udzielałam wtedy korepetycji podczas moich studiów, więc zawsze ta matematyka
1: jako zajęcie
0: była.
1: Takie dodatkowe swoje
0: jako
1: własne,
0: zajęcie dodatkowe,
1: tak?
0: Po prostu sobie dorabiałam jako studentka i później w sumie nigdy nie przestałam tego robić i cały czas sobie dorabiałam w ten sposób.
1: A pracowałaś jako nauczycielka matematyki?
0: Nie w szkole. Obecnie pracuję w szkole w chmurze od kilku lat i tam się bardzo spełniam.
1: O, to też jest ciekawy wątek.
0: Tak.
1: Szkoła w chmurze to jest pewne zjawisko, z którym się mierzymy od kilku lat. Różne są opinie na temat takiej szkoły w chmurze. Bardzo jestem ciekawa Twojego zdania. Za chwilę o tym.
0: Okay.
1: Jeszcze wróćmy do tego, jak to się stało, że postanowiłaś, że to będzie Twój zawód, że te korepetycje z matematyki to będzie Twoje takie życiowe zajęcie.
0: Bardzo lubiłam to robić i to sprawiało mi największą przyjemność. Nauka uczniów, patrzenie jak dzieci rozumieją jakieś tematy, które były dla nich bardzo trudne, a po lekcji dzieci to rozumiały. Pracowałam też w innych pracach, natomiast nie przynosiło mi takiej satysfakcji jak nauka innych i stwierdziłam, że no chyba mam powołanie do nauczania i założyłam firmę i zaczęłam tylko nauczać i to już później było moje główne zajęcie.
1: Postanowiłaś liczyć na siebie.
0: Dokładnie.
1: Też zawodowo, dosłownie i w przenośni.
0: Tak.
1: Czy matematyka może być interesująca dla współczesnej młodzieży?
0: Bardzo, potrafi być interesująca, jednak faktycznie no, w szkole jest nauczana w ten sposób, że dzieci i młodzież no, nie widzi albo widzi mało związków między taką matematyką szkolną, a prawdziwym życiem. Jakby troszeczkę jej uczyć inaczej i pokazywać, gdzie się może nam przydać, bo rozumiem, że sama matematyka, czyli liczenie trygonometrii, jakichś zaawansowanych rzeczy, może nam się nie przydać w życiu, ale to ona rozwija takie logiczne myślenie, które już bardzo się przydaje w dorosłym życiu. I to nie tylko w takich ścisłych rzeczach, ale do podejmowania codziennych decyzji, codziennych wyborów. Fajnie mieć taki zmysł matematyczny, zmysł logiczny, który pozwoli no, w codziennych sytuacjach łatwiej dokonywać takich codziennych wyborów.
1: Hmm. Ostatnio rozmawiałam z mieszkanką Norwegii, która opowiedziała mi, jak funkcjonuje tamtejsza szkoła i ona mówiła, że matematyka tam jest nauczana jako statystyka i jako coś, co ma pomóc właśnie w takich codziennych decyzjach.
0: Super.
1: Na przykład też uczy się bardzo mocno procentów. A to z bardzo prostego względu. Wystarczy, że wejdziemy do sklepu i widzimy, że coś jest tańsze o 30%.
0: Dokładnie.
1: I jak policzyć tę kwotę 30%? Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić, się okazuje.
0: Oczywiście. No, wiele promocji jest w sklepie, na przykład podczas Black Friday, czy też czasami tworzę takie filmy specjalnie z okazji Black Friday, jak się dać złapać na różne promocje, że na przykład drugi produkt 50% taniej. I fajnie, żeby ktoś potrafił sobie to w głowie policzyć, okej, to jakie 2 produkty bym musiał kupić, żeby mi się to najbardziej opłacało, żeby mieć największą zniżkę. No bo logiczne jest, że na przykład jak kupimy produkt za 10 zł i 90 zł, a na drugi, czyli tańszy zawsze produkt jest minus 50%, no to ile zaoszczędzimy? No 5 zł, czyli połowę z tego 10 zł, tak?
1: To już lepiej wybrać 2 mniej więcej w tej samej cenie.
0: Dokładnie. I fajnie by było, żeby szkoła też pokazywała dzieciom takie rzeczy, żeby one faktycznie widziały, okej, tutaj zaoszczędziłam kilka złotych, to mi się przydało. I wtedy myślę też, że dzieci bardziej by się chciały uczyć tej matematyki i widziałyby praktyczne zastosowanie.
1: No właśnie na ten nacisk praktyczny trzeba chyba kłaść nacisk. Bo potem się okazuje, że ułamki nam się przydają, kiedy coś gotujemy w kuchni.
0: Oczywiście, proporcje. Mhm. Mhm, zgadza się.
1: A co przeszkadza w tej matematyce uczonej w szkole, twoim zdaniem? Co jest nie tak?
0: Dużo rzeczy. Nie chcę tutaj oczywiście krytykować nauczycieli, ani systemu szkolnego, może bardziej system niż nauczycieli, bo nauczyciele, przynajmniej tych, których ja znam, naprawdę robią, co mogą i nauczyciele naprawdę są oddani, tylko też czasami, kiedy ma się przed sobą klasę 30 osób, każdy jest na innym poziomie, inne osoby jeszcze były nieobecne kilka dni w szkole i mają jakieś zaległości, uczniowie tego sami nie nadrobią, ciężko jest lub nawet może jest to niemożliwe, żeby nauczyciel tak prowadził zajęcia, żeby dla wszystkich było bardzo dobre tempo i żeby wszyscy wszystko dobrze rozumieli.
1: No a podstawa programowa, bo to jest chyba też bardzo obszerny temat, bardzo często się mówi, że ona jest przeładowana, że za dużo tego programu jest.
0: I tak, i nie. Mhm. Jak ja prowadzę swoje kursy, to jestem w stanie wytłumaczyć całą podstawę programową, którą ktoś ma w liceum na poziomie podstawowym w niecałe 100 godzin matematyki. Jeżeli chodzi o szkołę, to tych godzin matematyki jest więcej podczas liceum, więc z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. No ale to też pytanie o motywację uczniów. Jeżeli uczeń faktycznie chce się nauczyć tej matematyki, to nawet z nauczycielem, który nie jest super, to on i tak tej matematyki się nauczy.
1: A z drugiej strony, jeżeli nauczyciel ma wszelkie chęci i wszelkie możliwości nauczenia ucznia, a ten uczeń nie chce, to
0: dokładnie
1: da się?
0: Tak.
1: Czy się da?
0: Jeżeli uczeń po prostu nie chce się uczyć tej matematyki, to nawet gdyby był najlepszy nauczyciel matematyki, nie zmusi.
1: Znaczy, chodzi mi bardziej o taką blokadę, że ten uczeń powie, nie, ja po prostu się nie nauczę tej matmy, bo jestem słaby. Nie rozumiem, nie chcę zrozumieć, nie potrafię.
0: Jeżeli chodzi tylko o blokadę psychiczną, to można nad tym popracować. Ja też bardzo na to kładę nacisk, żeby zmotywować tego ucznia, żeby pokazywać mu tak step by step, małymi kroczkami, że ta matematyka faktycznie jest do zrozumienia. I to muszą być naprawdę takie najprostsze przykłady na samym początku, żeby wzbudzić wiarę w tego ucznia, żeby on zobaczył, okej, no ten łatwy przykład mi wychodzi, zobaczymy dalej, zobaczymy dalej. I to muszą być naprawdę bardzo malutkie kroki, żeby bardzo pomału zwiększać tą trudność, żeby uczeń faktycznie nawet nie widział, że to jest trudniejszy przykład, a żeby ciągle robić progres.
1: Ale widzisz taki podział ludzi na bardziej matematyczne i bardziej humanistyczne umysły? Czy to jest tylko taki pretekst?
0: W teorii tak, widać smykałkę do osób, które widać od razu, że ktoś myśli logicznie, że jest taki bystry logicznie, a ktoś może mniej kojarzy, natomiast każdego da się nauczyć tej matematyki. Tutaj kluczem jest ciężka praca i samodyscyplina. Miałam kiedyś taką uczennicę, która chodziła tutaj obok do liceum artystycznego. No to wiadomo, jest dusza artysty, nie po drodze jest matematyką i pisała swoje próbne maturki na paręnaście procent, więc naprawdę było kiepsko, ale była taka skrupulatna, robiła każde zdanie domowe, które jej zadałam i skończyła maturę z wynikiem ponad 80%. Sama była zaskoczona, bo przychodziła do mnie chcąc tylko zdać, a tu nagle tak się wkręciła w tą matematykę, że zdała na aż 80%. Ponad procent, więc to pokazuje, że jeżeli ktoś ma samodyscyplinę, ma takie samozaparcie i faktycznie chce, to nawet jeżeli myśli, że nie jest takim umysłem ścisłym, to i tak da radę.
1: Bo matematyka to są schematy, to
0: tak,
1: jest logiczne
0: dokładnie.
1: Myślenie.
0: Tak, tak.
1: Widzenie pewnych rzeczy, widzenie faktów, kojarzenie, ale trochę wkuć mimo wszystko też trzeba.
0: Tak, no wkuć jakieś wzory zależności, chociaż też maturzyści mają te wzory w karcie maturalnej. Troszkę trudniej mają ósmoklasiści, bo ósmoklasiści faktycznie na egzaminie ósmoklasisty nie mają żadnej ściągi, żadnej podpowiedzi ze wzorami, oni muszą mieć wszystko w głowie, natomiast maturzysta ma dużo, dużo łatwiej pod tym względem, bo nawet jak nie zna jakichś wzorów, to 90% tych wzorów, które mu są potrzebne na maturze, ma po prostu w książeczce w karcie maturalnej, którą ma na maturze.
1: To trochę nie fair. Maturzyści, którzy teoretycznie powinni mieć dużo więcej tej wiedzy matematycznej, to mają jeszcze ściągę, a ósmoklasiści nie.
0: Maturzyści mają też kalkulator, więc to też
1: naprawdę?
0: Jest ułatwienie, oczywiście.
1: Nie wierzę. To takie czasy mamy teraz, że na maturze można korzystać z kalkulatora i jeszcze z gotowych wzorów.
0: Tak.
1: To gdzie jest trudność w zdaniu tej matmy?
0: No właśnie w zauważeniu tych schematów, które są pokazane. Ja uważam, że jeżeli ktoś dobrze ogarnie tablice maturalne, dobrze się z nimi zapozna, to jest w stanie zdać maturę na te minimum 30%, bez jakichś szczególnych znajomości matematycznych, tylko po prostu umiejąc korzystać z tablic maturalnych i podstawiać pod wzory.
1: Czyli umieć czytać trzeba.
0: Czytać ze zrozumieniem. To w matematyce jest bardzo, bardzo ważne.
1: Wydawałoby się, że tylko liczenie. I liczenie na swoje własne umiejętności i na trochę szczęścia, że się przydaje. Twoim zdaniem, jak powinna taka lekcja matematyki wyglądać, żeby mogła ona zainteresować jednak większość uczniów w klasie?
0: Wydaje mi się, że warto na początku pokazać, że ta matematyka to nie jest tylko takie liczenie, bo nie mamy co robić w życiu, tylko pokazać uczniom, że faktycznie jeżeli będą dobrze z matematyki i rozwinie im się mózg pod względem takim logicznym, matematycznym, to później naprawdę lepiej będą sobie radzić w życiu, w codziennych wyborach, nawet w grach komputerowych. No dużo dzieci gra, więc można pokazać ten przykład gier. No w grach też trzeba kojarzyć, liczyć statystyki, tak? I osoby, które potrafią to zrobić w głowie, mają taką smykałkę, no radzą sobie lepiej, po prostu.
1: To powinno się, nie wiem, korzystać z urządzeń jakichś elektronicznych, z kalkulatorów, właśnie z AI-a może do tego, żeby tej matematyki nauczać już teraz, nawet na poziomie podstawowym?
0: Uważam, że w szkole podstawowej jednak no nie warto wprowadzać kalkulatora, ponieważ ważne, żeby uczeń sam potrafił to liczyć. Czyli jeżeli uczeń sam opanuje, czy tabliczkę mnożenia, czy podstawowe działania pisemne, to on kojarzy później, co z czego wynika. Jeżeli zbyt wcześnie wprowadzimy kalkulator, no to uczeń jednak nie będzie kojarzył, dlaczego 15 razy 7 jest ileś, tak? Tylko on wpisze w nich kalkulator, a nie będzie jakby czuł tego wyniku, okej? Okay? Więc uważam, że nie należy wprowadzać zbyt wcześnie, natomiast na maturze, no po co maturzysta ma liczyć coś pisemnie w słupku, kiedy no, w życiu dorosłym też ma kalkulator, ma telefon cały czas przy sobie, prawda?
1: To chyba bardziej chodzi, żeby na tym początkowym etapie, kiedy wiele dzieciaków ma problemy z przeskoczeniem na samym początku, w podstawówce jeszcze, progu dziesiętnego przy liczeniu. To jest kwestia wyobraźni chyba.
0: Tak, tak, wyobraźni i tak poczucia tych liczb, poczucia tych ułamków. Uczniowie, którzy uczą się, dzieci, które uczą się na przykład z rodzicami ułamków, bo też znam takie przypadki, to one później w szkole świetnie sobie radzą, bo one czują na przykład, że 1/3 koła, powiedzmy, to jest to samo, co 2/6 koła, bo one to widzą w głowie, widzą w wyobraźni i nie muszą się później tego uczyć wkuwając, tylko one to niejako czują. I to jest najlepszy sposób na naukę matematyki, żeby to po prostu była integralna już część naszej wiedzy.
1: A wracając do samej lekcji matematyki, takiej wzorcowej twoim zdaniem, książka, nie wiem, praca grupowa, samodzielne przykłady podawane przez nauczyciela w postaci jakichś takich konkretnych przedmiotów, które dodajemy do siebie, odejmujemy. Nie wiem, spróbuj tak nam trochę zwizualizować, jak powinna wyglądać taka lekcja.
0: Może wyjaśnię to na przykładzie brył, bo teraz mi taki przyszedł przykład do głowy. Jeżeli nauczyciel tłumaczy pola całkowite i objętości brył, no to świetnie byłoby, żeby wziął jakieś pudełko i wytłumaczył, jak liczymy objętość i z czego wynika ten wzór na objętość. Czyli to jest dokładnie to, na przykład ile możemy wsypać piasku do tego pudełka albo wlać wody do jakiegoś akwarium na przykład. I wtedy uczeń czuje, aha, to jest objętość, czyli to jest to, co mieści się w tej bryłce, tak, w tym przedmiocie. Pole całkowite, czyli to, jakbyśmy oklejali prezent, to, czyli powierzchnia, która jest na tej bryłce. I wtedy, jak uczeń to widzi i rozumie, skąd wynikają te wzory, to on nie musi tego się uczyć na pamięć. On rozumie, skąd wynika na przykład wzór na pole całkowite sześcianu, że to jest 6 razy a kwadrat, no bo sześcian składa się, jak sama nazwa mówi, z 6 ścian, które są kwadratami, więc jego pole liczymy jako 6 pól kwadratu. No a wzór na pole kwadratu raczej już każde dziecko zna, więc jeżeli nauczyciele tłumaczyliby w taki sposób, dla dziecka będzie to interesujące, bo robimy takie haczyki do tej wiedzy, którą on już ma. Czyli on rozumie pole kwadratu i teraz delikatnie zwiększamy jego obszar wiedzy, czyli zamiast kwadratu przeskakujemy na sześcian, ale to jest tak naprawdę 6 kwadratów dalej. Więc uczeń nie czuje, że to jest coś całkiem nowego i jakiegoś kosmicznego, tylko on faktycznie, aha, faktycznie 6 kwadratów i dla niego to jest łatwe przeskoczenie. A jak tłumaczymy coś abstrakcyjnego, to uczeń faktycznie może się zablokować i dla niego może być to zbyt trudne do pojęcia.
1: Bardzo często takim drugim nauczycielem dziecka, zwłaszcza w przypadku matematyki, takim odnoszę wrażenie, jest jednak rodzic.
0: Zgadza się.
1: Który jest w stanie właśnie wziąć w domu to pudełko i powiedzieć, słuchaj, córko, słuchaj, synu, to jest właśnie ten sześcian, to jest ta bryła, którą musimy wypełnić. no to bierz ten papier pakowy i
0: Poklejaj,
1: tak?
0: Zgadza się, o ile rodzic też rozumie różnicę między objętością i polem całkowitym. Nie każdy rodzic pamięta o takich rzeczach, no bo powiedzmy sobie szczerze, niektóre rzeczy w matematyce są rzadko używane w życiu, no i rodzice też świetnie jak potrafią dziecku wytłumaczyć i świetnie jak potrafią mu pomóc, ale są też rodzice, którzy no nie potrafią albo też nie mają cierpliwości. Zdarza się nawet, że nauczyciele matematyki, którzy uczą w szkole, nie uczą swoich dzieci w domu, bo się zbyt stresują i tracą cierpliwość szybciej do własnych dzieci niż do obcych.
1: Ta cierpliwość chyba jest kluczem w nauczaniu, ale właśnie te błędy rodzicielskie, jakie popełniają rodzice najczęściej błędy wtedy, kiedy starają się być nauczycielami swoich dzieci?
0: Najczęstszym błędem jest chyba taki błąd, kiedy rodzic sam nie jest pewny, jak to zrobić, a uczy źle dziecko. No zdarzało mi się już, że rodzic nauczył swoje dziecko, że na przykład 1/2 + 1/3 to jest po prostu 2/5, czyli rodzic uczył tak na logikę, że dodaje się liczniki w ułamkach i dodaje się mianowniki i tak wychodzi. Oczywiście, co nie jest prawdą, bo trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. I rodzic czasami oczywiście chce dobrze, ale jeżeli on nie pamięta czegoś ze szkoły, to no nie jest w stanie dobrze tego nauczyć dziecko.
1: Czasami lepiej oddać jest tę naukę osobie z zewnątrz, korepetytorowi, takiemu jak ty na przykład, tak żeby sam rodzic nie był tym nauczycielem dodatkowym?
0: Rodzice też tak wolą. Obecnie jest tyle możliwości. Czy na YouTubie jest bardzo dużo kanałów, które tłumaczą, wydaje mi się, że każdy temat matematyczny. Więc jeżeli rodzic nie jest pewien, to po prostu może wpisać frazę w YouTubie dodawanie ułamków zwykłych i albo puścić dziecku, albo samemu sobie przypomnieć, jak to działało i później wytłumaczyć dziecku.
1: Drogi rodzicu, najpierw naucz się sam.
0: Tak.
1: Dopiero potem tłumacz swojemu dziecku.
0: Dokładnie tak.
1: Tegoroczne matury, tegoroczne egzaminy ósmoklasistów są już za nami. To też jest dla ciebie teraz moment na wzięcie oddechu. Dużo pracy pewnie za tobą. Jak oceniasz tegoroczny poziom matur i tych egzaminów?
0: Zacznę od egzaminu ósmoklasisty. Dla mnie był to bardzo sympatyczny, bardzo przyjemny arkusz. Zdania były naprawdę dobrze dobrane, ponieważ niby nie było takich standardowych zadań, które są zawsze na egzaminie ósmoklasisty, ale zdania, które były, nie były trudne obliczeniowo, natomiast sprawdzały właśnie logiczne myślenie, umiejętność czytania ze zrozumieniem, czyli to, co moim zdaniem jest najważniejsze i powinno być sprawdzane. I poziom też był dosyć przyjemny egzaminu ósmoklasisty, więc naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał w tym roku egzamin ósmoklasisty. Też to mówiłam na live'ie po egzaminie, że naprawdę bardzo mi się podobał. Jeżeli chodzi o maturę, o poziom podstawowy, tutaj uczniowie narzekali, że zdania były trudniejsze, niestandardowe i szczególnie ci, którzy uczyli się tylko na 30%, no to faktycznie mówili, że niektórzy poszło kiepsko. Osoby, które się dobrze uczyły matematyki, poradziły sobie rewelacyjnie, no bo wiadomo, że takie osoby ze wszystkim sobie poradzą. Natomiast jeżeli chodzi o poziom rozszerzony, tutaj zdania były podzielone. Mi się matura na poziomie rozszerzonym bardzo podobała. Co prawda nie było też takich typowych pewniaków w większości przypadków, natomiast zdania były trochę bardziej kreatywne. Natomiast moim zdaniem matura z poziomu rozszerzonego, skoro nie jest obowiązkowa, to może być troszkę trudniejsza i mniej standardowa, no bo ona ma właśnie pokazać, kto naprawdę rozumie matematykę i kto potrafi sobie poradzić z nawet niestandardowymi zadaniami, więc moim zdaniem poziom tej matury rozszerzonej też był okej w tym roku. Zadania były bardzo przyjemne do liczenia, dobrane były takie liczby, że faktycznie wychodziły ładne wyniki. Czasami na maturach zdarzało się tak, że prawidłowy wynik wychodził taki, że jak uczniowie na niego patrzyli, to nie wiedzieli, czy zrobili jakiś błąd, czy nie. No bo wiadomo, że jeżeli wychodzą liczby jakieś całkowite albo jakieś ładne pierwiastki, no to raczej uczniowie wiedzą, że idą w dobrą stronę. W tym roku naprawdę na rozszerzeniu wychodziły świetne wyniki. Chyba raz na tej maturze na rozszerzonej użyłam kalkulatora, a tak to dało radę zrobić wszystko w pamięci. Więc naprawdę uważam, że był przyjemny arkusz, chociaż momentami zadania były niestandardowe.
1: Nawet ty używałaś kalkulatora?
0: No jeżeli są jakieś zadania do policzenia silnia z 10, czyli od 10 musimy wymnożyć każdą liczbę 10 razy 9 razy 8, no to oczywiście nie będę robiła takich działań w pamięci.
1: Chodzi też o czas, który jest ograniczony.
0: Oczywiście, że tak.
1: Jak myślisz, jak wypadną tegoroczne matury?
0: Jeżeli chodzi o rozszerzenie...
1: Czekamy cały czas jeszcze na wyniki, one dopiero będą zdane gdzieś na początku lipca.
0: Tak, prawda? Jeżeli chodzi o rozszerzenie, to myślę, że średnia będzie podobna jak w tamtym roku, która i tak była niska. Ona co roku oscyluje w okolicach 33%. jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o poziom podstawowy, niestety myślę, że będzie troszkę niższa zdawalność niż w tamtym roku. Z tego co pamiętam, w tamtym roku około 10-11% w pierwszym terminie nie zdało matury podstawowej z matematyki. W tym roku może być troszkę gorzej, ponieważ faktycznie dla osób, które chcą tylko mieć 30%, ten arkusz nie był najłatwiejszy.
1: No to spróbujmy odczytać coś z tych danych. Co to świadczy o nas jako, jako o narodzie, jako o uczniach, jako o matematykach?
0: Myślę, że jeżeli ktoś przygotowuje się do matury, żeby ją zdać tylko na 30%, powinien uczyć się całkowicie w inny sposób niż ktoś, kto chce ją zdać na 100%. I tu myślę, że jest klucz. Jeżeli ktoś, kto chce zdać na 30%, uczy się wszystkich tematów po kolei, to jest to bez sensu dla niego, bo traci tylko czas. Powinien uczyć się najprostszych rzeczy z każdego tematu. Powinien przede wszystkim umieć korzystać z tablic maturalnych, o których mówiłam. Mądrze korzystać z kalkulatora, bo też są różne triki na kalkulatorze, które pozwalają wyliczyć zadanie sposobem mniej matematycznym, ale zdobyć punkt. Jeżeli ktoś wie, że ta matura jest potrzebna tylko po to, żeby ją zdać, a później idzie na jakieś studia niezwiązane z matematyką, to niech po prostu użyje najprostszych, skutecznych metod, żeby zdać tą maturę i zapomnieć.
1: Ten kalkulator mnie cały czas intryguje, bo pamiętam jeszcze swoją podstawówkę, kiedy nauczycielki mówiły: ucz się tej matmy, bo przecież nie będziesz miał przy sobie nigdy kalkulatora, zawsze, w każdych warunkach. No jak to nie? Przecież ten kalkulator to mamy niemal wszędzie ze sobą, w telefonie, nawet w zegarkach się zdarza. Dostępność teraz do multimedów jest tak szeroka, że może trochę zastanawiać to, czy potrzebne jest uczenie się aż tak głębokie matematyki.
0: Uważam, że w początkowych klasach szkoły podstawowej ważne jest, żeby jednak dziecko umiało tą tabliczkę mnożenia, umiało mnożyć, dzielić pisemnie, bo ta wiedza później zostaje. Chodzi o to, że oczywiście później nawet pewnie z czasem nie będziemy używać kalkulatora, tylko wpiszemy w chat GPT, policz mi to i to i chat po prostu to zrobi szybciej niż kalkulator, niż wpisywanie w kalkulator. Natomiast jeżeli rozumiemy skąd co wynika, to rozwijamy sobie taki zmysł matematyczny, o którym mówiłam. Mhm. Typu, jeżeli dziecko będzie wiedziało, dlaczego jedna druga plus jedna czwarta to są trzy czwarte, będzie jakby wyobrażało sobie na przykład to, czy na kole, czy na czymś innym, to w życiu nie będzie potrzebowało kalkulatora, tylko będzie podejmowało decyzję, będzie sobie to liczyło w głowie.
1: Mhm. Szybciej ten sprawniejszy kalkulator we własnym umyśle uruchomi niż ten w telefonie komórkowym.
0: Tak, czy nawet dyktować czatowi GPT. Mhm. Czy...
1: A no, a propos wspomnianego czata GPT, czy on już trochę zastępuje korepetytora i nauczycieli?
0: Czasami tak, natomiast trzeba uważać, ponieważ nie wszystko mówi dobrze, nie wszystko dobrze wyjaśnia. W wielu przypadkach faktycznie też zachęcam uczniów, żeby korzystali z czata GPT, dawać mu proste prompty, czyli wytłumacz mi to zadanie, skąd jest taki wynik, wymyśl mi podobne zadanie, żebym mógł się przetestować, albo wytłumacz mi krok po kroku, jakiego twierdzenia tu użyliśmy, dlaczego robimy to w ten sposób, a nie w inny. I generalnie w większości zdań czat sobie z tym świetnie radzi.
1: Mm-hmm. A gdzie może być pułapka?
0: Pułapka może być taka, że no, ChatGPT często sobie coś wymyśla. Czyli wymyśla jakieś twierdzenie, którego nie ma. Albo usilnie przekonuje, że wynik ma być taki, jak ma być inny. Ja czasami sprawdzam sobie, kiedy na przykład tworzę swoje zadania maturalne czy do egzaminu ósmoklasisty, to później wrzucam go w czata, żeby on jeszcze sprawdził poprawność danych. Wiadomo, może jakaś literówka, może jakieś przecinki i tak dalej, żeby sprawdził wyniki, czy faktycznie wszystko wymyśliłam ok. No i zdarzyło mi się, że czat wylicza mi, że wynik jest inny i stwierdziłam, wow, zrobiłam błąd w takim łatwym zadaniu ze średnią arytmetyczną i przeliczam jeszcze raz, no i mi wychodzi wszystko dobrze. I dyskutuję z tym czatem i mówię, no ale zobacz, to się liczy w ten sposób i w ten sposób. On dalej się upierał w swojej wersji, dopiero musiałam mu już powiedzieć konkretnie, no ale nie, zobacz, i dyktuję mu, jak to powinno być, a faktycznie zrobiłem błąd.
1: Zacznijmy jeszcze raz.
0: No tak, dokładnie, spróbujmy jeszcze raz.
1: No, to się nie sprawdza w przypadku na przykład pieczenia ciasta.
0: Właśnie, tam już byłby większy problem.
1: Ale twoim zdaniem ten czat rzeczywiście będzie trochę wpływał na to, jak będzie ta matematyka nauczana w szkołach?
0: Na pewno ułatwi. No i wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy to narzędzie. Tak samo samochodem. Możemy się przemieścić z punktu A do B i może być użyty bardzo pozytywnie, no a możemy zrobić sobie krzywdę, jak ktoś nie potrafi używać samochodu. Podobnie czatem GPT. Jeżeli uczniowie będą używać czata do robienia zadań domowych bez myślenia swojego, no to oczywiście będzie to złe użycie czata GPT.
1: Tylko bo nie o to chodzi. klej tak zwany.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Kopie w klej.
1: Niczego się przy okazji nie uczą.
0: Dokładnie, natomiast jeżeli uczeń ambitny będzie próbował zrobić sobie sam zadanie i nie będzie miał możliwości skorzystać z pomocy nauczyciela, korepetytora, bo na przykład robi zadanie późno wieczorem, nie może z nikim porozmawiać, no to fantastycznie użyć czata GPT i zapytać go, słuchaj, mam takie rozwiązanie, utknąłem tutaj i tutaj, nie wiem co zrobić dalej, pokieruj mnie, pomóż mi. Albo nie pisz mi całego rozwiązania, ale wskaż w jaki sposób myśleć, podpowiedz mi. I wtedy naprawdę uważam, że ChatGPT jest rewelacyjnym narzędziem, którego my nie miałyśmy, jak chodziłyśmy do szkoły. I uważam, że osoby, które naprawdę są ambitne, mogą zrobić z niego bardzo dobry użytek. Hmm.
1: Wspomniałaś, że jesteś nauczycielką w szkole w chmurze. Tak. Powiedz o tym swoim zajęciu. Jak wygląda nauczanie w chmurze? Jak wygląda uczenie się? To jest bardzo ciekawe zjawisko.
0: Prowadzę nieobowiązkowe warsztaty w szkole w chmurze, czyli do mnie przychodzą uczniowie, jeżeli chcą. Czyli to nie są obowiązkowe warsztaty, na które każdy uczeń musi przychodzić, więc przychodzą same osoby, które chcą nauczyć się matematyki.
1: Tak, przychodzą, to też jest pewne uproszczenie.
0: Oczywiście, tak. Spotykamy się na Zoomie i prowadzimy w ten sposób zajęcia. I uczniowie bardzo lubią te zajęcia, ponieważ mamy na nich luz. Każdy może powiedzieć, jakim sposobem zrobił dane zadanie. Każdy może włączyć sobie kamerkę, może wyłączyć, może pisać na czacie, może odciszać się, czyli może mówić, kto woli, więc jest zupełna dowolność, każdy czuje się na tych zajęciach komfortowo i uczymy się też takich rzeczy, które faktycznie dają im dużo takich umiejętności matematycznych, na przykład uczymy się fajnych sposobów liczenia, inne sposoby na tabliczkę mnożenia, mnożenie na palcach, robimy niestandardowe zadania z egzaminów ósmoklasisty, więc zajęcia wyglądają troszkę inaczej niż w tradycyjnej szkole i uczniowie bardzo sobie je chwalą. No samo to, że nie są obowiązkowe, a uczniowie na nie przychodzą. To
1: jak ktoś nie musi, a może, to zupełnie inaczej działa, prawda?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą też tematy tych zajęć często dobieram tak, co uczniowie potrzebują. Czyli jeżeli mają trudności z działaniami pisemnymi, to robimy sobie działania pisemne i to właśnie szkolimy.
1: To już tak pod koniec naszej rozmowy zdradzi jakąś metodę na szybkie liczenie, czegokolwiek. Nie wiem, mnożenie na przykład na palcach, mówiłaś.
0: Jest bardzo fajna metoda na mnożenie na palcach. Ciężko mi ją pokazać w radio, no bo nie mamy...
1: Bo nie widać.
0: Bo nie widać. Natomiast jeżeli ponumerujemy sobie palce, od kciuków zaczynając, od szóstki w górę, czyli kciuki to są szóstki, palce wskazujące 7, 8, 9 i malutkie palce jako 10, to świetnie działa mnożenie na palcach. Na przykład jeżeli mnożymy 7 razy 8, to wtedy zakrywamy sobie w jednej ręce dwa palce, zginamy, no bo to jest siódemka, mhm. W drugiej ręce zginamy trzy palce, no bo to jest ósemka. I teraz te palce, które zgięliśmy, do siebie dodajemy.
1: Czyli jest 5.
0: Dokładnie. A te, które zostały ze sobą mnożysz. 2 i 3.
1: 2 i 3, czyli 6.
0: 56. I masz wynik.
1: 56. Aha, dokładnie. To muszę poćwiczyć jeszcze,
0: tak,
1: żeby to załapać.
0: To jest 5 minut poćwiczenia. Jak coś, to mam na ten temat filmik na YouTubie, więc jak ktoś by chciał sobie poćwiczyć, to może wpisać mnożenie na palcach Paulina od matematyki i wyskoczy mu fajny filmik. Tego można się nauczyć w 5 minut i naprawdę dzieci świetnie to pojmują i mają bez problemu opanowaną tabliczkę mnożenia.
1: No ja bym powiedziała, że i dorosłym by się przydało, bo niedawno politycy byli odpytywani z tabliczki mnożenia. Okazało się, że 6 razy 7 to jest zadanie nie do wykonania przez wielu dorosłych.
0: Okej, okay, no to faktycznie. Może i tak być.
1: Paulina Miś, Paulina od matematyki, skuteczne korepetycje, dzisiaj była gościem programu Dobry Wieczór, to Opole. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Radio Opole. Jest środa, 27 dzień maja, na zegarach 22. To oznacza, że czas na wiadomości. Były prezes SIMO Polskie z zarzutami o niegospodarność grozi mu do 10 lat więzienia. Amerykanie wszczęli dochodzenie przeciwko FIFA. Chodzi o sprzedaż biletów na zbliżające się Mistrzostwa Świata. W wiadomościach także przyszłość opolskiego pszczelarstwa, czyli Forum Młodych w Bogdańczowicach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. 4 zarzuty dotyczące niegospodarności usłyszał Bogdan Wyczałkowski, były prezes spółki SIMO Polskie. Pierwszy zarzut dotyczy powielania umów o wykonanie tożsamych usług promocji i reklamy oraz wydatkowania na tej podstawie ze szkodą dla spółki niemal 300 tysięcy złotych. Mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.
2: Kolejny zarzut również związany jest ze zlecaniem usług promujących SIMO Polskie, które miały polegać na publikacji materiałów zawierających informacje o realizowanych przez tę spółkę inwestycjach. Zawarta przez podejrzanego umowa obligowała SIMO Polskie do wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia. W 2-letnim okresie obowiązywania umowy spółka wypłaciła na tej podstawie wynagrodzenie w łącznej wysokości ponad 220 tysięcy złotych.
0: Trzeci zarzut dotyczy decyzji byłego prezesa w związku z pozyskaniem dla spółki samochodów.
2: W ocenie organów śledztwa zawarcie w okresie 2 lat 6 umów kupna-sprzedaży i leasingu, w części których na poczet ceny zaliczano zaniżoną wartość oddawanego w rozliczeniu samochodu, była nieuzasadniona i pociągała za sobą nieuzasadnione wydatki w wysokości ponad 1 miliona złotych. Czwarty zarzut dotyczy zaangażowania spółki SIMO Polskie w działalność sponsorską, która wiązała się z wydaniem 600 tysięcy złotych.
0: Bogdan Wyczałkowski nie przyznał się do zarzucanych czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 70 tysięcy złotych, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Spłonęły wysuszone wiązanki kwiatów i inne ozdoby na grobie Łukasza Litewki. Jak przekazała sosnowiecka policja, prawdopodobnie zajęły się od przewróconego znicza. Mogiła znajduje się na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Pożar gasiły 2 zastępy strażaków. Grób zmarłego posła Nowej Lewicy został już uprzątnięty. Straż wykluczyła podpalenie. Amerykańskie stany Nowy Jork i New Jersey wszczęły dochodzenie przeciwko FIFA. Śledztwo ma związek ze sprzedażą biletów na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Władze zarzucają Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej sztuczne stwarzanie niedoboru i nieproporcjonalnie wysokie ceny.
3: FIFA otrzymała wezwania sądowe od 2 stanów w ramach dochodzenia dotyczącego cen i lokalizacji miejsc na Mistrzostwa Świata na stadionie MetLife w East Rutherford. Tam odbędzie się 8 spotkań, w tym finał. We wstępnym oświadczeniu prokurator generalna stanu Nowy Jork oraz stanu New Jersey twierdziły, że ceny wejściówek na mecze Mistrzostw Świata znacznie przewyższyły te z poprzednich turniejów. FIFA na mundialu po raz pierwszy zastosowała dynamiczne ceny biletów, gdzie koszty zależą od popytu, skargi kibiców, a także zarzuty, że płacili za wejściówki w jednej strefie stadionu, a otrzymali mniej atrakcyjne miejsca, przykuły uwagę wymiaru sprawiedliwości obu stanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Infrastruktura po punktach poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4 ma zniknąć. Do przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły 2 oferty, obie mieszczą się w budżecie przeznaczonym na ten cel. Jedna z nich opiewa na 5 milionów złotych, druga na 4,5. Wyłoniony wykonawca będzie miał rok na usunięcie bramek. Jaką przyszłość ma pszczelarstwo i co młodzi mogą zrobić dla pszczół w okolicy? Nad tym tematem zastanawiali się uczestnicy pierwszego wojewódzkiego forum młodych imienia Jana Dzierżona. Organizatorem wydarzenia był zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach.
4: Chcieliśmy w ten sposób pokazać temat pszczelarstwa i przede wszystkim porozmawiać o przyszłości pszczelarstwa i czy młodzi ludzie widzą się w tym pszczelarstwie. 4 szkoły, które wzięły udział, prezentowały swoje tematy, mówiły o zaletach miodu, mówiły o roli rolników w pszczelarstwie z takiej szerszej perspektywy.
0: Mówiła Anna Sadowska, koordynatorka wydarzenia, a dodajmy, że w forum wzięło udział około 50 uczniów.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вечір добрий, в студії для вас працює Олександра Піаста. Підсумок подій дня до вашої уваги. Служба безпеки України затримала в Одесі клірика УПЦ Московського патріархату, якого підозрюють у наведенні російських ракет «Іскандер» на місто у березні 24-го року. За даними СБУ, священник передавав окупантам координати рекреаційної зони, по якій росіяни завдали подвійного удару балістикою. Тоді перша ракета влучила у цивільну інфраструктуру, а друга – у момент прибуття рятувальників і медиків. Слідство встановило, що фігурант також збирав для ворога дані про українську ППО та енергетичну інфраструктуру поблизу Одеси. Нині підозрюваний перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У головному управлінні розвідки підтвердили підготовку до нового етапу обміну полоненими у форматі «тисяча на тисячу». За словами представника ГУР Андрія Юсова, серед тих, кого можуть повернути з російської неволі, військові, які перебувають у полоні ще з 22-го року, жінки, важкохворі та важкопоранені. Також йдеться про представників різних підрозділів сил оборони. Конкретні прізвища оприлюднять лише після завершення підготовки обміну. У Європі викрили масштабну мережу гібридних операцій Кремля проти України та країн ЄС, повідомили сьогодні у Центрі протидії дезінформації. Журналісти Delfi Estonia, а також міжнародна мережа розслідувачів оприлюднили документи, які свідчать, Росія координує кампанії з дискредитації України та розпалювання конфліктів у європейських державах. За їх даними, операції організовує підсанкційне так зване агентство соціального дизайну, яке контролюють посадовці адміністрації президента Росії. У документах описані провокації, заплановані на 25-26 роки. Також згадується кампанія з поширення неправдивої інформації про елітну нерухомість президента України. Розслідування демонструє масштаб російського прихованого впливу у Європі та зростання гібридних загроз для країн ЄС. І до локальних новин. В Опольському університеті відбулася 14-та біржа праці. Сьогодні захід зібрав сотні студентів та десятки роботодавців, які представили пропозиції стажування та роботи. Під час ярмарку учасники могли поспілкуватися з представниками компаній, взяти участь у майстер-класах і отримати кар'єрні консультації. Студенти наголошують, такі зустрічі допомагають краще планувати професійні майбутнє та зрозуміти вимоги сучасного ринку праці. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
1: Погода.
6: В Ополу 16 стопні, в nocy pogodnie, temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, wiatr słaby. Jutro zachmurzenie mało i umiarkowane, temperatura maksymalna 19-21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, ale miejscami porywiste.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
8: Po reklamie.

0: matko.
1: Dobry wieczór. W programie O Matko kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiejsze nasze spotkanie podzielimy na dwie części. Pierwsza część to efekt moich spotkań i rozmów na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu z dietetyczkami, które były jednocześnie prelegentkami na konferencji dietetycznej pod nazwą Od planowania ciąży do odżywiania dziecka, meritum żywienia. Jak można się domyślić, poruszano tam szereg tematów związanych z na przykład karmieniem piersią, o tym, jak unikać niedoborów u mamy i dziecka. Było też o zdrowej relacji dziecka z jedzeniem, ale też sporo o diecie dziecka aktywnego. I udało mi się porozmawiać z dwoma paniami, z panią dr Małgorzatą Jackowską, która mówiła o znaczeniu karmienia piersią w kształtowaniu mikrobioty i w ogóle o tym, jakie duże korzyści przynosi dziecku, ale też mamie właśnie karmienie piersią. Udało mi się też porozmawiać z Martyną Kłodą, która mówiła o zasadach żywienia dziecka, które dużo się rusza, które jest aktywne. I to będzie pierwsza część naszego programu, natomiast w drugiej rozmowa z opolską położną Ewą Janiuk. Będziemy mówić o tym, że szykują się zmiany w zawodzie położnej i jeszcze do tych zmian nie doszło. Na razie jesteśmy na etapie propozycji czy też pewnych dyskusji. Natomiast to są zmiany, które jak zwracają uwagę położne, nie są korzystne, a wręcz słyszę takie głosy, że mogą doprowadzić do likwidacji tego zawodu. Z panią Ewą postaramy się dzisiaj temat nieco rozwikłać i rozszerzyć, a refleksję zostawiam państwu. Taki jest plan na dzisiaj. Zaczynamy bardzo proszę od pierwszej części.
2: Nazywam się Małgorzata Jackowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką dziecięcą.
1: I dzisiaj rozmawiamy o znaczeniu karmienia piersią, ale najpierw powiedzmy mikrobiota. Co to takiego?
2: Mikrobiota to są te organizmy, mikroorganizmy, bakterie, no i różne inne też mikroorganizmy, które zasiedlają głównie nasz układ pokarmowy, też skórę, układ oddechowy, generalnie te żyjątka, które mieszkają w naszym ciele i współpracują z naszym ciałem, żeby wspierać trawienie, odporność i wiele innych mechanizmów w naszym organizmie.
1: Mleko mamy to przyjaciel mikrobioty?
2: Zdecydowanie tak i to taki naprawdę ważny, nawet chyba jeden z najważniejszych. W dużym skrócie wynika to ze składu mleka, z tego, że zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, ale też takie żywe składniki, które wspierają rozwój prawidłowej mikrobioty u dziecka i też samo mleko zawiera bakterie, które pochodzą od mamy. Więc po prostu karmi tymi bakteriami dziecko.
1: Taka mama, która stoi przed wyborem, czy karmić piersią, czy karmić w inny sposób, czy powinna się zastanowić, faktycznie wziąć pod uwagę to, jak mikrobiota jest ważna, no i właśnie to, że mleko mamy jest przyjacielem mikrobioty.
2: Tak, no karmienie piersią ma szereg różnych zalet i korzystny wpływ na zdrowie dziecka i mamy też, bo też wspiera, że zmniejsza ryzyko chorób u matki, więc na pewno warto wiedzieć, jakie są korzyści z tego karmienia. Na pewno warto też sprawdzić, jak może wyglądać karmienie, jak fizjologia tego karmienia piersią przebiega, bo najczęściej rezygnacja z karmienia piersią wynika z tego, że nie mamy odpowiedniego wsparcia albo wiedzy na temat tego, jak to może wyglądać i na przykład wydaje nam się, że mamy za mało tego mleka, albo coś jest nie tak, albo się nasłuchamy jakichś nie zawsze prawdziwych informacji o tym, że coś tam powinnyśmy zrobić inaczej. No i kończy się to tym, że wiele mam planuje karmić piersią, a potem jednak rezygnuje z tego.
1: A właśnie często jest tak na początku tej drogi, kiedy już dzieciątko pojawia się na świecie, nam się wydaje, że musimy naprodukować tego mleka naprawdę dużo, a prawda jest taka, że dzieciątko dużo tego nie potrzebuje na początku.
2: Tak, no objętość żołądka noworodka jest maleńka, nawet są takie porównania, że tam wielkości wiśni jest, później jak mała morelka i z czasem jak śliwka, więc to są takie naprawdę nieduże objętości. To pierwsze mleko, które nazywa się siarą, jest produkowane w dosłownie kilku mililitrowych ilościach w pierwszej dobie życia i tak ma być, dlatego że ten noworodek jeszcze po prostu nigdy nic nie jadł, więc jego układ pokarmowy potrzebuje małej ilości, ale dostaje wtedy bardzo łatwostrawny pokarm, który też uruchamia ten układ pokarmowy, wspiera odporność i zasiedla mikrobiotą też układ pokarmowy dziecka.
1: Mówimy o tych takich pierwszych momentach, prawda? Wtedy, kiedy mama tak naprawdę poznaje swoje dziecko, też poznaje siebie, bo w nowej roli zaczyna występować. Tak się zastanawiam, to też jest sytuacja bardzo stresująca, prawda? Ale wydaje się, że tutaj powinniśmy puścić troszeczkę i zaufać naturze po prostu.
2: Tak, na pewno tak. Swoim kompetencjom kompetencją, no bo jesteśmy ssakami, więc no do tego się rodzimy, żeby pić z piersi mamy. Na pewno jakby ilość informacji, ta medykalizacja też tego nie ułatwia, no ale dlatego myślę, że dobrze jest po prostu się przygotować jeszcze w ciąży, nie tylko co spakować do torby do szpitala, jest to ważne oczywiście, ale też czego się spodziewać w pierwszych dniach po porodzie, bo zwykle się szykujemy na sam poród, co jest zrozumiałe, no bo nie wiemy, co się będzie działo, trochę się boimy i tak dalej, ale też dobrze wiedzieć, jak wygląda karmienie w pierwszych dobach, bo to bardzo ułatwia i mieć też jakieś źródło pomocy, doradcę laktacyjnego, koleżankę, która karmiła piersią i się na tym zna. Tak, żeby mieć kogoś, kto nam będzie kibicował, a nie straszył, że mamy za mało tego mleka.
1: Wchodzimy troszeczkę w taki świat psychologiczny, prawda? Ale to też jest szalenie istotne właśnie na tym początkowym etapie. I dlatego też mówię o takim zaufaniu samej sobie.
2: Generalnie macierzyństwo, czy w ogóle rodzicielstwo jest w dużej mierze oparte na tych psychologicznych aspektach.
1: Czy też intuicja?
2: Tak, i intuicja, i jest dużo takich rzeczy, które mogą nam trochę namieszać, no bo też nie zawsze mamy przekaz pokoleniowy, nie zawsze mamy w otoczeniu osoby, które karmią piersią, dzieci, które są karmione piersią, i też z mojego doświadczenia, ale też z literatury wynika, że

0: zbliżyły na tyle, żeby można było powiedzieć, że nie ma różnicy, czy karmimy piersią, czy mlekiem modyfikowanym, dlatego że mleko kobiece zmienia skład w czasie trwania laktacji w kolejnych miesiącach, ale też na przestrzeni doby, na przestrzeni kolejnych karmień, bo skład mleka zależy na przykład od tego, jak dużo mleka dziecko wypiło ostatnio z piersi. Są nawet takie badania, które pokazują, że to zależy od płci dziecka, więc też od tygodnia, w którym się urodziło, jest dużo rzeczy, które wpływają na skład mleka, no i ono też zawiera te przeciwciała, właśnie mikrobiotę. Są składniki, które będą wspierać mikrobiotę, które można znaleźć w mleku modyfikowanym, na przykład DHA czy oligosacharydy, które są tam też dodawane. Natomiast no, to jest jakaś mała część tego, co znajduje się w mleku mamy.
1: Nazywam się Martyna Kłoda. Jestem wykładowcą na uczelni WSB Merito w Opolu.
2: Dzieci aktywne, dzieci ruchliwe. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to dużo wody.
1: Tak, zdecydowanie tu będzie wyższe zapotrzebowanie na płyny, ale też na elektrolity, ponieważ wraz z potem te dzieci będą traciły składniki mineralne, tak jak na przykład sód, i o tym czasami się zapomina. Przy takich intensywniejszych treningach też to jest bardzo ważne.
2: Żeby dziecko chciało, no to warto je przyzwyczajać chyba od najmłodszych lat już, prawda?
1: Tak, dokładnie. Też to zbudować taki nawyk u dziecka, no bo to dziecko może czasami zapominać o tym piciu, więc ważne, żeby rodzice po prostu przypominali i żeby te płyny były gdzieś w pobliżu dziecka, żeby ono miało też łatwy dostęp do nich.
2: No właśnie, więc jak przyzwyczajać? Od którego roku już właściwie do wody, do tych elektrolitów? Co wybierać? Na co zwracać uwagę?
1: No myślę, że takim numerem jeden, no to zdecydowanie powinna być woda. Elektrolity, napoje izotoniczne, to już w takim momencie, kiedy ten wysiłek jest faktycznie dłuższy, trwa powyżej godziny, jest bardzo intensywny, więc też zazwyczaj już w późniejszym wieku, no bo u tych najmłodszych dzieci, no to raczej te wysiłki są takie krótkie, interwałowe, a nie raczej długofalowe, typu półtorej godziny. Podstawą żywienia każdego dziecka powinna być piramida zdrowego żywienia, a po prostu wraz z wzrostem intensywności i objętości treningowej następują pewne modyfikacje w diecie. Przede wszystkim warto pamiętać o węglowodanach, które są głównym źródłem energii dla pracujących mięśni, więc no, wraz z zwiększeniem objętości intensywności treningowej też wzrośnie zapotrzebowanie na węglowodany.
2: Jeśli chodzi o piramidę, przypomnijmy proszę, co to takiego?
1: To jest taka baza tak naprawdę, na jakich produktach warto opierać swoje żywienie. Podstawą będą warzywa i owoce, później produkty pełnoziarniste, mięso, drób, nabiał. U dzieci też będą bardzo ważne, ten nabiał też warto zwrócić uwagę, ponieważ dzieci mają wyższe zapotrzebowanie na wapń, więc po prostu te zdrowe zasady zdrowego żywienia powinny być taką bazą u każdego dziecka. Jedyne co, to wraz z tym wzrostem intensywności objętości treningowej będą pewne modyfikacje w tej diecie się znajdowały, ale podstawa zostanie ta sama.
2: Zapytam jeszcze o suplementację. Czy w którymś wieku, jeżeli to dziecko już jest takie bardzo aktywne, warto te suplementy wprowadzać? No i jeżeli tak, to jakie?
1: Kwestia suplementów to jest taki temat bardzo indywidualny, ponieważ na to trzeba zwrócić uwagę nie tylko w zależności od wieku, ale też jaki jest ten wysiłek, jak intensywnie to dziecko trenuje. Nie mamy jakichś takich konkretnych wytycznych rekomendacji mówiące od, nie wiem, 16 roku dodajemy suplementację. Tu na pewno podstawą dalej będzie to żywienie, a to warto pamiętać o tym, że suplementacja będzie taką wisienką na torcie, tym jednym procentem. No i gdzieś myślę, że już u tej młodzieży 15-16 lat, jeżeli trenują faktycznie intensywnie, często wchodzą już na poziom na przykład mistrzostw Polski, no to wtedy warto rozważyć suplementy, ale powinno być to pod opieką dietetyka, specjalisty. Tu też możemy wyróżnić suplementy, które stosujemy ze względów medycznych, na przykład gdy jest jakiś niedobór jakiegoś składnika mineralnego czy witaminy, lub suplementy, które typowo mają poprawić wydajność treningową. No więc te suplementy, które mają poprawić wydajność treningową, no to trzeba tak rozważnie stosować, żeby ta młodzież nie pomyślała, że ten efekt zawdzięcza tylko i wyłącznie tym suplementom, bo to jest ryzyko. Więc to trzeba tak trochę edukować też na ten temat właśnie.
2: To, co ważne, na co pani zwróciła uwagę, że warto jednak tutaj sięgnąć specjalisty, prawda? Bo czasami my gdzieś tam się naczytamy, poczujemy się specjalistami, a to też nie do końca tak jest, że na wszystkim się znamy.
1: Tak, myślę, że na pewno warto właśnie, żeby jakieś zmiany żywieniowe, taką edukację żywieniową przeprowadził jednak wykwalifikowany specjalista, dietetyk, bo no, ten sport jest jeżeli dziecko wchodzi bardzo szybko w taki intensywny wysiłek fizyczny i ten profesjonalizm, to będzie wymagało też odpowiedniej diety, no bo po prostu, żeby ten organizm miał z czego czerpać, więc warto, żeby tu faktycznie specjalista

0: się przyjrzał temu, co jest i co warto zmodyfikować i poprawić i zmienić.
1: Dopytam jeszcze o to nawodnienie, bo już jest bardzo ciepło, za chwilę lato, nasze dzieci będą już właściwie uwielbiają spędzać czas na podwórkach, właśnie pełne z tamtego wysiłku fizycznego. No i właśnie teraz to nawodnienie plus te elektrolity. Czy możemy używać takich elektrolitów, takich jak używają dorośli i podawać je dzieciom?
0: Ja u młodszych dzieci raczej bym zalecała takie domowe napoje izotoniczne, ale to, tak jak mówię, w momencie, kiedy ten wysiłek trwa powyżej godziny, jest intensywny, jest właśnie bardzo ciepło, jest wilgotne, jeżeli to jest krótki wysiłek i jest, nie jest tak intensywny, to wystarczy zwykła woda, ale jeżeli ten wysiłek jest właśnie taki intensywniejszy, dłuższy, no to ja bym tu raczej stawiała u dzieci na takie naturalne napoje izotoniczne, na przykład woda, sól, cukier lub miód z nutką cytryny albo rozcieńczony sok owocowy 100% z wodą i dodatkiem soli. Nie dostarczymy wtedy takich sztucznych barwników, tylko no naturalnie stworzymy dziecku taki napój izotoniczny, który też dostarczy właśnie i węglowodanów, i elektrolitów podczas tego dłuższego wysiłku.
1: No umówmy się, wykonanie takiego napoju jest bardzo proste.
0: Tak, dokładnie. Jest tylko chwila, a tak naprawdę właśnie nie dodajemy dzieciom do diety wtedy sztucznych barwników i chemii. Warto stawiać na naturalne przekąski typu owoce, suszone owoce też, no bo tu takie skoncentrowane źródło cukru, ale też witaminy i składniki mineralne, czy jakieś musy owocowe. Tego typu rzeczy można jak najbardziej dziecku podać podczas dłuższych wysiłków.
1: A czego nie podawać absolutnie?
0: Słodyczy. Dlatego, że słodyczy takich typowych, jak czekolada czy jakieś batony, dlatego, że one tak naprawdę mają więcej energii, z nich pochodzi z tłuszczu niż z węglowodanów, więc będą ciężko strawne i tak naprawdę mogą troszkę... Nie wspomogą, tak? Nie wspomogą, nie dodadzą tej energii, tylko mogą spowodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
1: No właśnie, bo słodycze, no to wiadomo, że dziecko się połasi i być może też taka pułapka przy tych słodkich napojach, prawda? No bo to też jest częste. Czasami dzieci nie lubią wody, lubią, żeby ten napój miał jakiś smak, prawda? No i tutaj pierwsze co, choć kupimy soczek.
0: Tak. No i tu też znów wracamy do tego, co było na początku, ile to dziecko trenuje. Czy to dziecko po prostu jest, każde dziecko powinno być w jakimś stopniu aktywne fizycznie. Powinno tą godzinę dziennie spędzać na aktywność fizyczną. I jeżeli to dziecko spędza godzinę dziennie na aktywność fizyczną, to nie jest jakaś wyjątkowa, wysoka aktywność fizyczna. I wtedy takie zwykłe, zdrowe żywienie wystarczy. I dodatkowa podaż soków, na przykład owocowych, nawet 100%, będzie dodatkową podażą cukrów i kalorii, ale jeżeli to dziecko trenuje bardzo intensywnie, na przykład dwa razy dziennie, jest tu już na przykład młodzież, tak? 13-14 lat, trenuje dwa razy dziennie, to taki sok owocowy jak najbardziej może się przydać, bo będzie po prostu ciężko uzupełnić tą energię utraconą na treningach.
1: No i też ten soczek uda się po prostu spalić.
0: Tak, on po prostu zadba o tą podaż energii i węglowodanów. Więc to znów musimy trochę bazować na tym, jak bardzo to dziecko jest aktywne i tak jak mówię, te modyfikacje będą się pojawiały w tym momencie, jeżeli to dziecko będzie bardziej aktywne. Im będzie bardziej aktywne, tym więcej takich łatwych, właśnie prostych przekąsek węglowodanowych do diety warto dodawać.
1: To ostatnie pytanie. Jak by Pani oceniła świadomość rodziców w zakresie właśnie nawadniania, żywienia dzieci, które trenują, troszkę więcej się ruszają?
0: Powiem tak, myślę, że na szczęście to się zmienia. I CIR, i rodzice, i zarówno trenerzy, bo to też jest bardzo ważne źródło informacji dla dzieci i młodzieży, coraz bardziej pytają, szukają, się doinformowują, aczkolwiek dalej uważam, że jest to obszar niezadbany ogólnie w sporcie, no a tu też potem wiadomo, pierwsze są seniorskie kluby, potem idą te młodzieżowe, gdzie często jeszcze w tych seniorskich klubach no nie ma dietetyków, a co dopiero mówiąc o klubach młodzieżowych, które nie mają takich finansów, aczkolwiek widzę, że ta świadomość rośnie i faktycznie coraz więcej rodzice i też trenerzy szukają tych informacji u specjalistów.
1: Więc... Bo umówmy się, że to nie jest kwestia kupienia dziecku, nie wiem, ochraniaczy, bo przykładowo, nie wiem, gra w siatkówkę, tak? Skupiamy się na tym, żeby kupić dobre skarpetki, ochraniacze, ale tu trzeba też zadbać od wewnątrz, o tego naszego małego sportowca.
0: Tak, dokładnie i moim zdaniem taka moja prywatna opinia to jest taka, że nawet u tych dzieci to będzie ważniejsze niż u seniorów, dlatego że one są w momencie wzrostu i rozwoju. I jeżeli teraz nie będą odpowiednio odżywione i na przykład doznają kontuzji, złamania, to zdecyduje o tym, że on w wieku już seniorskim będzie bardziej kontuzjogenny, bardziej podatny na te kontuzje, bo te tkanki się nieodpowiednio rozwinęły. No i w tym wieku buduje się też nawyki żywieniowe i świadomość, więc po prostu uważam, że to jest bardzo istotne, żeby już od tych najmłodszych lat dbać i pielęgnować te nawyki żywieniowe.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I tak jak obiecałam, w drugiej części programu O Matko naszym gościem jest Ewa Janiuk i teraz będzie długo, bo mogłabym powiedzieć o Polska Położna, ale uwaga, przewodnicząca oddziału opolskiego Polskiego Towarzystwa Położnych.
2: Zgadza się.
1: Członek zarządu głównego tegoż towarzystwa, a w poprzedniej też kadencji wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Pani Ewo. Tydzień temu rozmawiałyśmy na temat zmian w ustawie o zawodzie pielęgniarek i położnych.
2: Na całe szczęście projektu i bardzo bym chciała, żeby na tym pozostało.
1: No właśnie. I moje pytanie, gdzie jesteśmy dzisiaj? W jakim to idzie kierunku? No bo minął tydzień dosyć gorący, tak powiem dyplomatycznie. Czy to zmierza w dobrym kierunku dla położnych, czy niekoniecznie?
2: Dla mnie w dobrym kierunku o tyle, że nasze stanowisko większości położnych jest reprezentowane przez kompletnie wszystkie organizacje położnych, które zrzeszają je w tym kraju, niezależnie, grupy formalne, nieformalne, nawet zawiązał się ruch obrony położnictwa położnych i to dosłownie w kilka godzin i to są takie liczby osób, że jestem bardzo mile zaskoczona, ale to co najważniejsze, czujemy bardzo, bardzo duże poparcie kobiet, czyli naszych podopiecznych. Nas położnych jest bardzo mało, ale my jesteśmy nie same dla siebie, nie dla cyfr. My jesteśmy dla kobiet i mamy olbrzymie poparcie największych organizacji pacjenckich, mamy poparcie organizacji kobiecych i to naprawdę skrajnie różnych, światopoglądowo, religijnie, politycznie, z prawa, z lewa, obojętnie skąd, dlatego że my jesteśmy położnymi wszystkich kobiet. Mhm. I kobiety to dostrzegają, widzą po prostu, co dla nich jest dobre, i co mogłyby tracić.
1: Właśnie o skalę tego wsparcia też chciałam podpytać, bo wczoraj też taki dzień, w którym panie tak troszeczkę nawoływały, apelowały o to, by założyć coś czerwonego właśnie w ramach tego poparcia.
2: Tak, bo kolor czerwony to jest kolor położnych. Proszę zauważyć, nasze czepki mają czerwony pasek i to jest pasek, który pojawił się wiele, wiele lat temu, ponieważ bardzo znacząca położna dostała prawo noszenia purpurowego czepka. Właśnie dlatego, że została doceniona już nasza profesja, więc jest to zawód bardzo, bardzo stary. Kształcenie naprawdę jest od setek lat. To nie były proste babki, akuszerki, które przyjmowały porody po wsiach, ale były też naprawdę bardzo znaczące położne, kształcone. I jako ciekawostkę chcę Państwu dodać, że UNESCO na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO wpisało zawód położnej.
1: Proszę.
2: Osiągnięcie właśnie położnictwa. I ma to olbrzymie znaczenie, dlatego że oznacza to, że dorobek i dziedzictwo tego właśnie zawodu powinno być chronione.
1: A spotyka się pani z tym, że pielęgniarka i położna ktoś traktuje jako synonim?
2: Bardzo często, dlatego że jeżeli nie wiemy, i ta osoba chodzi w białym mundurku, i ta chodzi w białym mundurku.
1: Obie panie mają czepki.
2: Obydwie mają czepki. No jaka różnica, jeden czarny, jeden czerwony. To są dwa oddzielne zawody. Czym innym się zajmujemy, proces kształcenia jest też inny. To jest także dorobek naukowy, zupełnie inny. Pielęgniarstwa i położnictwa. Zawód pielęgniarki jest naprawdę bardzo ważnym zawodem. W tej chwili naukowo rozwija się przecudownie ta dziedzina medycyny i uważam, że tak powinno być, ale my jesteśmy innym zawodem.
1: Ale też się rozwijacie.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Proszę popatrzeć nawet, ile mamy w tej chwili położnych z tytułami naukowymi, profesorów, doktorów nauk medycznych. To jest naprawdę bardzo szeroki zakres wiedzy, skrajnie różnej od pielęgniarstwa. My nie jesteśmy w żadnym wypadku ani jedni, ani drudzy, ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy inni.
1: Mhm. Ale jednak zapadł taki pomysł, aby niejako te zawody połączyć. Odbija się to, znaczy widać to w kwestii kształcenia, chociażby to taka pierwsza propozycja zmian, bo teraz położna odbywa 3-letnie studia licencjackie, a propozycja jest taka, aby najpierw odbyła nauczanie takie pielęgniarskie, a później 1,5-roczny kurs położnej.
2: Aktualnie mamy licencjat pielęgniarstwa 3 lata, licencjat położnictwa 3 lata. I równolegle możemy rozwijać swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, czyli po licencjacie 2 lata drugi stopień, tytuł magistra i potem specjalizacja, kolejne 2 lata. To, co jest proponowane, to jest 3 lata podbudowy pielęgniarstwa, potem kurs, bo inaczej tego nie potrafię nazwać, 18 miesięcy położnictwa, żeby uzyskać tytuł położnej. Tylko proszę wziąć pod uwagę, kto normalny będzie chciał zaczynać pracę w ten sposób, że opóźnia właściwie o prawie 2 lata uzyskanie takiego samego poziomu w naukach medycznych, czyli 3 plus 1,5, dodajmy do tego jeszcze, że nikt nie będzie tam w żaden sposób tego czekał i zakup studiów, powiedzmy, magisterskich w połowie roku uruchamiał, czyli trzeba będzie dodatkowy rok tutaj dołożyć. I uzyskuje się tytuł położnej po 5 latach, teraz po 3. I jak to, co jest w sylabusie teraz 6 semestrów zmieścić w 3 semestry? No nie ma szansy, żeby poziom kształcenia w tym momencie nie zmalał. My w tej chwili zachodzimy w głowę, jak to zrobić, żeby jeszcze część tej podstawowej, bazowej wiedzy typowo położniczej wkomponować w te 3 lata, które mamy, a tutaj o zmniejszenie tego do 18 miesięcy jeszcze jako ciekawostkę dodam. Jeżeli chodzi o w tej chwili uzyskanie tytułu magistra, to jest 5 lat. Po wprowadzeniu takiego pomysłu, to położna, żeby mieć tytuł magistra, i to nie wiemy, czy będzie tytuł magistra położnictwa, czy pielęgniarstwa, bo dalej to nie zostaje określone. Czyli uzyskać tytuł magistra potrzebuje 7 lat. A żeby zostać specjalistką, to potrzeba 9 lat. W tej chwili
1: bardzo się wydłuża ta ścieżka wejścia na rynek takiej profesjonalnej położnej. Chociaż ona już jest przecież wcześniej profesjonalna. No to
2: dokładnie tak to wygląda. I przez cały czas się burzymy, że położna nie jest specjalistką pielęgniarstwa, tylko jest oddzielnym zawodem. I ci, którzy tego nie rozumieją, naprawdę nie rozumieją idei naszego zawodu i tego, co my robimy. Ale na całe szczęście kobiety to rozumieją, kobiety, które tego doświadczają. Nasz model kształcenia, który mamy teraz aktualnie, jest wskazywany przez wszystkie organizacje międzynarodowe, w tym m.in. EMA, czyli Europejską Organizację Zrzeszającą Położne, i międzynarodowe ICM, jako najlepszy model kształcenia położnych, taki, do którego położne powinny dążyć. Jesteśmy w tej chwili na poziomie takim, który jest idealnie spełniający wszystkie warunki, te, które zostały dość wysoko postawione w Unii Europejskiej. Dodam o paradoksie, że ten model, który teraz jest proponowany, on był też możliwy do tej pory, jako dodatkowe kształcenie możliwe do, powiedzmy, przekwalifikowania się pielęgniarki w kierunku położnictwa, tyle tylko, że od 15 lat, gdy ta ustawa nie była ruszana, ani jeden rocznik taki nie ruszył w Polsce, ponieważ nie było chętnych. Więc proszę popatrzeć, jak to wygląda. Właśnie, też czytam komentarze,
1: gdybym chciała być pielęgniarką, to bym poszła na pielęgniarstwo.
2: Dokładnie tak jest. Ja dokładnie tymi samymi kategoriami myślałam. I mając do wyboru, jeszcze wtedy 40 parę lat temu, studium medyczne, czy idę na pielęgniarstwo, czy na położnictwo, ja wybierałam położnictwo. Pielęgniarstwo było wtedy 2-letnie, położnictwo było 2,5-letnie. Ja wybierałam położnictwo.
1: Pani Ewo, jak pani sądzi, dlaczego takie zmiany są proponowane?
2: Absurdalny pomysł, bo ja patrzę się na to, co jest literalnie wpisane w proponowanym akcie prawnym. W projekcie ustawy jest zapis mówiący o tym, że ma to uelastycznić pracę położnych. I dodatkowo ma być to remedium na nasze problemy w tej chwili kadrowe, gdzie stwierdzono, że zamyka się część porodówek i położne tracą miejsca pracy. No ale na litość boską, czy moja matematyka jest inna od matematyki ministerialnej? Nawet jeżeli my to wprowadzimy teraz, nie zmieni to kompletnie niczego dla tych położnych, które w tej chwili potraciły miejsca pracy. Zupełnie niczego. A przy tych danych, jakie posiadamy, demograficznych, grupy położnych, to w żaden sposób nie poprawi to normalnego funkcjonowania na rynku pracy położnych za 6-7 lat, kiedy zostaną wypuszczone pierwsze położne.
1: Absolwentki, powiedzmy.
2: Pierwsze absolwentki. I w jaki sposób to ma uelastycznić? To jest dla mnie argument całkowicie irracjonalny, bo ani nie poprawia niczego teraz, a bardzo, bardzo zagraża temu, co będzie w przyszłości. A dlaczego uważam, że zagraża?
1: No właśnie, powiedz.
2: Dlatego, że system taki, który my mamy, jest obowiązujący w większości krajów europejskich. Są zaledwie 3 kraje, które mają system mieszany i jest 8 krajów Europy, które przyjęły system ten, który jest tutaj proponowany. Tyle tylko, że to dotyczy głównie krajów skandynawskich i Chorwacji. I co jest ciekawe, w tych krajach, w których ten system obowiązywał, i to już można powiedzieć, że dość dawno, wręcz musieli dołożyć godzin kształcenia i treści, żeby dojść do poziomu Unii Europejskiej, w tej chwili bije się na alarm, że w tych krajach jest krach kadrowy, brakuje położnych. I takim przykładem dla mnie naprawdę cudownym jest Szwecja. Oni od bardzo dawna mieli kształcenie właśnie takie, które teraz jest proponowane. Można powiedzieć, że mają dużo położnych. Mamy takie same wskaźniki. To było dla mnie niesamowite, gdy chciałam dowiedzieć się, posprawdzać, jak to wygląda w krajach skandynawskich i okazuje się, że w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców mają taki sam wskaźnik, jak my w Polsce. Co ciekawe, struktura wiekowa położnych jest taka sama jak u nas. To jest porównywalna. Tam biją na alarm. Brakuje położnych. 2 lata temu był strajk generalny położnych, poodchodziły z publicznej służby zdrowia, bo stwierdziły, że one są przeciążone pracą, że są zbyt złe warunki i przeszły w stronę lecznictwa prywatnego. Oni biją na alarm, im brakuje położnych. Sięgają po położne z innych krajów. Tyle tylko, że u nas się uważa, że mamy ich za dużo.
1: No właśnie, jak to jest? Położnych jest za dużo czy za mało? I jak to może wyglądać w kolejnych latach, pani zdaniem?
2: W kolejnych latach, patrząc na to, jaką mamy w tej chwili strukturę wiekową, to w tej chwili co czwarta położna, co czwarta, piąta, to jest jak 4,5, jest już w wieku emerytalnym. Czyli bardzo dużo, witam swoją drogą, ja także też jestem w wieku emerytalnym. Czyli mamy już pracujące emerytki. Tyle tylko, że za 3 do 4 lat już co trzecia położna będzie miała uprawnienia emerytalne, a te, które teraz są emerytkami, one będą odpowiednio starsze. I nawet teraźniejszy system kształcenia w tej liczbie i formie nie załata tej dziury, nie zasypie tej dziury pokoleniowej, która w tej chwili nam powstaje i 2030 jest w tej chwili traktowany jako rok krachu personalnego, jeżeli chodzi o kwestie położnych. I tu nie chodzi o liczbę porodów. Przeliczanie liczby położnych na liczbę porodów jest największą bzdurą świata, dlatego że kobiet nam nie ubywa. My mamy dalej te same kobiety, tylko mamy w innych strukturach wiekowych. I o ile mniej będzie może potrzebne opieka położnej w okresie okołoporodowym, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te kobiety w miarę upływu lat ponoszą konsekwencje tego, co się do tej pory działo. 50% w tej chwili to są cięcia cesarskie w Polsce. To są kobiety, które mają problemy. Urogi ginekologiczne w działce położnej. To jest kwestia okresu perimenopauzy, menopauzy. To jest opieka położnej. To jest cała olbrzymia profilaktyka.
1: No właśnie, bo jak myślimy o położnej, to myślimy, że opiekuje się kobietą w ciąży, przygotowuje do porodu, później jest okres połogu, też bardzo istotny. I tak trochę nam się zawęża ten cały obszar, stereotypowo, którym zajmuje się położna, się okazuje, że to idzie daleko dalej.
2: To ja bym tutaj rozszerzyła, bo proszę pamiętać, że to jest opieka nad kobietą na każdym etapie życia. Czyli już mamy malutkie dziewczynki, gdzie cała ta pielęgnacja okolic intymnych dotyczy położnych. I chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę. My możemy mieć najcudowniejsze leki. Jeżeli w sposób nieprawidłowy postępujemy, okazuje się, że to nie da nam żadnego efektu. Czyli prawidłowe postępowanie w momencie, kiedy wprowadzamy działania tutaj naprawcze, będzie nieporównywalnie lepsze, aniżeli wtedy, kiedy o tym zapomnimy. To są małe dziewczynki, to jest okres dojrzewania, to są nastolatki.
1: To jest bardzo ważne.
2: To jest edukacja przedkoncepcyjna, profilaktyka, HIV, AIDS, przenoszenia chorób przenoszonych drogą płciową. To jest poradnictwo przedkoncepcyjne, planowanie rodziny, leczenie niepłodności. Tam wszędzie, w tych wszystkich obszarach są położne. Po porodzie jest to kwestia profilaktyki raka szyjki, raka piersi, nauczenie samobadania. Jeszcze też będę chciała wrócić potem do tego modelu szwedzkiego, jeżeli my już tutaj o nim mówimy, ale dalej idąc, to jest edukacja w okresie menopauzy, gdzie kobiety teraz biegają po różnych miejscach, różnych specjalistach i nie ma nikogo takiego, kto by ogarniał właściwie funkcjonowanie ich w tym nowym okresie życia. Mhm. I naprawdę można by
1: kompleksowo
2: pomóc.
1: Też tą sferą może się
2: zająć? Oczywiście, jak najbardziej. Była proponowana też porada menopauzalna, właśnie przez położne przygotowana. Wręcz nawet mamy w ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych poradę położnej. Ona jest w akcie prawnym. Nadal nie jest wyceniona i nadal nie jest realizowana. To jest kwestia chociażby ordynacji leków, to jest kontynuacja recept i tak dalej, i tak dalej. My naprawdę mamy bardzo, bardzo szeroki asortyment.
1: W obliczu starzejącego się społeczeństwa, jeśli chodzi o kwestię menopauzy chociażby, położna jak znalazł.
2: Tak powinno być. I właśnie chciałam tu zwrócić uwagę na to, jak to wygląda, jak ktoś już rusza tą Szwecję, że tam są takie, tam jest ten system kształcenia i to dobrze działa. No tak działa, że teraz krzyczą, że brakuje im położnych. A jest tyle samo, co u nas, a im brakuje już położnych. Tyle tylko, że tam większy nacisk jest położony na opiekę, jeżeli chodzi o kobietę, na opiekę położnictwa położnych i w ogóle opiekę samych położnych. Midwifery. Nie mamy tam tego u nas powielania, bo u nas jest lekarz, ginekolog, położnik i jest położna. Tam jest położnik, ale jest midwife, czyli położna. To jest może gra słów, ale to ma olbrzymie znaczenie. I teraz proszę sobie wyobrazić. U nas odsetek cięć cesarskich jest 50%. U nich 16,6%. Ktoś mógłby powiedzieć, no to pewnie jakość opieki okołoporodowej gorsza. No nie. Efekty, czyli określanie śmiertelności okołoporodowej jest 2 razy lepsze niż u nas. My mamy bardzo wysokie, jak w porównaniu Europy, ale oni mają wyższe. Kolejna rzecz, wykrywalność nowotworów szyjki macicy u nich jest wielokrotnie wyższa, aniżeli u nas. Tyle tylko, że tam tym się zajmują położne. Czy my mamy za dużo położnych, skoro nadal Szwedzi przyjeżdżają do nas oglądać zaawansowane raki szyjki macicy? Bo w Szwecji ich nie są w stanie zobaczyć. To może warto by było popatrzeć, że tych położnych wcale nie jest za dużo, tylko ten potencjał nie jest wykorzystany. A my słyszymy z Ministerstwa Zdrowia słowa, że nie stać nas na kształcenie osób, które będą zasilały profesjonalistów, które będą zasilały rzesze bezrobotnych. A stać nas na to, żeby ten potencjał marnować kosztem kobiet, ich zdrowia?
1: No właśnie, bo pada taki argument, że, przepraszam, że powiem wprost, produkujemy bezrobotne położne. To się okazuje, że...
2: To są bardzo, bardzo niechlubne słowa. Nie wiem, w jaki sposób, w jakich okolicznościach rzucone przez aktualną wiceprezes Naczelnej Rady 3 lata temu, w 2023 roku. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest pojedyncza myśl jednej osoby, która nie wypowiadała się jako organizacja, nie była przedstawicielem organu, które reprezentuję, to była wolna myśl rzucona w przestrzeń, bo zarówno zjazd krajowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jak i zjazd krajowy Polskiego Towarzystwa Położnych, czyli to są najwyższe instancje, wystosowały stanowisko mówiące o tym, że całe środowisko jest przede wszystkim za utrzymaniem dotychczasowego modelu kształcenia. To ma olbrzymie znaczenie. I podłapanie tego typu pomysłów na krótko, to jest po prostu strzelenie sobie w kolano, bo to nie zmienia kompletnie niczego na teraz, a pogarsza sytuację opieki zdrowotnej kobiet na długie lata.
1: Co można zrobić, bo jest petycja, ale też konsultacje jeszcze trwają, więc uwagi tak. można zgłaszać, prawda?
2: Konsultacje trwają i to są konsultacje projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i uwagi można tam zgłaszać. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili już czasami blokuje się ta strona, bo po 2 dniach było 1000 uwag. I one dotyczyły właśnie głównie tego sposobu kształcenia położnych, ale także mamy petycję, jedną taką dużą, którą organizacje pacjenckie pod egidą Fundacji Rodzić po Ludzku utworzyły i na stronie fundacji, zresztą na stronie naszej Zdrowej Rodziny też jest, większość położnych ma u siebie na stronach tą informację wykazaną, żeby tą petycję można podpisać. Dla nas najważniejsze jest, żeby dotarło to, że my naprawdę chcemy jak najlepszej opieki, bo ja już w tej chwili nie walczę o siebie, nie walczę o kwestię tego, co ja będę robić. Ja już jestem emerytką, ale ja mam córkę, ja mam wnuczki i naprawdę zależy mi na tym, żeby one mogły być w sposób prawidłowy zaopiekowane.
1: Panie Ewo, a o polskie środowisko? Jak się ustosunkowuje do tych zmian?
2: A jakże mogłoby się ustosunkowywać?
1: Nie wiem, pytam.
2: Nie słyszałam kompletnie żadnego głosu, który twierdziłby, że jest, powiedzmy, to dobre rozwiązanie. Nie wiem, może zbyt mocno jestem tutaj przeciwna temu i jestem za dotychczasowym kształceniem. Może ktoś nie miał odwagi przyjść im powiedzieć to prosto w twarz. Natomiast i pacjentki, i kobiety, studentki, młode położne, z którymi mam okazję w tej chwili studiować, ja je też pytałam o zdanie, bo to jest ich przyszłość.
1: Właśnie, też chciałam zapytać.
2: I właśnie to, o czym pani mówi, co najczęściej pada, nie tylko u nas na uczelni, ale dokładnie to samo porobiły koleżanki na innych uczelniach medycznych kształcących położne. Gdybym chciała zostać pielęgniarką, poszłabym na pielęgniarstwo. Gdybym miała mieć tak długi system kształcenia, nie wybrałabym tego zawodu. I co najciekawsze, bardzo, ale to bardzo cenię sobie i całe nasze środowisko ceni tutaj to, że za nami stoi lwia część środowiska pielęgniarskiego. Mamy bardzo duże wsparcie naszych koleżanek, kolegów, pielęgniarek, pielęgniarzy. Mamy oficjalne stanowisko popierające Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Polskich. Kolejne organizacje lekarskie typowo też za nami stoją murem.
1: No, tak dzisiaj rozdzielamy pielęgniarka, położna, wiadomo, ale to też nie chodzi o to, żeby antagonizować.
2: Za żadne skarby świata.
1: No, zawsze środowiska, które wspierają się nawzajem.
2: Zbyt blisko. To jest tak, jak jesteśmy członkami tego samego zespołu. W innych obszarach pracujemy, ale my ze sobą współpracujemy i my ze sobą działamy. No chociażby kwestia tego, że nawet mamy ten wspólny samorząd pielęgniarek i położnych. I tutaj, gdyby patrzeć liczebnie, to gdyby dochodziło do konfliktu interesów pielęgniarek i położnych, położne zawsze będą na przegranej pozycji, bo jest ich po prostu mniej. 1 do 10. Na jedną położną przypada 10 pielęgniarek. Ale proszę zauważyć, że pomimo tego stanowisko zjazdowe 10 do 1 i tak przyjęło tą decyzję, że stoimy murem za dotychczasowym rozdzielnym kształceniem obydwu zawodów.
1: Dobrze też mieć to wsparcie po tej stronie drugiej, że się tak wyrażę, chociaż no nie powinna to być jakaś tam strona, umówmy się.
2: Jest to po prostu grupa zawodowa, która jest siostrzana.
1: Siostrzana, o, dobre określenie.
2: I tak to określamy. Nie jest to samo. Mhm. Nawet jeżeli by były bliźnięta, nie będą tym samym. 3 czerwca ma się odbyć spotkanie w Ministerstwie Zdrowia reprezentacji naszych zawodów. I bardzo, bardzo wiele sobie obiecujemy, może tak żartobliwie, bo staram się zawsze we wszystkim znajdować jakiś pozytyw. To po pierwsze bardzo cieszy mnie to, że wreszcie tyle informacji do świata dociera o położnych, bo chyba lepszej reklamy naszego zawodu nie mogłybyśmy sobie wymarzyć, jaką teraz mamy. I tak to koleżanki przyjmują jako największy plus. Tak, po prostu teraz widać, co, wie pani, to tak jest jak z powietrzem. Jak człowiek oddycha, to się nad tym nie zastanawia.
1: Ale jak zaczyna brakować,
2: to się człowiek zaczyna dusić. I nad tym się zaczynamy zastanawiać. To jest pierwsza rzecz. A druga taka żartobliwa. Wczoraj prosiliśmy o wsparcie wszystkich tych, którzy stoją murem za położnymi, żeby w mediach społecznościowych pokazywali się w czerwonym ubraniu, w czerwonej odzieży. Było mi bardzo miło, że wczoraj na wystąpieniach i na stronie ministerialnej pani minister była w czerwonym żakiecie. Zabrakło mi tylko słowa murem za położnymi.
1: Dziękuję pani Ewo. Znowu będzie długo, bo przewodnicząca oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych, członek zarządu głównego tego towarzystwa, no i też poprzedniej kadencji wiceprezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pani Ewo, pięknie dziękuję. Będziemy obserwować sytuację i wrócimy.
2: Dziękuję i bądźcie z nami.
1: Tak jest. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.
3: O matko!

0: Tu Radio Opole. Jeszcze przez godzinę mamy środę, 27 dzień maja. Na zegarach zbliża się godzina 23. Zapraszam więc na wiadomości. Donald Trump grozi zbombardowaniem Omanu, kluczowego sojusznika USA na Bliskim Wschodzie. Zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Znamy coraz więcej szczegółów. W wiadomościach także opolski budżet obywatelski. Projekty można składać jeszcze tylko jutro.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Kontrowersję wywołała wypowiedź Donalda Trumpa podczas posiedzenia gabinetu. Amerykański prezydent zagroził zbombardowaniem Omanu, kluczowego sojusznika USA na Bliskim Wschodzie. Biały Dom nie wyjaśnia, czy prezydent pomylił kraje, czy się przejęzyczył.
2: Donald Trump został zapytany przez dziennikarza, czy zgodziłby się na to, by Oman, wieloletni sojusznik Waszyngtonu i mediator w rozmowach z Teheranem, wspólnie z Iranem kontrolował cieśninę Ormus. Trump odparł, że cieśnina będzie otwarta dla wszystkich i że Stany Zjednoczone będą nad nią czuwać. Oman będzie się zachowywał tak jak wszyscy inni, albo będziemy musieli go wysadzić w powietrze. Oni to rozumieją, wszystko będzie dobrze. Nie wiadomo, czy prezydent się przejęzyczył, czy celowo groził atakiem na kraj, który od 1980 roku jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Choć Biały Dom nie skomentował tej wypowiedzi, powtórzył ją w mediach społecznościowych amerykański Departament Stanu. Trump groził także Iranowi. Stwierdził, że jeśli Teheran nie pójdzie na ustępstwa, to Pentagon ich, jak się wyraził, wykończy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Jeszcze tylko do jutra Opolanie mogą zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 8 600 000 złotych, z czego 2 miliony złotych na projekty ogólnomiejskie, a na dzielnicowe 6 600 000 złotych. Projekty mogą zgłaszać zarówno osoby pełnoletnie, jak i poniżej 18 roku życia ze zgodą opiekunów. Co ważne, nie trzeba być zameldowanym, wystarczy na stałe mieszkać w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Od 4 do 7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia wielbiciele polskiej muzyki będą mogli posłuchać zarówno młodych, debiutujących artystów, jak i gwiazdy polskiej sceny. Dyrektor festiwalu Marek Sierocki podkreśla, że tegoroczny festiwal będzie niezwykle różnorodny.
3: Obok tego, co najważniejsze na festiwalu, czyli konkursów, konkurs premier i konkurs debiutów, to są dwa najważniejsze koncerty festiwalu. Będą również koncerty jubileuszowe. Będziemy świętować 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora wielu polskich przebojów, nie tylko tych, które pisał dla zespołu Perfect, ale też dla wielu innych artystów. Będzie 45-lecie zespołu Lady Punk, no i też będzie koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
0: W tym roku na scenie polskiego festiwalu wystąpi m.in. Justyna Steczkowska, Kombi, Natalia Kukulska, Dżem, Majka Jeżowska, Renata Przemek i właśnie Lady Punk. W wiadomościach teraz zaproszenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na nowy cykl spotkań wokół książek dotyczących sztuki, zatytułowany Book and Art. Pomysł na spotkania to wspólna inicjatywa Galerii Sztuki Współczesnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mówi Marta Miś, nadzorująca projekt Zamieniała Galerii.
4: Cały czas Joanną Filipczyk miałyśmy w tyle głowy, że fajnie byłoby właśnie o książkach, o sztuce, o designie, o architekturze rozmawiać. I zapraszając bibliotekę do współpracy, Marcin Duda, dyrektor biblioteki, przystał na to z radością. I dzięki temu możemy właśnie w każdy ostatni czwartek miesiąca spotykać się tutaj przy Minorytów 4.
0: Gościem pierwszego spotkania będzie badaczka i historyczka architektury Anna Cymer. Start jutro o 18 w sali konferencyjnej MBP.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Magdalena French odpadła w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. French przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 49 minut.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 15 stopni, w nocy pogodnie, temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, wiatr słaby. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach maksymalnie od 19 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
5: Dobry wieczór, witamy w programie nocnym. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Siódma symfonia leningradzka Dymitra Szostakowicza powstawała w dramatycznych warunkach II wojny światowej i jest jednym z najbardziej znanych przykładów muzyki pisania w cieniu historii. Część druga, trzecia i czwarta nie są tylko kolejnymi ogniwami formy symfonicznej. Każda z nich wyrasta bezpośrednio z doświadczenia oblężenia Leningradu i osobistego losu kompozytora. Tydzień temu słuchaliśmy pierwszej części, dzisiaj będziemy słuchać kolejnych. Druga część, Moderato Pamięci, powstała częściowo jeszcze w Leningradzie, w momencie, gdy miasto było już coraz silniejszym ostrzałem i zaczynała się blokada. Szostakowicz pracował jako ochotnik w obronie przeciwpożarowej i pisał muzykę w przerwach między alarmami bombowymi. Atmosfera tej części, narastająco niespokojna, odzwierciedla codzienność oblężonego miasta, zmęczenie, głód i próbę zachowania normalności w warunkach katastrofy. Trzecia część, Adagio Rosja, pieśń żałobna, powstała już w dużej mierze w czasie ewakuacji do Kujbyszewa, Samary, gdzie Szostakowicz został przeniesiony wraz z innymi artystami. To najbardziej wewnętrzna i refleksyjna część symfonii. Nie jest ilustracją bitew, lecz muzycznym obrazem cierpienia i żałoby. Jej powolny rozwój przypomina marsz żałobny, a zarazem medytację nad losem miasta i kraju. W warunkach wojennych kompozytor przetwarzał doświadczenie katastrofy, formę niemal religijnej kontemplacji bólu i straty. Czwarta część, Allegro non troppo, zwycięstwo, przetrwanie, powstała już całkowicie poza oblężonym Leningradem w Kujbyszewie, gdzie Szostakowicz ukończył całą symfonię w grudniu 1941 roku. Choć nazywany często częścią zwycięstwa, nie jest to triumf w sensie heroicznej euforii. To raczej stopniowe przejście od mroku ku uporowi i przetrwaniu. Powracające rytmy marszowe mogą być odczytywane jako metafora oporu wobec wojny i totalitarnej przemocy, ale bez jednoznacznego happy endu. Części druga, trzecia, czwarta, siódmej symfonii Szostakowicza leningradzkiej powstały w warunkach skrajnego kryzysu bombardowanego Leningradu i późniejszej ewakuacji artysty. Ich wspólnym tłem jest oblężenie miasta 1941-1944, jeden z najtragiczniejszych epizodów II wojny światowej. Chicago Symphony Orchestra dyryguje Leonard Bernstein.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej debacie o kulturze będziemy rozmawiali o nowym projekcie Muzeum Śląsko-Opolskiego, który ma tytuł wydawałoby się dosyć oczywisty i jasny, Światło na obraz. Naturalne się to wydaje, bo rzeczywiście po ciemku niewiele byśmy zobaczyli, więc światło na obraz jak najbardziej owszem, chociaż są obrazy w przestrzeni muzealnej takie, które mogą być też wystawione przy świetle naturalnym. To oczywiście jest trudne, ale może się udać. Może kiedyś będzie taka plenerowa wystawa, chociaż przy każdym pewnie musiałby strażnik wtedy stać. Więc jakieś tam światło i tak jest. I zaprosiłem do studia panie z Muzeum Śląsko-Opolskiego, które za ten projekt odpowiadają, które będą go prowadziły, będą o nim opowiadały. I to jest Marta Podstawa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Joanna Filipczyk.
4: Dzień dobry.
2: Już Państwu dobrze znana, bo często w naszym radiu bywa. Panią Martę jest zaprosić trudniej zdecydowanie, ale udało się. I drogie panie, tak próbowałem zacząć dosyć dowcipnie z tym światłem, a dowcip mam jaki mam, on jest średnio śmieszny, ale też sam pomysł i projekt nie ma służyć tylko i wyłącznie rozrywce, chociaż będę bronił, że kultura wysoka i chodzenie na wystawy do muzeum i obcowanie z tą sztuką, nawet wielką, i tak jest i powinno być jakąś formą rozrywki. Więc na czym polega to światło na obraz? Żebyśmy już teraz słuchaczom jasno i precyzyjnie powiedzieli.
4: Więc światło na obraz to jest taki nasz pomysł, pomysł działu sztuki Muzeum Śląska-Opolskiego, bo my we dwie jesteśmy działem sztuki Muzeum Śląska-Opolskiego, który jest bardzo prostym pomysłem, to znaczy polega na oglądaniu tylko jednego obrazu, czyli światło kierujemy tylko na jeden obraz podczas danego spotkania i mówimy w zasadzie o obrazach, które są pokazywane na stałe, które nasi zwiedzający mogą cały czas oglądać w Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku, która jest stałą ekspozycją, ale wiemy to też na przykład z doświadczenia Dnia Wolnej Sztuki, że ludzie przebiegają przez muzeum, nie zauważają pewnych rzeczy i pomyślałyśmy, że skoro naprawdę mamy tam różne ciekawe obrazy, różnych ciekawych artystów polskich, to możemy postarać się właśnie popatrzeć tak bardzo szczegółowo, pod mikroskopem jakby, przyglądając się tylko jednemu obrazowi w czasie jednego spotkania.
2: Mhm. Znaczy, dla mnie ten pomysł wydaje się fascynujący, bo jest jakby dwa sposoby są. Rzeczywiście jest tak, że kiedy wyjeżdżamy do obcego miasta, muzeum, galerii, które jest jeszcze daleko i to jest specjalna wyprawa na jeden dzień, to jest, myślę, największa zgroza wielu oglądaczy, bo wpadamy w takie muzeum, jeszcze jak kupiliśmy drogi bilet, odstaliśmy w kolejce, bo to znane muzeum, no to chcemy
4: grzech
2: zobaczyć,
4: wszystkiego nie obejrzeć.
2: I jest później taki pęd i dwie godziny i później już oczywiście język do pasa i naprawdę nie skupiamy się, bo nie jesteśmy w stanie. To już każdy, myślę, psycholog, każdy pedagog wiele razy dowodził w wielu audycjach. Dlatego różne wystąpienia, lekcje w szkole i wiele innych rzeczy trwa 45 minut, no bo na tyle jesteśmy w stanie się skupić. Większość spotkań też oblicza się na godzinę, a i tak są dosyć szczegółowe. A tutaj mamy natłok, bo jest, jeżeli jeszcze jest pomieszana sztuka dawna z nowoczesną, z czymś jeszcze, to już w ogóle można dostać kociokwiku. I w gruncie rzeczy sprowadza się to do tego, że większość ludzi biegnie do tych najbardziej znanych malarzy, najbardziej znanych obrazów, tam sobie strzeli, jeżeli można, selfika tak zwanego, wrzuci później na portal internetowy i się cieszy. A zupełnie nie wie, co tam jeszcze było. I dlatego ten pomysł mi się wydał taki fascynujący. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale myślę, że tak, że o wielu tych obrazach zazwyczaj niewiele wiemy. Że dopiero właśnie takie szczegółowe przyjrzenie się im, plus jeszcze, jak się domyślam, będzie jakiś kontekst historyczny dopowiedziany, to wtedy nagle możemy odkryć obraz zupełnie na nowo. Może się okazać, że coś, co mijaliśmy wiele razy, nagle jest fascynujące, że wcale nie ten znany, który jest znany, ma najciekawszą historię, ale zupełnie inny, taki niepozorny, gdzieś tam pani na polu, albo jakiś konik sobie stoi i to się, a to takie no ładne, nie? A okazuje się, że za nim stoi historia. Jest tak, że będziecie wybierały
4: takie z historią? No właśnie, czytasz w naszych myślach po prostu. Rzeczywiście to jest taki pomysł i to jest prawda, że zwiedzający, tak jak opisałeś, to nie dość, że przebiegają, to ja zauważyłam jeszcze coś innego, że najpierw czytają podpisy kto ten obraz namalował, w ogóle się nie patrzą na ten obraz, tylko czytają podpis. Aha, Matejko, o, tu musi być fajne. Aha, Kossak, a, to świetne. A tu jakiś tam, nie wiem kto, na przykład Marian Jaroczyński, tak? Mamy takiego pana tu w cyklu. A to nie znam. Idę dalej, prawda? Więc to też ma zmienić to oglądanie obrazu. Ma właśnie zwrócić uwagę jednak na to, co jest najważniejsze, czyli na obraz po prostu.
2: No i jest jakiś powód, że ten autor jednak wisi w tym muzeum. To nie jest tak, że nie stać nas na zbyt wielu Kossaków i Matejków. Powieźmy coś jeszcze, bo tak głupio mieć tylko 5 obrazów w tym muzeum, a to taki jeszcze był on tu, a to powieźmy go, fajny taki tam właśnie konik. A to tak jednak nie działa, jednak ten dobór jest, a poza tym myślę, że nie wszystko, co jest w zbiorach, rzeczywiście wisi. Już nie mówię o Muzeum Narodowym, które chyba eksponuje 20% tylko zbiorów, albo jeszcze mniej.
4: Nawet mniej, ale no, to dotyczy każdego muzeum.
2: No właśnie, czyli w Opolu jest podobnie.
4: Tak. Tak, to jest podobnie i bardzo często to jest taki zarzut do muzeum, że coś się gdzieś chowa w magazynie, prawda? Ale na tym też polega istota muzeum, na przechowywaniu i na wybieraniu tych takich jakichś najciekawszych, najcenniejszych rzeczy na ekspozycji.
2: No i na jakimś zmienianiu jej
4: cel. I na zmienianiu, i na wypożyczaniu gdzie indziej, na pokazywaniu na czasowych wystawach, więc jakby tam te rzeczy, które są w magazynie, to nie jest tak, że one tam są na wieki wieków. One też jakoś tam pracują na swój sposób, prawda? Także mamy tutaj jakby takie szerokie zaplecze też, z którego można później wybrać. No ale tym razem w tym cyklu wybieramy z tego, co jest już wybrane, z tego, co wisi, ale też właśnie wybieramy takie rzeczy, o których można, myślę, dużo i ciekawie powiedzieć, właśnie pokazując też osoby, autorów, konteksty, jakby to, w jakich okolicznościach te rzeczy powstawały, jak one się sytuują gdzieś tam na tle, bo jest rzeczywiście sporo takich rzeczy w naszych zbiorach.
2: Mm-hmm. A jakie nazwiska tam mamy na liście? Bo widzę, że ściąga leży.
4: Ściąga leży. Więc tak, mieliśmy już pierwsze spotkanie, które było 1 czerwca. Ono było wyjątkowo poświęcone obrazowi, który nie należy do Muzeum Śląska Opolskiego, bo rozmawialiśmy o obrazie Wlastimila Hoffmana, Dziewczyna z żabą, który jest własnością Muzeum Sztuki w Łodzi i który wisi w tej chwili na naszej galerii, dlatego że do Łodzi pojechał nasz sztandarowy obraz Portret żony artysty z kotem Konrada Krzyżanowskiego. Więc jak mówiliśmy, zamieniliśmy kota na żabę na okres wakacyjny i dlatego chcieliśmy naszym odbiorcom pokazać troszkę też przy tej okazji właśnie takiego ciekawego twórcy, jakim jest Wlastimil Hoffman, a ponieważ to wypadało 1 czerwca, temat był bajkowy, bo żabi król, więc to się wszystko jakoś tak pięknie splotło. Czytaliśmy bajki w ogóle. Nie wiem, czy pamiętasz Żabiego Króla.
2: No, tytuł taka sama bajka, tak przyznam od razu bez bicia, nie bardzo. Z żaby oczywiście w bajkach pamiętam, że trzeba było je całować i one się najczęściej zmieniały.
4: A i właśnie wcale nie całować.
2: Zupełnie inaczej.
4: Okazuje się, że owszem, z żaby się zmieniło, ale wcale nie całować, bo jak napisali bracia Grimm, księżniczka była tak zdenerwowana, że rzuciła żabą o ścianę. Żadnego całowania nie było w sumie.
2: No to zmieniła się w mokrą plamę żaba.
4: Nie, w księcia, tak samo, z tym samym
2: może z facetami
4: skutkiem.
2: Tak trzeba po prostu, no, że trzeba nie całować, tylko ścianę nimi rzucać.
4: Ja myślę, że to jest pewna podpowiedź, tak?
2: No to tak, to myślę, że to, ale w takim razie, skoro ten obraz jest, on jeszcze będzie przez jakiś czas wisiał.
4: On jest jeszcze do końca wakacji, tak, no zamiast kota dobrze. Właśnie.
2: Także... No to jest, drodzy Państwo, okazja, żeby pójść, bo jest rzeczywiście powód.
4: Tak, bo jest bajek coś innego.
2: Ale możecie sobie przeczytać bajkę przed przyjściem na wystawę.
4: Albo po,
2: no właśnie. Bo żaba mnie intryguje, bo kotów rzeczywiście, wydaje mi się, w sztuce jest sporo. Podobnie jak psów i koni, są takie trzy zwierzęta, które występują chyba nagminnie. Inne już tak sobie.
4: Rzadziej.
2: To też jakiś kiedyś klucz będzie do wystawy.
4: Dziwne zwierzęta.
2: Na obrazach. Pomysłów bez liku. A o obrazach będziecie opowiadały, rozumiem, wymiennie?
4: Wymiennie, tak.
3: O następnym będę ja mówiła. To będzie Maksymilian Piotrowski, Śmierć Wandy.
2: Strasznie.
3: Właśnie chyba nie aż tak strasznie. W każdym bądź razie tutaj była bajka, tu będzie legenda.
2: A, czyli też będzie coś do przeczytania.
3: Tak, tak. Legenda, trochę też kronik, bo to przecież Wanda pojawia się i w kronikach.
4: Bo to jest ta Wanda, co nie chciała nie całkiem.
2: Właśnie, tak to dobrze pomyślałem. Zakrywa się w kronikach.
3: Obraz ciekawy, ponieważ jest repliką dużego obrazu, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Także dzieło dobrze namalowane, to też ciekawe, że możemy pokazać, że mamy dobre nazwiska, dobre obrazy i często się nawet tak zdarza, że przychodzą do nas zwiedzający i się pytają, czy to są kopie. Nie, to nie są kopie, to są oryginały, więc ja myślę, że to też taka okazja będzie w tym cyklu, żeby właśnie pokazać ludziom, że mamy dobre, naprawdę dobre malarstwo na naszej galerii i że warto oglądać nasze obrazy.
2: Mm-hmm. A czy o technice, bo tak pomyślałem teraz, skoro powiedziałeś, że czasami pytają ludzie, czy to są oryginały, czy kopie. Zastanawiam się, bo ja przyznam bez bicia, nie jestem specjalistą, pewnie nie odróżniłbym, no chyba, że byłoby coś namalowane naprawdę już w sposób kuriozalny i ohydny, ale w przypadku sztuki nowoczesnej uznałbym, że być może tak miało być, więc to już w ogóle jest, więc będzie też troszeczkę właśnie o technice, czy na zasadzie, skąd wiadomo, że to jest dobry obraz, że to był ciekawy artysta, że miał dobrą technikę. Czy tylko właśnie rzeczy historyczne, czy takie techniczne, malarskie, artystyczne też?
3: Myślę, że będziemy w różnym kontekście o tym obrazie mówić. W kontekście jakby twórczości danego malarza, tak? Żeby nie tylko o danym obrazie, ale też pokazać jakby w całej jego twórczości tego, to dzieło. Czyli trochę będzie o samym artyście. No będzie też właśnie o samym obrazie. No i też w tym kontekście historycznym to też wszystko będzie zależało od tego, jaki to będzie obraz. Bo to każdy obraz właśnie wymaga jakby innego opowiedzenia.
2: No tak, bo różne aspekty mogą być znaczące i ciekawe.
4: Tak, jednak te historie są inne, one są indywidualne bardzo dla tych obrazów. Mhm. I każdy obraz jakby nawet troszkę może nawet narzuca pewien sposób tego, o czym chcemy mówić najbardziej.
3: No bo na przykład właśnie tutaj Śmierć Wandy trochę narzuca nam taki kontekst historyczny, prawda? No ale inny obraz może narzucać coś zupełnie innego, bo na którymś tam będę mówiła o Anioł Śmierci. Tak,
4: tak, Teodora Axentowicza, 9 listopada, wyjątkowo druga sobota miesiąca mam tu na ściądze, dlatego że te spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca, powiedzmy od razu.
2: No właśnie, tak, bo o tym wszystkim też będziemy zbliżali się do końca, wszystko jeszcze powiemy o datach mniej więcej. I tak wszystkich dat nie wymienimy, bo pewnie i tak mało kto zapamięta, chyba ktoś siedzi z notesem w tej chwili przy radiu.
4: Ale dlatego chciałyśmy, żeby był to w miarę stały termin, czyli pierwsza sobota miesiąca. A ten anioł wyjątkowo druga, bo pierwsza sobota miesiąca to zaduszki, więc Anioł Śmierci pojawi się tydzień po zaduszkę.
3: No i też tak w kontekście, prawda, zaduszki, więc Anioł Śmierci, ale też właśnie tutaj bardziej się skupimy na takim ikonograficznym kontekście, tak, właśnie pojawiania się aniołów śmierci, czy w ogóle śmierci w sztuce. Więc widzimy, każdy obraz jednak wymaga jakby innego skupienia się na tej opowieści, tak? Inaczej to będzie wyglądało.
2: Wszystko to brzmi fascynująco. Dla mnie to jest o tyle atrakcyjne i ciekawe, że czasami jest jakiś obraz czy artysta, który nie stworzył żadnej rewolucyjnej właśnie techniki, ale namalował coś takiego, właśnie temat taki, który no dzisiaj jest kanoniczny, albo jest tak ważny i niezwykle ciekawy, bo nie zawsze trzeba być rewolucjonistą. Myślę, że to jest też ważne, że niektórych artystów uznało się za wielkich z różnych powodów i to nie zawsze była technika, tak myślę, ich innowatorstwo, bo to jest takie trochę, myślę, krzywdzące, kiedy właśnie tych kilka wielkich nazwisk się pojawia, ciągle wymienianych, nawet w szkole niestety, bo myślę, że szkoły też tutaj, ja wiem, że program jest napięty i dzieciom się nie mieści w głowach, bo już nawet książek nie czytają, tylko streszczenia podobno i fragmenty, więc to mnie przeraża, więc może rzeczywiście wystarczy znać Matejkę Kossaka i tam, nie wiem, Malczewskiego, powiedzmy, chociaż chyba też pojechałem, to może poziom liceum już.
4: No to tak, ja bym się obawiała, że to się jeszcze zawęża. Zawęża się, myślę, że Matejko to jest chyba tylko już to jedno nazwisko, które jest znane szerokiej publiczności jako pewnego rodzaju synonim malarza. Jak ktoś się pyta malarz, to się odpowiada Matejko. I
2: I sprawa załatwiona. Tak. Pisarz Sienkiewicz.
4: Tak.
2: No, to troszeczkę tak jest, dlatego mnie cieszy, że pojawiły się, bo te nazwiska, które do tej pory padły, wcale nie są powszechnie znane, a tak jak pytałem na początku, one mają znaczenie i symboliczne, i historyczne, i są na pewno ważnymi obrazami. Bo
3: znaczy
2: dlatego,
3: się, bo może nie. Dzisiaj nie są tak znane. Mhm. Na przykład Piotrowski właśnie przez ten konkretnie jeden obraz był bardzo znany w czasie, kiedy namalował ten obraz. Więc to też zależy. Dzisiaj pewnych nazwiskach nie pamiętamy, ale na przykład ci artyści byli w swoim czasie bardzo znani.
4: To pokazuje, jaka sława może być krótka.
2: No, bo to prawda. To prawda, sława jest bardzo często krótka.
4: Dzisiaj wszyscy też powinni o tym pamiętać.
2: Dzisiaj też myślę, że niewielu autorów i piosenek, i muzyki, i książek, i w ogóle artystów przeszła próbę kilku lat.
4: Ja myślę, że dzisiaj jest jeszcze krótsze niż w czasach Piotrowskiego, bo jednak ta sława w czasach Piotrowskiego w XIX wieku to trochę trwało.
3: Znaczy,
4: tak.
3: Jeszcze po jego śmierci też trwało. Właściwie dopóki żeśmy nie odzyskali niepodległości, to jakby ten obraz stał się takim takim ważnym obrazem. I ta pamięć o Piotrowskim trwała i trwała. Zresztą był powielany w wielu i grafikach, i w książkach.
4: Tak, odbywały się też takie bardzo ciekawe przedsięwzięcia. W ogóle uważam, że powinno się je wskrzesić. To się nazywało Żywe Obrazy. Bardzo popularna rozrywka w XIX wieku. Ktoś się przebierał za to, co jest na obrazie po prostu. I to się odbywało w teatrze na przykład, albo w jakimś salonie. I rzeczywiście ta Wanda tutaj miała niesłychane powodzenie. Jako żywy obraz.
2: To Młyn i Krzyż był tak zrobiony Majewskiego.
4: Mniej więcej, tak. To jest jakby ten Młyn i Krzyż Majewskiego rzeczywiście chyba nawiązuje do tej tradycji żywych obrazów, tak, bo to właściwie jest obraz, który jest ożywiony. Oczywiście to jest zapis filmowy i to się dzieje w czasie. Natomiast ja sobie trochę nawet tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc, że ludzie przychodzili do teatru na przykład. Oczywiście tam nie był jeden obraz wtedy, tam było ileś scen, no bo jeden obraz to trochę przesada przyjść do teatru na jeden obraz, ale chodzili właśnie na ileś scen ustawionych według obrazów, które zostały namalowane. I właśnie Wanda Piotrowskiego była jednym z takich czołowych do wystawiania.
2: No tak, bo to obrazy...
4: Że może spróbujemy wystawić tę Wandę.
2: I jeszcze do tego znaleźć kogoś sprytnego, kto by dialogi jakieś do tego ułożył, też odpowiednie w kontekście i z epoki, i te postaci z obrazu jeszcze będą do tego coś mówiły. To można zrobić prawie spektakl, taki mówiący obraz. To się zdarza. No. Pomysł jest, myślę, przedni. Jak najbardziej do zrealizowania. Czy rozumiem, że te wszystkie spotkania są do końca roku aż obliczone?
4: To znaczy na razie zrobiłyśmy sobie, usiadłyśmy i pomyślałyśmy, że skoro to ma być cykl, to powinnyśmy się zastanowić w jakiejś takiej czasowej perspektywie, czym się zajmiemy, i wymyśliłyśmy tematy, wytypowałyśmy obrazy do końca roku. To nie znaczy, że ten cykl się skończy pod koniec roku. Zobaczymy, zastanowimy się. Tych obrazów mamy znacznie więcej, więc tematów nam na pewno nie zabraknie. Jeśli publiczność będzie chciała w takiej formie uczestniczyć, to myślę, że będziemy go kontynuować.
2: A jaka jest godzina w te soboty?
4: 16, godzina 16.
2: To
4: pierwsza sobota miesiąca, godzina 16, czyli po obiedzie w zasadzie.
2: A jeszcze przed wieczornym szaleństwem.
4: Tak, przed wieczornym szaleństwem. Mniej więcej koło godziny. Tak różnie też w zależności od tego, jaki to obraz, ale tak od 16 do 17 zapraszamy w te pierwsze soboty miesiąca.

0: I proszę się nie krępować, bo myślę, i to jest też takie moje kolejne pytanie, że chyba troszeczkę ludzie się i widzowie, znaczy widzowie, zwiedzający i uczestniczący, troszeczkę się krępują, że jest takie poczucie, że no niewiele wiedzy wynosimy ze szkoły, o tym wspomnieliśmy, bo ta edukacja na temat plastyki, sztuki jest naprawdę coraz skromniejsza, żeby użyć takiego
1: łagodnego chyba, o ile jeszcze istnieje w ogóle, bo ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że już może nawet nie istnieje.
0: I bardzo często spotykam się z tym, że ludzie mówią, a tej nowoczesnej sztuki nie rozumiem. Ale to, o czym dzisiaj rozmawiamy, pokazuje, że to wcale nie jest tak, że ludzie mają kłopot ze sztuką tylko współczesną. Mają kłopot ze sztuką całą. Bo obraz historyczny, gdzieś tam bitwa pod Grunwaldem, no to jest jasne i oczywiste, bitwa pod Grunwaldem. Ale już jakieś postaci z żabą, a już Wanda, no jeżeli ty się domyślisz, że to chodzi o tę Wandę, okej, ale myślę, że tam są obrazy też, które wcale nie są takie oczywiste, jasne i proste, tylko przy takim przyjdę, zobaczyłem, no wiem co to. No właśnie, no wiem co, no ale co wiem? Że koń, że drzewo, że las, że jakiś ułan, być może powstaniec, ale może konkretny jakiś. A z jakiego powstania? A wiemy, bo tych powstań trochę było. I zaczyna się kłopot. Ja nie wiem, czy gdyby zrobić ankietę taką chodnikową, nie wiem, czy ktoś pokazywać trzy obrazki różnych powstańców z różnych powstań, czy ludzie by potrafili przypasować ich do konkretnego
1: nie wiem,
0: powstania.
1: Czy w ogóle powiedzieliby, że to powstaniec. Może powiedzieliby, że to jakiś pan dziwny.
0: Kosyniera łatwo rozpoznać.
1: Bo ma kosę. Warunkiem, że człowiek potrafi rozpoznać kosę, bo nie wiem, jeśli byś przeprowadził taki plebiscyt w jakimś pokoleniu, nie wiem, gimnazjalistów, na przykład z wymierających gimnazjów, to ja nie wiem, czy oni wiedzą, jak się taki instrument nazywa. Znaczy kosę mam na myśli teraz. Czy znają słowo kosa w ogóle? To może brzmi śmiesznie, co ja powiem, ale my naprawdę w muzeum obserwujemy takie historie. To akurat nie dotyczy sztuki, tu będzie dygresja pewna, ale to dotyczy naszej kamienicy czynszowej, gdzie są wyposażenia wnętrz z XIX i XX wieku. I dzieci ze szkoły podstawowej, kiedy oglądają telefon z tarczą, to się pytają, jak to działa, jeśli to nie ma przycisków. Więc ja nie bez powodu mówię o tej kosie, bo jednak ta cywilizacja się tak zmienia. My jesteśmy tak trochę jedną nogą zanurzeni w przeszłości jednak i pewne rzeczy znamy, ale okazuje się, że to postępuje tak szalenie. Druga taka historia też z kamienicy, to jest taka, że jeden z naszych kolegów musiał z domu, z piwnicy przynieść węgiel, bo nie dało się dzieciom wytłumaczyć, w jaki sposób pali się węglem w piecu, bo nikt nie wie, jak wygląda węgiel do palenia w piecu.
0: No tak, a Polska węglem jeszcze ciągle próbuje stać. No bo to się wszystko dzieje za ich oczami i troszeczkę tak jest.
1: Także nawet z kosą myślę, że mógłby być problem.
2: No, dzieci na pewno. Tak. Za bardzo są wpaczone w telefony i w tablety. I żyją w wirtualnym świecie.
0: Współcześni artyści próbują nadążać za tym, może jak będzie jakiś wielki portret telefonu komórkowego, to będzie wasz ulubiony obraz, najchętniej oglądany, odwiedzany, może trzeba coś takiego tam już pomalutku sprowadzić, no bo chociaż większość, chyba niewiele już w ogóle jest takiej naprawdę malarstwa takiego dobrego, współczesnego, bo mam takie wrażenie, że coraz częściej są to jednak multimedia, tak zwane różne animacje, instalacje i tego typu rzeczy.
1: Znaczy, nie, ja nie mam takiego wrażenia. Ja mam wręcz wrażenie, że malarstwo po takim momencie jakiegoś takiego załamania jakoś jednak wraca. Ludzie jednak potrzebują takiej sztuki wykonanej jakoś warsztatowo, że jest jakaś taka potrzeba głęboka w człowieku. Ja byłam w zeszłym tygodniu na Biennale w Wenecji i zaskoczyła mnie ilość malarstwa ręcznie malowanego, muszę powiedzieć. Byłam zszokowana. Wydaje mi się, że było tego znacznie więcej niż w poprzednich latach. Także jest jakiś odwrót taki. Powrót, odwrót. To nie jest takie malarstwo, jakie my tutaj prezentujemy, XIX-wieczne, realistyczne, prawda? Ale jest to malarstwo ręcznie wykonywane na płótnie. Także...
0: Znaczy, dla mnie jest to jak najbardziej sensowne i skoro wróciliśmy do płyt winylowych i coraz więcej jest ludzi, którzy cenią sobie powolność, mamy nawet mnóstwo poradników, jedz powoli, spaceruj powoli, w ogóle żyj powoli, nie spiesz się, nie ganiaj się i tak całego świata nie dogonisz, wszystkiego co na nim jest nie zobaczysz, to może rzeczywiście ludzie zaczynają doceniać i myśleć o tym, zobaczę jedno, ale porządnie. I dlatego ten projekt dla mnie jest taki fascynujący i ciekawy.

0: No bo wszystkiego i tak nie zobaczę. W piwnicach jest tego mnóstwo, w każdych innych muzeach. Choćby nie wiem co, mam takiego znajomego, który lubi jednego konkretnego malarza i na przykład jego plan na życie jest taki, że pojeździ po całym świecie tam, gdzie jego obrazy są wystawione publicznie i gdzie można je zobaczyć, bo wiadomo, że część trafia do prywatnych kolekcji i one nie zawsze są udostępniane. No i realizuje konsekwentnie przez już przez 20 lat, jak nie dłużej, bo akurat tak sobie wybrał, że te obrazy są rzeczywiście po całym świecie prawie rozsiane, więc...
1: Dobrze wybrał.
0: Tak, dobrze wybrał. Może to było takie, no ale to się samo czasami wybiera, a czasami jest też tak, że i tak myślę, że dzięki takim spotkaniom i takiemu pomysłowi, jaki tutaj macie, będzie szansa, że ktoś się zainteresuje też danym malarzem, jego twórczością i życiem. Bo mało kto sam z siebie chce szukać, dogadywać się. Nie o każdym zresztą z nich jest łatwo dostać informacje, bo w internecie będzie najprawdopodobniej kilka zdań. Nie czarujmy się, tak to wygląda. Doszukanie się jakichś pogłębionych informacji. No wy na pewno, bo skoro przygotujecie się do tych prelekcji, musicie mieć materiały na ten temat. Jak wam się udaje zdobyć wiedzę, kompetencje?
2: Różnie. Z internetu też, ale z biblioteki. Trzeba pójść do biblioteki, jakieś książki wypożyczyć, właśnie kroniki poczytać. Nie, no dzisiaj rzeczywiście ten dostęp do wiedzy jest dużo większy, bo można rzeczywiście w internecie wiele rzeczy poszukać, ale to też po pierwsze wymaga czasu i to dużego. Nie każdy ten czas ma, żeby tak siedzieć, tak i wyszukiwać te rzeczy. Tutaj przyjdzie i już jakby będzie miał gotowe, więc to też jest jedna sprawa. A po drugie, no rzeczywiście no, trzeba do tej biblioteki się udać, a tutaj też nie każdy ma taką ochotę, żeby pójść.
0: Musiałby jeszcze wiedzieć, czego szukać.
3: No więc właśnie, ja myślę, że też jest ważne, że jakby ta informacja musi być wyszukana z pewnym takim, teraz się brzydko wyrażę, aparatem krytycznym, tak? To znaczy, no, musimy jednak wiedzieć, czego szukamy i musimy to jakoś zweryfikować, te informacje, zwłaszcza te internetowe informacje wymagają weryfikacji, no bo jednak te opracowania takie, nazwijmy to bardziej naukowe, do których sięgamy w bibliotece, one są już zweryfikowane, ale tutaj jakby no cały ten nasz warsztat historyczno-sztuczny się przydaje do tego, po prostu to jest jakby, no na tym nasz zawód trochę polega, to jest taki zawód, nie wiem, dziwny trochę, ale to jest właśnie jeden z objawów uprawiania tego zawodu historyka sztuki, właśnie konstruowanie jakichś spójnych opowiastek o obrazach.
0: No, to jest właśnie cenne, bo ktoś, czasami się tak wydaje, że przychodzimy do jakiegoś właśnie muzeum, galerii, tam wychodzi pani i opowiada już 20 lat swojej kariery tę samą historyjkę. Otóż tak nie jest, bo raz, że zmieniają się ekspozycje, są wymiany obrazów, a czasami są takie pomysły jak ten i pewnie, oczywiście, że także jakąś wiedzę na pewno już posiadałyście wcześniej, dobierając. Ale czy zdarzyło się, przygotowując się do tych prelekcji, dobierając obrazy, że same dowiadywałyście się rzeczy nowych, że trafiałyście na jakieś
3: Źródło?
0: Za każdym
3: razem praktycznie.
2: Tak. W ogóle można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć.
3: Tak, Marta się strasznie wkręciła przy tej Wandzie. Ja myślę, że powinnaś to opowiedzieć.
2: Nie, bo a propos właśnie Wandy, to się dowiedziałam taki, nie konkretnie już o obrazie, tylko raczej odnośnie samej Wandy i w ogóle przeszłości Polski, bo to niesamowite, wchodzi się właśnie na różne strony i nagle się okazuje, że są ludzie, którzy zupełnie inaczej postrzegają początki państwa polskiego, tak, gdzie sięgają no, bardzo odległych czasów, wręcz są takie strony, gdzie się dowiadujemy, że Polacy pochodzą od bardzo, bardzo dawna na tych terenach. Właściwie już w czasach dinozaurów.
3: Tutaj, byli Polacy.
2: Tak, byli Polacy. Więc no, ciekawe rzeczy można tutaj sobie poczytać. I właśnie przy okazji obrazu, tak, a dowiadujemy się zupełnie czegoś innego i oczywiście trzeba do tego trochę krytycznie też podejść, ale jest to fascynujące.
0: Ale ludzie lubią też anegdoty różne i ciekawostki i rzeczy zabawne, żeby nie wszystko było, bo czasami też takie jest wrażenie, że muzeum to jest takie miejsce, gdzie trzeba być poważnym, eleganckim, skupionym. Ja wiem, że dzieci pewnie mają tam gdzieś i pewnie tak sobie biegają, krzyczą i są bardzo naturalne, ale paradoksalnie wcale nie mówię tego, żeby je krytykować, tylko myślę, że takie naturalne odbieranie sztuki, bycie wśród sztuki jest pewnie lepsze niż takie dęte mądrzenie się, bo jak ktoś się mądrzy, to mi się zawsze przypominają różne scenki z Woody Allena lub innych takich rzeczy, gdzie pojawia się nagle autor z offu i objaśnia tym rzekomym znawcom, o co tak naprawdę w tym chodziło. Więc myślę, że nie tyle jest ideą tego wszystkiego, by wyjaśnić, co autor miał na myśli, ale pokazać właśnie, jak to jest fascynująca przygoda, bo to jest przygoda tak naprawdę historyczna. To jest, obraz jest pretekstem do tego, żeby poznać historię, nie tylko historię Polski, historię malarza, obrazu, historię sztuki, bardzo o wielu aspektach, a czasami są przecież też wątki muzyczne, bo na obrazach są też albo muzycy, albo instrumenty najróżniejsze. Pewnie też dzisiaj kłopot byłby, żeby je rozpoznać i nazwać. Skrzypce, fortepian to chyba jeszcze pół biedy.
3: Zdecydowanie tak i jednak trzeba pamiętać o tym, że to, co my będziemy opowiadać, to jest tylko pewne pokazanie bardzo szerokie, ale jednak tylko jakichś kontekstów, jakichś informacji, a każdy ma prawo do jakby oglądania własnego i każdy sobie powinien dać to prawo. Każdy powinien pamiętać o tym, że może oglądać w taki sposób, jaki chce. Nie ma jakiegoś jednego dobrego sposobu oglądania. My też, myślę, będziemy bardzo jakoś zachęcać do tego, żeby po prostu jakoś intuicyjnie, znaczy my jesteśmy strasznie zamknięci, znaczy my w sensie zwiedzający. Tu mam zwiedzających na myśli. Ja muszę powiedzieć, ja to wielokrotnie już mówiłam, ale to ja chyba za każdym razem będę to mówić. Jak przyszłam do pracy w muzeum, to mnie się wydawało, że po galerii malarstwa nie trzeba oprowadzać, bo przecież tam wszystko widać. Natomiast im dłużej pracuję w tym muzeum, im więcej przychodzi do nas zwiedzających, pytających, takich, którzy trafiają na nasze wystawy, to ja widzę, jak wielka jest w ludziach potrzeba, żeby ktoś im coś powiedział. Że jeśli ktoś im coś powie, to oni jakby więcej widzą, lepiej im się to ogląda. To jest jakieś niesamowite. Ja nie wiem, mi jest troszkę trudno to, myślę, że nam jest to trochę trudno zrozumieć, ponieważ jakby to jest przedmiotem naszego, tak jak powiedziałam, zawodu, naszej pracy, więc my patrzymy też na te obrazy inaczej, bo patrzymy przez pryzmat naszego wykształcenia. Jednak każdy ogląda sztukę z jakimś bagażem swojej osobowości, tego, kim jest, prawda? Koleżanka nasza, etnografka, opowiadała mi, jak była w zeszłym tygodniu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i oglądała obrazy jakieś nowożytne, europejskie, bardzo ciekawe, które dla historyka sztuki są świetne ze względów artystycznych, a ona podeszła do tego obrazu i mówi, o, a tutaj jest przedstawiony fantastyczny model samołówki jakiejś tam, na zwierzęta. I pani podobno pilnująca aż podeszła się dopytać, jaka to jest samołówka, bo ona to teraz będzie tutaj opowiadać, bo nikt jej tego do tej pory nie powiedział. Bo musiał przyjść etnograf, żeby zobaczyć ten obraz, żeby rozpoznać w tym przedmiocie, którego nikt nie zna, jakąś tam samołówkę z XVI wieku, tak? Czyli samołówka to jest taki, wyjaśnię może od razu, bo jak nie wiadomo, co węgiel i co telefon, to jest takie urządzenie, do którego jakby same się łapią zwierzęta, tak? Tak jak łapka na myszy, to jest forma samołówki. No więc to miał być przykład na to, że w zależności od tego, jakby jakie jest nasze życiowe doświadczenie, wykształcenie, obycie dotychczasowe, to my w tym samym obrazie jesteśmy w stanie różne rzeczy zobaczyć. Więc dlatego też nie ma jednej jakiejś takiej ujednoliconej, jednej możliwej formy czy drogi oglądania obrazu. Tak? Każdy go będzie oglądał inaczej.
2: Znaczy nam się wydaje, że dlatego też nam się wydawało, że po co oprowadzać, ponieważ rzeczywiście mając tą wiedzę, my wchodzimy do jakiegoś muzeum i potrafimy sobie wybrać, co warto zobaczyć, co nie. A w kontekście tego, że na przykład oglądamy jakieś muzea bardzo duże i trzeba sobie wybrać, bo się nie da wszystkiego obejrzeć. A rzeczywiście zwykły człowiek ma tutaj problem, bo na przykład w większości nazwisk rzeczywiście nie zna. I tutaj, jeżeli teraz zrobimy taki cykl, to też pokazujemy, że właśnie warto czasami na jakimś jednym obrazie się skupić, ale też pokazujemy, że mamy fajne rzeczy w muzeum, nie tylko właśnie w Krakowie, tak, w Warszawie, ale i u nas są ciekawe rzeczy, a może to właśnie też jakby pokaże ludziom, że warto na przykład przed wyjazdem do jakiegoś tam muzeum poczytać sobie, co warto obejrzeć i wtedy już się nie będzie przelatywało, tak, danego muzeum, tylko właśnie będzie się tak bardziej spokojnie oglądało te obrazy.
0: O ile ktoś oczywiście pochwali się też innymi, mniej oczywistymi dziełami, bo najczęściej, tak wspominaliśmy już o internecie, o tym jako źródle wiedzy i rzeczywiście tą wiedzę można tam zdobyć, ale często na 10 stronie, bo kiedy mówimy o internecie, to oczywiście nie mam na myśli żadnych rzeczy typu Wikipedia i tak dalej, bo to jest żadna wiedza. Mówię o tym, że mamy szansę poznać bardzo często materiały z książek. PDF-y, skany z książek, które są niedostępne często w bibliotekach. Materiały, czy to z konferencji, czy inne opracowania. I one są tak naprawdę ciekawym źródłem. Czasami, bo zawsze zachęcam w różnych programach literackich, żeby patrzeć na bibliografię, kto z czegoś korzystał. Bo może być tak, że mamy obraz, o tym obrazie napisał historyk sztuki, ale na przykład tam wykorzystuje książkę, na przykład wspomnienia jakiegoś powstańca, niech już będzie przy tym temacie, jesteśmy w wieku XIX. No to teraz, a może warto byłoby to przeczytać? Ja zawsze mówię, że to jest dobre tu było słowo użyte, że ciekawe obrazy. Ciekawe i podkreślam to, a nie ładne albo nieładne, znane albo nieznane, bo oczywiście jak będziemy sprowadzać wszystko do tego, bo mi się to podoba albo nie podoba, no to właściwie może komuś to wystarcza i nie ma co tracić na niego czasu, skoro mu wystarcza. Znany albo nieznany też jest często bardzo krzywdzące, co wiemy na przykładzie różnych celebrytów i prawdziwych artystów, więc kwestia tego, czy ktoś jest znany, jest bardzo dzisiaj cienkim kryterium, rzekłbym. I tutaj jest podobnie, dlatego ja się bardzo cieszyłem, słysząc, że mamy ciekawe obrazy, bo za słowem ciekawe kryje się ciekawe dlaczego. A jak zadam już pytanie dlaczego, to nagle dzięki waszemu cyklowi, ale też nie czarujmy się, to ma być też pretekst dla ludzi, dla tych, którzy przyjdą. Dajemy ci pewien jakby sposób, coś podsuwamy, coś opowiemy, a jeżeli wzbudzi to w tobie ciekawość, a myślę taki jest cel, żeby zaciekawić, to zobacz ile mamy jeszcze innych, zobacz co jeszcze można doczytać, spróbuj dowiedzieć się czegoś sam i wtedy zaczyna się prawdziwa przygoda.
3: Tak, dopiero. Oczywiście to ma też pokazać się, że to może być fascynujące tak naprawdę. Ja nie ukrywam, że no myśmy sobie wymyśliły też ten cykl po to, bo nam sprawia przyjemność. Tak jak żeśmy tutaj rozmawiali. Każde jakby przygotowywanie się do kolejnego obrazu jest takim mini badaniem, nazwijmy to, tak? Musimy się przekopać przez jakieś literatury, przez jakieś historie i rzeczywiście często jest tak, że się siedzi, odkrywa się mnóstwo jakichś pobocznych rzeczy, które są zupełnie nie na temat, ale są tak ciekawe, że po prostu trudno na przykład, nie wiem, wyjść z biblioteki, tak? Albo przestać szukać jakiegoś tematu, tak jak właśnie te mityczne początki. Okazuje się, otwierają się jakieś takie po prostu szuflady pokładów jakichś takich wiedzy i to takiej wiedzy różnej, bo nie tylko wiedzy naukowej, ale też okazuje się, że funkcjonują jakieś mity, jakieś stereotypy, o których żeśmy nie słyszeli. Także każda taka praca nad tym kolejnym jakby spotkaniem jest taką pracą za każdym razem nową i za każdym razem inną i ona nam też przynosi bardzo wiele radości, bo się po prostu wkręcamy w to, popularnie mówiąc.
0: No i to myślę jest największa rekomendacja, bo jak się same autorki wkręcają, to tym bardziej mam nadzieję, że wkręcą się też uczestnicy i widowie. Rozumiem, że nie ma tam obrazów takich, które by ograniczały pulę wiekową, czyli jakichś aktów i innych rzeczy. Można to dla całej rodziny jest.
3: Tak, oczywiście. No tak jak mówiłam, to pierwsze spotkanie było nawet z pewnym ukłonem w stronę dzieci, aczkolwiek dorośli myślę też tę bajkę jakby chętnie przyjęli. Teraz 6 lipca śmierć Wandy. No może trochę to i okrutne, bo to rzeczywiście Wanda się rzuciła do Wisły, ale co zrobić, tak było. Później następny obraz to jest Jana Cybisa, portret Romana Turyna i tutaj wyjątkowo spotkamy się w Galerii Przyłozimskiej. Ale muszę powiedzieć, że ja wybrałam ten obraz dlatego, że wcale nie dlatego, że to Cybis. Może trochę dlatego, że to Roman Turyn, bo to bardzo ciekawa postać i zupełnie nieznana, więc o tym chciałabym powiedzieć, ale przede wszystkim wybrałam ten obraz dlatego, że to jest spotkanie sierpniowe, a to jest obraz, który przeżył powstanie warszawskie i który ma dziury po kulach. Także to była taka pierwsza moja myśl, co wybierzemy na sierpień, to właśnie portret Romana Turyna.
0: No już się wkręciłem i zachęciłem. A Turyn jest fajnym przykładem tego, o czym rozmawialiśmy, że czasami właśnie temat obrazu jest ważniejszy niż sam jego twórca i technika. Nie? Bo nagle jest tam jakiś, no i teraz dlaczego namalował tego Turyna? To tak, kumpel jego jakiś taki, z którym się spotykał na podwórku, czy ktoś ważny, czy postać historyczna. Ja nie wiem, kim jest Turyn, przyznaję, bez bicia.
3: To zapraszam 3 sierpnia do galerii na Ozimską. Później Marta opowie, to też myślę bardzo ciekawy obraz, 7 września Włodzimierz Tettmajer, portret żony. Portret żony Tettmajera, czyli gospodyni z wesela po prostu. Więc tutaj znowu nam się otwierają całe literackie zaplecze, które mamy. Później Marian Jaroczyński, traktat toruński, czyli znowu jakby historie takie z przeszłości, krzyżacy, białe płaszcze, prawie bitwa pod Grunwaldem. Później Anioł Śmierci, o którym już mówiliśmy przy okazji Zaduszek, i na koniec tego roku Leona Kaplińskiego, też myślę bardzo mało znanego artysty, obraz Szlachta i lud, który przedstawia szlachcica i chłopa i który też ma, mimo że jest bardzo niepozornym obrazkiem, maleńkim, 20-centymetrowym, to ma za sobą całą wielką historię, która dotyczy emigracji we Francji, jednego z zamków nad Loarą, który pozostaje w polskich rękach do dzisiaj, powstań i tak dalej.
0: No i fascynujące, lubię czasami te miniaturki, bo wielkość też nie zawsze ma znaczenie, jak się okazuje. Budująco powiem. Nie, miniaturki są często, przecież były też te miniaturki, które noszono w medalionach na przykład i czasami taki medalion ma też historię fascynującą. W ogóle myślę, że przedmioty historyczne, jeżeli nie tylko to, że je znajdujemy, bo są cenne, bo są stare, no ale właśnie cenne są dlatego często, że mają swoją historię. Tak pozwolę sobie to powiedzieć, delikatnie podsumowując i dziękując Wam oczywiście za przyjście do studia. Ja myślę, że informacje na temat tych spotkań każdego bieżącego będą się pewnie jeszcze na antenie Radia Opole pojawiały, bo warto o każdym z nich przypominać i zaznaczyć. Bardzo kibicuję, żeby ten cykl odniósł sukces, bo myślę, że zasługuje. Jest to moim zdaniem jedna z najciekawszych inicjatyw kulturalnych w Opolu od bardzo, bardzo dawna. Takie jest moje zdanie, bo jest cenna i poznawczo, i erudycyjnie, i jest ciekawa z każdego możliwego względu. To jest już taki poziom naprawdę najwyższy. Bardzo Wam dziękuję.
3: Proszę nie mów o poziomie najwyższym, bo zniechęcisz nam publiczność.
0: Nie, ale poziom najwyższy to nie znaczy, że on musi być koniecznie trudny.
3: No więc ja zapewnić, że to nie będą trudne spotkania, że to są spotkania dla wszystkich tak naprawdę. Nie trzeba mieć żadnej wiedzy historycznej, ani żadnego przygotowania, żeby w tych spotkaniach uczestniczyć, bo one są, mimo że no tak jak tutaj mówiliśmy, one wymagają takiej dość solidnej bazy, to jednak one są formą pewnej takiej popularyzacji, tak? Czyli są jednak adresowane, no tak jak mówiliśmy, do całych rodzin. Tak.
0: Ale to jest właśnie fascynujące, dlatego to wcale nie musi oznaczać niskiego poziomu. Dla mnie wysoki poziom i prawdziwa sztuka polega na tym, żeby umieć przekazać skomplikowaną, trudną wiedzę i wynik często wielu, wielu lat pracy badawczej, historycznej i innej w wykładzie, w języku prostym, takim, który właśnie ma zaciekawić, zainteresować. To nie, ja się właśnie nie spodziewam, że to będzie wykład akademicki, bo wtedy byśmy odesłali na uniwersytety i mówili o jakichś wykładach, takie podobno też są, jakaś mała akademia sztuki, ale to nie jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, więc tą akademię sztuki zostawmy. Skupmy się na tym, co jest meritum, a więc cyklu Światło na obraz, na który Państwa serdecznie zapraszam. Wam bardzo dziękuję za przyjście do studia.
3: Dziękujemy bardzo i serdecznie zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 16.
0: Tak jest. A ja Państwu życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Dobry wieczór, tu Opole, Radio Opole. W tym wieczornym programie kłania się Magda Szybińska. Jak zawsze w Radio Opole można liczyć na interesujące rozmowy z ciekawymi gośćmi. Dzisiaj wyjątkowa rozmowa z Pauliną Miś, znaną w sieci jako Paulina od matematyki. Porozmawiamy o tym, dlaczego dzieci boją się matematyki, co dzisiaj najbardziej nie działa w edukacji i jak uczyć tak, żeby zamiast stresu pojawiło się zrozumienie. Jeżeli chodzi o królową nauk, czyli matematykę, to jest szczególnie ważne. Będzie też o tegorocznych maturach i o egzaminach ósmoklasistów, o sztucznej inteligencji w nauczaniu i o tym, jak nauczycielka matematyki stała się internetowym fenomenem, który zdobywa coraz większe zasięgi, zdobywa też nagrody. To już za moment, a teraz krótka wyprawa do Estonii, która przebudowuje swój system edukacji. Chodzi o to, żeby sztuczna inteligencja pomagała uczniom myśleć, a nie tylko podsuwała gotowe odpowiedzi. Celem jest przekształcenie asystenta AI w inteligentnego trenera. Więcej na temat tej inicjatywy korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich Kamil Zalewski.
1: W zeszłym roku Estonia została pierwszym krajem, który wprowadził edukację związaną ze sztuczną inteligencją do krajowego programu nauczania. Inicjatywa została nazwana AI Leap, czyli skok AI. Jeszcze przed jej uruchomieniem nawet 90% estońskich uczniów korzystało z ogólnodostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. Badania pokazują jednak, że tak powszechne używanie technologii, która nie została zaprojektowana z myślą o edukacji, może utrudniać rozwój krytycznego myślenia, koncentracji, kreatywności i samodzielności. A to może dodatkowo pogłębiać nierówności edukacyjne. Inicjatywa bardzo szybko przekształciła się z ambitnej wizji w konkretny projekt. Tylko do stycznia bieżącego roku AI Leap wyposażył już większość estońskich szkół średnich w specjalną aplikację edukacyjną, która działa zupełnie inaczej niż ChatGPT czy Gemini. Ta aplikacja nastawiona jest na rozwój i umiejętności planowania. Jeżeli uczeń poprosi ją o napisanie wypracowania o greckich bogach, zamiast od razu wygenerować gotowy tekst, system zacznie zadawać pytania. Czy masz mało czasu? Po co piszesz te wypracowania? A uczeń musi zacząć zastanawiać się nad tym, co robi i dlaczego. Potwierdzają to sami uczniowie. Myśleliśmy, że aplikacja wykona za nas pracę, ale okazuje się, że to ona zadaje pytania, a my musimy znaleźć odpowiedzi. To ułatwia zadanie, ale nie wykonuje go za nas. Mówi nieco zaskoczony 16-letni Ricard ze szkoły średniej w Mustame. Muszę stworzyć mapę myśli przy pomocy ChatGPT, ale nie dostaję łatwej odpowiedzi. Naprawdę muszę się postarać. Zwraca uwagę Greta, a Emma Sinitam, ekspertka technologiczna z tej samej placówki edukacyjnej, dodaje. Łatwiej jest po prostu zaakceptować w naszym życiu obecność takich narzędzi, ale trzeba pokazać uczniom, jak używać ich we właściwy sposób. Na przykład część klasy tak naprawdę nie wiedziała, jak napisać dobry prompt. Dajemy im narzędzia i pokazujemy, jak robić pewne rzeczy. To rzeczywiście ułatwi im życie. Estonia od lat uchodzi za pioniera w kwestii cyfryzacji czy edukacji. Już w 1996 roku program o nazwie Tiger Leap doprowadził do skomputeryzowania szkół. Od tego czasu estońscy uczniowie osiągają jedne z najlepszych wyników w Europie.
0: Wracamy do kraju. Jednym z tematów dnia był dziś protest środowiska naukowego. Zebrano ponad 23 tysiące podpisów pod petycją o zwiększeniu finansowania nauki.
2: Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Jak mówi jeden z organizatorów protestu, doktor habilitowany Łukasz Okruszek, polscy naukowcy wyjeżdżają za granicę, bo w kraju mają bardzo trudne warunki do rozwoju.
3: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kraj, który chce być silny, bezpieczny, nie inwestował w innowacje, w rozwój, w badania.
2: Doktor habilitowana Agata Starosta dodaje, że to najprostsza droga do zapaści polskiej nauki.
4: Po prostu grozi nam luka pokoleniowa, bo po prostu nie będziemy mieć młodego pokolenia nowych naukowców, jeżeli nie zwiększymy finansowania.
2: Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A już za chwilę w naszym studiu rozmowa, która dzisiaj poprowadzi nas przez świat matematyki, edukacji i nowych technologii. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.
5: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna

0: W programie Dobry Wieczór, tu Opole. Wita Magda Szybińska. Razem ze mną gość Paulina Miś, Paulina od matematyki. Cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, witaj.
0: A kim jest Paulina od matematyki?
1: Oj, mogę sobie powiedzieć, że jestem twórczynią internetową, edukatorką, specjalistką od matematyki i osobą, która kocha uczyć innych.
0: Kocha matmę przede wszystkim. A powiedz mi, ty byłaś dobra z matmy, jak byłaś dzieckiem?
1: Tak, zawsze byłam dobra, zawsze wygrywałam konkursy, które były w szkole podstawowej. Zawsze lubiłam matematykę, bo nie musiałam się jej w ogóle uczyć.
0: Ach, to jest najlepsza sytuacja, kiedy coś po prostu samo przychodzi z siebie, tak?
1: Tak, ale na przykład nie lubiłam nigdy historii, bo historię trzeba było wkuwać daty. A jeżeli chodziło o matematykę, to wszystko pamiętałam z lekcji i dla mnie to był najlepszy przedmiot, bo no, jak rozumiesz, jak coś się dzieje, to nie musisz się tego uczyć. Po prostu zrozumiesz jakiś schemat system i to później działa, więc matematyka zawsze była moim ulubionym przedmiotem.
0: A robiłaś też korepetycje dla swoich kolegów? Przychodzili do ciebie się uczyć matematyki?
1: No niestety nie przychodzili się uczyć, gorzej, przychodzili ściągać, a ja im pomagałam, więc tak pamiętam te ściągi, które rzucałam im zawsze na kartkówkach, na sprawdzianach, bo no, często było tak, że kończyłam sprawdzian wcześniej, no a później pomagałam po prostu tym pozostałym.
0: Czyli rozumiem, że maturę z matematyki to ty masz napisaną na szóstkę.
1: Pisałam rozszerzoną maturę z matematyki i wcześniej jeszcze nie wiedziałam, że będę jej uczyć, więc nie jest ona napisana na 100%, natomiast napisana jest bardzo dobrze. Po prostu zawsze podchodziłam tak luźno do matematyki, nie sądziłam, że to będzie moja kariera zawodowa. Kiedyś chciałam być księgową na początku, ale potoczyło się tak, że jak zobaczyłam, na czym polega księgowanie i że to jest takie nudne wpisywanie faktur, to stwierdziłam, nie, to nie będzie moja droga życiowa.
0: A matematyka nie jest nudna?
1: Matematyka jest fantastyczna, ponieważ wszystko się pięknie ze sobą łączy, wszystko się tak logicznie spaja. No i piękno w matematyce tkwi w tym, że jedno zadanie może zrobić na kilka różnych sposobów i też to piękno staram się pokazywać uczniom. I jak uczymy się razem matematyki, to jedna osoba robi w ten sposób, ktoś pokazuje, że zrobił całkiem inaczej, ale wyszedł mu taki sam wynik. I to jest piękne, że każdy z nas myśli innymi sposobami, ale te wszystkie sposoby dochodzą do prawidłowego wyniku.
0: No właśnie, gorzej, kiedy wychodzą zupełnie inne wyniki.
1: Oczywiście, tak.
0: No a pamiętasz te swoje lekcje matematyki? Czy one wyglądały inaczej niż teraz ta matematyka jest uczona?
1: Moje lekcje matematyki, jak ja się uczyłam w szkole, wyglądały no, w sumie tak samo. Nauczyciel na początku mówił trochę o teorii zadań lekcji, później robiliśmy zadania z podręcznika, no i dzisiejsza matematyka no, wygląda w szkole tak samo, jak ja się jej uczyłam.
0: Niewiele się zmieniło przez te kilka lat, odkąd ty skończyłaś szkołę.
1: Tak, no myślę, że niewiele się zmieniło.
0: To dobrze czy nie?
1: Myślę, że można by nad tym trochę popracować, tym bardziej teraz w dobie narzędzi, które mamy. Świetnie by było, żeby jakoś to zmienić. Natomiast też wiem, że nauczyciele nie mają lekko, ponieważ dalej warunki w szkole są takie same, nic się nie zmieniło, czyli dalej przeważnie klasy są liczne, no i wszystko spoczywa na nauczycielu, cała odpowiedzialność za naukę, więc też dla nauczycieli nie jest to najłatwiejsza opcja.
0: Zaraz wrócimy do tego wątku, ale jeszcze wróćmy do samej postaci Pauliny od matematyki, postaci internetowej, twórczyni internetowej. Kiedy ta matematyka stała się właśnie dla ciebie zawodem? Ale właśnie w sieci, nie tylko w szkole, ale w sieci. Kiedy stwierdziłaś, że w sumie to jest coś, co mogę w życiu robić, zajmować się matematyką.
1: Były to okolice pandemii, kiedy zauważyłam, że uczniowie, którzy mają pisać maturę, a nadeszła pandemia i nie mają lekcji w szkole, no są w takiej niełatwej sytuacji. Wiadomo, jak te lekcje na początku w szkole wyglądały. Nauczyciele nie byli przeważnie przygotowani do nauki zdalnej. Nie mieli pojęcia w większości przypadków, jak działa Zoom, jak działają platformy, gdzie można uczyć uczniów. I prawdę mówiąc, maturzyści tych lekcji po prostu nie mieli, a czekały ich matury. I tak stwierdziłam, wow, ja mam teraz trochę czasu, bo podczas pandemii też pracowałam trochę mniej.
0: To a ty może byłaś nauczycielką?
1: Nie w szkole, ale udzielałam korepetycji, miałam swoją firmę z nauczaniem matematyki, ale też troszkę mi się luźniej zrobiło podczas pandemii, więc stwierdziłam, muszę im jakoś pomóc i założyłam kanał na YouTube i tak stwierdziłam, okej, spróbuję robić live'y, spróbuję pomagać im na tyle, na ile potrafię. Dam sobie 2 lata, jeżeli w ciągu 2 lat nie będzie chociaż 1000 subskrypcji, no to po prostu przestanę to robić, czyli to nie jest moja droga. No i tak się to rozrosło, że te 1000 subskrypcji to było w ciągu kilku miesięcy pierwszych.
0: Ale jest bardzo dużo, 1000
1: bardzo
0: subskrypcji.
1: Dużo. Tak, tak. Po prostu strzeliłam się w dobry moment, kiedy było bardzo mało takich kanałów, które robiły takie rzeczy. Teraz już jest tego mnóstwo na YouTubie, ale wtedy jeszcze tego nie było. I robiłam dużo live'ów dla tych maturzystów, bo naprawdę chciałam im pomóc. I to się jakoś chyba rozeszło pod tą pantoflową, że naprawdę ten kanał mój wystrzelił i te pierwsze kilkanaście tysięcy subskrypcji zdobyłam w bardzo szybkim czasie.
0: A teraz ile osób Cię obserwuje?
1: 95 tysięcy subskrybentów.
0: Masz ogromną odpowiedzialność na swoich barkach.
1: Tak, czuję tą odpowiedzialność, zgadza się.
0: Za chwilę powiemy też o sukcesach maturzystów i ósmoklasistów, którzy uczą się razem z Tobą do tych egzaminów, ale wróćmy jeszcze do tych początków, bo tak, zdałaś maturę z matematyki na wysokim poziomie i potem na jakie studia poszłaś? Na matematyczne?
1: Nie, na rachunkowość i finanse. To był mój pierwszy wybór, ponieważ tak jak powiedziałam, marzyło mi się, żeby być księgową. Zawsze te podatki też mnie fascynowały i system podatkowy i dalej to lubię. Dalej lubię działać w podatkach, natomiast totalnie nie chciałabym być księgową, ponieważ no, jest to dla mnie nudne. Mhm. Pewnie też jest w tym coś fantastycznego, natomiast no, jednak wolę pracę z ludźmi. Natomiast zawsze jak studiowałam, to udzielałam też korepetycji. Studiowałam w NYS-ie i udzielałam wtedy korepetycji podczas moich studiów, więc zawsze ta matematyka
0: była. Jako zajęcie takie dodatkowe swoje.
1: Jako zajęcie dodatkowe,
0: tak?
1: Po prostu sobie dorabiałam jako studentka. I później w sumie nigdy nie przestałam tego robić i cały czas sobie dorabiałam w ten sposób.
0: A pracowałaś jako nauczycielka matematyki?
1: Nie w szkole. Obecnie pracuję w szkole w chmurze od kilku lat i tam się bardzo spełniam.
0: O, to też jest ciekawy wątek.
1: Tak.
0: Szkoła w chmurze to jest pewne zjawisko, z którym się mierzymy od kilku lat. Różne są opinie na temat takiej szkoły w chmurze. Bardzo jestem ciekawa Twojego zdania. Za chwilę o tym.
1: Okay.
0: Jeszcze wróćmy do tego, jak to się stało, że postanowiłaś, że to będzie Twój zawód, że te korepetycje z matematyki to będzie Twoje takie życiowe zajęcie.
1: Bardzo lubiłam to robić i to sprawiało mi największą przyjemność. Nauka uczniów, patrzenie jak dzieci rozumieją jakieś tematy, które były dla nich bardzo trudne, a po lekcji dzieci to rozumiały. Pracowałam też w innych pracach, natomiast nie przynosiło mi takiej satysfakcji jak nauka innych i stwierdziłam, że no chyba mam powołanie do nauczania i założyłam firmę i zaczęłam tylko nauczać i to już później było moje główne zajęcie.
0: Postanowiłaś liczyć na siebie.
1: Dokładnie.
0: Też zawodowo, dosłownie
1: dokładnie,
0: i w przenośni.
1: Tak.
0: Czy matematyka może być interesująca dla współczesnej młodzieży?
1: Bardzo, potrafi być interesująca, jednak faktycznie no, w szkole jest nauczana w ten sposób, że dzieci i młodzież no, nie widzi albo widzi mało związków między taką matematyką szkolną, a prawdziwym życiem. Jakby troszeczkę jej uczyć inaczej i pokazywać, gdzie się może nam przydać, bo rozumiem, że sama matematyka, czyli liczenie trygonometrii, jakichś zaawansowanych rzeczy, może nam się nie przydać w życiu, ale to ona rozwija takie logiczne myślenie, które już bardzo się przydaje w dorosłym życiu. I to nie tylko w takich ścisłych rzeczach, ale do podejmowania codziennych decyzji, codziennych wyborów. Fajnie mieć taki zmysł matematyczny, zmysł logiczny, który pozwoli no, w codziennych sytuacjach łatwiej dokonywać takich codziennych wyborów.
0: Ostatnio rozmawiałam z mieszkanką Norwegii, która opowiedziała mi, jak funkcjonuje tamtejsza szkoła i ona mówiła, że matematyka tam jest nauczana jako statystyka i jako coś, co ma pomóc właśnie w takich codziennych decyzjach.
1: Super.
0: Na przykład też uczy się bardzo mocno procentów. A to z bardzo prostego względu. Wystarczy, że wejdziemy do sklepu i widzimy, że coś jest tańsze o 30%.
1: Dokładnie.
0: I jak policzyć tę kwotę 30%? Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić, się okazuje.
1: Oczywiście, no wiele promocji jest w sklepie, na przykład podczas Black Friday, czy też czasami tworzę takie filmy specjalnie z okazji Black Friday, jak się nie dać złapać na różne promocje, że na przykład drugi produkt 50% taniej. I fajnie, żeby ktoś potrafił sobie to w głowie policzyć, okej, to jakie dwa produkty bym musiał kupić, żeby mi się najbardziej opłacało, żeby mieć największą zniżkę. No bo logiczne jest, że na przykład jak kupimy produkt za 10 zł i 90 zł, a na drugi, czyli tańszy zawsze produkt jest minus 50%, no to ile zaoszczędzimy? No 5 zł, czyli połowę z tego 10 zł, tak?
0: Już lepiej wybrać dwa mniej więcej w tej samej cenie.
1: Dokładnie. I fajnie by było, żeby szkoła też pokazywała dzieciom takie rzeczy, żeby one faktycznie widziały, okej, tutaj zaoszczędziłam kilka złotych, to mi się przydało. I wtedy myślę też, że dzieci bardziej by się chciały uczyć tej matematyki, widziałyby praktyczne zastosowanie.
0: No właśnie na ten nacisk praktyczny trzeba chyba kłaść, kłaść nacisk, bo potem się okazuje, że ułamki nam się przydają, kiedy tak. coś gotujemy w kuchni.
1: Oczywiście, proporcje. Mhm, zgadza się.
0: A co przeszkadza w tej matematyce uczonej w szkole, twoim zdaniem? Co jest nie tak?
1: Dużo rzeczy. Nie chcę tutaj oczywiście krytykować nauczycieli, ani systemu szkolnego, może bardziej system niż nauczycieli, bo nauczyciele, przynajmniej tych, których ja znam, naprawdę robią, co mogą i nauczyciele naprawdę są oddani, tylko też czasami, kiedy ma się przed sobą klasę 30 osób, każdy jest na innym poziomie, inne osoby jeszcze były nieobecne kilka dni w szkole i mają jakieś zaległości, uczniowie tego sami nie nadrobią, ciężko jest lub nawet może jest to niemożliwe, żeby nauczyciel tak prowadził zajęcia, żeby dla wszystkich było bardzo dobre tempo i żeby wszyscy wszystko dobrze rozumieli.
0: No a podstawa programowa, bo to jest chyba też bardzo obszerny temat, bardzo często się mówi, że ona jest przeładowana, że za dużo tego programu jest.
1: I tak, i nie. Mhm. Jak ja prowadzę swoje kursy, to jestem w stanie wytłumaczyć całą podstawę programową, którą ktoś ma w liceum na poziomie podstawowym w niecałe 100 godzin matematyki. Jeżeli chodzi o szkołę, to tych godzin matematyki jest więcej podczas liceum, więc z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. No ale to też pytanie o motywację uczniów. Jeżeli uczeń faktycznie chce się nauczyć tej matematyki, to nawet z nauczycielem, który nie jest super, to on i tak tej matematyki się nauczy.
0: A z drugiej strony, jeżeli nauczyciel ma wszelkie chęci i wszelkie możliwości nauczenia ucznia, a ten uczeń nie chce, to
1: dokładnie
0: da się?
1: Tak.
0: Czy się da?
1: Jeżeli uczeń po prostu nie chce się uczyć tej matematyki, to nawet gdyby był najlepszy nauczyciel matematyki, nie zmusi.
0: Znaczy, chodzi mi bardziej o taką blokadę, że ten uczeń powie, nie, ja po prostu się nie nauczę tej matmy, bo jestem słaby. Nie rozumiem, nie chcę zrozumieć, nie potrafię.
1: Jeżeli chodzi tylko o blokadę psychiczną, to można nad tym popracować. Ja też bardzo na to kładę nacisk, żeby zmotywować tego ucznia, żeby pokazywać mu tak step by step, małymi kroczkami, że ta matematyka faktycznie jest do zrozumienia. I to muszą być naprawdę takie najprostsze przykłady na samym początku, żeby wzbudzić wiarę w tego ucznia, żeby on zobaczył, okej, no ten łatwy przykład mi wychodzi, zobaczymy dalej. I to muszą być naprawdę bardzo malutkie kroki, żeby bardzo pomału zwiększać tą trudność, żeby uczeń faktycznie nawet nie widział, że to jest trudniejszy przykład, a żeby ciągle robić progres.
0: Ale są, widzisz taki podział ludzi na bardziej matematyczne i bardziej humanistyczne umysły? Czy to jest tylko taki pretekst?
1: W teorii tak, widać smykałkę do osób, które widać od razu, że ktoś myśli logicznie, że jest taki bystry logicznie, a ktoś może mniej kojarzy, natomiast każdego da się nauczyć tej matematyki. Tutaj kluczem jest ciężka praca i samodyscyplina. Miałam kiedyś taką uczennicę, która chodziła tutaj obok do liceum artystycznego. No to wiadomo, jest dusza artysty, nie po drodze jest matematyką i pisała swoje próbne maturki na paręnaście procent, więc naprawdę było kiepsko, ale była taka skrupulatna, robiła każde zdanie domowe, które jej zadałam i skończyła maturę z wynikiem ponad 80%. Sama była zaskoczona, bo przychodziła do mnie chcąc tylko zdać, a tu nagle tak się wkręciła w tą matematykę, że zdała na aż 80 ponad procent, więc to pokazuje, że jeżeli ktoś ma samodyscyplinę, ma takie samozaparcie i faktycznie chce, to nawet jeżeli myśli, że nie jest takim umysłem ścisłym, to i tak da radę.
0: Bo matematyka to są schematy, to
1: tak,
0: jest logiczne
1: dokładnie.
0: Myślenie.
1: Tak, tak.
0: Widzenie pewnych rzeczy, widzenie faktów, kojarzenie, ale trochę wkuć mimo wszystko też trzeba.
1: Tak, no wkuć jakieś wzory zależności, chociaż też maturzyści mają te wzory w karcie maturalnej. Troszkę trudniej mają ósmoklasiści, bo ósmoklasiści faktycznie na egzaminie ósmoklasisty nie mają żadnej ściągi, żadnej podpowiedzi ze wzorami. Oni muszą mieć wszystko w głowie, natomiast maturzysta ma dużo, dużo łatwiej pod tym względem, bo nawet jak nie zna jakichś wzorów, to 90% tych wzorów, które mu są potrzebne na maturze, ma po prostu w książeczce w karcie maturalnej, którą ma na maturze.
0: To trochę nie fair. Turzyści, którzy teoretycznie powinni mieć dużo więcej tej wiedzy matematycznej, to mają jeszcze ściągę, a ósmoklasiści nie.
1: Maturzyści mają też kalkulator, więc to też
0: naprawdę?
1: Jest ułatwienie, oczywiście.
0: Nie wierzę. To takie czasy mamy teraz, że na maturze można korzystać z kalkulatora i jeszcze z gotowych wzorów.
1: Tak.
0: To gdzie jest trudność w zdaniu tej matmy?
1: No właśnie w zauważeniu tych schematów, które są pokazane. Ja uważam, że jeżeli ktoś dobrze ogarnie tablice maturalne, dobrze się z nimi zapozna, to jest w stanie zdać maturę na te minimum 30% bez jakichś szczególnych znajomości matematycznych, tylko po prostu umiejąc korzystać z tablic maturalnych i podstawiać pod wzory.
0: Czyli umieć czytać trzeba.
1: Czytać ze zrozumieniem. To w matematyce jest bardzo, bardzo ważne.
0: Wydawałoby się, że tylko liczenie. I liczenie na swoje własne umiejętności i na trochę szczęścia, że się przydaje. Twoim zdaniem, jak powinna taka lekcja matematyki wyglądać, żeby mogła ona zainteresować jednak większość uczniów w klasie?
1: Wydaje mi się, że warto na początku pokazać, że ta matematyka to nie jest tylko takie liczenie, bo nie mamy co robić w życiu, tylko pokazać uczniom, że faktycznie jeżeli będą dobrze z matematyki i rozwinie im się mózg pod względem takim logicznym, matematycznym, to później naprawdę lepiej będą sobie radzić w życiu, w codziennych wyborach, nawet w grach komputerowych. No dużo dzieci gra, więc można pokazać ten przykład gier. No w grach też trzeba kojarzyć, liczyć statystyki, tak? I osoby, które potrafią to zrobić w głowie, mają taką smykałkę, no radzą sobie lepiej, po prostu.
0: To powinno się, nie wiem, korzystać z urządzeń jakichś elektronicznych, z kalkulatorów, właśnie z AI-a może do tego, żeby tej matematyki nauczać już teraz, nawet na poziomie podstawowym?
1: Uważam, że w szkole podstawowej jednak no nie warto wprowadzać kalkulatora, ponieważ ważne, żeby uczeń sam potrafił to liczyć. Czyli jeżeli uczeń sam opanuje, czy tabliczkę mnożenia, czy podstawowe działania pisemne, to on kojarzy później, co z czego wynika. Jeżeli zbyt wcześnie wprowadzimy kalkulator, no to uczeń jednak nie będzie kojarzył, dlaczego 15 razy 7 jest ileś, tak? Tylko on wpisze w nich kalkulator, a nie będzie jakby czuł tego wyniku, okej? Okay? Więc uważam, że nie należy wprowadzać zbyt wcześnie, natomiast na maturze, no po co maturzysta ma liczyć coś pisemnie w słupku, kiedy no w życiu dorosłym też ma kalkulator, ma telefon cały czas przy sobie, prawda?
0: To chyba bardziej chodzi, żeby na tym początkowym etapie, kiedy wiele dzieciaków ma problemy z przeskoczeniem na samym początku, w podstawówce jeszcze, progu dziesiętnego przy liczeniu. To jest kwestia wyobraźni chyba.
1: Tak, tak, wyobraźni i tak poczucia tych liczb, poczucia tych ułamków. Uczniowie, którzy uczą się, dzieci, które uczą się na przykład z rodzicami ułamków, bo też znam takie przypadki, to one później w szkole świetnie sobie radzą, bo one czują na przykład, że 1/3 koła, powiedzmy, to jest to samo, co 2/6 koła, bo one to widzą w głowie, widzą w wyobraźni i nie muszą się później tego uczyć wkuwając, tylko one to niejako czują. I to jest najlepszy sposób na naukę matematyki, żeby to po prostu była integralna już część naszej wiedzy.
0: A wracając do samej lekcji matematyki, takiej wzorcowej, twoim zdaniem, książka, nie wiem, praca grupowa, samodzielne przykłady podawane przez nauczyciela w postaci jakichś takich konkretnych przedmiotów, które dodajemy do siebie, odejmujemy. Nie wiem, spróbuj tak nam trochę zwizualizować, jak powinna wyglądać taka lekcja.
1: Może wyjaśnię to na przykładzie brył, bo teraz mi taki przyszedł przykład do głowy. Jeżeli nauczyciel tłumaczy pola całkowite i objętości brył, no to świetnie byłoby, żeby wziął jakieś pudełko i wytłumaczył, jak liczymy objętość, z czego wynika ten wzór na objętość. Czyli to jest dokładnie to, na przykład, ile możemy wsypać piasku do tego pudełka, albo wlać wody do jakiegoś akwarium na przykład. I wtedy uczeń czuje, aha, to jest objętość, czyli to jest to, co mieści się w tej bryłce, tak, w tym przedmiocie. Pole całkowite, czyli to, jakbyśmy oklejali prezent, to czyli powierzchnia, która jest na tej bryłce. I wtedy, jak uczeń to widzi i rozumie, skąd wynikają te wzory, to on nie musi tego się uczyć na pamięć. On rozumie, skąd wynika na przykład wzór na pole całkowite sześcianu, że to jest 6 razy a kwadrat, no bo sześcian składa się, jak sama nazwa mówi, z 6 ścian, które są kwadratami, więc jego pole liczymy jako 6 pól kwadratu. No a wzór na pole kwadratu raczej już każde dziecko zna, więc jeżeli nauczyciele tłumaczyliby w taki sposób, dla dziecka będzie to interesujące, bo robimy takie haczyki do tej wiedzy, którą on już ma. Czyli on rozumie pole kwadratu i teraz delikatnie zwiększamy jego obszar wiedzy, czyli zamiast kwadratu przeskakujemy na sześcian, ale to jest tak naprawdę 6 kwadratów dalej. Więc uczeń nie czuje, że to jest coś całkiem nowego i jakiegoś kosmicznego, tylko on faktycznie, aha, faktycznie 6 kwadratów i dla niego to jest łatwe przeskoczenie. A jak tłumaczymy coś abstrakcyjnego, to uczeń faktycznie może się zablokować i dla niego może być to zbyt trudne do pojęcia.
0: Bardzo często takim drugim nauczycielem dziecka, zwłaszcza w przypadku matematyki, takim odnoszę wrażenie, jest jednak rodzic.
1: Zgadza się.
0: Który jest w stanie właśnie wziąć w domu to pudełko i powiedzieć, słuchaj, córko, słuchaj, synu, to jest właśnie ten sześcian, to jest ta bryła, którą musimy wypełnić. No to bierz ten papier pakowy i
1: Oklejaj,
0: tak?
1: Zgadza się, o ile rodzic też rozumie.

0: jakie popełniają rodzice najczęściej błędy wtedy, kiedy starają się być nauczycielami swoich dzieci?
1: Najczęstszym błędem jest chyba taki błąd, kiedy rodzic sam nie jest pewny, jak to zrobić, a uczy źle dziecko. No zdarzało mi się już, że rodzic nauczył swoje dziecko, że na przykład 1/2 + 1/3 to jest po prostu 2/5, czyli rodzic uczył tak na logikę, że dodaje się liczniki w ułamkach i dodaje się mianowniki i tak wychodzi. Oczywiście, co nie jest prawdą, bo trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. I rodzic czasami oczywiście chce dobrze, ale jeżeli on nie pamięta czegoś ze szkoły, to no nie jest w stanie dobrze tego nauczyć dziecko.
0: Czasami lepiej oddać jest tę naukę osobie z zewnątrz, korepetytorowi, takiemu jak ty na przykład, tak żeby sam rodzic nie był tym nauczycielem dodatkowym?
1: Rodzice też tak wolą. Obecnie jest tyle możliwości. Czy na YouTubie jest bardzo dużo kanałów, które tłumaczą, wydaje mi się, że każdy temat matematyczny. Więc jeżeli rodzic nie jest pewien, to po prostu może wpisać frazę w YouTubie, dodawanie ułamków zwykłych i albo puścić dziecku, albo samemu sobie przypomnieć, jak to działało i później wytłumaczyć dziecku.
0: Czyli drogi rodzicu, najpierw naucz się sam?
1: Tak.
0: Dopiero potem tłumacz swojemu dziecku.
1: Dokładnie tak.
0: Tegoroczne matury, tegoroczne egzaminy ósmoklasistów są już za nami. To też jest dla ciebie teraz moment na wzięcie oddechu. Dużo pracy pewnie za tobą. Jak oceniasz tegoroczny poziom matur i tych egzaminów?
1: Zacznę od egzaminu ósmoklasisty. Dla mnie był to bardzo sympatyczny, bardzo przyjemny arkusz. Zdania były naprawdę dobrze dobrane, ponieważ niby nie było takich standardowych zadań, które są zawsze na egzaminie ósmoklasisty, ale zdania, które były, nie były trudne obliczeniowo, natomiast sprawdzały właśnie logiczne myślenie, umiejętność czytania ze zrozumieniem, czyli to, co moim zdaniem jest najważniejsze i powinno być sprawdzane. I poziom też był dosyć przyjemny, egzaminu ósmoklasisty, więc naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał w tym roku egzamin ósmoklasisty. Też to mówiłam na live'ie po egzaminie, że naprawdę bardzo mi się podobał. Jeżeli chodzi o maturę, o poziom podstawowy, tutaj uczniowie narzekali, że zadania były trudniejsze, niestandardowe i szczególnie ci, którzy uczyli się tylko na 30%, no to faktycznie mówili, że niektórzy poszło kiepsko. Osoby, które się dobrze uczyły matematyki, poradziły sobie rewelacyjnie, no bo wiadomo, że takie osoby ze wszystkim sobie poradzą. Natomiast jeżeli chodzi o poziom rozszerzony, tutaj zdania były podzielone. Mi się matura na poziomie rozszerzonym bardzo podobała. Co prawda nie było też takich typowych pewniaków w większości przypadków, natomiast zdania były trochę bardziej kreatywne. Natomiast moim zdaniem matura z poziomu rozszerzonego, skoro nie jest obowiązkowa, to może być troszkę trudniejsza i mniej standardowa, no bo ona ma właśnie pokazać, kto naprawdę rozumie matematykę i kto potrafi sobie poradzić z nawet niestandardowymi zadaniami, więc moim zdaniem poziom tej matury rozszerzonej też był okej w tym roku. Zadania były bardzo przyjemne do liczenia, dobrane były takie liczby, że faktycznie wychodziły ładne wyniki. Czasami na maturach zdarzało się tak, że prawidłowy wynik wychodził taki, że jak uczniowie na niego patrzyli, to nie wiedzieli, czy zrobili jakiś błąd, czy nie. No bo wiadomo, że jeżeli wychodzą liczby jakieś całkowite albo jakieś ładne pierwiastki, no to raczej uczniowie wiedzą, że idą w dobrą stronę. W tym roku naprawdę na rozszerzeniu wychodziły świetne wyniki. Chyba raz na tej maturze na rozszerzonej użyłam kalkulatora, a tak to dało radę zrobić wszystko w pamięci. Więc naprawdę uważam, że był przyjemny arkusz, chociaż momentami zadania były niestandardowe.
0: Nawet ty używałaś kalkulatora?
1: No jeżeli są jakieś zadania do policzenia silnia z 10, czyli od 10 musimy wymnożyć każdą liczbę 10 razy 9 razy 8, no to oczywiście nie będę robiła takich działań w pamięci.
0: Chodzi też o czas, który jest ograniczony.
1: Oczywiście, że tak.
0: I jak myślisz, jak wypadną tegoroczne matury?
1: Jeżeli chodzi o rozszerzenie...
0: Czekamy cały czas jeszcze na wyniki, one dopiero będą zdane gdzieś na początku lipca.
1: Tak, prawda? Jeżeli chodzi o rozszerzenie, to myślę, że średnia będzie podobna jak w tamtym roku, która i tak była niska. Ona co roku oscyluje w okolicach 33%, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o poziom podstawowy, niestety myślę, że będzie troszkę niższa zdawalność niż w tamtym roku. Z tego co pamiętam, w tamtym roku około 10-11% w pierwszym terminie nie zdało matury podstawowej z matematyki. W tym roku może być troszkę gorzej, ponieważ faktycznie dla osób, które chcą tylko mieć 30%, ten arkusz nie był najłatwiejszy.
0: No to spróbujmy odczytać coś z tych danych. Co to świadczy o nas jako o narodzie, jako o uczniach, jako o matematykach?
1: Myślę, że jeżeli ktoś przygotowuje się do matury, żeby ją zdać tylko na 30%, powinien uczyć się całkowicie w inny sposób niż ktoś, kto chce ją zdać na 100%. I tu myślę, że jest klucz. Jeżeli ktoś, kto chce zdać na 30%, uczy się wszystkich tematów po kolei,

0: jest to bez sensu dla niego, bo traci tylko czas. Powinien uczyć się najprostszych rzeczy z każdego tematu. Powinien przede wszystkim umieć korzystać z tablic maturalnych, o których mówiłam. Mądrze korzystać z kalkulatora, bo też są różne triki na kalkulatorze, które pozwalają wyliczyć zadanie sposobem mniej matematycznym, ale zdobyć punkt. Jeżeli ktoś wie, że ta matura jest potrzebna tylko po to, żeby ją zdać, a później idzie na jakieś studia niezwiązane z matematyką, to niech po prostu użyje najprostszych, skutecznych metod, żeby zdać tą maturę i zapomnieć.
1: Ten kalkulator mnie cały czas intryguje, bo pamiętam jeszcze swoją podstawówkę, kiedy nauczycielki mówiły, ucz się tej matmy, bo przecież nie będziesz miał przy sobie nigdy kalkulatora, zawsze, w każdych warunkach. No jak to nie? Przecież ten kalkulator to mamy niemal wszędzie ze sobą, w telefonie, nawet w zegarkach się zdarza. Dostępność teraz do multimedów jest tak szeroka, że może trochę zastanawiać to, czy potrzebne jest uczenie się aż tak głębokie matematyki.
0: Uważam, że w początkowych klasach szkoły podstawowej ważne jest, żeby jednak dziecko umiało tą tabliczkę mnożenia, umiało mnożyć, dzielić pisemnie, bo ta wiedza później zostaje. Chodzi o to, że oczywiście później nawet pewnie z czasem nie będziemy używać kalkulatora, tylko wpiszemy w chat GPT, policz mi to i to i chat po prostu to zrobi szybciej niż kalkulator, niż wpisywanie w kalkulator. Natomiast jeżeli rozumiemy skąd co wynika, to rozwijamy sobie taki zmysł matematyczny, o którym mówiłam. Mhm. Typu, jeżeli dziecko będzie wiedziało, dlaczego jedna druga plus jedna czwarta to są trzy czwarte, będzie jakby wyobrażało sobie na przykład to, czy na kole, czy na czymś innym, to w życiu nie będzie potrzebowało kalkulatora, tylko będzie podejmowało decyzję, będzie sobie to liczyło w głowie.
1: Mhm. Szybciej ten sprawniejszy kalkulator we własnym umyśle uruchomi niż ten w telefonie komórkowym.
0: Tak, czy nawet dyktować czatowi GPT. Mhm. Czy...
1: A propos wspomnianego czata GPT, czy on już trochę zastępuje korepetytora i nauczycieli matematyki?
0: Czasami tak, natomiast trzeba uważać, ponieważ nie wszystko mówi dobrze, nie wszystko dobrze wyjaśnia. W wielu przypadkach faktycznie też zachęcam uczniów, żeby korzystali z czata GPT, dawać mu proste prompty, czyli wytłumaczyć mi to zadanie, skąd jest taki wynik, wymyśl mi podobne zadanie, żebym mógł się przetestować, albo wytłumacz mi krok po kroku, jakiego twierdzenia tu użyliśmy, dlaczego robimy to w ten sposób, a nie w inny. I generalnie w większości zdań czat sobie z tym świetnie radzi.
1: Mm-hmm. A gdzie może być pułapka?
0: Pułapka może być taka, że no chat GPT często sobie coś wymyśla. Czyli wymyśla jakieś twierdzenie, którego nie ma. Albo usilnie przekonuje, że wynik ma być taki, jak ma być inny. Ja czasami sprawdzam sobie, kiedy na przykład tworzę swoje zadania maturalne czy do egzaminu smoklasisty, to później wrzucam go w czata, żeby on jeszcze sprawdził poprawność danych. Wiadomo, może jakaś literówka, może jakieś przecinki i tak dalej. I żeby sprawdził wyniki, czy faktycznie wszystko wymyśliłam okej. No i zdarzyło mi się, że czat wylicza mi, że wynik jest inny i stwierdziłam, wow, zrobiłam błąd w takim łatwym zadaniu ze średnią arytmetyczną i przeliczam jeszcze raz, no i mi wychodzi wszystko dobrze. I dyskutuję z tym czatem i mówię, no ale zobacz, to się liczy w ten sposób i w ten sposób. On dalej się upierał w swojej wersji, dopiero musiałam mu już powiedzieć konkretnie, no ale nie, zobacz, i dyktuję mu, jak to powinno być, a faktycznie zrobiłem błąd.
1: Zacznijmy jeszcze raz.
0: No tak, dokładnie, spróbujmy jeszcze raz.
1: No, to się nie sprawdza w przypadku na przykład pieczenia ciasta.
0: Właśnie. Tam już byłby większy problem.
1: Ale twoim zdaniem ten czat rzeczywiście będzie trochę wpływał na to, jak będzie ta matematyka nauczana w szkołach?
0: Na pewno ułatwi. No i wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy to narzędzie. Tak samo samochodem. Możemy się przemieścić z punktu A do B i może być użyty bardzo pozytywnie, no a możemy zrobić sobie krzywdę, jak ktoś nie potrafi używać samochodu. Podobnie czatem GPT. Jeżeli uczniowie będą używać czata do robienia zadań domowych bez myślenia swojego, no to oczywiście będzie to złe użycie czata GPT,
1: tylko
0: bo nie o to chodzi.
1: Kopiuj w klej tak zwane.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Kopiuj w klej.
1: Niczego się przy okazji nie uczą.
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli uczeń ambitny będzie próbował zrobić sobie sam zadanie i nie będzie miał możliwości skorzystać z pomocy nauczyciela, korepetytora, bo na przykład robi zadanie późno wieczorem, nie może z nikim porozmawiać, no to fantastycznie użyć czata GPT i zapytać go, słuchaj, mam takie rozwiązanie, utknąłem tutaj i tutaj, nie wiem co zrobić dalej, pokieruj mnie, pomóż mi. Albo nie pisz mi całego rozwiązania, ale wskaż w jaki sposób myśleć, podpowiedz mi. I wtedy naprawdę uważam, że ChatGPT jest rewelacyjnym narzędziem, którego my nie miałyśmy, jak chodziłyśmy do szkoły. I uważam, że osoby, które naprawdę są ambitne, mogą zrobić z niego bardzo dobry użytek. Hmm.
1: Wspomniałaś, że jesteś nauczycielką w szkole w chmurze. Tak. Powiedz o tym swoim zajęciu. Jak wygląda nauczanie w chmurze? Jak wygląda uczenie się? To jest bardzo ciekawe zjawisko.
0: Prowadzę nieobowiązkowe warsztaty w szkole w chmurze. Czyli do mnie przychodzą uczniowie, jeżeli chcą. Czyli to nie są obowiązkowe dodatkowe warsztaty, na które każdy uczeń musi przychodzić, więc przychodzą same osoby, które chcą nauczyć się matematyki.
1: Tak, przychodzą, to też jest pewne uproszczenie.
0: Oczywiście, tak. Spotykamy się na Zoomie i prowadzimy w ten sposób zajęcia. I uczniowie bardzo lubią te zajęcia, ponieważ mamy na nich luz. Każdy może powiedzieć, jakim sposobem zrobił dane zadanie. Każdy może włączyć sobie kamerkę, może wyłączyć, może pisać na czacie, może odciszać się, czyli może mówić, kto woli, więc jest zupełna dowolność, każdy czuje się na tych zajęciach komfortowo i uczymy się też takich rzeczy, które faktycznie dają im dużo takich umiejętności matematycznych, na przykład uczymy się fajnych sposobów liczenia, inny sposób na tabliczkę mnożenia, mnożenie na palcach, robimy niestandardowe zadania z egzaminów ósmoklasisty, więc zajęcia wyglądają troszkę inaczej niż w tradycyjnej szkole i uczniowie bardzo sobie je chwalą. No samo to, że nie są obowiązkowe, a uczniowie na nie przychodzą. To
1: jak ktoś nie musi, a może, to zupełnie inaczej działa, prawda?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą też tematy tych zajęć często dobieram tak, co uczniowie potrzebują. Czyli jeżeli mają trudności z działaniami pisemnymi, to robimy sobie działania pisemne i to właśnie szkolimy.
1: To już tak pod koniec naszej rozmowy zdradzi jakąś metodę na szybkie liczenie, czegokolwiek. Nie wiem, mnożenie na przykład na palcach mówiłaś.
0: Jest bardzo fajna metoda na mnożenie na palcach. Ciężko mi ją pokazać w radio, no bo nie mamy...
1: Bo nie widać.
0: Bo nie widać. Natomiast jeżeli ponumerujemy sobie palce, od kciuków zaczynając, od szóstki w górę, czyli kciuki to są szóstki, palce wskazujące 7, 8, 9 i malutkie palce jako 10, to świetnie działa mnożenie na palcach. Na przykład jeżeli mnożymy 7 razy 8, to wtedy zakrywamy sobie w jednej ręce dwa palce, zginamy, no bo to jest siódemka, w drugiej ręce zginamy trzy palce, no bo to jest ósemka. I teraz te palce, które zgięliśmy, do siebie dodajemy.
1: Czyli jest 5.
0: Dokładnie. A te, które zostały ze sobą, mnożysz. 2 i 3.
1: 2 i 3, czyli 6.
0: 56. I masz wynik.
1: 56. Aha, dokładnie. To muszę poćwiczyć jeszcze, żeby to załapać.
0: To jest 5 minut poćwiczenia. Jak coś, to mam na ten temat filmik na YouTubie, więc jak ktoś by chciał sobie poćwiczyć, to może wpisać mnożenie na palcach Paulina od matematyki i wyskoczy mu fajny filmik. Tego można się nauczyć w 5 minut i naprawdę dzieci świetnie to pojmują i mają bez problemu opanowaną tabliczkę mnożenia.
1: No ja bym powiedziała, że i dorosłym by się przydało, bo niedawno politycy byli odpytywani z tabliczki mnożenia. Okazało się, że 6 razy 7 to jest zadanie nie do wykonania przez wielu dorosłych.
0: Okej, okay, no to faktycznie, może i tak być.
1: Paulina Miś, Paulina od matematyki, skutecznej korepetycji, dzisiaj była gościem programu Dobry Wieczór, to Opole. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór. W programie O Matko kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiejsze nasze spotkanie podzielimy na dwie części. Pierwsza część to efekt moich spotkań i rozmów na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu z dietetyczkami, które były jednocześnie prelegentkami na konferencji dietetycznej pod nazwą Od planowania ciąży do odżywiania dziecka, meritum żywienia. Jak można się domyślić, poruszano tam szereg tematów związanych z na przykład karmieniem piersią, o tym, jak unikać niedoborów u mamy i dziecka. Było też o zdrowej relacji dziecka z jedzeniem, ale też sporo o diecie dziecka aktywnego. I udało mi się porozmawiać z dwoma paniami, z panią dr Małgorzatą Jackowską, która mówiła o znaczeniu karmienia piersią w kształtowaniu mikrobioty i w ogóle o tym, jakie duże korzyści przynosi dziecku, ale też mamie właśnie karmienie piersią. Udało mi się też porozmawiać z Martyną Kłodą, która mówiła o zasadach żywienia dziecka, które dużo się rusza, które jest aktywne. I to będzie pierwsza część naszego programu, natomiast w drugiej rozmowa z opolską położną Ewą Janiuk. Będziemy mówić o tym, że szykują się zmiany w zawodzie położnej i jeszcze do tych zmian nie doszło. Na razie jesteśmy na etapie propozycji czy też pewnych dyskusji. Natomiast to są zmiany, które, jak zwracają uwagę położne, nie są korzystne, a wręcz słyszę takie głosy, że mogą doprowadzić do likwidacji tego zawodu. Z panią Ewą postaramy się dzisiaj temat nieco rozwikłać i rozszerzyć, a refleksję zostawiam państwu. Tak jest plan na dzisiaj. Zaczynamy bardzo proszę od pierwszej części.
2: Nazywam się Małgorzata Jackowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką dziecięcą.
1: I dzisiaj rozmawiamy o znaczeniu karmienia piersią, ale najpierw powiedzmy mikrobiota. Co to takiego?
2: Mikrobiota to są te organizmy, mikroorganizmy, bakterie, no i różne inne też mikroorganizmy, które zasiedlają głównie nasz układ pokarmowy, też skórę, układ oddechowy, generalnie te żyjątka, które mieszkają w naszym ciele i współpracują z naszym ciałem, żeby wspierać trawienie, odporność i wiele innych mechanizmów w naszym organizmie.
1: Mleko mamy to przyjaciel mikrobioty?
2: Zdecydowanie tak i to taki naprawdę ważny, nawet chyba jeden z najważniejszych. W dużym skrócie wynika to ze składu mleka, z tego, że zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, ale też takie żywe składniki, które wspierają rozwój prawidłowej mikrobioty u dziecka i też samo mleko zawiera bakterie, które pochodzą od mamy. Więc po prostu karmi tymi bakteriami dziecko.
1: Taka mama, która stoi przed wyborem, czy karmić piersią, czy karmić w inny sposób, czy powinna się zastanowić, faktycznie wziąć pod uwagę to, jak mikrobiota jest ważna, no i właśnie to, że mleko mamy jest przyjacielem mikrobioty.
2: Tak, no karmienie piersią ma szereg różnych zalet i korzystny wpływ na zdrowie dziecka i mamy też, bo też wspiera, znaczy zmniejsza ryzyko chorób u matki, więc na pewno warto wiedzieć, jakie są korzyści z tego karmienia. Na pewno warto też sprawdzić, jak może wyglądać karmienie, jak fizjologia tego karmienia piersią przebiega, bo najczęściej rezygnacja z karmienia piersią wynika z tego, że nie mamy odpowiedniego wsparcia albo wiedzy na temat tego, jak to może wyglądać i na przykład wydaje nam się, że mamy za mało tego mleka, albo coś jest nie tak, albo się nasłuchamy jakichś nie zawsze prawdziwych informacji o tym, że coś tam powinnyśmy zrobić inaczej. No i kończy się to tym, że wiele mam planuje karmić piersią, a potem jednak rezygnuje z tego.
1: No właśnie często jest tak na początku tej drogi, kiedy już dzieciątko pojawia się na świecie, nam się wydaje, że musimy naprodukować tego mleka naprawdę dużo, a prawda jest taka, że dzieciątko dużo tego nie potrzebuje na początku.
2: Tak, no objętość żołądka noworodka jest maleńka, nawet są takie porównania, że tam wielkości wiśni jest, później jak mała morelka i z czasem jak śliwka, więc to są takie naprawdę nieduże objętości. To pierwsze mleko, które nazywa się siarą, jest produkowane w dosłownie kilku mililitrowych ilościach w pierwszej dobie życia i tak ma być, dlatego że ten noworodek jeszcze po prostu nigdy nic nie jadł, więc jego układ pokarmowy potrzebuje małej ilości, ale dostaje wtedy bardzo łatwostrawny pokarm, który też uruchamia ten układ pokarmowy, wspiera odporność i zasiedla mikrobiotą też układ pokarmowy dziecka.
1: Wiemy o tych takich pierwszych momentach, prawda? Wtedy, kiedy mama tak naprawdę poznaje swoje dziecko, też poznaje siebie, bo w nowej roli zaczyna występować. Tak się zastanawiam, to też jest sytuacja bardzo stresująca, prawda? Ale wydaje się, że tutaj powinniśmy puścić troszeczkę i zaufać naturze po prostu.
2: Tak, na pewno tak. Swoim kompetencjom, no bo jesteśmy ssakami, więc no do tego się rodzimy, żeby pić z piersi mamy. Na pewno jakby ilość informacji, ta medykalizacja też tego nie ułatwia, no ale dlatego myślę, że dobrze jest po prostu się przygotować jeszcze w ciąży, nie tylko co spakować do torby do szpitala, jest to ważne oczywiście, ale też czego się spodziewać w pierwszych dniach po porodzie, bo zwykle się szykujemy na sam poród, co jest zrozumiałe, no bo nie wiemy, co się będzie działo, trochę się boimy i tak dalej, ale też dobrze wiedzieć, jak wygląda karmienie w pierwszych dobach, bo to bardzo ułatwia i mieć też jakieś źródło pomocy doradcy laktacyjnego, koleżankę, która karmiła piersią i się na tym zna. Tak, żeby mieć kogoś, kto nam będzie kibicował, a nie straszył, że mamy za mało tego mleka.
1: Wchodzimy troszeczkę w taki świat psychologiczny, prawda? Ale to też jest szalenie istotne właśnie na tym początkowym etapie i dlatego też mówię o takim zaufaniu samej sobie.
2: Generalnie macierzyństwo, czy w ogóle rodzicielstwo jest w dużej mierze oparte na tych psychologicznych aspektach.
1: Czy też intuicja?
2: Tak, i intuicja, i jest dużo takich rzeczy, które mogą nam trochę namieszać, no bo też nie zawsze mamy przekaz pokoleniowy, nie zawsze mamy w otoczeniu osoby, które karmią piersią, dzieci, które są karmione piersią i też z mojego doświadczenia, ale też z literatury wynika, że to, co wspiera karmienie piersią, to jest wiedza mamy, taty również. I wsparcie oczywiście medyczne, czyli specjalista, który się zajmuje laktacją, to jest zwykle położna, najlepiej doradczyni laktacyjna, ale też wsparcie takie innych matek, czyli też to otoczenie, w którym my jesteśmy, może być wspierające, a może nam wręcz przeciwnie, raczej nas odwodzić od tego karmienia.
1: Ja nie chcę się narazić wielkim koncernom, ale czy można w jakiś sposób porównać mleko mamy do wszelkich innych tego typu napojów właśnie produkowanych, no, sztucznie? Zbliżają się już do tego ideału, jakim jest mleko mamy?
2: Czy to jest nie do zrobienia, żeby się zbliżyły na tyle, żeby można było powiedzieć, że nie ma różnicy, czy karmimy piersią, czy mlekiem modyfikowanym, dlatego że mleko kobiece zmienia skład w czasie trwania laktacji w kolejnych miesiącach, ale też na przestrzeni doby, na przestrzeni kolejnych karmień, bo skład mleka zależy na przykład od tego, jak dużo mleka dziecko wypiło ostatnio z piersi. Są nawet takie badania, które pokazują, że to zależy od płci dziecka, więc też od tygodnia, w którym się urodziło, jest dużo rzeczy, które wpływają na skład mleka. No i ono też zawiera te przeciwciała, właśnie mikrobiotę. Są składniki, które będą wspierać mikrobiotę, które można znaleźć w mleku modyfikowanym, na przykład DHA czy oligosacharydy, które są tam też dodawane. Natomiast no, to jest jakaś mała część tego, co znajduje się w mleku mamy.
3: Nazywam się Martyna Kłoda, jestem wykładowcą na uczelni WSB Merito w Opolu.
1: Dzieci aktywne, dzieci ruchliwe, pierwsze co mi przychodzi do głowy to dużo wody.
3: Tak, zdecydowanie tu będzie wyższe zapotrzebowanie na płyny, ale też na elektrolity, ponieważ wraz z potem te dzieci będą traciły składniki mineralne, tak jak na przykład sód i o tym czasami się zapomina. Przy takich intensywniejszych treningach też to jest bardzo ważne.
1: Żeby dziecko chciało, no to warto je przyzwyczajać chyba od najmłodszych lat już, prawda?
3: Tak, dokładnie. Też to zbudować taki nawyk u dziecka, no bo to dziecko może czasami zapominać o tym piciu, więc ważne, żeby rodzice po prostu przypominali i żeby te płyny były gdzieś w pobliżu dziecka, żeby ono miało też łatwy dostęp do nich.
1: No właśnie, więc jak przyzwyczajać? Od którego roku już właściwie do wody, do tych elektrolitów? Co wybierać? Na co zwracać uwagę?
3: No myślę, że takim numerem jeden, no to zdecydowanie powinna być woda. Elektrolity, napoje izotoniczne to już w takim momencie, kiedy ten wysiłek jest faktycznie dłuższy, trwa powyżej godziny, jest bardzo intensywny, więc też zazwyczaj już w późniejszym wieku, no bo u tych najmłodszych dzieci, no to raczej te wysiłki są takie krótkie, interwałowe, a nie raczej długofalowe, typu półtorej godziny. Podstawą żywienia każdego dziecka powinna być piramida zdrowego żywienia, a po prostu wraz z wzrostem intensywności i objętości treningowej następują pewne modyfikacje w diecie. Przede wszystkim warto pamiętać o węglowodanach, które są głównym źródłem energii dla pracujących mięśni, więc no, wraz z zwiększeniem objętości intensywności treningowej też wzrośnie zapotrzebowanie na węglowodany.
1: Jeśli chodzi o piramidę, przypomnijmy proszę, co to takiego?
3: To jest taka baza tak naprawdę, na jakich produktach warto opierać swoje żywienie. Podstawą będą warzywa i owoce, później produkty pełnoziarniste, mięso, drób, nabiał. U dzieci też będą bardzo ważne, ten nabiał też warto zwrócić uwagę, ponieważ dzieci mają wyższe zapotrzebowanie na wapń, więc po prostu te zdrowe zasady zdrowego żywienia powinny być taką bazą u każdego dziecka. Jedyne co, to wraz z tym wzrostem intensywności objętości treningowej będą pewne pewne modyfikacje w tej diecie się znajdowały, ale podstawa zostanie ta sama.
1: Zapytam jeszcze o suplementację. Czy w którymś wieku, jeżeli to dziecko już jest takie bardzo aktywne, warto te suplementy wprowadzać? No i jeżeli tak, to jakie?
3: Kwestia suplementów to jest taki temat bardzo indywidualny, ponieważ na to trzeba zwrócić uwagę nie tylko w zależności od wieku, ale też jaki jest ten wysiłek, jak intensywnie to dziecko trenuje. Nie mamy jakichś takich konkretnych wytycznych rekomendacji mówiące od, nie wiem, 16 roku dodajemy suplementację. Tu na pewno podstawą dalej będzie to żywienie, a warto pamiętać o tym, że suplementacja będzie taką wisienką na torcie, tym jednym procentem. No i przecież myślę, że już u tej młodzieży 15-16 lat, jeżeli trenują faktycznie intensywnie, często wchodzą już na poziom na przykład mistrzostw Polski, no to wtedy warto rozważyć suplementy, ale powinno być to pod opieką dietetyka, specjalisty. Tu też możemy wyróżnić suplementy, które stosujemy ze względów medycznych, na przykład gdy jest jakiś niedobór jakiegoś składnika mineralnego czy witaminy, a też lub suplementy, które typowo mają poprawić wydajność treningową. No więc te suplementy, które mają poprawić wydajność treningową, no to trzeba tak rozważnie stosować, żeby ta młodzież nie pomyślała, że ten efekt zawdzięcza tylko i wyłącznie tym suplementom, bo to jest ryzyko. Więc to trzeba tak trochę edukować też na ten temat właśnie.
1: To, co ważne, na co pani zwróciła uwagę, że warto jednak tutaj sięgnąć specjalisty, prawda? Bo czasami my gdzieś tam się naczytamy, poczujemy się specjalistami, a to też nie do końca tak jest, że na wszystkim się znamy.
3: Tak, myślę, że na pewno warto właśnie, żeby jakieś zmiany żywieniowe, taką edukację żywieniową przeprowadził jednak wykwalifikowany specjalista, dietetyk, bo no, ten sport jest, jeżeli dziecko wchodzi bardzo szybko w taki intensywny wysiłek fizyczny i ten profesjonalizm, to będzie wymagało też odpowiedniej diety, no bo po prostu, żeby ten organizm miał z czego czerpać, więc warto, żeby tu faktycznie specjalista się przyjrzał temu, co jest i co warto zmodyfikować i poprawić i zmienić.
1: Dopytam jeszcze o to nawodnienie, bo już jest bardzo ciepło, za chwilę lato, nasze dzieci będą już właściwie uwielbiają spędzać czas na podwórkach, właśnie pełne z tamtego wysiłku fizycznego. No i właśnie teraz to nawodnienie plus te elektrolity. Czy możemy używać takich elektrolitów, takich jak używają dorośli i podawać je dzieciom?
3: Ja u młodszych dzieci raczej bym zalecała takie domowe napoje izotoniczne, ale to jak mówię, w momencie, kiedy ten wysiłek trwa powyżej godziny, jest intensywny, jest właśnie bardzo ciepło, jest wilgotne, jeżeli to jest krótki wysiłek i jest nie jest tak intensywny, to wystarczy zwykła woda, ale jeżeli ten wysiłek jest właśnie taki intensywniejszy, dłuższy, no to ja bym tu raczej stawiała u dzieci na takie naturalne napoje izotoniczne, na przykład woda, sól, cukier lub miód z nutką cytryny, albo rozcieńczony sok owocowy 100% z wodą i dodatkiem soli. Nie dostarczymy wtedy takich sztucznych barwników, tylko no naturalnie stworzymy dziecku taki napój izotoniczny, który też dostarczy właśnie i węglowodanów, i elektrolitów podczas tego dłuższego wysiłku.
1: No, umówmy się, wykonanie takiego napoju jest bardzo proste.
3: Tak, dokładnie. Jest tylko chwila, a tak naprawdę właśnie nie dodajemy dzieciom do diety wtedy sztucznych barwników i chemii. Warto stawiać na naturalne przekąski typu owoce, suszone owoce też, no bo tu takie skoncentrowane źródło cukru, ale też witaminy i składniki mineralne, czy jakieś musy owocowe. Tego typu rzeczy można jak najbardziej dziecku podać podczas dłuższych wysiłków.
1: A czego nie podawać absolutnie?
3: Słodyczy. Dlatego, że słodyczy takich typowych, jak czekolada czy jakieś batony, dlatego, że one tak naprawdę mają więcej energii, z nich pochodzi z tłuszczu niż z węglowodanów, więc będą ciężko strawne i tak naprawdę mogą troszkę nie dodadzą tej energii, tylko mogą spowodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
1: No właśnie, bo słodycze, no to wiadomo, że dziecko się połasi i być może też taka pułapka przy tych słodkich napojach, prawda? No bo to też jest częste. Czasami dzieci nie lubią wody, lubią, żeby ten napój miał jakiś smak, prawda? No i tutaj pierwsze co, choć kupimy soczek.
3: Tak. No i tu też znów wracamy do tego, co było na początku. Ile to dziecko trenuje? Czy to dziecko po prostu jest, każde dziecko powinno być w jakimś stopniu aktywne fizycznie. Powinno tą godzinę dziennie spędzać na aktywność fizyczną. I jeżeli to dziecko spędza godzinę dziennie na aktywność fizyczną, to nie jest jakaś wyjątkowa, wysoka aktywność fizyczna. I wtedy takie zwykłe, zdrowe żywienie wystarczy. I dodatkowa podaż soków, na przykład owocowych, nawet 100%, będzie dodatkową podażą cukrów i kalorii, ale jeżeli to dziecko trenuje bardzo intensywnie, na przykład dwa razy dziennie, jest tu już na przykład młodzież, tak? 13-14 lat trenuje dwa razy dziennie, to taki sok owocowy jak najbardziej może się przydać, bo będzie po prostu ciężko uzupełnić tą energię utraconą na treningach.
1: No i też ten soczek uda się po prostu spalić.
3: Tak, on po prostu zadba o tą podaż energii i węglowodanów. Więc to znów musimy trochę bazować na tym, jak bardzo to dziecko jest aktywne i tak jak mówię, te modyfikacje będą się pojawiały w tym momencie, jeżeli to dziecko będzie bardziej aktywne. Im będzie bardziej aktywne, tym więcej takich łatwych, właśnie prostych przekąsek węglowodanowych do diety warto dodawać.
1: To ostatnie pytanie. Jak by pani oceniła świadomość rodziców w zakresie właśnie nawadniania, żywienia dzieci, które trenują, troszkę więcej się ruszają?
3: Powiem tak. Myślę, że na szczęście to się zmienia. I ci i rodzice, i zarówno trenerzy, bo to też jest bardzo ważne źródło informacji dla dzieci i młodzieży. Coraz bardziej pytają, szukają, się doinformowują, aczkolwiek dalej uważam, że jest to obszar niezadbany ogólnie w sporcie, no a tu też potem wiadomo, pierwsze są seniorskie kluby, potem idą te młodzieżowe, gdzie często jeszcze w tych seniorskich klubach no nie ma dietetyków, a co dopiero mówiąc o klubach młodzieżowych, które nie mają takich finansów, aczkolwiek widzę, że ta świadomość rośnie i faktycznie coraz więcej rodzice i też trenerzy szukają tych informacji u specjalistów.
1: Wie? Bo umówmy się, że to nie jest kwestia kupienia dziecku, nie wiem, ochraniaczy, bo przykładowo, nie wiem, gra w siatkówkę, tak? Skupiamy się na tym, żeby kupić dobre skarpetki, ochraniacze, ale tu trzeba też zadbać od wewnątrz, o tego naszego małego sportowca.
3: Tak, dokładnie. I moim zdaniem taka moja prywatna opinia to jest taka, że nawet u tych dzieci to będzie ważniejsze niż u seniorów, dlatego że one są w momencie wzrostu i rozwoju. I jeżeli teraz nie będą odpowiednio odżywione i na przykład doznają kontuzji, złamania, to zdecyduje o tym, że on w wieku już seniorskim będzie bardziej kontuzjogenny, bardziej podatny na te kontuzje, bo te tkanki się nieodpowiednio rozwinęły. No i w tym wieku buduje się też nawyki żywieniowe i świadomość, więc po prostu uważam, że to jest bardzo istotne, żeby już od tych najmłodszych lat dbać i pielęgnować te nawyki żywieniowe.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: I tak jak obiecałam, w drugiej części programu O Matko naszym gościem jest Ewa Janiuk i teraz będzie długo, bo mogłabym powiedzieć o Polska Położna, ale uwaga, przewodnicząca oddziału opolskiego Polskiego Towarzystwa Położnych.
4: Zgadza się.
1: Członek zarządu głównego tegoż towarzystwa, a w poprzedniej też kadencji wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dobry wieczór.
4: Witam. Dobry wieczór, witam.
1: Pani Ewo. Tydzień temu rozmawiałyśmy na temat zmian w ustawie o zawodzie pielęgniarek i położnych.
4: Na całe szczęście projektu i bardzo bym chciała, żeby na tym pozostało.
1: No właśnie. I moje pytanie, gdzie jesteśmy dzisiaj, w jakim to idzie kierunku? No bo minął tydzień dosyć gorący, tak powiem dyplomatycznie. Czy to zmierza w dobrym kierunku dla położnych, czy niekoniecznie?
4: Dla mnie w dobrym kierunku o tyle, że nasze stanowisko większości położnych jest reprezentowane przez kompletnie wszystkie organizacje położnych, które zrzeszają je w tym kraju, niezależnie, grupy formalne, nieformalne, nawet zawiązał się ruch obrony położnictwa położnych i to dosłownie w kilka godzin i to są takie liczby osób, że jestem bardzo mile zaskoczona, ale to co najważniejsze, czujemy bardzo, bardzo duże poparcie kobiet, czyli naszych podopiecznych, nas położnych jest bardzo mało. Ale my jesteśmy nie same dla siebie, nie dla cyfr, my jesteśmy dla kobiet i mamy olbrzymie poparcie największych organizacji pacjenckich, mamy poparcie organizacji kobiecych i to naprawdę skrajnie różnych, światopoglądowo, religijnie, politycznie, z prawa, z lewa, obojętnie skąd, dlatego że my jesteśmy położnymi wszystkich kobiet. Mhm. I kobiety to dostrzegają, widzą po prostu, co dla nich jest dobre i co mogłyby tracić.
1: Właśnie o skalę tego wsparcia też chciałam podpytać, bo wczoraj też taki dzień, w którym panie tak troszeczkę nawoływały, apelowały o to, by założyć coś czerwonego właśnie w ramach tego poparcia.
4: Tak, bo kolor czerwony to jest kolor położnych. Proszę zauważyć, nasze czepki mają czerwony pasek i to jest pasek, który pojawił się wiele, wiele lat temu, ponieważ bardzo znacząca położna dostała prawo noszenia purpurowego czepka. Właśnie dlatego że została doceniona już nasza profesja, więc jest to zawód bardzo, bardzo stary. Kształcenie naprawdę jest od setek lat. To nie były proste babki, akuszerki, które przyjmowały porody po wsiach, ale były też naprawdę bardzo znaczące położne, kształcone. I jako ciekawostkę chcę Państwu dodać, że UNESCO na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO wpisało zawód położnej.
5: Proszę.
4: Osiągnięcie właśnie położnictwa. I ma to olbrzymie znaczenie, dlatego że oznacza to, że dorobek i dziedzictwo tego właśnie zawodu powinno być chronione.
1: A spotyka się Pani z tym, że pielęgniarka i położna ktoś traktuje jako synonim?
4: Bardzo często, dlatego że jeżeli nie wiemy, i ta osoba chodzi w białym mundurku, i ta chodzi w białym mundurku.
1: Obie panie mają czepki.
4: Obydwie mają czepki. No jaka różnica, jeden czarny, jeden czerwony. To są dwa oddzielne zawody. Czym innym się zajmujemy, proces kształcenia jest też inny. To jest także dorobek naukowy, zupełnie inny. Pielęgniarstwa i położnictwa. Zawód pielęgniarki jest naprawdę bardzo ważnym zawodem. W tej chwili naukowo rozwija się przecudownie ta dziedzina medycyny i uważam, że tak powinno być, ale my jesteśmy innym zawodem.
1: Ale też się rozwijacie.
4: Oczywiście, jak najbardziej. Proszę popatrzeć nawet, ile mamy w tej chwili położnych z tytułami naukowymi, profesorów, doktorów nauk medycznych. To jest naprawdę bardzo szeroki zakres wiedzy, skrajnie różnej od pielęgniarstwa. My nie jesteśmy w żadnym wypadku ani jedni, ani drudzy, ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy inni.
1: Mhm. Ale jednak zapadł taki pomysł, aby niejako te zawody połączyć. Odbija się to, znaczy widać to w kwestii kształcenia, chociażby to taka pierwsza propozycja zmian, bo teraz położna odbywa 3-letnie studia licencjackie, a propozycja jest taka, aby najpierw odbyła nauczanie takie pielęgniarskie, a później 1,5-roczny kurs położnej.
4: Aktualnie mamy licencjat pielęgniarstwa 3 lata, licencjat położnictwa 3 lata. I równolegle możemy rozwijać swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, czyli po licencjacie 2 lata drugi stopień, tytuł magistra i potem specjalizacja, kolejne 2 lata. To, co jest proponowane, to jest 3 lata podbudowy pielęgniarstwa, potem kurs, bo inaczej tego nie potrafię nazwać, 18 miesięcy położnictwa, żeby uzyskać tytuł położnej. Tylko proszę wziąć pod uwagę, kto normalny będzie chciał zaczynać pracę w ten sposób, że opóźnia właściwie o prawie 2 lata uzyskanie takiego samego poziomu w naukach medycznych, czyli 3 plus 1,5, dodajmy do tego jeszcze, że nikt nie będzie tam w żaden sposób tego czekał i zakup studiów, powiedzmy, magisterskich w połowie roku uruchamiał, czyli trzeba będzie dodatkowy rok tutaj dołożyć. I uzyskuje się tytuł położnej po 5 latach, teraz po 3. I jak to, co jest w sylabusie teraz 6 semestrów zmieścić w 3 semestry? No nie ma szansy, żeby poziom kształcenia w tym momencie nie zmalał. My w tej chwili zachodzimy w głowę, jak to zrobić, żeby jeszcze część tej podstawowej, bazowej wiedzy typowo położniczej wkomponować w te 3 lata, które mamy, a tutaj o zmniejszenie tego do 18 miesięcy. Jeszcze jako ciekawostkę dodam. Jeżeli chodzi o w tej chwili uzyskanie tytułu magistra, to jest 5 lat. Po wprowadzeniu takiego pomysłu, to położna, żeby mieć tytuł magistra, i to nie wiemy, czy będzie tytuł magistra położnictwa, czy pielęgniarstwa, bo dalej to nie zostaje określone. Czyli uzyskać tytuł magistra potrzebuje 7 lat, a żeby zostać specjalistką, to potrzeba 9 lat. W tej chwili
1: bardzo się wydłuża ta ścieżka wejścia na rynek takiej profesjonalnej położnej. Chociaż ona już jest przecież wcześniej profesjonalna. No to
4: dokładnie tak to wygląda. I o to przez cały czas się burzymy, że położna nie jest specjalistką pielęgniarstwa, tylko jest oddzielnym zawodem. I ci, którzy tego nie rozumieją, naprawdę nie rozumieją idei naszego zawodu i tego, co my robimy. Ale na całe szczęście kobiety to rozumieją, kobiety, które tego doświadczają. Nasz model kształcenia, który mamy teraz aktualnie, jest wskazywany przez wszystkie organizacje międzynarodowe, w tym m.in. EMA, czyli Europejską Organizację Zrzeszającą Położne, i międzynarodowe ICM, jako najlepszy model kształcenia położnych, taki, do którego położne powinny dążyć. Jesteśmy w tej chwili